0: Dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi. Oczywiście to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak z Uniwersytetu Civitas, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także dyrektor Instytutu Witosa. Zesłanie Ducha Świętego to jest jedno z najważniejszych świąt, czy uroczystości wręcz w roku i za nami też ważna, choć trochę mniej przeżywana uroczyście Wigilia tego święta.
1: Tak, to już parę razy o tym mówiliśmy, ale warto powtarzać, no bo przecież repetitio mater studiorum est, więc warto jest po prostu powtarzać. Mamy trzy duże wigilie, tak naprawdę jedna po reformie Soboru Watykańskiego II funkcjonuje, jest obowiązkowa i o tym wielokrotnie o tym wspominamy przy końcówce Wielkiego Postu, kiedy nagrywamy odcinki związane z Wielkanocą, ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego.
0: Zresztą okres wielkanocny właśnie dzisiaj się kończy.
1: Tak jest. Dzisiaj kończymy okres wielkanocny. No i on się kończy właśnie w Wigilię tak naprawdę. Wigilię zesłania Ducha Świętego. Trzy wigilie mamy. Pierwsza, bardziej znana raczej z kolacji wigilijnej, no bo to jest Wigilia Bożego Narodzenia. Wiemy doskonale, że czekamy właśnie. I to jest wszystko, szanowni państwo, w dobrym tego słowa znaczeniu zrozumienia liturgii. Bo w Wigilii Bożego Narodzenia widzimy, jak w soczewce, że jest pewne zrozumienie, czym jest Wigilia. Bo proszę zauważyć, że tradycja mówi o tym, że powinniśmy zasiąść do stołu po zmroku, kiedy ujrzymy pierwszą gwiazdkę. I tu się zgadza. W ogóle Wigilia wszystkich uroczystości rozpoczyna się od nieszporów, czyli wieczornej modlitwie Kościoła Brewiarzowa. Modlitwa to jest. I Kościół wtedy już zaczyna celebrować uroczystość. Wigilia Bożego Narodzenia ma także swoją mszę. Bo to jest msza święta pasterska, która powinna się odbyć 24. Więc pewnie bardziej poprawnie liturgicznie są te pasterki, które się zaczynają jednak 24. Nie o północy, bo o północy już nie ma Wigilii, tylko już jest następny dzień, ale tutaj się nam miesza porządek związany z kalendarzem liturgicznym i kalendarzem czy zegarem, więc te pasterki, proszę się nie obrażać na swoich proboszczów, kiedy są o 20, o 21. Zresztą tak też jest w Rzymie, a przecież Rzym jest matką liturgii, więc jeśli papież sprawuje ją o 20 czy o 22, to znaczy, że to jest dobry przykład dla całego Kościoła powszechnego.
0: To nie dlatego, że nie chce nocy zarywać.
1: Nie, tylko po prostu jest rozumienie wieczoru, tak? Zresztą pod względem duszpasterskim też chciałem pochwalić te parafie, w którym mamy liturgię dla dzieci. To jest bardzo ważne. I chwała też tym księdzom, duszpasterzom, katechetom, katechistkom, którzy dbają o to, żeby ta liturgia była także dla dzieci. Ona musi być zrozumiała, ona musi być też w dobry sposób prowadzona. Więc tą liturgię znamy doskonale w Wigilii, a ta liturgia, która no właśnie jest już za nami, czyli uroczysta Wigilia zesłania Ducha Świętego, no jest mniej znana, a jest przepiękna w treść. I chwała też za to tym duszpasterzom, tym proboszczom, którzy ją wprowadzają. Jest coraz więcej parafii, które gromadzą się właśnie 20, 22 w kościołach po to, żeby sprawować Wigilię zesłania Ducha Świętego.
0: Jest specjalny rytm mszy wigilijnej.
1: Specjalny, tak. I zresztą, gdzie są początki? No, szanowni państwo, wystarczy, że posłuchamy dzisiejszej Ewangelii, to tam znajdziemy początki. Bo przecież oni czuwają, są zamknięci przed Żydami z obawy, czuwają z Maryją apostołowie i to jest właśnie matka tej Wigilii, tak? Czyli ona jest absolutnie zakorzeniona w Biblii.
2: Tu się też trzeba zastanowić, przepraszam, wtrącę i nawiążę jeszcze do tego, co mówisz. Cały czas się zmęczę z tym jednak, z obawy przed Żydami. To jest opis jednak wyznawcami judaizmu. Tutaj rozumiesz, o co chodzi, bo to są Żydzi. No, Jezus to są Żydzi w obawie przed Żydami. I chodzi o to, że, prawda, judajos znaczy w tym znaczeniu wyznawcami judaizmu. To trzeba bardzo jasny sposób powiedzieć, że to są Żydzi zamknięci w obawie przed Żydami i się na jakieś takie tautologiczne. Więc moim zdaniem, to znaczy już mi się z całą to jasnością szykuje, że tu chodzi o wyznawców, prawda, tych, którzy nie... którzy nie przyjmują Jezusa jako Mesjasza. To jest ten sens. To jest dosyć ważne, bo zawsze to zgrzyta, prawda? Słyszymy z obawy przed Żydami. Jakby tam byli jacyś Żydzi, a w środku już nie było Żydów, tak? A mimo drzwi zamkniętych przychodzi Żyd, Jezus. Tak? To jest jedna sprawa. Druga rzecz jest dla mnie bardzo istotna, to znaczy i taka ciekawa, bo ilekroć mówię o wniebowzięciu Pana Jezusa, jestem poprawiany w niebo wstąpienie. Chociaż jest anelemptche, został wzięty do nieba i to jest analempsis. Natomiast mówimy o zesłaniu Ducha Świętego, a nie zstąpieniu Ducha Świętego. I tutaj już nie jest takiej, prawda, nie ma takiej ostrej reakcji. Zaznaczam, uważam, że w ogóle takie zaznaczanie takich rzeczy bez konkluzji. Tak? Bez konkluzji. Nie mówię, nie proponuję tutaj żadnego rozwiązania, natomiast uważam, że już samo zastanawianie się nad tym jest czymś dobrym.
0: Jeszcze ważne rozróżnienie, bo dzisiaj rzeczywiście słyszymy o wydarzeniach z Wieczernika, z dnia Pięćdziesiątnicy, ale słyszymy to w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, a Ewangelia dotyczy wydarzeń z dnia Zmartwychwstania, wieczornego spotkania uczniów z Jezusem.
1: Tak jest, no Dzieje Apostolskie nam tutaj szczegółowo w ogóle opisują i także wydarzenie, które jest za nami, czyli właśnie w niebo wstąpienie Pana Jezusa, zesłanie Ducha Świętego. Ewangelie są tutaj trochę mniej precyzyjne w tej materii. No przede wszystkim skupiają się na tej, no na jądrze naszej wiary, czyli wiara w zmartwychwstanie, że Jezus żyje, pokonał śmierć. To jest najważniejsza Pascha. Powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, chciałbym wrócić na chwilę do tego rytu, tak? To jest specjalny ryt, szanowni państwo, ponieważ istnieją dwa ryty, które obowiązują dzisiaj w Kościele. Ten ryt sprzed 55 roku, w tak zwanej starej reformie liturgicznej, no i ten, który został aktualizowany w 2019 roku, czyli Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zatwierdziła polskie tłumaczenie modlitw i innych tekstów formularza Wigilii Zesłania Ducha Świętego i można go także stosować w tej drugiej formie, tej tak zwanej nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, tej starej liturgii. To jest, szanowni państwo, 6 czytań, które w nocy mieliśmy. I to jest bardzo ważna rzecz, bo ona pokazuje tak naprawdę istotę, jakby Kościół chciał nam jako matka, a to jest matka liturgii, ona jest związana bardzo z tą matką liturgii, jaką jest Wigilia Paschalna, prowadzi nas przez czytania, które pokazują, kim jest Duch Święty. Bo pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Rodzaju i jest o pomieszaniu języków przy budowie wieży Babel. Co to oznacza? Że Ruach Adonai, Ruach Jahwe, Duch Pański jest już obecny od samego początku. On już jest przy stwarzaniu świata, a Duch unosił się nad wodami, mówi nam autor, natchniony. Ale przede wszystkim najważniejsza rzecz, która jest widoczna w pierwszych rozdziałach, że Duch Święty jest tym, który pozwala nam się komunikować, który łączy, a nie dzieli. I który pokazuje, że to Bóg jest tym, który jest na pierwszym miejscu, bo kiedy człowiek stawia się na pierwszym miejscu, to mamy wieżę Babel. To mamy właśnie pokusę do tego, żeby być tak jak Bóg. Zresztą sięgnięcie po owoc w raju jest tą samą pokusą. Tak? Czyli nic się wam złego nie stanie, ale będziecie jak Bóg znali no to jest dobro i zło.
2: To jest istota pychy, zaburzenie, hybris, prawda? Często mylona ze skromnością. Prawda? Hybris to jest, bo to jest w ogóle w centrum i Biblii, i greckiej antropologii. Myślę, wydaje, że historycznie one są też ze sobą powiązane, te wątki. Natomiast tak, hybris, czyli po prostu zaburzenie świadomości sytuacyjnej, że przypisywanie sobie różnych boskich mocy. Na przykład, że mogę mieć dwie żony, że będę zdrowy, że mogę w nieskończoność sobie zmieniać przyjaciół. To jest wszystko hybris dla Greków, tak? Bo to jest jakieś przypisywanie sobie mocy, których nie posiadam, które się gdzieś jakoś otwierają na ten boski wymiar. Ja mówię, oczywiście jest jakiś rdzeń taki podstawowy.
1: Tak, a to jest ważne.
2: Ale to jest zaburzenie. To jest po prostu zaburzenie. Jeszcze powiem na przykład, że i dla Greków to jest, nawet bym powiedział, że to jest poza etyką. To jest obiektywne zaburzenie. Teofrast pisze o hybris roślin, że jak się za bardzo rozrasta roślina, to też się za bardzo rozrasta. To jest zachwianie miary. Ty jesteś, poznaj samego siebie. Metron Ariston, gnot his auton. Poznaj samego siebie. Nie jesteś ani Bogiem, ani zwierzęciem. Jesteś człowiekiem i jeszcze musisz z tym swoim człowieczeństwie, kiedy te ramy masz, musisz siebie też indywidualnie rozpoznać, no bo my mamy inne doświadczenie, inną historię życia, inną psychikę, więc, prawda, ale to jest bardzo piękne, więc to, co powiedziałeś, właśnie grzech to zaburzenie, prawda, będziecie jak bogowie.
1: O właśnie, ja chciałem to jeszcze pociągnąć na chwilę, bo to też pokazuje, kim jest ten wspaniały Duch Święty, o którym ostatnio mówiliśmy jako paraklecie. Dzisiaj ja bym chciał się skupić bardziej na tej hebrajskiej wersji ruach, czyli jakiegoś delikatnego powiewu, woni. Zaraz do tego dojdziemy, ale chcę
2: wiatr.
1: Tylko...
2: Dzisiaj po hebrajsku ruach. Nie, dzisiaj po hebrajsku ruach to jest po prostu wiatr.
1: No właśnie, ale chcę wrócić na chwilę do tej pychy i pokory, bo szanowni państwo, Duch Święty jest właśnie tym takim zapowiedziany ludzkości zapewnieniem, że uwaga, jesteś śmiertelny, potrzebujesz mnie, potrzebujesz mojej mocy. To jest trochę tak jak komputer. No on nie zadziała, jeśli nie będzie prądu. My się wszyscy otaczamy wspaniałymi rzeczami, mamy telefony, mamy zabezpieczenia, no mamy oczywiście magazyny energii, ale one też się kiedyś skończą. Czyli musimy mieć źródło energii. I źródłem tej energii jest Duch Święty. Jest tą baterią wsadzoną w telefon, naładowaną w 100%, która pokazuje ty możesz mieć świetny software, możesz mieć świetny program, możesz być wykształcony, wyjątkowy, ale ja ci daję życie, ja ci daję energię.
2: No stał się istotą żywą, bo tchnął w niego, prawda? Uwaga, bo to jest Ducha Świętego, bo ktoś myśli, a nie, bo to oddech życia to nie jest Duch Święty. No, nie tak do końca. To właśnie on oddech tchnął, prawda? Vaipahbe apavnish matchaim i tchnął w niego oddech życia, a to jest oddech Boga i dlatego też do czego wracam, to jest moim takim odkryciem, że w kredo nicejsko-konstantynopolitańskim my wierzymy, uwaga, w pneuma hagion, w tchnienie święte, pneuma wiatr, tchnienie duch, ale też dech święte, pańskie i ożywiające, wychodzące od Ojca. Ekporeuomenon. To jest dokładnie, jak się dziwią, sprawdzałem to słowo, ekporeuoma, jak coś z ust wychodzi, no na przykład wszyscy się w synagodze w Kafarnaum, czy to w czwarty rozdział Łukasza, w synagodze w Nazarecie jest Jezus, przepraszam, się wszyscy dziwią słowom, które wychodzą z jego ust. Dokładnie ekporeuoma jest ten czasownik tam. Dokładnie to samo, czyli jest to oddech Boga, jest to życie Boga, które też jest osobowe w jakiś tajemniczy, głęboki sposób. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ tu widzimy, Jezus tchnął na nich, weźmijcie Ducha Świętego, czyli od Ojca i Syna wychodzi. No, ja biblijnie sobie sprawę filiokwę rozwiązałem. No, patrzę, no, przyjmijcie Ducha Świętego, wychodzi, enepchysesen, to jest dokładnie to samo, ten sam czasownik, który się pojawia w Księdze Rodzaju, 2:6, wa i pa, tchnął na niego, prawda? Tam jest enepchysesen, dokładnie to samo, to się jeszcze w jednym miejscu tam w Biblii pojawia, w innym kontekście, chyba jak Eliasz uzdrawia w Sarepcie Sydońskiej tego młodzieńca, syna wdowy. Z tego, co pamiętam, tchnął oddech życia na niego, prawda? Ale tu się pojawia i przyjmijcie Ducha Świętego, no sprawa jasna, że też filiokwę tutaj, bo on wychodzi, prawda, też i od Syna. No wychodzi, więc i pochodzi.
0: Dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego uświadamiamy sobie, że mowa o nim jest już od samego początku Księgi Rodzaju, czyli od opisu stworzenia świata. I dalej.
1: Jest od samego początku, czyli w pierwszym momencie, kiedy jest stwarzany świat, już jest Duch Święty. Ta liturgia, która była w nocy, pięknie nas, tak jak powiedziałem, prowadzi. Zatrzymaliśmy się na wieży Babel. Następnie jest lekcja druga, która pokazuje, że Bóg jest w prawie, że ważne są te ramy, tak? Nawiązując do tego, co powiedziałeś, Janku, że Bóg jest na Synaju, Bóg jest wtedy, kiedy człowiek dostaje prawo. Człowiek potrzebuje prawo i potrzebuje obowiązków. Bez tego nie jest w stanie funkcjonować. My musimy być pod kimś podporządkowani. Dlatego z filozoficznego punktu widzenia, nawet antropologicznego punktu widzenia, dzisiejsza filozofia taka wyzwolenia, która pokazuje, że mamy się wyzwalać z wszelkiego pręgierza, prawa, obowiązków, szkoły, instytucji, jest po prostu anarchiczna. Anarchia jest szkodliwa. Anarchia niczego nie zbudowała, tylko rozwala.
2: No rozbija psychikę homo sapiens.
1: My potrzebujemy, jesteśmy zoon politikon, to wiedział już Arystoteles, to wiedzieli starożytni filozofowie. My potrzebujemy społeczeństwa. Uwaga, szanowni państwo, potrzebujemy przedszkola, szkoły. Nie da się wszystkiego zrobić w domu, nie da się wszystkiego zrobić przez komputer, nie da się wszystkiego zrobić przez online. Człowiek potrzebuje tego prawa i dlatego w tej nocy jest pokazane, że Bóg jest w prawie, Bóg jest w Synaju, jest w tym dekalogu, który mówi właśnie rzeczy trudne, tak? nie cudzołóż. No byśmy sobie chcieli właśnie tak pocudzołożyć, prawda? A mówi nie cudzołóż, prawda? Nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa i tam jest Święty Duch Boży. To jest druga lekcja. Trzecia lekcja prowadzi nas ciutek dalej, bo zajmuje się tym, który daje życie, czyli właśnie nawiązuje do tej energii podłączenia pod prąd, prawda? Tam jest piękna lekcja, czytanie z księgi Ezechiela, prawda? O tych kościach, które obchodzą ścięgna, przepiękny obraz Starego Testamentu. Ja zawsze jestem wzruszony, kiedy słucham tego fragmentu, bo jestem bardzo blisko związany. Byłem z księdzem profesorem Rumiankiem, to był mój promotor, jakiś mentor mojego rozwoju w naukach biblijnych. On był jednym z najlepszych warszawskich przynajmniej specjalistów od Ezechiela. Przepiękny obraz, już w Starym Testamencie właśnie pokazujący, kim jest Duch Święty, że możesz być jak wysła kość, mogą cię już wyrzucić na margines, mogą powiedzieć, że nic z ciebie nie będzie. Ty sam możesz nawet w to uwierzyć. A Duch Boży, Bóg jest w stanie przywrócić się zawsze do życia. Kiedy to się dzieje? No choćby przede wszystkim w sakramencie pokuty. To się wydarzyło także w sakramencie chrztu, więc to jest przepiękne czytanie. No i czwarta lekcja właśnie w Wigilię zesłania Ducha Świętego była z proroka Joela. To jest mało znany prorok, mniejszy, ale to jest przepiękna księga. Warto jest do niej w ogóle wrócić i przeczytać ją. Ona nie jest długa. I tam jest właśnie wyleje ducha mojego. Wyleję na ciebie i Izraelu ducha mojego. No i to właśnie duch, wracam też do słów księdza Szustaka Adama, który często tutaj też jest przez nas przywoływany, że Duch Święty jest taką osobą boską, która lubi być przywoływana, no bo taka jest jego idea, taka jest jego istota. Mówiliśmy o tym przy słowie paraklet, prawda, tydzień temu i dwa tygodnie temu, więc jego trzeba przywołać. On jest bardzo delikatny, on szanuje wolność. My go wołamy, dlatego Kościół od samego początku tworzy hymny, sekwencje do Ducha Świętego, które mają go przywołać, które mają go właśnie zaprosić do naszego życia. Mało się modlimy do Ducha Świętego, przynajmniej ja się mało modlę, za mało. I czasami jak sobie wracam do tego właśnie wspomnienia Jana Pawła II Świętego, a przecież niedawno mieliśmy kolejną rocznicę jego urodzin, to przecież on jako małe dziecko został nauczony przez ojca tej modlitwy do Ducha Świętego, która mu towarzyszyła przez całe życie. I być może właśnie dzięki temu domowi w Wadowicach, dzięki temu ojcu, który go nauczył tej modlitwy, mówiąc: Karol, za mało się modlisz do Ducha Świętego. Ojciec, który być może pokiwał trochę palcem, zaprosił, pokazał. Może trzeba było się to nauczyć na pamięć. To wynikało też pewnie z jakiegoś małego cierpienia, no bo przecież to jest kolejny obowiązek, który trzeba zrobić. Ale przecież ten później wielki papież, przecież nie wiedział wtedy w Wadowicach, że będzie papieżem, później mówi te słowa, szanowni państwo, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, na placu, gdzie dzisiaj mamy grup nieznanego żołnierza. Mówi: niech wstąpi Duch Święty. Jak on mocno w to wierzył, jak mocno miał tą łączność z Duchem Świętym. Warto jest te rzeczy też ze sobą połączyć. Można go przywoływać we wszystkich rzeczach. Nie bójmy się, szanowni państwo. Trudna rozmowa w pracy, trudny współpracownik. Zanim wejdziesz do biura, miniesz bramkę z kartą, którą musisz wyjąć, zaproś Ducha Świętego. Wiesz, że masz jakieś trudne spotkanie, którego się boisz, poproś Ducha Świętego. Mamy sprawdziany, kartkówki. To nie oznacza, że, szanowni państwo, mamy się nie uczyć, ale zaprosić, żeby mieć tą jasność umysłu. Czasami wcale tej jasności nie mamy, chociaż dużo wiedzieliśmy, przeczytaliśmy, a nasz mózg jest opętany takim, nie wiem, zaspaniem, wieloma rzeczami. Duch Święty jest nam potrzebny. Pokazuje też to całe życie apostolskie, szanowni państwo. Oni nie byli wykształconymi ludźmi. W większości w 12 apostołów to są ludzie, którzy znali tylko i wyłącznie Pismo Święte z liturgii synagogalnej. Czyli znali ją fragmentarycznie, tak? Fragmentarycznie. To, co zapamiętali, będąc w synagodze, czy będąc w świątyni. A później Piotr, który jest rybakiem, więc nie jest wykształconym nauczycielem, nie zna teologii judaizmu, nie jest wykształconym teologiem, wychodzi i mówi przepięknie: mężowie judejscy i wszyscy, którzy słuchacie, którzy się boicie Pana, no staje się to właśnie dzięki Duchowi Świętemu, tak? Widzimy, jak Duch Święty działa w dziejach apostolskich, tak? Jak towarzyszy Pawłowi, towarzyszy pierwszym wysłannikom, jak uwalnia z więzienia. No to są niesamowite historie. No i piąte czytanie, które nas prowadzi do ważnej bardzo lekcji. To jest list świętego Pawła do Rzymian, zwany epistołą, tak, który no, pokazuje właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, czyli Duch przychodzi w słabościach, tak. No i mamy szóstą lekcję, w tą noc mieliśmy, czyli Ewangelię o strumieniach wody żywej, tak, które będą płynęły. I jakby Kościół podejmuje to także dzisiaj rano, tak, bo dzisiejsza Ewangelia, tak jak wspomniałeś, Arturze, no nie jest do końca, prawda, o zesłaniu Ducha Świętego takim, jaki znamy, prawda, z Dniu Pięćdziesiątnicy, bo jesteśmy wieczorem w Dniu Zmartwychwstania, ale pokazuje jakby de facto całą tą kwintesencję lekcji nocnych, tak, czytań nocnych. Są zamknięci, boją się, tak, boją się wyjść i głosić. Przecież oni wiedzą, że Jezus zmartwychwstał. Są świadectwa już. Są świadectwa kobiet. Są świadectwa Piotra i Jana, prawda? A pomimo tego są zamknięci. Jezus staje pośrodku, daje im dar pokoju, pokazuje im ręce i bok, to znaczy pokazuje im mękę. Oni się uradowali. No i on ich posyła, prawda? I udziela im Ducha Świętego.
3: Cześć kochani, witam was w nowym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Dziś kontynuujemy rozmowę z Adą Edelman. Ada była u mnie tydzień temu. Rozmawiałyśmy sobie o jej zwrocie akcji, czyli o śmierci klinicznej. Jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to wejdźcie koniecznie na voxfm.pl lub speaker.com i tam znajdziecie wszystkie informacje. To znaczy, tam znajdziecie po prostu wszystkie odcinki, włącznie z odcinkiem Ady. Ada, poznałam twoją historię, taką, wiesz, biograficznie, ale ja chciałam wrócić do tego, co ten twój zwrot akcji ci zrobił, czyli czy tobie zaczęły się przydarzać jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić? Czy ty zaczęłaś iść w tę stronę? Wiem, że tak, ale chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała.
4: Mnie się przydarzały rzeczy, już chyba ja nawet nie miałam świadomości pewnej, jako zupełnie to małe dziecko, tak. Że właśnie ja byłam takim nadwrażliwym dzieckiem. Aha. I takim widzącym, i takim, jak to się mówi, stara malutka. Uh-huh. Ja zawsze byłam taka stara malutka. Uh-huh. I tak, różne rzeczy zaczęły się mi przytrafiać i wiesz, dla niektórych one mogą być przerażające, albo zastanawiające, albo zaskakujące, ale ja mam w sobie dwie części, które muszę zaspokoić, tak? Tą część duchową, która jest bardzo taka otwarta, taka wręcz może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. Bardzo spontaniczna i z drugiej strony mam tą swoją taką mocną, twardą, księgową, racjonalną, analizującą mocno. To się musi mi... Wiesz, to jest tak w buddyzmie. Jeżeli coś jest prawdą, musisz to poczuć z serca i musisz to poczuć z umysłu. Jak ci kliknie, to sam Budda powiedział, wtedy jest prawda. I tak samo jest u mnie, że ja nad każdą rzeczą się zastanawiam. Ja to analizuję. Czy to może być, skąd się to może brać? Dlaczego ludzie na przykład śnią? Dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka, oni w Polsce, a ona w Australii, a oni śnią w noc, kiedy... w swoją noc, kiedy u niej jest wypadek. Tam dzieje się w tym samym czasie, liniowym czasie, ona w Australii rozbija się samochodem, ma bardzo poważny wypadek i oni śnią o tym wypadku. Są po prostu rzeczy, które świadczą o tym, że my wszyscy jesteśmy właśnie w jednym jakby mentalnym jakimś umyśle, nie wiem, umyśle, niektórzy mówią rój, tak? Mental roju, że my jesteśmy po prostu jak w rój. No i wiesz, i zaczynasz bo kwestionować, co da się wytłumaczyć, to ja jestem pierwsza, wiesz, to nie muszą być żadne tam, wiesz, jakieś duchowe emanacje, ani nic z tych rzeczy, najpierw trzeba sprawdzić to i to, żeby dopiero dojść do momentu, w którym możemy powiedzieć, nie, tu jest coś, czego się już nie da wytłumaczyć. Czego nie da się usprawiedliwić w ten czy w inny sposób działaniem, czy brakiem działania, czy urządzeniem, czy zepsutym urządzeniem. No nie da się, no po prostu dzieją się czasami rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. No ale ja wiesz, jakby było 100 ludzi w jednym pomieszczeniu i zaczynałyby te neonówki, by zaczęły szaleć, to ja będę 99, która pomyśli, że to duchy. Ja będę najpierw szukać wszystkich możliwości innych, bo ja taka jestem. Ja tego nie... nawet tak wielkie doświadczenia, przez jakie przeszłam, tak transformujące doświadczenia, nawet to jednak nie, wiesz, nie odcięło mnie od logiki.
5: Jasne. A opowiedziałabyś mi o takich zdarzeniach, które przydarzyły się tobie i nie umiesz ich wytłumaczyć? Kochani słuchacze, Ada machnęła ręką na takie...
4: O, Boże kochany, to jest...
5: Nie, ja wiem.
4: Tych historii jest tak niesamowicie wiele. Właśnie tych, wiesz, przedziwnych przeczuć, snów, różnego rodzaju wglądów, kiedy, wiesz, dotykasz jakiegoś przedmiotu i nagle ci się w głowie odpala cała historia. Pewnej takiej szczególnej wrażliwości, tych przeczuć, takich snów. Wiesz, akurat ja mam takie sny, których niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście nie waham się tego powiedzieć. Ja wiele rzeczy, które wydarzyło się na świecie, ja to wcześniej śniłam. Ale co z tego, jak nie mogłam temu zapomnieć.
5: A jakie to było rzeczy?
4: Niedobre rzeczy, straszne rzeczy. Ale tak śniłam o tym ze szczegółami.
5: Nie mogłaś nas, ludzi, przed tym uchronić, bo one były za mało szczegółowe?
4: Więc proste dwa przykłady. Niech będą dwie katastrofy.
5: Okay.
4: Jedna, która wydarzyła się w Alpach, kiedy pilot rozbił tam celowo samolot pasażerski. Przed tym snem byłam w kuli, takiej białej kuli sferycznej i nagle zdałam sobie sprawę, że krwawię ze wszystkich jakby otworów swojego ciała. Wtedy zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, to nie jest moja krew, kogo to dotyczy? I z tej kuli, jakby z górnej jej krawędzi, zaczęły spadać przedmioty. Smoczek, zegarek. Wtedy były modne takie charakterystyczne duże zegarki, młodzież nosiła, pamiętam. Właśnie taki zegarek męski, zabawka dziecięca. I wtedy zdałam sobie sprawę, że spada ich coraz więcej i one spadają w tą kałużę krwi, która jakby spłynęła ze mnie. I pomyślałam sobie, że wydarzy się coś okropnego i że zginą po prostu ludzie w bardzo różnym wieku. I wtedy pomyślałam o katastrofie samolotowej. No bo co? No bo to jest takie najczęściej miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi w różnym wieku.
5: Tak.
4: I następnego dnia rzeczywiście to się wydarzyło. Żeby zaczęły o tym pilocie zaczęto opowiadać i różne tam były sugestie. No ja w tym śnie usłyszałam, że tam bodajże chyba będzie ich 150.
5: Tych osób.
4: Tak. I później miałam jakiś czas później, kiedy zestrzelono ten samolot pasażerski nad Ukrainą, to wyglądało inaczej, bo ja w tym śnie byłam świadoma, że śnię oczywiście, bo to był jeden ze świadomych snów. I nagle, wiesz, stoisz w takim dziwnym, pustym polu, tak? Takie, gdzie ja jestem, tak? Ale z daleka widać pewną panoramę jakby miasta, czy jakieś zabudowania. I jest piękna pogoda. I nad moją głową zaczynają pojawiać się prześliczne, ale to prześliczne, takie jakby chińskie lampiony w różnych kształtach. I myślę, że to były właśnie takie symbole tych ludzi w tym samolocie, tak? Że a to myszka Miki, a to wiesz, jakiś taki jakby taki skojarzyłam, że to jakaś zakochana para, taki ślubny jakby ten skojarzyło mi się, że ten lampion jest taki jakby, że to są złączone dwa serca, ale to wyglądało jak chińskie lampiony, wiesz. Tylko przeróżne, kolorowe, w różnych kształtach i one tak fruną, ja mówię, Boże, jakie to jest piękne. Stoję w tym śnie, tak przyglądam się i nagle jest takie jakby i one wszystkie zaczynają płonąć i spadają pod moje nogi, pod moje stopy. I ja miałam wtedy, ja się oczywiście obudziłam się, mówię, no ani chybi znowu, tylko po co mi ta wiedza? I zajęłam się swoimi sprawami, swoim życiem i pamiętam, że miałam tak zwariowany dzień, że jakikolwiek tam, wiesz, radio, telewizor, cały dzień było coś i ja chyba 18 czy 19 dopiero włączyłam wiadomości.
5: Tak.
4: I wtedy zobaczyłam dokładnie tą panoramę, tak jakbym stała tam w tym pustym polu i widziała ten zarys tych budynków. Także to panorama dokładnie taka, jak z tego mojego snu. I po co mi ta wiedza?
5: No właśnie, to ja cię chciałam zapytać, a po co ci to? Jak myślisz?
4: No, wiesz, ja mogę sobie tylko to jak zwykle w swój praktyczny sposób wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To są wielkie słowa. My w tym kraju mamy jednego prawdziwego jasnowidza. I wystarczy. Ja się już nie będę tak angażować. W
5: każdym kogo twoim zdaniem?
4: No jak to co? Pana Jackowskiego. I do czego zmierzam? No może po prostu to jest jak z ciążą. Nie da się być w ciąży do połowy. Albo działasz jak odbiornik i odbierasz wszystko, jak leci, i dobre, i to, co chcesz, i nie chcesz. No albo po prostu nie działasz wcale jako odbiornik.

0: Ada, te dwa przykłady są mocne, no bo wszyscy pamiętamy te historie. Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ci na słowo, więc zatrzymałabym się przy tym, bo ja też swoim sceptycznym mózgiem myślę sobie, okej, no przyfarciło, w sensie okropnie brzmi to źle w kontekście dramaturgii tej sytuacji, ale chodzi mi, że przyfarciło, że akurat tak się złożyło, że śniło ci się coś takiego w takim momencie. Rozumiem, że ty nie masz wątpliwości, że nie.
1: No nie, bo ze względu na częstotliwość to wiesz, to jest po prostu niemożliwe. Okay. I uwierzcie mi, ja nie mówię po to tutaj, żeby się wam tu się przed kimś popisywać, a ja mam takie po prostu sny. Ludzie, kochani, jak ja bym mogła, umiała sobie ten wiesz, to zrobić jakiś pstryczek, elektryczek miała gdzieś w sobie, że go tam przycisnę i to przestanie się dziać, to okej. Okay. Ja bym była pierwsza, żeby go wyłączyć. Na co mi to? Ale to są wszystko rzeczy, zostawmy mnie, bo ja tu jestem w tym wszystkim nieważna. Ważne jest to, że te zjawiska istnieją, że takich, że mamy śnienie globalne, tak? Mamy... wiesz, przed katastrofą, na przykład naturalną, bardzo dużo ludzi na danym terenie zgłasza, że mają niespokojne sny, że dzieje się, że oni mają wrażenie, że albo, wiesz, śnią, że uciekają, albo śnią, że biegną i usiłują coś dogonić.
0: Ale faktycznie są na to naukowe badania na to, na ten temat, takie, że możemy sprawdzić sobie i zobaczyć.
1: Tak, nie, że tak, że w globalnym śnieniu jak najbardziej, że na terenach klęsk żywiołowych, i to oczywiście my nie mówimy tutaj, że wiesz, ten jakiś tam kolejny orkan gdzieś zapowiadany i ci ludzie blisko, coraz bliżej i zaraz i już jest i tragedia.
0: Tak.
1: Nie, tam gdzie nagle się coś dzieje, wiesz, jakieś osuwiska, no wiemy, lawiny błotne, no są rzeczy, które po prostu się dzieją i koniec, a jednak ludzie to potrafią w jakiś sposób wyczuć. No tak jak zwierzęta, które wyczuwają to na różne sposoby. Więc różne są poziomy tego jakby zaczytywania informacji, które my mamy. I uważam, że bardzo jest dobrze i bardzo mnie to ucieszyło, że coraz więcej jest badań na ten temat i w tej chwili, jeżeli chodzi o psychologów, behawiorystów, oni idą zdecydowanie w tym kierunku, że trzeba poszerzyć na wszystkie możliwe sposoby badania dotyczące chociażby śmierci klinicznej, tej tak zwanej świadomej narkozy i innych tego typu rzeczy, bo wiesz, jedynym naukowcem, któremu słowo Bóg w końcu przeszło przez gardło, był Jung, kiedy go zapytano, czy wierzy w Boga, a on powiedział, ja nie wierzę, ja wiem. I to jest cała reszta, to po prostu no, jak płachta czerwona na byka, tak? Więc dobra, chcecie udowadniać naukowo, to przyjrzyjcie się temu. I oni idą w tym kierunku, bo ich też interesuje, czym jest świadomość. Jak ja zbierałam sobie materiały do książki o snach, to ja bardzo duży research zrobiłam i okazało się, że nie ma czegoś takiego jak jednolita koncepcja ludzkiego mózgu. Jak on działa? Nie ma czegoś takiego. Nie ma koncepcji tego, czym jest osobowość, czym jest świadomość tak naprawdę. Nie ma, to jest rozbite na, wiesz, Cambridge, to tam jakaś Sorbona, tamto i oni wcale się ze sobą nie zgadzają. Co ciekawe, że jedni obalają jakby dowody, które wyprowadzili drudzy. No i może te badania, które w coraz większym zakresie są prowadzone, przecież zbierają ogromną ilość informacji, nawet chociażby relacji ludzi, co przeżyli, co czuli. I stąd dla mnie nie ma ważniejszych relacji niż relacja człowieka, który przychodzi i swoimi słowami, nawet gwarom na przykład, jeżeli jest to Ślązak, przychodzi i mówi, wiecie, ja miałem paranormalne zło naczynie. I orzech był nad swoim ciałem, i orzech miał operację. Ja mówię, i co? Bał się pan? Wystraszył się pan?

0: Tylko, że tak jak byłem nad tym ciałem, to widziałem, co oni mi tam robią w środku, a potem się coś stało i one wszystkie byli nerwowe i potem moje, no zdał sobie sprawę, że serce się zatrzymało, ale wiecie, ja nie lubię w te podroby patrzeć, to że się tam cofnął od tego stołu i nagle jo jest w takiej szarej mgle. I o się tak myśla, Jerąbisz, pani mówiła, tu ma być jakiś tunel, tu ma być jakieś światło, jacyś zmarli, a jo jest sam. I co ja mam teraz zrobić, kajo mam iść? I teraz powiedz mi, że w tym nie ma prawdy. To jest prosty człowiek, który 70-letni, który opowiada swoją historię, swojego, jak to wiesz, paranormalne złonaczenie, tak? Czyli po śląsku. I przeżywa to. I opowiada. Nie, nie bałek się. Jak myśla się, jak grzech umarł, to grzech umarł. Każdy musi umrzeć.
1: Wiesz, ja mam coś takiego, że jakby ja nie wątpię w relacje tych osób, że jakby ludzie przeżywali. Ja tylko ciągle się zastanawiam, czy to na pewno było zjawisko duchowe lub paranormalne, a czy to nie jest po prostu kwestia tego, jak w snach. I teraz chcę troszeczkę skręcić. Uwaga. Dobra, mam na stoliku książkę twojego autorstwa, którą wspominałyśmy, sny, czego możemy się z nich dowiedzieć. Będę ją czytać, więc może kiedyś wrócimy do rozmowy na jej temat, ale na dzień dzisiaj. Mi na przykład często śnią się rzeczy, które są dla mnie bardzo stresujące. Bardzo często mi się śni osoba, którą straciłam i która jakby przychodzi do mnie w nocy, widzę ją. Tylko ja wstaję rano i myślę sobie, no tak, tęsknię za nią codziennie, myślę o niej codziennie, jest mi bliska w moim normalnym życiu, nic dziwnego, że kiedy i wypisałam sobie, żeby nie być. Fale mózgowe są szybsze, mózg przetwarza informacje, kora przedczołowa działa słabiej, a ciało migdałowate jest bardzo aktywne, to wtedy to, czego ja na co dzień nie kontroluję, bo jestem w pracy, bo jestem w newsach, bo jestem z rozmowami, to przychodzi do mnie, kiedy ja śpię, bo po prostu jestem zrelaksowana. I dlatego śnią się rzeczy bliskie mojemu sercu. I kiedy myślę właśnie o tych właśnie snach, które są takie bardzo jakby na przykład o zmarłych albo bardzo o jakichś takich czułych naszych rzeczach, to myślę sobie, no jasne, no śni nam się, no bo to przeżywamy.
0: Bardzo to świetny podział snów o zmarłych wykonała niemiecka psycholog. Ona latami się zajmowała snami o zmarłych, Richa von den Kamp. I ona świetnie to podzieliła, że mamy sny, które najkrócej, ja to skrócę po prostu, że są sny stanowiące nic innego jak rodzaj to, co podejrzewasz, czyli psychologicznego zabezpieczenia ciebie, czyli chcesz tej osoby i dostajesz z nią chwilę w tym śnie, ale one nie mają żadnego duchowego charakteru, to jest po prostu nic innego jak produkt, jak persona stworzona w twoim mózgu. Są, no ale zaczyna się w pewnym momencie grupa snów, których już nie możesz tak wytłumaczyć, ponieważ na przykład dostajesz w nich informacje, jakich nie mogłabyś pozyskać w żaden inny sposób.
1: Na przykład?
0: No, jakiekolwiek, których nie możesz pozyskać szukając w internecie, czy korzystając z jakich, no to mówię jakiekolwiek, no bo dla każdego będą to inne jakieś informacje, które otrzymuję. Na przykład jak rozwiązać jakąś tam sprawę rodzinną, albo gdzie jest odpowiedź ukryta na przykład, albo gdzie jest testament ukryty. Przeróżne rzeczy się pokazują w takich stanach, bo ja uważam, że sny, w których my wchodzimy na prawdziwą płaszczyznę duchową i spotykamy tam swoich bliskich zmarłych, cechuje prosta rzecz. One nie są napakowane symbolami, jakimiś akcesoriami, fajerwerkami. One są proste, to są proste, krótkie, jasne przekazy, niosące właśnie odpowiedzi na pytania albo takie różne, wiesz, historie, powiedzmy, takie odpowiedzi mimetyczne, no różne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że tam nie ma tych fajerwerków. Tam nie ma tych, tej całej symboliki. Tam jest prosty kontakt, prosty przekaz i uwierz mi, że lub nie, ale ludzie takie sny, które naprawdę są tym kontaktem duchowym, zapamiętują na lata. A te mijają tak. To jest tak jak ze śmiercią kliniczną, że kiedy jak zmartwychwstaniec zamyka oczy, to widzi wszystko, jakby to było przed chwilą. I to są przeżycia autentyczne. Bo chociażby jest taka świetna książka o tych doświadczeniach DMT molekuła duszy, gdzie próbowano wywoływać te stany podobne do śmierci klinicznej poprzez podawanie różnych narkotyków. I jaki był efekt? No efekt był taki, że powiedzmy coś podobnego, jakieś dziwne takie wrażenie jakby poza ciałem, no przeróżne mieli, widzieli też jakby inne wymiary, jakieś istoty i świetliste i tego, ale dla tych ludzi to nic nie znaczyło. Oni za tydzień, dwa już nawet nie byli w stanie powtórzyć tego, co widzieli. To było jak... Wiesz, to jest tak jak taka mrzonka, uda, to Fata Morgana nieomalże. To po prostu przeszło i nie ma. A każdy, kto to przeżył, pamięta to przez całą swoją resztę życia. To są... Oczywiście, że nikt stamtąd nie wrócił i nie, w takim sensie, żeby dać dowód naukowy. Zresztą postawmy, odwróćmy to pytanie. Jak można żądać takich dowodów wyprowadzanych, ślepej próby, tego rodzaju rzeczy, do spraw dotyczących doświadczeń, których nie da się w ten sposób zmierzyć? Przecież jaki byś miała dowód, tak jak w tym filmie Linia Życia, gdzie zabijali się raz po raz, zatrzymywali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
1: Albo Uwierz w ducha.
0: No, ale tam to trochę było, troszkę może inaczej, ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy nas jest na tej planecie 6, 7 czy ileś miliardów, to każdy z nas jest inny, jest indywidualnością. I każdy z nas będzie, i to jest właśnie dla mnie element prawdy, że bez względu na rasę, wiek, wykształcenie, przekonania, religię, kontynent, co nie bądź, my mamy to samo, my mamy podobne przeżycia. Podobne w pewnym krótkim elemencie, czyli najczęściej to poczucie odrywania, spadania, tunelu, etc., etc., ale potem zaczyna się już nasze indywidualne przeżycie, tak? I to poczucie, że jest się sobą, mimo tego, że widzi się to ciało, że widzi się, nie wiem, ten stół operacyjny, czy w ogóle... w jakichkolwiek okolicznościach, no by się to nie działo, widzisz ten rozbity samochód siebie w środku, widzisz, że się wykrwawiasz i tak sobie myślisz, przyjedzie ktoś, uratuje mnie, czy nie? No ale jesteś spokojna. Mimo wszystko jesteś spokojna. I masz to swoje indywidualne doświadczenie i przeżywasz je i opowiadasz po swojemu. I to jest prawda, bo gdyby, dla mnie to jest ta prawda, bo gdybyśmy to powtarzali jak automat, to byłoby tylko fizjologiczne, tak? Ale że my mamy tą swoją osobowość i na zewnątrz ona też pozostaje nasza, jedyna w swoim rodzaju. No, to jest dla mnie najlepsze świadectwo, że jesteśmy czymś więcej niż biorobotami. No, po prostu.
1: Mam dwa pytania. Pierwsze jest z kategorii pytania, które zadają dzieci. Drugie jest z kategorii bardziej dziennikarskiej osoby. To jest pytanie pod tytułem, które zadaje się, kiedy ma się 10 lat, czy nawet mniej. To czemu Bóg nam robi krzywdę? Czyli takie pytanie, skoro jest to światło i ono nas kocha i jest tam coś, to czemu niektóre, nawet nie mówię o dorosłych, dzieci muszą się tak męczyć? Czemu niektóre dzieci żyją w tym ciele 3 dni? Albo są bombardowane? Wiesz, ja wiem, że to są bardzo takie... Ja wymagam od ciebie odpowiedzi na bardzo trudne pytania, ale to są moje myśli, które jakby po prostu... Dla mnie to jest nielogiczne, nie? Jakby nikt by nam nie zgotował takiego piekła.
0: A kto nam takie piekło zgotował? Przecież my sami sobie to piekło gotujemy.
1: No ale nas z jakiegoś powodu stworzono.
0: No nas stworzono i dano nam wolną wolę. I codziennie twój wybór polega na tym, że założysz skarpetki w groszki albo nie. I twój wybór polega na tym, czy pójdziesz na manifestację w obronie tych bombardowanych dzieci, czy się w ogóle nimi zainteresujesz. Twój wybór jest, co będziesz jadła i czy weźmiesz szalik i będziesz miała anginę lub nie.
1: Dobra, ale wyborem miesięcznego dziecka nie jest to, czy odejdzie.
0: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że my dostajemy ciało, które jest niedoskonałe, to naszym ryzykiem przy wchodzeniu tutaj w ten świat jest to, że nam kombinezonik wysiądzie przedwcześnie. Równie dobrze możesz powiedzieć, dlaczego umiera 18-latek, dlaczego umiera, dzieje się wypadek, tak? No dzieje się. No po prostu się dzieje. Są rzeczy, które myślę, bardzo są zależne od naszej dobrej lub złej woli, tak? I są konsekwencjami jakichś naszych poczynań i są rzeczy, których nie będziemy nigdy chyba do końca w stanie zrozumieć, bo to jest trochę tak, jakby mrówka chciała zrozumieć komputer. Ale ja po prostu wierzę, że wszystkie rzeczy dzieją się i mają swój sens i są z jakiegoś powodu potrzebne. To jest tak, jak kiedyś ktoś mi zapytał, dobrze, a jak tak pani myśli od tego buddyjskiego sposobu, to nie mi pani powie. No to po co się rodzą takie dzieci, co są ciężkimi kalekami, wiesz, nie są w stanie samodzielnie. Ja mówię, no a jak inaczej nauczylibyśmy się miłosierdzia? Jak nauczylibyśmy się takiego czegoś, żeby opiekować się taką istotą? Jak nauczylibyśmy się człowieczeństwa i ratowania życia dziecka, które z punktu widzenia, przepraszam, brutalnej ekonomii nie rokuje? Jak nauczylibyśmy się tego wszystkiego? Dlatego bardzo mnie boli, wiesz, jak niektórzy głoszą w internecie jakieś idiotyczne teorie na temat tego, że ktoś, co posiejesz, to zbierzesz i urodziłeś się kaleki, bo w poprzednim życiu, nie wiem, byłeś SS-manem, tak?
1: No, są takie straszne
0: ludzie rzeczy. Ludzie nie rozumieją w ogóle, że przecież jeżeli nawet przyjmiemy tą karmę, tak? I ty wracasz, to nie wracasz po to, żeby być ukarany, tylko po to, żeby naprawić w jakiś sposób albo zrównoważyć zło, którego dokonałeś. Więc mówienie w ten sposób, że bycie takim dzieckiem do mnie przemawia tylko na jednej zasadzie, że to są ci z nieba wstąpieni mistrzowie duchowi, którzy tu przychodzą dać lekcje swojej rodzinie i nam wszystkim, całemu społeczeństwu. Zobacz, przywołam tu przykład pani Ewy Błaszczyk. Czy gdyby jej córka nie zachłysnęła się wtedy tą tabletką, mielibyśmy dzisiaj klinikę Budzik? Być może gdyby pani Ewa mogła cofnąć czas, ach nie, być może, na pewno. Ona gdyby mogła cofnąć czas, to zrobiłaby, żeby córka się nie zachłysnęła tą tabletką. Ale zobacz, ile to nieszczęście, na pewno, ile to sprowokowało dobra, bo przydarzyło się komuś, kto potrafił wykrzesać sobie z siebie po prostu siły giganta. I takich przykładów jest bardzo wiele, gdzie jedno chore dziecko w rodzinie potrafi spowodować, że uruchamia się nieprawdopodobny ciąg zdarzeń, który służy dobru. I ja wiem, ktoś powie, stara, naiwna wariatka, ale ja tak właśnie widzę świat.
1: Wiesz, mi się podoba ta wizja świata, którą ty przedstawiasz na zasadzie, że z czegoś strasznego możemy zrobić coś dobrego. Nawet jako ateistka mogę przyznać się jasno, że tak. To, z czym mam problem, to często mam poczucie, że takie myślenie, wszystko dzieje się po coś, zwalnia nas trochę z odpowiedzialności. Że nie będę na przykład żałowała, że kogoś skrzywdziłam, bo pomyślę sobie, no dobrze, wszystko dzieje się po coś. Musiałam go skrzywdzić, żeby się czegoś nauczyć. A dla mnie to jest takie usprawiedliwianie siebie cały czas.
0: Ale to jest odwrócona logika, to o czym ty w tej chwili do mnie mówisz. Jeżeli kogoś krzywdzisz, no to z mojego punktu widzenia po prostu obciążasz swój rozrachunek z wszechświatem. Obciążasz. I prędzej czy później będziesz miała swoje rozliczenie z wszechświatem i to się wydarzy. A ja, wiesz, uważam, że to nie jest prawda to, co ludzie mówią. Boże, ci ludzie tacy niedobrzy i oni mają, kradną, zabijają, mordują, robią różne rzeczy, jest różni dyktatorzy i żyją w dostatku, w przepychu. Tyle mają. no, chodzi właśnie o to, że oni też nic nie mają.
1: Ada, jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie albo wariatka, albo o mnie, o Jezus, to weź, uwierz w coś, w ogóle to po co się tutaj wprowadzasz, takie osoby świadome, skoro ciągle im zaprzeczasz, ale słuchaj nas. I pomyśli sobie, no dobra, a ja bym chciał trochę zacząć iść tą drogą duchową, powiedzmy. Ale nie chcę przechodzić przez śmierć kliniczną, jakby wolę odpuścić i nikogo nie zachęcamy. To jaką ty byś taką drogę poleciła takiej osobie, nawet mnie? Takiej, która mówi, nie no, i bardzo się lęka na przykład. Nie wiem, czytać coś, zacząć śnić jakoś bardziej głęboko.
0: Przede wszystkim nie majstrować przy sobie.
1: O.
0: Nie majstrować. Bo pójście drogą, powiedzmy, wywoływania w sobie pewnych stanów poprzez zażycie specyficznych medykamentów, to jest droga na skróty. Chyba że mówimy tutaj o specyficznych szamańskich wykonywanych w odpowiednich warunkach, w odpowiednim kraju, ceremoniach, które w tamtej kulturze są ceremoniami uzdrawiającymi.
1: Ale weźmy, weź uwagę, że jak ktoś weźmie grzyby wieczorem w piątek z kolegami, a potem popije to wódą, to raczej nie przeżyje duchowego samowstąpienia i nie nazywajmy tego też tak.
0: Nie. Dlatego mówię, tu nie ma dróg na skróty. Tak mi się wydaje. Nie trzeba ładować się w żadne niestworzone kursy, ani nic z tych rzeczy, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, żeby zrozumieć, kim się jest i zrozumieć, że jesteśmy przede wszystkim świadomością. I nie wiem, możecie sobie wyobrażać, że jesteście, że istnieje gdzieś właśnie, że także kroniki Akaszy, czyli ta pamięć planety, to jest po prostu jedna wielka baza danych i symulacja, a wy jesteście tymi podplikami i wy się nadpisujecie na bieżąco, no, sceptycy i tak dalej.
1: Niedowiarki.
0: Wy się nadpisujecie na te jako pliki na bieżąco i dzieje się to tak, ale cokolwiek, w co nie wierzysz, czy wierzysz, to musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, żeby do tego, żeby dotknąć siebie, bo to nie jesteś, z mojego punktu widzenia, ty, to nie jest to ciało. To jest świadomość, która tym ciałem poruszasz. Coraz głośniej mówi się o tej świadomości nielokalnej, prawda? Nawet już fizycy kwantowi mówią, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. Że nieprawdopodobne jest, żeby świadomość była tym, co my rozumiemy jako mózg.
1: No właśnie, ja nie mogłam znaleźć w internecie, wiesz, to też na pewno niewystarczająco dobrze szukałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiej jasnej informacji, żeby nauka potwierdziła mi chociaż jedną z tych rzeczy. To, co mówisz, że są takie badania, to mnie tak od razu motywuje do tego, żeby dalej szukać, ale nie wiem, czy nas są jakieś poukrywane, czy co.
0: A żebyś wiedziała, że bardzo wiele z tych badań, to na przykład dostaje się do nich dlatego, że mam męża naukowca i on ma dostęp do tych no przeróżnych materiałów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, bo tam jesteś za paywallem cały czas. Żeby mieć dostęp do takich badań, do innych badań. Są badania publikowane w czasopismach psychologicznych, branżowych. Kto je tutaj w Polsce będzie tłumaczył? No nikt. Trzeba do nich po prostu dojrzeć. I dotrzeć i dojrzeć do tego, żeby chcieć się przebijać przez to wszystko. Są fantastyczne badania w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o te behawioralne instytuty, no ale też musisz przejść przez cały ten system. Udostępniane jest bardzo niewiele. Czasami ktoś publikuje jakieś swoje badania, względnie rozszerza to do poziomu książki, tak jak kiedyś na przykład robił to Dean Radin, który wyciągał nawet badania prowadzone w tych ośrodkach wojskowych, dla których pracował. I tak to się zdarza, że ktoś tam pęknie i trochę z tego wypłynie, ale wiele z tych rzeczy to jest za paywallem. Albo ukazuje się w jakimś czasopiśmie dla psychologów zajmujących się badaniami regresyjnymi, albo nie wiem, jakąś tylko psychologią kognitywną i idziesz takimi
1: ścieżkami.
0: Idziesz takimi ścieżkami. Jest bardzo dużo badań w tym kierunku prowadzonych i to jest zbyt fascynujące, żeby nauka tego nie badała.
1: Okej. Czego ty byś chciała, Ada? Tak dla siebie. Bo też z jakiegoś powodu pojawiasz się medialnie i zastanawiam się, czy to jest jakaś misja, jakaś droga, czy po prostu lubisz to robić, co też
0: jest okej. O Matko Święta, nie używaj takich wielkich słów. Misja, droga, powołanie.
1: O, powołanie.
0: Zaraz, takie rzeczy.
1: No wiesz, słuchaj, gdybym ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym. Ale nie mogę, więc może ty masz w tym jakąś taką...
0: Jedyne, co mogę zrobić, żeby mieć jakiś wkład w tą jedną wielką połączoną duszę, którą jesteśmy, i jedyny sens istnienia tutaj to jest zmniejszyć cierpienie innych. Ja nie jestem neurochirurgiem. Ja nie przeprowadzę operacji na otwartym sercu dziecka w łonie matki. Ale mogę mówić do ludzi i pokazywać im ten świat w inny sposób. I przede wszystkim robić, co w mojej mocy, i przedstawiać to na wszystkie możliwe sposoby dotyczące różnych religii i różnych doświadczeń, żeby zniwelować największy lęk ludzkości. Lęk śmierci. Bo jeśli człowiek w pełni świadomie uzna, że jest wieczną i niekończącą się energią, czyli po prostu duszą, świadomością, no to nikt już go niczym nie może przestraszyć. A dosyć jest cierpienia i dosyć jest straszenia. Więc jeśli przyczyniam się do tego, że ludzie się mniej boją, chociażby tej śmierci, albo spojrzą inaczej na pewne rzeczy, które ich dotknęły, to uważam, że ta moja odrobina, to ziarko piasku po prostu, to jest jak ziarko piasku na pustyni. Ale to jest to, co mogę zrobić, i to ma sens dla mnie, bo cała reszta, oczywiście, ja, wiesz, staram się pomóc moim dzieciom na przykład, tak, żeby w ogóle, no, działać jakoś, tak? Ja zawsze byłam społeczną mamą, zawsze byłam, wiesz, bardzo zaangażowana w życie szkoły, w życie tego, bo też, no i następna sprawa, no po co dzieci mają się męczyć, wiesz, w klasie, która jest oświetlona, bardzo silnie, słonecznie jest oświetlona. Robimy festyn, cyk, cyk, cyk, mamy pieniądze, robimy rolety. Zmniejszamy cierpienie wszystkich, którzy są tam w tej klasie? Zmniejszamy. Robię to jak umiem, być może czasami nieudolnie, ale zawsze z tą samą intencją. Po prostu z tą samą intencją. Żebym mogła cieszyć się z tego, że przeżyłam to życie, tak? Że je we właściwy z mojego punktu widzenia sposób. I żebym na drugą stronę, w której istnienie jest dla mnie oczywiste, zabrała to, co mogę zabrać, a mogę zabrać tylko to, co dałam. Nic więcej.
1: Moją gościną była Ada Edelman. Bardzo dziękuję, Ada, za rozmowę. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewałaś przez moje drążące tutaj po prostu cały czas.
0: Ależ uwielbiam takie pytania, uwielbiam rozmawiać ze sceptykami i nie mam z tym najmniejszego nigdy problemu, bo człowiek, który nie ma wątpliwości, jest podatny na wszystko. A człowiek, który ma wątpliwości, będzie wybierał. Jest szansa, że wybierze mądrze.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia, kto wie. Cześć. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami. A jeśli macie jakiekolwiek pytania do Ady albo do mnie, to skontaktujcie się z nami. Będziemy się starały odpowiedzieć. Cześć!
2: Zwrot akcji Vox FM.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: o czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na magazyn O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie. Jak zawsze ciekawi rozmówcy i ciekawe tematy. Dziś w programie sprawdzimy, jakimi sprawami zajmuje się Gorzowska Straż Miejska. W dalszej części będzie o pracy z osobami uzależnionymi, o prawie, a także sprawdzimy, czym żyje miasto. Zapraszam w imieniu zespołu realizacyjnego.
0: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę panią Olimpię Barańską-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Porozmawiamy sobie o tym, co z gorzowskimi czarownicami można zrobić. Noc otwartych sądów w gorzowskim właśnie sądzie rejonowym. Skąd pomysł właśnie na tego typu imprezę? Po co w ogóle ona jest zorganizowana i dla kogo?
2: To jest impreza dla wszystkich, czyli i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, i ma na celu otwarcie instytucji, ma na celu pokazanie, na czym polega praca sądów, innych instytucji, służb, co my robimy dla społeczeństwa. Otwieramy się dla tego społeczeństwa, ale to ma też i duży walor edukacyjny, nie tylko promocyjny, ponieważ tak naprawdę w czasie takich nieformalnych spotkań osoby, które na przykład nigdy nie były w sądzie, albo były w konkretnej roli, mogą zobaczyć, jak to jest od drugiej strony.
1: Powiem tak, no sąd, podobnie jak i szpital, to instytucje, które powinny być, ale tak naprawdę ja osobiście wolałbym tam nie zaglądać, jeżeli nie muszę.
2: Niektórzy muszą zaglądać, niektórzy chcą, ponieważ mamy stałych klientów, natomiast no, bez sądów nie da się obyć. Po to są sądy, po to jest prawo i sprawiedliwość, aby nie dochodziło do użycia przemocy i do bezprawia. I w sądzie ludzie starają się zapewnić sobie właśnie tę ochronę prawną, dochodzić swoich praw, roszczeń w sposób cywilizowany, czyli zgodny z prawem. I my to robimy. Natomiast no nie ukrywam, że co roku odczuwamy zalew tych spraw. Gorzowski Sąd rocznie załatwia około 70 tysięcy spraw, a mamy 41 sędziów w tej chwili. Oczywiście, że pracuje również aparat referendarzy, tak, mamy asystentów w sekretariatach, urzędnicy sądowi, to jest ponad 260 osób zatrudnionych, natomiast liczba spraw jest naprawdę spora.
1: O to też będę pytał właśnie, jak działają te nasze sądy i dlaczego wiele osób narzeka na przewlekłość, no ale tutaj już trochę pani uchyliła rąbkę, no, jeżeli jest 70 tysięcy, sprawa 40 sędziów, no to łatwa matematyka pokazuje, że sporo tych spraw przypada na jednego sędziego, ale zanim o tym, to jeszcze chciałem o tych sprawach związanych z nocą. Jakie pytania najczęściej wówczas zadawali gorzowianie, którzy odwiedzili sąd? Co ich najbardziej interesowało?
2: Hitem był dołek, czyli cela. Cela dla zatrzymanych, dla podejrzanych, którzy czekają w sądzie na rozpoznanie aresztu tymczasowego, wniosku. I no jest to takie miejsce, gdzie naprawdę nie każdy może dotrzeć i nie życzę tego, aby ktoś docierał. Natomiast można zobaczyć, jak to jest być zatrzymanym, jakie są prawa, jakie są obowiązki, możliwość odwołania, dlaczego pozbawienie wolności jest najsurowszą sankcją. Bo ja czytam sobie nasze fora gorzowskie i tam za byle co, można powiedzieć, każdy by dawał karę śmierci albo dożywocie, tak? Natomiast nawet 5 minut za kratami to już robi wrażenie, a pomyślmy, jak to jest odsiedzieć 3 miesiące, 3 lata albo 30 lat. Więc to może też troszeczkę zmienia perspektywy i daje do myślenia, tak? Bo łatwo rzucać sobie słowa na wiatr w internecie, natomiast ta rzeczywistość nasza sądowa, ale też i społeczeństwa, jeżeli ktoś jest postawiony w takiej sytuacji, to wtedy rzeczy wygląda zupełnie inaczej. I tutaj na pewno będą pomagać sędziowie, adwokaci i policjanci, dlatego że wszystkie te służby, te instytucje są po to jutro, aby ludziom tłumaczyć, wyjaśniać, odpowiadać na pytania, pokazywać, jak jest naprawdę, a nie tylko w mediach.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle postanowiliście państwo się, jak pan powiedział, otworzyć na społeczeństwo?
2: Od wielu, wielu lat prowadzimy edukację prawną, więc przychodzą do nas szkoły na przykład. Prowadziliśmy kafejki prawne, gdzie też zawsze przychodziło po kilkadziesiąt osób. Uczestniczyliśmy już w Tour de Konstytucja, gdzie też po kilkaset osób uczestniczyło w różnych takich aktywnościach z prawnikami. Jest to taka potrzeba, aby po prostu edukować społeczeństwo. Człowiek świadomy, który wie, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, popełni mniej błędów, to po pierwsze. Po drugie, odnajdzie się w gąszczu procedur, bo nie ukrywam, że biurokracja i procedury to jest coś, co pożera znaczną część naszego czasu, ale też i pieniędzy, budżetu na utrzymanie takiej całej machiny. Więc człowiek świadomy, który wie, do kogo się zwrócić, kogo zapytać, jeżeli ma problem prawny, mamy nadzieję, że zwróci się do prawnika i że z ufnością też na przykład przyjdzie do sądu albo będzie współpracować z kuratorem sądowym, z dzielnicowym, policjantem, bo to nie są wrogowie, tylko to są wszystko osoby i instytucje, które mają na celu niesienie tak naprawdę pewnej pomocy.
1: Mieszkańcy Gorzowianie to rozumieją, wiedzą czy...
2: Duża część rozumie. Przyjmuje też ludzi na skargach, którzy przychodzą, ponieważ mają sprawę w sądzie albo chcieliby mieć sprawę w sądzie, albo czegoś po prostu nie rozumieją i przychodzą, żeby im wytłumaczyć jakieś kwestie, więc staramy się pomóc jak możemy. Natomiast z tych spotkań wychodzi jedno, że cały czas jest takie przekonanie, że moja racja jest najmojsza, tak? To po pierwsze, że ja właściwie przychodzę do prezesa, bo chcę sobie załatwić wygraną sprawę, bo albo proszę mi uchylić wyrok, bo mi się wyrok nie podoba. Więc ja muszę tłumaczyć, że to nie prezes decyduje o treści wyroku, że przysługuje apelacja, że od tego jest niezależny sąd i tak dalej. Zdarza mi się w gabinecie rozdawać konstytucję i pokazywać ludziom palcem, co to znaczy sąd, czym jest sąd. Więc zaczynamy od takich absolutnych podstaw. Natomiast ja głęboko wierzę w to, że podniesienie świadomości społecznej w różnych pokoleniach spowoduje, że po prostu ludzie będą rozumieli, co się wokół nich dzieje.
1: I rozumiem, że właśnie taka noc też ma służyć
2: tak
1: podniesieniu tej świadomości.
2: Poza tym świetnie się bawimy, organizując takie rzeczy.
1: No właśnie, a teraz porozmawiajmy sobie o smutnej rzeczywistości. Mówiła pani, że sąd to nie Biedronka, nawet w Biedronce są kolejki. No
2: tak.
1: I często narzekamy na przewlekłość różnych procesów sądowych. Dobrym przykładem jest tak zwana afera budowlana, która trwała chyba z 20 lat, jak nie więcej. Dlaczego to tak musi wyglądać? Czy właśnie musi tak wyglądać? Dlaczego tak wygląda?
2: No, jesteśmy wciśnięci w procedury, które są albo zmieniane pochopnie, tak, bo przeszliśmy, jeżeli chodzi o procedurę karną, bo tutaj rozumiem, że o tej mówimy. W 2016 roku jednocześnie w jednym roku funkcjonowały trzy procedury, ponieważ jedna została uchwalona w 2014 roku, która zbliżała proces karny do kontradyktoryjności, czyli sędzia miał być arbitrem, a oskarżyciel i obrona miały przedstawiać dowody, tak, żeby uzasadnić swoje stanowiska. Natomiast w 2016 roku odwołano to wszystko, wprowadzono bardzo rygorystyczny, taki, można powiedzieć, inkwizycyjny kodeks postępowania karnego. W tej chwili, w tym roku przecież była przedłożona reforma procedury karnej, natomiast prezydent Nawrocki ją zawetował. W związku z tym znowu tkwimy w tym takim ciasnym gorsecie inkwizycyjnego, przestarzałego procesu karnego.
1: Co to znaczy dla przeciętnego
2: Dla przeciętnego
1: mieszkańca?
2: Człowieka, to mieszkańca, to oznacza, że niektóre sprawy, jak na przykład w wyrokach nakazowych czy w wykroczeniach, kończą się na jednej rozprawie bądź na posiedzeniu niejawnym, gdzie jest wydawany wyrok nakazowy i to trwa średnio półtora miesiąca, tak? Natomiast są sprawy, które ciągną się rzeczywiście latami, ponieważ sąd okręgowy może uchylić wyrok, przekazać sprawy do ponownego rozpoznania, wskazuje, jakie dowody należałoby jeszcze przeprowadzić. Z jednej strony musimy pamiętać o tym, że nie można nikogo skazać pochopnie, bo konsekwencje są olbrzymie. Konsekwencje skazania to są bardzo duże, tak? Bo nie można wykonywać wielu zawodów, na przykład nie można prowadzić działalności gospodarczej, można stracić wolność, tak? Bo może być orzeczona kara. Traci się pracę bardzo często, rozpada się rodzina, więc te konsekwencje są ogromne. Stąd też taka pewna drobiazgowość w tych postępowaniach karnych, bo aby komuś udowodnić winę, tak? Trzeba mu przedstawić cały wachlarz dowodów, musi musi być podstawa prawna. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, wyrok jest uchylany, tak więc, albo zmieniany, tak więc rzeczywiście te procedury trwają dosyć długo, mimo tego, że mamy taki zasób sędziów, referendarzy, asystentów i tak samo w sądzie okręgowym, który pozwala na to, żeby te sprawy jednak szły dosyć sprawnie. One u nas idą naprawdę sprawnie, tak? To my słyszymy o tych wielkich procesach, najczęściej warszawskich, i to jest punkt odniesienia. Natomiast w naszych sądach generalnie, jeżeli chodzi o szybkość postępowania, sprawność w sprawach karnych, to mamy ją bardzo dobrą.
1: Co
2: tak?
1: To znaczy?
2: To znaczy, że jesteśmy na przykład poniżej średniej krajowej, albo że więcej załatwiamy niż spraw wpływa. Natomiast rzeczywiście są takie sprawy, które się ciągną latami. Tak?
1: Czyli średnio ile się w Gorzowie oczekuje?
2: W Gorzowie to jest kilka miesięcy do roku. Nie przekraczamy chyba, nie mamy nawet spraw chyba powyżej 2 lat, może 2-3 sprawy. To są sprawy karno-skarbowe na przykład, gdzie przyjeżdża ciężarówka akt i mamy na przykład 60 segregatorów z urzędu skarbowego, czy tam z izby tak skarbowej. Więc to są te duże sprawy, bo tam muszą być opinie biegłych. Opinia biegłych to jest kilka miesięcy, czasem rok, czasem półtora roku, więc to też nie od nas zależy. W sprawach rodzinnych pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam jako prezes, to zwiększyłam obsadę w sądzie rodzinnym, który utonął, po prostu utonął i był bardzo zaniedbany pod tym względem. Mamy w tej chwili 7 sędziów, mamy asystentów, mamy wzmocniony sekretariat i skończyły się skargi na ten wydział, wszystko przyspieszyło, oni też załatwiają więcej spraw niż wpływa, więc radzą sobie z tą zaległością, która powstała ileś lat temu. Natomiast na orzeczenie, opinię psychologiczną, jak ludzie się kłócą o swoje dziecko i sobie je rozrywają na strzępy, powiem wprost, tak? I żądają ustalenia, przy kim to dziecko ma być, bo oczywiście zawsze jest albo dobry tatuś, albo dobra mamusia, najlepsza na świecie. W związku z tym musi to iść do opinii psychologicznej. Czas oczekiwania w poradni w tej chwili to jest 14 miesięcy. I my tego nie przeskoczymy, tak? Ponieważ jest takie zapotrzebowanie, jest taka kolejka. Natomiast no to jest też prosty wynik. To nie zależy od sędziego, tylko od nastawienia rodziców, którzy postanawiają wszcząć między sobą wojnę o dziecko. Zamiast jak dorośli, rozsądni ludzie dbający o dobro swoich dzieci, porozumieć się co do opieki. Mhm.
1: Czy tych 40 sędziów, to, z tego co zrozumiałem, no to jest obsada taka akurat optymalna, tak?
2: Tak, bo jeszcze mamy referendarzy.
1: Przy tej liczbie spraw, tak?
2: Tak, około 20 referendarzy jeszcze mamy asystentów, zatrudniamy kolejne młode osoby po prawie, więc też zwiększa nam się ta kadra, można powiedzieć, średniego szczebla, tak, ale wyspecjalizowana, więc liczę na to, że kwestia pół roku, roku i da to również pewne wymierne efekty w liczbach.
1: Na te 70 tysięcy, co przeważa tych sprawach, bo zakładam, że to nie jest 70 tysięcy morderstw.
2: Nie, na szczęście nie.
1: To są rzadkie przypadki,
2: morderstwa,
1: prawda?
2: Są bardzo prostymi sprawami, tak?
1: Ale przeważnie, z czym gorzowianie, mieszkańcy
2: przychodzą? To są sprawy o zapłatę. Proszę pana, mnie frustruje na przykład orzekanie w sprawach MZK o niezapłaconą karę za jazdę na gapę, tak? 168 zł. Trafia to do sądów, nie wiem dlaczego, tak? Ludzie nie płacą drobnych kwot, przychodzi później komornik, ściąga z nich 400 zł i oni wtedy jojczą, tak? Mamy najwięcej spraw, to jest tak naprawdę nakazów zapłaty, bo ich wpływa, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy. Mamy sprawy o wpis do księgi wieczystej i tutaj też mamy przecież po kilkanaście tysięcy tych spraw rocznie. Spraw rodzinnych mamy prawie 10, około 10 tysięcy. Spraw cywilnych łącznie jest kilkanaście tysięcy. Spraw karnych będzie około 6-8 tysięcy chyba rocznie. Więc my mówimy o tysiącach, operujemy tysiącami. I powiem szczerze, duża część z tych spraw w ogóle nie powinna trafić do sądu.
1: To dlaczego trafia?
2: Bo ludzie nie potrafią rozwiązywać sami swoich problemów w cywilizowany sposób. Dlatego promujemy tak bardzo mediację, tak? Promujemy arbitraż, ugodowe załatwienie sprawy. Mamy na przykład w sprawach karnych prawie połowa to są wykroczenia. O pierdołę, że tak powiem, tak? Bo ktoś jechał za szybko i postanowił zrobić sobie sprawę stulecia z biegłym sądowym, że jednak nie jechał za szybko, bo mandat 100 zł, tak? Albo wyrzucenie śmieci gdzieś, albo konflikty sąsiedzkie. Mamy na przykład takich klientów, którzy od 12 lat notorycznie składają nam prywatne akty oskarżenia, bo pies sąsiada szczekał, bo sąsiad puścił muzykę, bo nie tak zaparkował samochód, bo rzucił mu papierek na trawnik. Takie rzeczy trafiają do sądów. I proszę uwierzyć, olbrzymia większość spraw w sądzie to są drobne rzeczy, tak? Natomiast ja często na sali sądowej, kiedy namawiam ludzi do ugody, mówię im, czy chcą być jak, do czego doszedł Pawlak i Kargul, tak? Do czego oni doszli? Czy, jeżeli ci ludzie pamiętają te filmy, to jest takie nastawienie przeciwko sobie, że tak naprawdę nie chodzi już o faktyczne rozstrzygnięcie procesu, ani o to, że ktoś żąda ochrony swoich praw. Chodzi mu o to, żeby się pokłócić i ktoś go wysłuchał. Tak? I mamy tak na przykład w sprawach o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności. Byłe małżeństwo potrafi toczyć sobie sprawy nawzajem, po dwie, po trzy, po cztery. Tak? Potrafią kłócić się o ten majątek, blokować postępowanie, składać kolejne wnioski, zmieniać te wnioski. Potem to trwa 5 lat, tak? Bo trzeba wszystko proceduralnie rozstrzygnąć. A musimy się mieścić w tych procedurach, ponieważ sprawiedliwość to również jest to, że stosujemy te same procedury wobec wszystkich. Więc trudno iść na skróty, a procedury stają się coraz bardziej skomplikowane. Dlatego ja serdecznie namawiam strony, które przychodzą do mnie na salę sądową, zawrzyjcie ugodę, porozmawiajcie o ugodzie. Że to wy jesteście w stanie tak naprawdę znaleźć najlepsze rozwiązanie swojego problemu, ja wam mogę pomóc, ale to wy wiecie najlepiej, czego wam potrzeba. Bo ludzie przychodzą do sądu z pewną potrzebą tak naprawdę, tak? Potrzebą. Mhm.
1: Wspomniała pani o tym, że te procedury są coraz bardziej skomplikowane, tak. No i tutaj też mam pytanie. Ja jestem po socjologii, ale miałem chyba semestr, tak, podstaw prawa. Niewiele z tego pamiętam, przyznaję, ale jedna rzecz mi utkwiła. Na samym początku usłyszeliśmy, że prawo powinno być proste, jasne, klarowne, zrozumiałe dla każdego.
2: Już dawno nie jest.
1: No właśnie.
2: Od dawna nie jest.
1: Właśnie można teraz odnieść wrażenie, że każdy interpretuje tak, jak chce. I tutaj chciałem się też odnieść do naszych lokalnych przykładów. Mamy radnych, którym zarzuca się, że nie mieszkają w Gorzowie, a jak wiemy, radny, tak przynajmniej mój kodeks wyborczy, powinien stale mieszkać na terenie gminy. Radni interpretują, mówią tutaj o centrum życia, że płacą podatki i tak dalej. I właśnie o co chodzi. Drugi przykład, od razu to, co się wydarzyło w Urzędzie Stanu Cywilnego. Był prawomocny wyrok. Pani kierownik miała jakieś swoją interpretację pewnych zapisów prawnych. No i ten wyrok, nie mówię, że zanegowała, no ale prosiła o jakieś doprecyzowanie. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział, że to jest jakieś przekroczenie kompetencji. Mhm, tak. Skąd to się wszystko bierze?
2: Od razu powiem, że w ogóle nie staram się nie interesować, ani nie angażuję się w sprawy lokalne, z tego względu, że część tych spraw na pewno może trafić właśnie do gorzowskich sądów, więc nie chcę się absolutnie wypowiadać. Jeżeli chodzi o kodeks wyborczy i te przepisy, to należy się zastanowić, tak, czy w ogóle taki oczywiście, że trzeba człowieka rozliczyć, tak, z przepisów, czy przestrzega prawa, czy nie przestrzega, natomiast zastanówmy się, czy w XXI wieku taki przepis ma w ogóle sens, jeżeli miasta tworzą aglomeracje, tak? Wyobrażam sobie sytuację, ja też mieszkam poza Gorzowem, tak? I muszę powiedzieć, że mamy ten sam problem w sądach, ponieważ zamieszkiwanie przez sędziego na terenie innej gminy, niż jest położony sąd, wymaga zgody prezesa sądu. Czyli ja nagle staję się jako prezes sądu panem i królem czyjegoś życia i całej rodziny, bo ja mogę, co, nie pozwolić sędziemu mieszkać gdzieś indziej, jeżeli, nie wiem, kupił sobie działkę, wybudował dom, albo odziedziczył ten dom, albo przeprowadził się do rodziców, żeby się nimi opiekować. Szczerze powiedziawszy, sama kontestuję te przepisy w dziedzinie, jeżeli chodzi o sędziowskie, tak? Ten sam podobny obowiązek. Jaki on ma sens w XXI wieku, kiedy do pracy się dojeżdża, kiedy jest pewna swoboda poruszania się i tak dalej? No, należy się zastanowić nad tym, tak? Czy trzeba jednak unowocześniać pewne przepisy i dostosowywać je do realiów życia pierwszego ćwierćwiecza XXI wieku. I tak jest z wieloma rzeczami, że my niesiemy za sobą pewne odium sprzed 30 lat, sprzed 50 lat, natomiast prawo idzie zawsze za życiem. Krok, dwa, no ale jak już idzie 5 kroków, no to widzimy ten duży dysonans. Nie chcę wnikać w tę sprawę, tak? Nie będę jej w ogóle komentować. Natomiast no, jest to kwestia też pewnej dyskusji, po co jest ten przepis? Po co jest to prawo? Co ono właściwie zapewnia, tak? Tu trzeba się zastanowić. I tyle. Natomiast to, że w całej Polsce radni czy prezydenci miast mieszkają tuż pod, tak, czy poza gminą.
1: Prezydenci mogą.
2: Tak, no właśnie, tak, mieszkają gdzieś tu obok. No wiadomo, że może był to przepis, żeby nikogo w teczkach nie przywożono z Warszawy, tak, że kiedy budował się nasz młody samorząd w latach 90. dopiero, to przecież należało go na tyle wzmacniać, żeby właśnie nie było sytuacji zależności od władz centralnych. Natomiast chyba te przepisy o samorządzie również wymagają pewnej kwerendy. To w kilku dziedzinach, nie tylko w tej. No to tak, tyle.
1: No. Ale są, obowiązują.
2: Są, no obowiązują. Tak? Więc myślę, że tutaj już się jakby Rada Miasta musi się sama z tego jakoś rozliczyć. Ja w to w ogóle nie chcę wnikać, tak? Natomiast zawsze musimy się też zastanowić, po co jest to prawo, co ono tak naprawdę chroni, dlaczego coś nakazuje albo zakazuje, tak? I się bijemy niestety z wieloma takimi rzeczami w prawie, tak, i w procedurach różnych, że właściwie robimy coś nie wiadomo po co, tak, bo ktoś to kiedyś uchwalił, ale czasy się zmieniły. Chociażby na przykład taka prosta rzecz jak niemożność jeszcze załatwienia sprawy na e-mail z sądem, prawda? A w Urzędzie Skarbowym da się, wszystko się już da i w ZUS-ie. I ludzie mają dysonans, tak? Do urzędów innych wysyłają maile przez ePUAP dokumenty, tak? Do sądu wysyłają i tracą terminy, możliwość złożenia na przykład apelacji i zażalenia, no bo myśleli, że skoro tamte urzędy tak działają, to sądy też. A sądy jeszcze nie i długo nie.
1: No. Czyli XXI wiek jeszcze nie dotarł.
2: Nie wszędzie i nie w równym stopniu.
1: Okej, okay, to na...
0: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, to nasza rozmowa, a dzisiaj w studiu goszczę panią Marię Szupiluk, radną Gorzowa, no i także dyrektora artystycznego zespołu Mali Gorzowiacy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Tak się zdarzyło, że spotykamy się w trakcie matur. No i takie krótkie pytanie na początek. Pamięta pani swoją maturę? Duży był stres, czy podchodziła pani na luzie?
3: Stres był. Nigdy nie podchodzę na luzie do swoich obowiązków. Więc do matury też podchodziłam z napięciem, ze swego rodzaju przygotowaniem. Aczkolwiek nie byłam przygotowana w 100%, bo miałam dużo więcej innych zajęć ciekawych, które powodowały, że rozpraszało mnie to przy przygotowaniu się do matury. Natomiast zdałam maturę bardzo dobrze mimo wszystko i był to dla mnie stres niewątpliwie.
1: Ciut jednak ten mikrofon czasem bliżej.
3: Dobrze. Już. Okay. Tak jest, teraz dobrze.
1: Dobra. Mhm. Jakieś maskotki, coś tam było wtedy na biurku, bo teraz uczeń nie może nic przynieść maturzysta, ale z tego, co ja pamiętam, no to za moich czasów było troszkę luźniej z tym.
3: Gadżety, nie przypominam sobie, żebyśmy używali jakichś gadżetów poza długopisem, który był być może podarowany czasami przez przyjaciela, czy przez kogoś bliskiego, na przykład przez mamę, czy przez rodzinę. Natomiast nie przypominam sobie, żebyśmy mieli gadżety, stawiali i wierzyli w gadżety. Zawsze wierzyłam w siłę umysłu i w możliwość poznawania wiedzy tak naprawdę poprzez zwyczajne uczenie się, a nie wkładanie na przykład książek pod poduszkę, żeby weszły razem w nocy, bo takie sposoby też słyszałam.
1: No tak, szkoda, że właśnie te sposoby są tylko legendą, że to tak nie działało, bo to o ileż łatwiej by było w życiu. Dobra, w każdym razie, no cóż, trzymamy chyba kciuki za tegorocznych maturzystów, niech im dobrze pójdzie. I niech się przekonają, że matura to w sumie jeden z łatwiejszych egzaminów, jakich ich czeka w życiu.
3: Tak, tylko że to jest pierwszy raz. Ten pierwszy raz jest taki i chyba trochę, wydaje mi się, że też nadbudowujemy, jeżeli chodzi o to napięcie przedmaturalne. Chyba chcemy żyć tak naprawdę tym napięciem, bo ono powoduje, że nagle coś wybucha, coś się dzieje, o czymś możemy rozmawiać, tak? To jest takie trochę nadbudowywanie emocjonalne. Chyba niepotrzebnie, bo nie wiem, czy obecnym maturzystom to służy dobrze, bo jak wiemy, każde pokolenie w tej chwili jest zdecydowanie słabsze emocjonalnie i takie nadbudowywanie emocji niepotrzebne chyba jest do tego, żeby można było zdać maturę. Ja uważam, że więcej spokoju powinno być, tym więcej takiego merytorycznego przygotowania i wiary w to, że po prostu będzie dobrze, bo będzie dobrze.
1: To tyle o maturach, a teraz porozmawiajmy sobie o przyjemnym chyba jubileuszu, 45 lat. zespół tańca ludowego Mali Gorzowiacy? Kiedy to zleciało?
3: No właśnie tego się nie wie. Jak robi się coś z pasją całe życie, to ten czas ucieka. Nawet go ciągle brakuje. Dlatego 45 lat uciekło szybko. Ja zaczęłam pracować z zespołem Mali Gorzowiacy chyba 44 rok był działalności, bo wcześniej, 2 lata wcześniej mąż zaczął pracować. Nie my zakładaliśmy zespół, tylko pani Izabela Rożnowska, która miała wizję założenia zespołu dziecięcego na wzór zespołu studenckiego, który funkcjonował w Gorzowie. I założyła go w Młodzieżowym Domu Kultury, czyli w placówce oświatowej, taka, w której do dzisiejszego dnia jest. A ponieważ sama miała problemy zdrowotne i była na rocznym urlopie, a potem bardzo szybko wyjechała, chyba w drugim czy trzecim roku, i mąż zaczął pracować tam i tak wciągnął mnie. Ja po studiach byłam chwilę w pracowni tanecznej na AWF-ie jako pracownik naukowo-badawczy, ale zdecydowanie jestem praktykiem, więc przeniosłam się bardzo szybko tam do tego. I potem to już tak poleciało, że nie wiadomo kiedy. Z jednej grupy, potem były dwie, a im więcej się robi, to tego czasu jest coraz mniej, w związku z tym on coraz szybciej idzie, pozornie, prawda? I zostało 45 lat za nami, a to jest taki ładny wiek tak naprawdę. Jeszcze taka odskocznia do tego, że może być dalej, jeszcze nie półwiecze, a już takie małe podsumowanie, można powiedzieć, że coś w tym czasie zrobiliśmy fajnego.
1: To może właśnie te najfajniejsze rzeczy, które pani zapadły w pamięć z tego czasu?
3: Obecna pozycja zespołu i w mieście, bo tutaj właściwie ta skala powinna być porównawcza i z województwem, i z Polską, i ze światem. Obecna pozycja zespołu na wszystkich poziomach jest bardzo wysoka. Dlatego, żeby dojść z tym poziomem zespołem amatorskim, gdzie główną podstawowymi elementami szkolenia, czyli zawodnikami, tancerzami są dzieci i młodzież, tak naprawdę, która rośnie, która dojrzewa, która trochę ma inne problemy, i żeby dojść do takiego wysokiego poziomu, to uważam, że to jest nasze bardzo duże osiągnięcie. A ten poziom osiągnęliśmy dzięki wspólnej pracy, dzięki temu, że przekonaliśmy i rodziców, i dzieci, i młodzież do tego, że warto zrobić coś więcej, warto być kimś więcej i warto pokazać to, że mamy duży potencjał w sobie i go wykorzystać. Ja uważam to za największy sukces. Drugi sukces, który taki niemierzalny tak naprawdę, to jest to, że skupiamy wokół siebie mnóstwo fajnych ludzi, i dzieci, i młodzież, i dorosłych, że tworzymy taką dobrą społeczność, która i pracuje dla siebie, pracuje dla miasta i pomaga w rozwoju dzieci i młodzieży. To jest taka naprawdę bardzo istotny element. Trzecim ważną rzeczą, którą uważam też za nasz sukces, to jest to, że wskazujemy, że wartości polskiej kultury ludowej są bardzo istotnym elementem w rozwoju naszego społeczeństwa, w utrzymaniu tożsamości naszego społeczeństwa. To, że kochamy tam część naszej kultury, naszej spuścizny, i to, że przekazujemy tą informację i tą miłość dla innych dzieci i dla innych ludzi, oni to odbierają w sposób pozytywny, do tego wszystkiego zgadzają się i chcą to kultywować, to dla mnie to też jest taki bardzo ważny, niemierzalny sukces. A z mierzalnych sukcesów to są właśnie te ostatnie sukcesy w Korei, chociażby na największym festiwalu na świecie, gdzie zdobyliśmy 3. miejsce pośród 28 zespołów z całego świata. W tym były to zespoły zawodowe i zespoły dorosłe. Pierwsze i drugie miejsce pośród zespołów dziecięcych i młodzieżowych w Indiach, to są takie mierzalne rzeczy ostatnimi czasy, a pierwszy taki duży sukces rozpoczął się w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy do Korei na te mistrzostwa i zdobyliśmy tam 2. miejsce. I od tej pory rozpoczęła się również moja kariera taka międzynarodowa jako i eksperta, i reprezentanta Polski festiwali tanecznych. I oczywiście pozycja zespołu zaczęła rosnąć. Zespół został dostrzeżony przez ekspertów z całego świata. I wtedy rozpoczęliśmy też taki większy tur po świecie i z możliwością reprezentowania naszego kraju na dużych imprezach międzynarodowych.
1: A czy w tej historii były jakieś takie trudniejsze momenty? Zespół znajdował się na jakimś zakręcie. Może nawet o tym nigdy nie wiedzieliśmy, ale gdzieś tam państwo siedzieliście i się zastanawialiście, czy w w którą stronę to się potoczy?
3: To
1: było coś takiego?
3: Budowanie zespołu nie jest wcale proste i jak się opowiada już z perspektywy czasu, to i zbuduje się rzeczywiście to tym trudem, to łatwo się o tym mówi. Natomiast w zasadzie co roku zastanawialiśmy się, czy rozpoczniemy zajęcia, tak? Było kilka takich ważnych momentów. Co roku zastanawiam się, czy przyjdą dzieci i będą chciały tańczyć. Czy zbudujemy kolejną grupę? Czy ci, którzy tańczą, nie odejdą, bo mają ważniejsze zajęcia, tak? Czy ja, wybierając się na jakieś mistrzostwa, będziemy w stanie tak zorganizować wszystko, żeby pozyskać odpowiednie środki finansowe i organizacyjne, żeby tam po prostu pojechać, tak? Był okres, kiedy zmieniała się również ustrój polityczny. I też nie wiadomo było, w jaki sposób, w którym kierunku Polska pójdzie. Czy pójdzie bardziej w regionalizm, a my nie jesteśmy zespołem regionalnym, bo trudno w Gorzowie o zespoły regionalne. Czy w ogóle, czy takie zespoły tego typu, jak my, zespoły pięciodni tańca czy tańca ludowego, będą utrzymane i będą dotowane przez państwo, czy nie? Była też w Gorzowie taki moment, że w ogóle Młodzieżowy Dom Kultury był postrzegany jako placówka niepotrzebna. I to wywołało bardzo duży stres, a przede wszystkim duży sprzeciw rodziców, bo w Młodzieżowym Domu Kultury jest około 1000 dzieci i młodzieży. To są ludzie, którzy mają stałe zajęcia, którzy przychodzą, którzy są kształceni, rozwijają swoje pasje, swoje możliwości, swoje artystyczne potrzeby. I nagle pokazało się, że może lepiej pojechać do Poznania na dobry koncert, niż utrzymywać Młodzieżowy Dom Kultury z nauczycielami. I to był też taki moment, kiedy musieliśmy wystąpić wtedy jeszcze do Rady Miasta z takim protestem i właściwie nawet nie z protestem, bo wystarczyło pokazać, co robimy, w jaki sposób funkcjonujemy. I to było kilka takich momentów. I oczywiście finansowo

0: na rękach rodziców. Nigdy nie mieliśmy takiego dofinansowania, dlatego kiedy nastały czasy obecne i skończyło się takie dofinansowanie ze strony budżetu państwa różnego rodzaju form właśnie kultury, to my nie mieliśmy z tego większego problemu, ponieważ nigdy nie mieliśmy niczego tak naprawdę. I utrzymując placówkę tylko jako światową placówkę wychowania pozaszkolnego, zaczęliśmy rozwijać te formy współpracy z rodzicami. Powstało w 1994 roku. Powstało nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego Maligorzów Jacy, do którego należą rodzice i które do dzisiejszego dnia funkcjonuje i dzięki któremu mogliśmy tak naprawdę stanąć na nogi. W dzisiejszych czasach, jak obliczaliśmy finansowo, to mniej więcej jest pół na pół, czyli 50-50. 50% daje miasto, które utrzymuje placówkę i powiedzmy nas jako pracowników, a 50% daje stowarzyszenie, czyli cała działalność. To są kwoty około ponad półmilionowe. W tym w zeszłym roku to było około 900 tysięcy, które zostało wpompowane tak naprawdę w zespół i w placówkę. To dają rodzice, więc ja uważam, że to jest dobra kooperacja. I to też jest taki duży sukces współpracy społeczeństwa naszego miasta i miasta Gorzowa. Mhm.
1: Wspomniała pani o tym, że właśnie co roku zastanawiacie się, czy dzieci przyjdą. No i chciałem zapytać, no bo dużo się mówi, że współczesna, że obecna młodzież to wiadomo, tylko nawet nie komputery, teraz już tylko telefony, smartfony, że w ogóle młodzież się nie garnie do niczego. Jak to wygląda z pani perspektywy?
0: To znaczy my proponujemy rodzicom takich dzieci 6-7-letnich zajęcia ruchowe. Zajęcia ruchowe oparte są o tańce, tak jak w naszym wypadku tańce ludowe. Tańce ludowe są formą ruchu.
1: Okej, ale czy te dzieci w ogóle chcą przyjść? Czy zobaczą, co jest do zaproponowania i zaczynają płakać i mówić
0: różnie bywa,
1: do rodziców?
0: Tak?
1: Ja już nie chcę.
0: No oczywiście, różnie bywa. Powiedzmy, przychodzą dzieci, najczęściej jest to wybór rodziców i to jest taka świadoma. Wczoraj nawet mieliśmy zebrania, teraz mamy zebrania z rodzicami w związku z jubileuszem i tak rozmawialiśmy z rodzicami. W zasadzie to, że jesteście tutaj jako członkowie zespołu, to jest wybór waszych rodziców. W większości przypadków tak jest. To rodzice proponują nam, jak widzą naszą przyszłość, co możecie robić, w jaki sposób możemy rozwijać się w życiu. Czyli to jest propozycja rodziców, więc tak naprawdę nasz apel idzie najpierw do rodziców. Jeżeli chcecie i macie możliwość taką, żeby być w zespole, a to jest fajna forma, staramy się pokazywać tą formę, tak? Czyli jesteśmy w mediach, bywamy w przedszkolach, bywamy na koncertach i przekonamy rodziców do tego, że warto, to przyprowadzają dzieci. A dzieci różne, niektórym się podoba, niektórym mniej podoba się. My prowadzimy zajęcia przede wszystkim pod dzieci, czyli najpierw zajęcia zabawowe, formy takie, które im odpowiadają. Oczywiście chłopaki mają zdecydowanie gorsze podejście do tańców, bo to nie jest męska forma ruchu. Natomiast sam taniec jest po prostu fajnym fizycznym zajęciem, no tylko że trochę do tego dochodzi i estetyka. Natomiast rozwój fizyczny i cała, można powiedzieć tu o treningu tak naprawdę, należy do tych zajęć tanecznych, to, że dużym sukcesem tak naprawdę folkloru i zespołu jest to, że możemy pokazywać się w świecie, bo zespół w 48 krajach na całym świecie, tam zostawiliśmy swoje ślady, tam reprezentowaliśmy nasz kraj i to, że razem trenujemy i możemy poczuć się Polakami, możemy pokazać się w świecie, to jest też nasz olbrzymi sukces i ja myślę, że rodzice to doceniają, natomiast dzieci, nie wiem, na razie nie mamy większych problemów, ale zapraszamy już we wrześniu i mam nadzieję, że to zostanie utrzymane przez cały czas. Mhm.
1: To teraz jeszcze porozmawiajmy, jak będziecie państwo świętować te 45 lat.
0: Tak, rozpoczynaliśmy 29 kwietnia odliczanie 45 dni do głównego koncertu jubileuszowego 12 czerwca, który odbędzie się w Arenie, który przygotowujemy specjalnie na tą uroczystość. To jest duży koncert, chcemy pokazać duże formy taneczne, ponieważ nigdy nie mamy takiej możliwości, żeby skorzystać z wielkich scen, a repertuar zespołu w tej chwili, gdybyśmy chcieli zatańczyć wszystko tak naprawdę, to są 3 godziny samego tańca. To jest bardzo dużo, w związku z tym trzeba połączyć niektóre formy, żeby jednak pokazać wszystkich małych artystów i dużych artystów i tych dorosłych i żeby to było ciekawe widowisko, satysfakcjonujące artystów, ale przede wszystkim społeczeństwo, czyli odbiorców. Wiadomo, że większość z tych odbiorców to są ludzie, z którzy są związani, czyli rodzice, dziadkowie i tak dalej. I fantastycznie, że jest, ale przychodzi też mnóstwo ludzi, którzy lubi tą formę ruchu. Dlatego 12 czerwca zapraszam państwa już na duży koncert do Areny o 18:00, to jest piątek. Bilety są już na kubilecik.pl, także można śmiało już sobie zakupić ten bilet. No i oczywiście robimy różnego rodzaju eventy w mieście, bo nie tylko sam koncert, tym samym koncertem żyjemy. co jest ważne?

0: można i to chyba muszę powiedzieć. Jubileusz budujemy jako społeczność naszego zespołu, czyli budujemy my jako profesjonalni artyści czy profesjonalni nauczyciele, budują rodzice, którzy są w stowarzyszeniu, a przede wszystkim w zarządzie, i buduje to też młodzież i dzieci. I to, że razem wspólnie budujemy, daje nam taką formę, którą możemy pokazać szeroko, którą możemy się szeroko podzielić. 30 maja w okolicach Starego Rynku lub na Starym Rynku otworzymy wystawę Maligorzy Wujacy w pisaniu w miasto. To jest wystawa fotograficzna. Dla mnie w tym roku ważne w jubileuszu jest, żeby pokazać ludzi, którzy tworzą ten zespół. W związku z tym i miasto. W związku z tym ta wystawa będzie poświęcona obecnym tancerzom i tancerkom i artystom, którzy w tym zespole są, i miejscom naszego miasta. Bo idziemy w różne miasta, w różne części miasta, robimy tam zdjęcia, żeby pokazać. Myślę, że to są znaczy jestem pewna, że to będzie fajna wystawa, bo już jesteśmy po realizacji większości tych zdjęć. I zapraszamy 30 maja o 17 na Stary Rynek. Będziemy tam też zespołem, będziemy ubrani kolorowo, otworzymy tą wystawę, pośpiewamy trochę, zatańczymy dla Państwa, będziemy chwilę z Wami. A już 7 czerwca to jest niedziela. O godzinie 11:00 mam nadzieję, że będzie wielkie otwarcie muralu poświęconego zespołowi Maligorzy Wujacy, nie konkretnemu jubileuszowi, ale w związku z jubileuszem zostaje on wydany, także dzięki naszemu miastu, bo wystąpiliśmy o środki finansowe między innymi do naszego miasta, które częściowo współfinansuje, większość finansuje stowarzyszenie, i mamy szczerą nadzieję, że to powstanie, bo jesteśmy już po właściwie wszystkich zezwoleniach. Dzisiaj nawet miałam spotkanie z panem profesorem Tomaszem Kalitko, który jest twórcą tego muralu, i z panią Martą Bejnarowicz, która ostatecznie wyraża zgodę na realizację tego muralu. I jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że za tydzień powinniśmy dopiąć już artystyczną tą część tego muralu, a powinny już w przyszłym tygodniu powinny stać już rusztowania, i ta ściana już będzie myta, przygotowywana pod realizację. Także 7 czerwca o 11:00
1: To jeszcze proszę powiedzieć, gdzie ta ściana?
0: A właśnie, ściana jest na ulicy Walczaka 2. To jest taka bardzo widoczna ściana przy rondzie, jak jest Białokościółek. Tam są dwie ściany. Jedna ściana jest już namalowana, tam jest brama do wejścia do miasta, a druga jest na kamienicy tej XIX-wiecznej, i to jest taka duża przy zejściu do podziemia, do schodów. Tam jest taka wielka ściana i tam właśnie na tej ścianie będziemy mieli swój mural, i zapraszamy 7 czerwca na otwarcie. Będzie krótki event, ponieważ to jest niedziela, więc będziemy się wbijać między msze o godzinie 11:00, dlatego stąd jest ta godzina. I mamy potem krótki czas już do tego, żeby 12 czerwca spotkać się z Państwem na arenie, żeby się zobaczyli Państwo, jaki majątek mamy w Gorzowie w postaci i artystów, młodych ludzi, jak potrafią być zaangażowani w to, co robią. Bo dla mnie to jest, uważam, że to jest największa nasz zysk taki, to kim jesteśmy, co robimy, i potrafimy w sobie to otworzyć i pokazać innym, że to, co robimy, jest ważne, że jesteśmy wartościowi i że potrafimy osiągnąć przez to sukcesy, bo dla nas najważniejszym zadaniem w całej działalności Małgorzowiaków jest to, że wyprowadzamy ludzi na młodych ludzi, przygotowujemy do samodzielnego życia. Życia, które wymaga od nas, ma bardzo wysoką poprzeczkę do tego, żeby ich przygotować do odpowiedzialności, do pewności siebie, do osiągania sukcesów, do tego, żeby się nie bali być sobą. I dla nas to jest najważniejsze, a taniec ludowy jest tylko narzędziem do tego, żeby to osiągnąć.
1: Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o jubileusz, a teraz porozmawiamy sobie o sprawach miejskich. No w końcu, jak mówiłem, jest pani radną Gorzowa, więc może właśnie jeszcze nawiązując do młodych ludzi, bo jest taka inicjatywa, żeby budżet obywatelski, czy też część budżetu obywatelskiego zarezerwować właśnie stricte na pomysły młodych ludzi. Jak się pani to podoba? Ja od razu powiem swoje zdanie, że do tej pory młodzi ludzie mogli korzystać z tego budżetu obywatelskiego, no bo regulamin na to zezwala. No to czy korzystali, czy nie, to jest inna kwestia. Czy takie tworzenie specjalnie dla nich jest dobrym pomysłem, czy może niekoniecznie?
0: To, co pan powiedział, ja jestem tego samego zdania. Możliwość korzystania z budżetu miasta była zawsze w postaci budżetu obywatelskiego. Tam mogły korzystać stowarzyszenia i wszystkie inne organizacje, które do tego były przystosowane, w tym młodzi ludzie. Czy wyodrębnienie budżetu tylko i wyłącznie dla młodych ludzi i będzie skuteczne, to wszystkim trudno im powiedzieć. Był taki pomysł i jest powiedziane, dobrze, to teraz będziecie mogli robić to, co chcecie. No nie wiem do końca, czy to jest droga. Napisaliśmy wspólnie z radnymi interpelację, która dotyczy tego raportu odnośnie dlaczego, co jest nie tak z tym miastem.
1: No ten pomysł jest też tak jakby konsekwencją tego raportu.
0: Tak, i uważamy, że rozwiązania tutaj muszą być zdecydowanie szersze i systemowe. To nie może być tak, że dziecko przychodzi do domu, mówi, mamo, ja wyjadę, jeżeli mi nie dasz kasy na nowego iPhone'a, tak? To nie jest tak, bo dawanie pieniędzy na nowego iPhone'a też nie rozwiązuje problemu. Ten problem jest zdecydowanie szerszy. Dlatego myślę, żeby współpraca z młodzieżą miała sens, to trzeba do tego podejść systemowo i zdecydowanie szerzej. Twórcom tego pomysłu i w odrębnieniu tego życzę wszystkiego dobrego. Trzeba to jednak przygotować pod względem merytorycznym przede wszystkim, bo finanse wymagają pewnej dyscypliny. A to być może to nauczenie się dyscypliny jest dobre, bo ja w swoim prywatnym domu też miałam, moje dziewczynki też miały pieniążki do dyspozycji, miały swój budżet, musiały nim tak operować, żeby on wystarczył im, to powiedzmy, do końca miesiąca. I to też jest rodzaj nauki odpowiedzialności za tą formę, ale nie uważam, że to daje odpowiedź na to, czy będzie lepiej.
1: No bo młodzi ludzie pewnie tak czy tak w większości wyjadą. Pytanie, czy wrócą i czy taki budżet obywatelski to jest coś, co sprawi, że wrócą, czy raczej inne aspekty są ważne?
0: No ja myślę, że tym najważniejszym aspektem jest to, żeby miał do czego wracać, czyli po pierwsze rzecz, budujemy razem to nasz wspólny dom, bo miasto to jest dom, tak? Miasto to nie jest hotel. Jeżeli my traktujemy miasto jako hotel, w którym się wszystko buduje, wszystko się dostaje i się oczekuje, no to nigdy w życiu nie będziemy tego traktowali jako własnego domu, do którego się wraca z przyjemnością. Więc podstawowa jednostka to jest to, żeby budujemy tożsamość, czyli budujemy wspólnie nasz dom. Dom, który jest miastem. Druga sprawa to jest są miejsca pracy, tak? Czyli żeby były zakłady pracy, gdzie można mieć dobrą pracę, żeby były przedszkola, żłobki, szkoły, gdzie można posłać swoje dzieci, żeby były drogi dojazdowe, żeby były miejsca, gdzie można iść do lekarza spokojnie i dostać się bez żadnego problemu. To są rzeczy takie, które chyba młodych ludzi mogą przyciągnąć tak naprawdę. Bo tutaj ludzie są pragmatyczni, potrzebują zwyczajnej kasy do tego, żeby żyć i miejsca do tego, żeby mieszkać, czyli żeby były dobre mieszkania, możliwość dostania mieszkania, czy tam miejsca, tak jak powiedziałam, w żłobku czy w przedszkolu dla dzieciaczka, którego dla swojego potomka, żeby można było łatwo się przemieścić, nie wiem, chociażby do innych dużych miast, bo jesteśmy w dobrym położeniu jako miasto w Gorzowie. Także to są takie elementy, które tutaj przede wszystkim powinno młodych przyciągać ludzi. Wiadomo, że to jest taka normalna tendencja. Dzieciaki jeżdżą do większych ośrodków, zdobywają wykształcenie ich i czasami te ośrodki ich wciągają po prostu. Mają tam lepsze perspektywy rozwoju i z tym się trzeba pogodzić, że tak właśnie jest. A z drugiej strony budować u nas takie sfery życia społecznego, żeby młodzież chciała wrócić, a przede wszystkim nie tylko po sentymentalne jakieś powroty, ale przede wszystkim po to, żeby czuły, że to jest ich dom, do którego mogą zawsze, w którym czują się dobrze i to jest, dla mnie to jest istotne.
1: Dwie sprawy, które pani zgłaszała, no to dalej będziemy przy dzieciach i to takich małych. Pytała pani o to, czy przedszkola w Gorzowie mogłyby zacząć pracować, nazwijmy to tak, na dwie zmiany, tak, żeby rodzice, którzy mają na przykład na popołudnie, żeby także mogli zostawić swoje dziecko bez obawy właśnie w dobrych rękach. I coś miasto już odpowiedziało?
0: Tak, miasto tu podjęło, ja tutaj podniosę notatki sobie, że było skierowane badanie ankietowe do rodziców dzieci, to jest około 6 z 26 ankiet było wyprowadzonych do rodziców dzieci, którzy chodzą w przedszkolu i do pracowników przedszkoli. Z tych ankiet wynika, że 80% ankietowanych jest zadowolonych z obecnego stanu, natomiast 20%, czyli tak naprawdę co piąta rodzina, chciałaby, żeby były przedłużone godziny pracy. Albo część chciałaby, żeby wcześniej zaczynać, część chciałaby, żeby później kończyć, bo jest to przede wszystkim związane z długością pracy. Więc myślę, że to zastanowienie się nad chociażby dwuzmianowością, czy rozszerzeniem godzin pracy w przedszkolach jest ważne. Wiadomo, że przyzwyczajeni do takiej stałej pracy, do stałych godzin pracy pracownicy też niechętnie chcieliby się początkowo, myślę, zgodzić na to. Natomiast to jest kwestia wytłumaczenia, rozmów przede wszystkim, ustaleń, na jakich zasadach, kto, kiedy, na czym polegałoby to, bo naszym głównym zadaniem jako miasta jest tak przygotować wszelkiego rodzaju sfery życia społecznego, w tym korzystania z placówek wychowania przedszkolnego czy żłobków, żeby one służyły ludziom, którzy mają dzieci. I sprawa nie została zamknięta, bo spotkał się komitet, zespół, który te ankiety opracowywał i rozmawiał na te tematy. I jest, w tym roku jeszcze będzie spotkanie i będzie się rozważało, żeby wyznaczyć ewentualnie placówki w takich miejscach, gdzie to zapotrzebowanie na wydłużony czas pracy było większe, wyznaczyć takie placówki, spróbować wprowadzić taki system, być może nawet już w 2027 roku, jeżeli jest taka potrzeba. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że tak szybko to poszło i tak szybko się rozwija, bo to na tym to polega, żeby rodzicom było łatwiej, żeby dzieci czuły się dobrze w tych placówkach, w których są, nie żeby były w różnych placówkach, tylko żeby ta właśnie placówka, w której są, mogła im służyć na przykład przy wydłużonych godzinach pracy. Też nie chodzi o to, żeby te dzieci były tam po 12 czy 14 godzin, tylko żeby mogły być przyprowadzone na przykład na 10 czy na 12, tak jak mama idzie po południu do pracy, czy tata, i być odebrane później, powiedzmy, do tej 19, tak jak mama kończy swoje. Także są prowadzone ankiety, były prowadzone ankiety, są prowadzone rozmowy na ten temat, sprawa jest otwarta i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy i te rozwiązania będą na pewno prospołeczne i prorodzinne.
1: Dobrze. O jubileuszu miasta chciałem chwilę porozmawiać, no bo to pani zgłasza, no, że w przyszłym roku taki bardziej okrągły jubileusz czeka. Mhm. Mówi pani, że trzeba byłoby się już przygotowywać. Prezydent mówi spokojnie, mamy czas, teraz jeszcze mamy ten jubileusz mniej okrągły. Jak będziemy po nim, to zabierzemy się. Taka odpowiedź panią satysfakcjonuje?
0: No nie, bo dwa razy pisałam interpelację w tym kierunku i prosiłam o szersze podejście do tego jubileuszu jako bardziej sprawy tożsamościowe, jako elementu, który by mógłby połączyć różnego rodzaju grupy społeczne po to, żeby przygotować to wydarzenie, żeby zbudować tak naprawdę ten jubileusz. A my tutaj chyba rozmawiamy z panem prezydentem o wydarzeniu, czyli o takiej jednorazowej, być może dwu- czy trzydniowej wydarzeniu, które będzie urodzinami miasta. Tak jak wzorem naszego zespołu, jubileusz budujemy przez wiele miesięcy i budujemy przez za pomocą przede wszystkim pomysłów i chęci wielu ludzi, którzy są związani z naszym zespołem. A to wymaga pracy, to wymaga czasu, wymaga pomysłów, zamknięcia wielu organizacyjnych rzeczy. W związku z tym myślę, że 770 lat to jest taki jubileusz, który wymagałby poświęcenia czasu jemu i przede wszystkim zaangażowania społeczeństwa, bo ludzie chcą pracować dla miasta i chcą pokazać swoje zaangażowanie i emocje, które są związane. Natomiast chyba nie mają takiej okazji, może nikt im nie podał ręki, nie powiedział: słuchajcie, zbudujmy coś fajnego, spotkajmy się, porozmawiajmy na ten temat, co możemy zrobić, jak wycelebrować te nasze wielkie urodziny. Bo miasto to nie jest hotel, miasto to jest dom, który budujemy. Tak samo jubileusz, urodziny naszego miasta powinniśmy zbudować razem. Stąd jest taka postawa nasza, że czas najwyższy, żeby rozmawiać. Po lipcowej uroczystości drugiego urodzin miasta tegorocznych przychodzą wakacje. To są dwa miesiące tak naprawdę nie twórcze tak naprawdę, bo wszyscy idą na urlopy. Potem przychodzi wrzesień, zaczyna się rok szkolny i rozmowy na temat budżetu miasta następnego, czyli znowu jest wielka robota z innymi sprawami. I rozmawianie o jubileuszu uważam, że to już będzie za późno w tym momencie. To będzie, boję się, że będzie tylko to jednorazowe wydarzenie. Nie twierdzę, że ono będzie źle przygotowane, absolutnie. Tylko jubileusz miasta, duży, okrągły, postrzegam jako wydarzenie społeczne. Jako wydarzenie, które jest zbudowane przez mieszkańców naszego miasta wspólnie. jak wspólny dom, to i wspólne wydarzenie, wspólne duże urodziny. I mogłoby to zawierać i zarówno włączyć i przedszkola, i szkoły, i kluby sportowe, i organizacje pozarządowe, wszelkiego rodzaju osoby prywatne, które chciałyby tak naprawdę się włączyć. To jest kwestia pomysłu i chęci. Ale jak widać, pan prezydent ma własną wizję na ten temat i zobaczymy, powiedzmy, zobaczymy, jak to będzie się wydawało. Ale mam też może, bo też jest dobry taki chyba pomysł, 777, czyli 37 za 7 lat będą. 777-lecie miasta, to jest ładna cyfra. Może wtedy będzie można się skupić bardziej nad celebracją tego wielkiego urodzin. Natomiast szkoda by było, gdybyśmy pominęli to tylko jednym wydarzeniem.
1: Okej. To na koniec jeszcze o sprawie, która wywołała spory rezonans na ostatniej sesji. Pytanie, gdzie mieszkają gorzowscy radni? Zgodnie z przepisami kodeks wyborczy określa także radny powinien stale zamieszkiwać na terenie swojej gminy. W naszym przypadku na terenie Gorzowa. To są podejrzenia, które zgłosił chociażby radny Sebastian Pinkowski, że kilkoro radnych, i to akurat z pani klubu, może niekoniecznie.
0: Nie tylko z naszego, ale to...
1: No ale akurat wymienił tą piątkę z pani klubu, że być może jednak domy mają już za granicami Gorzowa. I co z tym fantem zrobić?
0: Artykuł 10 kodeksu wyborczego mówi, że kandydat na radnego musi być osoba, która stale zamieszkuje w obszarze danej gminy, tak, czy danego miasta. I przy rozszerzeniu tego zapisu mówi się, że to nie chodzi tylko o zameldowanie, czyli o tym, gdzie rzeczywiście funkcjonujemy, gdzie mamy meldunek, tylko o to, czy w tym mieście jesteśmy, przebywamy, żyjemy, pracujemy dla tego miasta, mamy swoje rodziny, wychodzimy codziennie na kawę, czy chociażby jeździmy samochodem i załatwiamy sprawy społeczne, bo to tak naprawdę to jest takie szerokie podejście do tego, gdzie mieszkamy. Tak naprawdę nie wiem, jakie mają zameldowanie te osoby, które są radnymi, i trudno mi o tym powiedzieć, ale jeżeli tak się wydarza i to trwa już to 2 lata, więc dlaczego akurat teraz? Czy nie jest to jakiś temat zastępczy, który miał wywołać po prostu burzę i skierowanie ludzkiego oka właśnie na te sprawy? Radni, którzy zostali wymienieni przez pana Pieńkowskiego, to są radni z klubu Koalicji Obywatelskiej. Są to bardzo aktywni radni, którzy działają dla miasta od 2 lat bardzo intensywnie i ja współpracuję z nim bardzo blisko i naprawdę tworzymy taką społeczność, która spotyka się regularnie. Spotykamy się po to, żeby tworzyć to miasto, po to, żeby rozwiązywać problemy, po to, żeby dyskutować na tematy, które są ważne, istotne dla miasta, dla rozwoju tego naszego, a nie żeby... A tu nagle taka trochę wrzutka. Radny Zmora powiedział, jeśli cokolwiek jest niezgodne z prawem, jeśli coś nie jest zgodne z tym i odpowiednie służby są do tego w stanie, mogą to udowodnić i trzeba będzie ponieść konsekwencje, to tak się stanie.
1: No tak, tylko że jeżeli chodzi o kwestię zamieszkania, to właśnie Rada Miasta jest tym organem, który się powinien tym zająć. Czy pani zdaniem na następnej sesji jednak ta sprawa powinna być przedmiotem obrad? No bo wspomniany Sebastian Pieńkowski chciał, żeby o tym rozmawiano na ostatniej sesji, żeby Rada się tym zajęła. No, większość nie zgodziła się na to, ale czy w maju, pod koniec maja, taka dyskusja powinna się przetoczyć?
0: Ja myślę, że to jest kwestia też przygotowania się do tego, o czym dyskutujemy i jaki to ma cel, tak? Bo jeżeli rzeczywiście nie jest to zgodne z prawem i z przepisami administracyjnymi, to tak się powinno stać, że ponosi się konsekwencje swojego wyboru. A jeżeli jest to zgodne z prawem i nie koliduje to z obecnie działającymi prawami przepisami sądów administracyjnych, no to oczywiście o tym trzeba przedyskutować. Miesiąc jest do tego, żeby na ten temat porozmawiać i ja myślę, że warto, żeby po prostu uspokoić i wyczyścić tą sytuację, bo nie ma nic gorszego niż sytuacja taka nieczysta, która wywołuje niepotrzebne zamieszanie i niesprawiedliwie chyba trochę kieruje wzrok naszej społeczności tak jakbyśmy podejmowalibyśmy jakieś złe działania wobec miasta. Ja tego absolutnie tak nie postrzegam i I uważam, że nie ma tutaj takiego problemu. Natomiast trzeba przedyskutować i jeżeli będzie potrzeba wrócenia do Rady Miasta, bo Rada Miasta ma taką możliwość podjęcia decyzji wobec radnego, który nie zamieszkuje na terenie miasta, ale to mówię, to zamieszkiwanie jest taką szeroką, jest zdecydowanie szerzej postrzegane przez sądy, to warto do tego podejść, żeby zwyczajnie wyczyścić sytuację i spowodować, że znowu będzie fair.
2: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę Tomka Manikowskiego, organizatora biegu trzeźwości. Opowiedz trochę o historii, no biegu, skąd to się wzięło?
3: To ta historia ma 22 lata. 22 lata temu przebiegłem ten odcinek dokładnie na pierwszą rocznicę mojego zdrowienia. Na pierwszą rocznicę mojego nowego życia. I to było niesamowite przeżycie. Biegłem 12 godzin 20 minut z przyjaciółmi, z wspierającymi. Edek tam ze mną biegł do Łagowa, bo w Łagowie wsiadł na rower, bo mówi, to jest mój bieg. On po prostu uznał, że nie chce zrobić sobie kontuzji, więc gdzieś tam zszedł z trasy. Ale biegłem i ten bieg mi pokazał, że jeżeli umysł jest zdrowy, jeżeli głowa jest trzeźwa, to każde marzenie można zrealizować. Co wymyśli głowa, to można zrobić. Ale było tak, że chłopacy wyszli mnie powitać z tego oddziału w Ciborzu. Ja się spóźniłem, oni czekali na mnie dość długo, nie śmieję się, nie dostali kolacji. Po jakimś czasie podszedł do mnie mężczyzna i mówi, czy ja go pamiętam. Ja mówię, tak nie bardzo. Mówi, to ja byłem wtedy, co na ciebie czekaliśmy, jak biegłeś ten bieg na swoją rocznicę. Ja mówię, kurde, o kolacji mi się wspomni. Mówi, słuchaj, ja tak sobie pomyślałem w głowie, że jak ty biegniesz 100 kilometrów, ja nie będę pił 100 dni po wyjściu z terapii. I ja mówię, co, nie piję do dzisiaj, a tu minęło kilka lat od tego biegu. Ja szybko poleciałem do Marka Gieruszyńskiego, ówczesnego kierownika. Mówię, Marek, robimy bieg. To działa, to po prostu działa na innych. To nie jest tylko dla mnie, dla mojej rocznicy, ale to po prostu działa. I to był strzał w dziesiątkę od pierwszego biegu. Było mało ludzi, bo to wiadomo, jeszcze ja nie miałem doświadczenia w organizacji w ogóle jakiejkolwiek biegowej. Było 40 parę osób, w tym połowę to moja rodzina, moje siostry, szwagrowie, coś kuzyni, ale też zaprzyjaźnione osoby, a teraz mówię, to jest i rowerzyści, i motocykliści, i osoby uzależnione, współuzależnione, osoby, które w ogóle nie mają problemu z alkoholem, ale chcą zobaczyć właśnie ten świat zdrowienia, osoby, które mają taki problem z życiem, czyli te życie ich trochę przytłacza i nie mają sposobu na siebie, to w tym biegu znajdują sposób na siebie, bo po prostu dowiadują się, kim są. Wyobraź sobie taką sytuację, jak biegnie cała rodzina. Biegnie ojciec, który gdzieś tam kilka czy kilkanaście lat temu był uzależniony. Teraz dorastające jego dzieciaki biegną i biegnie żona, czy uczestniczą w tym biegu. To jest świadectwo same w sobie i one tego ojca widzą z takiej perspektywy. Mówi, mamy wojownika, nasz tata jest okej, czy mama, czy ciocia, czy syn, ktokolwiek z naszej rodziny. No i mamy takie rodziny. Michał z Alą i Antkiem i Amelką po prostu uczestniczą w biegu. To już jest któryś raz z kolei i to rośnie nam taka rodzina biegowa, czyli dorastają przy nas dzieciaki. Te osoby, które brały udział w pierwszym biegu, ta młodzież, która wtedy miała po 10, po 11 lat, to samo, że sobie policzy, że już są osobami dorosłymi i oni patrzą na problem alkoholowy, w ogóle na problem uzależnienia całkiem z innej strony. Oni są z nami do tej pory, dorośli z nami w biegu.
1: Bardzo Ci dziękuję za przyjście, rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Tomka Manikowskiego.
3: Dziękuję bardzo, ja Ci dziękuję, że...
2: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.
4: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
4: Tak by się mogło wydawać, że niedawno się widzieliśmy, a to trochę czasu minęło, bo to jeszcze w tamtym roku... I co, byśmy zaczęli może właśnie, jak ten okres jesienno-zimowy minął. Czy to strażnicy mieli dużo pracy, bo to mieliśmy oblodzenia, jakieś opady śniegu. Jak to wyglądało?
5: Tak, ostatnia zima chyba była pierwsza od kilku albo może kilkunastu lat na terenie Gorzowa, kiedy spotykaliśmy się i ze z dużymi opadami śniegu i z mrozami. No i dla strażników miejskich no, powodowało to więcej prasy w zakresie związanym właśnie ze skutkami zimy. Po pierwsze, dotyczyło to pomocy osobom, które ze względu na niskie temperatury są zagrożone. Mówimy to o bezdomnych, ale nie tylko, bo wiele osób w godzinach nocnych, wieczornych mogło znaleźć się w sytuacjach i czasami znajdowało się, które mogły stanowić dla nich zagrożenie życia, zdrowia. Czasami prowokowali sami i takie zachowania, na przykład spożywając alkohol, ale jakby to nie zmienia postaci rzeczy, że jesteśmy od tego, żeby pomagać, w szczególności w sytuacji, kiedy może być zagrożone zdrowie i życie ludzkie.
4: No czy dużo było takich osób, wejdę, że tak powiem, w słowo?
5: Jeśli chodzi o bezdomnych, no to w okresie zimowym trzeba powiedzieć, że praktycznie codziennie zdarzały się interwencje dotyczące osób bezdomnych. No a mieliśmy taką jedną specyficzną sytuację, kiedy na szlaku budowy nowej obwodnicy pewien pan zamieszkał w pomieszczeniach piwnicznych byłego budynku. No i nie chciał tego miejsca niestety opuścić. Mimo kilku interwencji Straży Miejskich, między innymi też wspomagał nas w tym zakresie zespół do spraw pomocy bezdomnym Górskiego Centrum Pomocy Rodzinie jeszcze wtedy, bo od 1 kwietnia jest to Centrum Usług Społecznych. No ale pan był wyjątkowo oporny. No i niestety z tych względów humanitarnych no, trzeba było jeździć i kontrolować sytuację, kiedy temperatury były bardzo niskie.
4: Zastanawiam się, panie komendancie, bo taka osoba no, jest na takim terenie też zagrażającym, bo tam się jakieś prace dzieją. To nie można tej osoby właśnie...
5: Akurat to miejsce nie było jeszcze objęte pracami, natomiast będzie w przyszłości.
4: Aha, rozumiem. I nic nie można zrobić, żeby taką osobę po prostu przenieść?
5: No, jedyną taką sytuację, a może w zasadzie dwie takie sytuacje są przewidziane w przepisach prawa. Pierwsza to jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeżeli osoba znajduje się w stanie nietrzeźwym, wtedy można ją przyjąć i stanowi zagrożenie dla własnego życia, zdrowia, wtedy można przymusowo umieścić do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień. Druga sytuacja też jest bardziej skomplikowana. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, kiedy osoba swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, jednocześnie no, tutaj przejawia symptomy choroby psychicznej, co musi być stwierdzone przed badaniem lekarskim. Wtedy można ją na 7 dni umieścić w szpitalu, ale później i tak procedura jest sądowa. No, w tym przypadku akurat takie sytuacje nie miały miejsca. No, to taki trudny charakter, można powiedzieć.
4: Czyli to musieliście jakby w cudzysłowie doglądać tego mężczyzny, to właśnie długo trwało? Bo to były, rozumiem, kontrole, czy z nim wszystko jest okej?
5: No tak, ale my i policja również. No to było w sytuacjach, kiedy te temperatury spadały bardzo nisko, były bardzo niskie. No i kiedy realnie występowało zagrożenie dla jego życia, zdrowia. No trudno mi to w tej chwili w dniach określić. Na pewno było takich sytuacji kilka, albo może nawet i kilkanaście.
4: Panie komendancie, a jeszcze pozostając w zimowym miesiącach, mieliście zgłoszenia a propos właśnie oblodzeń, bo przecież mieliśmy takie sytuacje i na drogach była fatalna sytuacja, to i też na chodnikach się działo. Czy właśnie mieliście dużo takich interwencji?
5: Pozwoli pani, że troszeczkę zaprzeczę, że sytuacja na drogach była fatalna. Ona była fatalna przez pierwsze kilka godzin w sytuacji padającego, marznącego deszczu. Tutaj jeśli Inneco RCS, które wykonuje te czynności polegające na usunięciu śliskości i zjezdni, ma w swoim zakresie kilkadziesiąt, a może nawet około 100 kilometrów do oblodzenia, było niemożliwe, żeby w jednym czasie to oblodzenie usunąć. Natomiast w ciągu kilku godzin tą sytuację udało się doprowadzić do stanu naprawdę przyzwoitego. Znaczy, chciałbym tutaj uniknąć takiego stereotypu, że było bardzo źle. Przez pewien moment było źle, bo warunki były skrajnie negatywne, ale to nie jest tak, że wynikało to z czyichś zaniedbań. Natomiast wracając do pracy Straży Miejskiej, to faktycznie i te opady śniegu, i te oblodzenia, które później się pojawiały, spowodowały, że w czasie tej będziemy, przeprowadziliśmy 130 interwencji wobec właścicieli nieruchomości, głównie chodników przylegających do nieruchomości. To może przypomnimy, że właściciele nieruchomości, do których przylegają chodniki, które są częścią drogi publicznej, są zobowiązani do usunięcia zarówno zanieczyszczeń, jak też śniegu i oblodzeń w sezonie zimowym. Ale ten obowiązek usunięcia śniegu i oblodzeń dotyczy również tych właścicieli nieruchomości, którzy swoją przestrzeń udostępniają do użytku publicznego, czyli na przykład te place, jakieś ciągi chodników przy dojściach do sklepów i tym podobne. Wtedy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do tego, żeby dokonać usunięcia śliskości i śniegu. No i w większości nasze interwencje kończyły się pouczeniami, gdzie właściciele tych nieruchomości wykonywali obowiązek, ale...
4: Ale co, zapomnieli, nie widzieli?
5: Muszę pani powiedzieć, że jeśli chodzi o odśnieżanie, to zapomnieli, bo chociaż jestem daleki od usprawiedliwiania, to faktycznie przez kilka lat tego śniegu w Gorzowie praktycznie nie było w ogóle.
4: Szkoda było im usunąć.
5: I faktycznie można było zapomnieć o tym obowiązku. Myślę, mi się wydaje, że po tej zimie będziemy wszyscy pamiętać, że jednak taki obowiązek istnieje. No ale w dwóch przypadkach niestety musieliśmy skierować wnioski do sądu. Właściciele nieruchomości permanentnie nie wywiązywali się z tego obowiązku w zakresie usunięcia śniegu i śliskości chodnika. No i tutaj największy problem to są właściciele nieruchomości, którzy nabyli nieruchomość na terenie Gorzowa, ale nie mieszkają tutaj, nie prowadzą tutaj działalności. Często są to nabycia mające charakter lokaty kapitału. Jakby nie są zorientowani, co tutaj się dzieje. A niestety, bez względu na to, czy prowadzą taką działalność, czy ją w jakiś gospodarczy sposób aktualnie wykorzystują, to te obowiązki ciągle na nich ciążą. No i tutaj w dwóch takich sytuacjach musieliśmy skierować wnioski do sądu.
4: Rozumiem. Te 130 przypadków, tak mnie ciekawi, czy to jest więcej niż na przykład poprzednie sezony, czy to jest podobnie, a może mniej?
5: To jest ogromnie więcej. W poprzednich latach, kiedy nie było opadów śniegu, nie było tylu sytuacji mroźnych powodujących zamarzanie deszczu na chodnikach, no to było po kilkanaście przypadków, czyli naprawdę ta zima przypomniała nam, że istnieje coś takiego jak zima. No i cóż, będziemy wyciągać wnioski. Pewnie już w przyszłym sezonie trzeba być czujnych od pierwszych dni, kiedy ewentualnie pojawią się symptomy, które mogą tutaj zagrażać porządkowi, bądź też bezpieczeństwu wynikającemu ze skutków zimy.
4: Trzeba przygotować się, czyli narzędzia, no i odpowiedni tam piasek, sól trzeba mieć, to już tak na zaś właścicielom właśnie posesji. Tak jest, i chęci właśnie. I czas, żeby móc to wszystko ogarnąć, jeżeli śnieg tak spadnie. To teraz przejdźmy już do, że tak powiem, czasów bieżących, wiosennych i letnich. Jak ta wiosna się zaczęła właśnie dla strażników? Coś pojawiło się, jakieś więcej pracy w jakimś konkretnej dziedzinie?
5: No, wspomagaliśmy jak corocznie Inneco w zakresie sprzątania jezdni po sezonie zimowym.
4: Czyli tak zwane zatoki postojowe.
5: Zatoki postojowe, jezdnie. No tutaj Inneco prosiło nas o pomoc w kwietniu i do połowy maja. Chodziło o to, żeby po tym sezonie jesienno-zimowym, kiedy tych pozostałości zanieczyszczeń na jezdni jest najwięcej, żeby to doczyścić. No bo później już, jeżeli jest raz doczyszczone, to już później w zasadzie można powiedzieć, że to są już takie działania czysto kosmetyczne i na bieżąco. I generalnie na tą chwilę te działania wspomagające Inneco zakończyliśmy. Wrócimy do tego jesienią, kiedy Inneco będzie... Inneco cały czas wykonuje prace porządkowe, ale wtedy będzie robiło to z większą intensywnością po to, żeby się tutaj przygotować do sezonu zimowego, żeby wejść z czystymi jezdniami, żeby śnieg nam nie przysypał innych odpadów.
4: Rozumiem. Przez ten czas, jak tutaj właśnie straż pomagała, to jakby na czym polegało wasze zadanie?
5: No w sytuacjach, kiedy kierowcy nie stosowali się do znaków, które
4: i komunikatów
5: zgodnie z organizacją ruchu były oznaczone, którymi były oznaczone jezdnie, no to wtedy podejmowaliśmy interwencje, staraliśmy się dotrzeć do właścicieli, bądź no, w skrajnych przypadkach trzeba było dokonać odholowania takich pojazdów.
4: Dużo tego było, odholowań?
5: To znaczy tych odholowań nie było aż tak dużo, około 20 kilku, znacznie mniej niż w latach poprzednich, no, ale niestety czasami się zdarzają. tu też trzeba mieć świadomość, że to są jednak czasowe organizacje ruchu. No i tak powinniśmy mieć jednak wzmożoną uwagę, bo często jeździmy na pamięć, wydaje nam się, że żadne nowe znaki się nie będą pojawiały, no ale tak się może zdarzyć. Co prawda innego robi to z wyprzedzeniem tygodniowym, no ale zdarzają się przypadki, kiedy osoby tego, jak twierdziły, nie zauważyły.
4: No tak, różnie bywa, patrzymy gdzie indziej, nie przed siebie albo do góry, no różnie bywa, no ale przez to są konsekwencje, prawda, no bo to, no, to trzeba to auto przestawić.
5: Życie społeczno-gospodarcze jakoś musi funkcjonować, jak czytamy, słuchamy, rozmawiamy z ludźmi, to porządek dla nich jest rzeczą ważną, istotną dla mieszkańców Gorzowa. No, dlatego w tym zakresie no, trzeba było wykazać jakąś konsekwencję, aby doprowadzić do uprzątnięcia tych jezdni i dróg.
4: To teraz, jak już jesteśmy przy tych drogach, panie komendancie, to tradycyjnie kolejny temat nam się, że tak powiem, narzuca. No parkowanie. Jak to w tym roku, czy przez ostatnie miesiące kierowcy sobie radzili, byli w porządku, stosowali się do znaków, nie stawali na kopertach, no, nie zajmowali krawężników.
5: Chyba nie ma takiego miejsca, gdzie takiego miasta w ogóle w Polsce, gdzie przepisy z zakresu dotyczące zatrzymania i postoju, prawidłowości tego zatrzymania i postoju są w 100% przestrzegane i takim jest Gorzów. Natomiast jeśli chodzi o samo centrum, wydaje mi się w Gorzowie, że tych wykroczeń jest troszkę mniej. No ale też trzeba powiedzieć, że te swoje siły dzielimy w ten sposób, żeby jednak centrum było pod w miarę stałą, doraźną naszą kontrolą. Tutaj bez względu na to, czy nie jesteśmy aż taką wielką strażą, bo w sumie jest 14 strażników pracuje w terenie, niedługo będzie 16, więc w miarę tych możliwości staramy się, aby to centrum w każdym zakresie, nie tylko parkowania, było dopilnowane, no bo jest to przestrzeń po pierwsze wyremontowana, po drugie założenie było takie, żeby ona służyła do celów też rekreacyjnych, też spacerowych, też do tego, aby można było się tam swobodnie poruszać rowerami i na pewno nielegalne, nieprawidłowe parkowanie utrudnia w tych czynnościach.
4: Gdzieś jakieś szczególne przypadki, szczególne miejsca, powiedzmy trochę o tym, żeby właśnie słuchaczom uzmysłowić, gdzie w Gorzowie jak źle parkują.
5: Wie pani, trudno mi się odnosić do konkretnych miejsc, bo jakbyśmy wyjechali tutaj od pani i przejechali to miasto, to chodniki, znaki ograniczające zakaz postoju, zakaz zatrzymywania się, strefy zamieszkania, w których można parkować tylko w miejscach wyznaczonych, też trawniki znajdują się wszędzie. No tak jak powiedziałem, najbardziej zamiast wskazywać konkretne miejsce ulicami, odniosę się do najbardziej drastycznych miejsc, w których kierowcy muszą być pewni, że no, pojazdy są odholowywane. A są odholowywane ze względu nie dlatego, że tak się nam chce, tylko że oprócz tego, że naruszają przepisy ruchu drogowego, to zachowania wpływają na również bezpieczeństwo użytkowników dróg. Mówiąc o tych miejscach, po pierwsze mam na myśli rejon skrzyżowań, po drugie rejon przejść dla pieszych, po trzecie zastawione chodniki w taki sposób, które no, już powodują uniemożliwienie przejścia, utrudnienie przejścia i zmuszają pieszych, bądź nie tylko piesi się poruszają, ale czasami osoby na wózkach, czasami o kulach, zmuszanie do wyjścia na jezdnię. Miejsca dla inwalidów, jeżeli parkują osoby nieposiadające odpowiedniej karty. Tutaj w tych sytuacjach no, postępujemy konsekwentnie, od lat zresztą, gdyż no, powiedzmy z jakiegoś wykroczenia porządkowego skutkiem jest taki, że coś się może nie podobać, może trochę utrudniać. Natomiast tam, gdzie w grę dochodzi czynnik zagrożenia bezpieczeństwa, no to czasami wolę wysłuchać gorzkich słów, że komuś coś się nie spodobała, zdecydowana interwencja, niż czytać nagłówki o jakichś wypadkach na dzieci na przejściach dla pieszych, tylko dlatego, że no, to czasami przez pomyłkę, czy przez czasami przez lekkomyślność tam zaparkował. I zamiast tych ulic to prosiłbym kierujących, aby no, w żadnym wypadku jednak nie parkowali w tych miejscach, w których wyznaczyłem, bo to są takie miejsca istotne. Mówiłem tu o bezpieczeństwie, oczywiście miejsca dla inwalidów, no to jakby niekoniecznie wiąże się z bezpieczeństwem, natomiast no, są to miejsca dedykowane osobom, który w jakiś sposób już los doświadczył i odpowiednie organy uznały, że należy im się pewien pewien przywilej, no i jak ktoś nie posiada tej karty, to nie powinien tych miejsc im zajmować.
4: Dokładnie, czyli rozumiem, że tak, blisko skrzyżowań kierowcy parkują, czy właśnie w okolicach przejść, a nawet na przejściach, bo kiedyś mi się zdarzyło też widzieć i nie rozumiem, jak można tak zaparkować.
5: No to jest taka, mi się wydaje, że zupełna lekkomyślność. No ja kiedyś czytałem, około 3-4% populacji posiada takie zaburzenia, zwane socjopatią, zaburzenia osobowości. Ono charakteryzuje się tym takim jednym z cech tego zaburzenia jest to, że te osoby w sposób lekkomyślny odnoszą się do norm, które są ustanowione i po prostu uważają, że nie muszą ich przestrzegać. No, nasze subiektywne odczucie w tym przypadku nie ma znaczenia. Dopóki normy są ustanowione, to będą egzekwowane.
4: I tak trzeba. To ja zapytam jeszcze o ten nasz tutaj pobliski bulwar, bo też czasem widzę właśnie strażnicy, czy podjeżdżają samochody, które tutaj parkują, a też jest właśnie zakaz.
5: No parkują, nie chodzi tylko o parkowanie, bo mimo, że pewnie w naszej świadomości utkwiła informacja, że na bulwarze można spożywać alkohol, to jednak można to w określonych warunkach i w określonym czasie. Tutaj Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego faktycznie uchwaliła uchwałę dopuszczającą spożywanie alkoholu na bulwarach naszych. Natomiast po pierwsze, może to się odbywać tylko w godzinach między 19 a 4. Po drugie, rano, między 19 wieczorem a 4 rano. Po drugie, dotyczy alkoholu do 8%. I po trzecie, wyłączone są z tej zgody na spożywanie alkoholu miejsca rekreacji przeznaczone do zabaw dzieci. Dlatego tutaj strażnicy, w szczególności w tych godzinach, kiedy ten zakaz dalej obowiązuje, sprawdzają, kontrolują te bulwary, no bo w tym czasie też w największym stopniu z tego bulwaru korzystują rodziny z dziećmi, kiedy on ma taki charakter typowo rekreacyjny. No i po to te przepisy tak zostały skonstruowane, żeby w tym czasie nie mieszać tego tutaj spożywania alkoholu z rekreacją, z której często również korzystają najmłodsze dzieci.
4: Rozumiem. I też rozumiem też, że przy okazji właśnie jak są zaparkowane tak samochody, a nie inaczej.
5: Tak. No tutaj, proszę Państwa, się dziwię, na Nadbrzeżnej 17 tutaj często ten bulwar próbuje się go wykorzystać jako miejsce do parkowania, mimo że w dni powszednie, w godzinach dopołudniowych, kilkadziesiąt metrów dalej są wolne miejsca do parkowania, bo tutaj, jeśli chodzi o ulicę Nadbrzeżną i strefę płatnego parkowania, to te miejsca generalnie można spokojnie znaleźć, dlatego tutaj zachęcamy do korzystania z tych miejsc, które są przeznaczone do parkowania, nie parkowania bezpośrednio na bulwarze, bo to jest miejsce rekreacyjne.
4: Dokładnie, a inaczej, no to cóż, trzeba się liczyć z odchorowaniem, tak jest, i ubędzie w portfelu co nieco, może nawet takie niemałe co nieco. To jeszcze jak drogowo, panie komendancie, to bym zapytała o te wraki. Czy jeszcze ciągle one zalegają, jeszcze ciągle są z tym problemy, jest mniej tego?
5: To znaczy, mi się wydaje, że to jest taki proces, który nie można mówić, że on ma jakąś krzywą sinusoidalną. To jest proces ciągły. Proces ciągły, który będzie się odbywał w mieście, w którym jest zarejestrowanych 120 tysięcy pojazdów. Zawsze będzie tak, że część tych właścicieli po prostu je porzuca, zapomina o nich. Czasami gdzieś wyjeżdża, czasami kupuje stare pojazdy. W kiepskim stanie technicznym po zepsuciu okazuje się, że ich naprawa jest na tyle droga, że nie chcą tego robić, im się to nie opłaca. Natomiast to nie powód, żeby te samochody zalegały. W zeszłym roku podjęliśmy około 160 takich interwencji dotyczących wraków. W 87 przypadkach pojazdy były odholowane. W tym roku też już 30 wraków zostały z terenów Gorzowa odholowane. No to jakby już nie traktujemy tego jako wydarzenie nadzwyczajne, tylko normalną pracę. Weryfikujemy te informacje, które docierają do nas od mieszkańców Gorzowa, czasami od zarządców terenów. No natomiast też chciałbym się zwrócić do tych właścicieli starszych samochodów, że żeby jednak zainteresowali się z nimi, bo często też oprócz tego, że one pozostają w miejscach publicznych w stanie wskazującym na nie używanie, to też bywają przypadki, kiedy właściciele samochodów swoim zachowaniem uniemożliwiają nam dotarcie do nich, co często mogłoby zapobiec odholowaniu pojazdów. Tu przepisy jasno wskazują ustawie o ewidencji ludności, że my ciągle mamy obowiązek meldunkowy. Mimo, że nie ma przepisów karnych, to ten obowiązek meldunkowy ciągle istnieje. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakazuje właścicielom pojazdu w ciągu 30 dni od zmiany danych, które są zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a jest tam adres zamieszkania, aby taki fakt zgłosić do właściwego wydziału komunikacji. No i często tak bywa, że właściciele pojazdów tych obowiązków nie wykonują, a strażnicy wykonują czynności, mając dostęp do baz danych, sprawdzają tylko te adresy, które widnieją w ewidencjach. No jeżeli nie uda się ustalić adresów zamieszkania tych pojazdów, no to już pozostaje tylko odholowanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przepisy kodeksu drogowego nie nakazują takiego obowiązku poszukiwania pojazdu przed odholowaniem, jednak no jeżeli w szczególności sytuacja jest taka z pogranicza, bo to przepisy dotyczące odholowania mówią o tym, że można odholować samochód bez tablic rejestracyjnych bądź wskazujący na stan nieużywania. Ten stan nieużywania też można różnie interpretować, kiedy powiedzmy, że to są takie wstępne etapy takiego nieużywania, wskazuje jego stan, no to próbujemy dotrzeć do właścicieli, no ale czasami niestety zdarza się, że ze względu na niewykonanie obowiązków przez tych właścicieli tego nie możemy, no jesteśmy zmuszeni samochód odholować.
4: No stan i przy nieużywania, tych... tak wejdę, bo kojarzy mi się, gdzieś widziałam właśnie takie już zarośnięte, już te koła przez te rośliny.
5: No to są zupełnie oczywiste sytuacje, natomiast kodeks drogowy odnosi się do samochodów. Te rośliny mogą być takim czynnikiem pomocniczym, my musimy ocenić stan pojazdu. No i jeśli chodzi o to zapominanie, no to też musimy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Fakt nieużywania pojazdu, jeżeli samochód nie jest wyrejestrowany w Wydziale Komunikacji, powoduje, że my, mimo że go nie używamy, mamy cały czas obowiązek jego ubezpieczenia. Brak takiego ubezpieczenia przez 14 dni powoduje wydanie decyzji o karze administracyjnej przez fundusz gwarancyjny w kwocie 9600 zł dla pojazdu samochodowego, czyli pieniądze są
4: ogromne.
5: Bardzo duże. Powiedziałem o tej kwocie, ona już jest wymierzana w momencie, kiedy pojazd nie jest ubezpieczony przez 14 dni. Do 14 dni proporcjonalnie te kwoty są mniejsze, ale już od pierwszego dnia są naliczane. Tam najmniejsza kwota chyba za jeden dzień też będzie około 1400 zł. Także przypominam również o tym obowiązku, ale też czasami spotykamy się z sytuacjami, kiedy samochód przez kilka lat faktycznie nie jest używany. Wygląda jak brak i jest ubezpieczany. No, to jest zachowanie trochę takie, nazwę je nielogiczne, bo no, ubezpieczenie kosztuje ileś tam pieniędzy. Rokowania co do samochodu naprawdę wyglądają, że on nigdy nie będzie jeździł. I troszeczkę to jest takie, po pierwsze, wyrzucanie własnych pieniędzy w błoto, takie metaforycznie można powiedzieć. No a z drugiej strony jednak samochód, który nie jest użytkowany i stan jego wskazuje i zachowanie właściciela, który nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do jego naprawy, że nie będzie użytkowany, to zajmuje przestrzeń, zajmuje miejsca do parkowania, które mogły być wykorzystane przez pojazdy normalnie, regularnie używane.
4: No z logiką ludzką jakby ogólnie nie da się wygrać, bo ona właśnie jest różna u różnych osób, no ale właśnie są tego skutki, duże kwoty, więc to też powinno dać do myślenia i najlepiej właśnie, moim zdaniem, najlepiej jest w ogóle zamykać wszystkie sprawy, bo te właśnie takie, tak, nie zapłacę, nie opłacę, nie przekażę, nie poinformuję o zmianie danych.
5: To wcale nie znaczy, że w przyszłości nie będą powodowały żadnych skutków, a często powodują. No ładnie pani to ujęła, warto w sytuacjach, kiedy ten pojazd już nie zamierza, mamy użytkować, ważne co z nim zrobić, bo zamiast później wydawać własne pieniądze, to w przypadku oddania do stacji demontażu jeszcze tam można kilkaset złotych z takiego samochodu odzyskać i mieć czystą kartotekę i spokój, że nikt nie będzie przesyłał jakichś wezwań czy pukał do drzwi.
4: Dokładnie, jak wiemy, spokój to najcenniejsza rzecz w życiu.
5: Bardzo ważna. Myślę, że po zdrowiu jedna z najważniejszych.
4: Dokładnie. Panie komendancie, to teraz chciałabym zapytać o czystość, porządek, ale w sumie najpierw bym zaczęła od tego, że wiadomo, no za chwilę ruszą te wszystkie plenerowe imprezy, wydarzenia, no i mamy też zmiany, bo Wartownia wraca nam na Wałokrężny. Co pan o tym myśli? Dobry pomysł, bo jak wiemy, kiedyś rozmawialiśmy i Błonia, i tutaj ostatnio właśnie Bulwar Zachodni.
5: Mi się wydaje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest dobre rozwiązanie. No ja wiem, że mieszkańcy kilku kamienic, które są w pobliżu, być może będą odczuwali skutki jakiegoś hałasu, jeżeli będzie nadmiarowy. Nie wiem, czy będzie. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacja imprez młodzieżowych w centrum, ale jednak troszeczkę jakby oddalone od takiej ściśle zurbanizowanego centrum jest dobrym rozwiązaniem. No ja myślę tak, że część osób będzie wyrażała niezadowolenie z funkcjonowania Wartowni, ale jak przypominam sobie ostatni rok, to petycje do miasta, aby tą imprezę przenieść gdzieś albo na poligon, albo w ogóle z niej zrezygnować, podpisało kilkanaście osób. Natomiast też na chyba w którymś z portali internetowych pojawiła się petycja, żeby ta impreza się w dalszym ciągu odbywała, była podpisana przez kilka tysięcy osób.
4: Dokładnie.
5: Oczywiście należy szanować wrażliwość tych osób, które, no, które odczuwają jakiś dysonans, no ale demokracja polega na tym, że no, nie da się wszystkiemu dogodzić, a rozwiązania powinny służyć jak największej ilości osób i no, chyba to jest dobre rozwiązanie. I co jest ważne, może my starsi, mniej lub bardziej starsi, nie dostrzegamy tego, ale na Wartowni jest muzyka skierowana głównie do młodych. Trzeba powiedzieć, że nie każdego stać na wyjazdy, na koncerty, na bilety, a tutaj poza częścią konsumpcyjną, jeśli chodzi o podaż oferty artystycznej, to ona jest darmowa, jest ciekawa. Nie dotyczy tylko koncertów, to nie są tylko dyskoteki, to są też stand-upy, czyli różnego rodzaju wydarzenia. I na pewno to należy pozytywnie ocenić. No, lepiej, żeby te imprezy odbywały się w sposób zorganizowany, gdzie jest ochrona, która nie dopuści do jakichś nadzwyczajnych wydarzeń w zakresie imprezy, niż wszyscy mieliby gdzieś organizować się pod naszymi oknami we własnym zakresie. Dla mnie to nie ulega wątpliwości, przy całym szacunku i wrażliwości dla tych osób, które mogą jakiś dysonans z tego tytułu odczuwać.
4: No ja tylko dodam, że każda lokalizacja wzbudzała gdzieś właśnie wśród okolicznych mieszkańców jakieś problemy, ale tak sobie chciałam jeszcze zapytać, że właśnie ochrona miasteczka tego naszego właśnie muzycznego Wartowni jest, ale strażnicy też właśnie gdzieś tam w okolicach, że tak powiem, krążą i też czuwają.
5: Jeśli chodzi o imprezy masowe, głównie zajmuje się tym policja, natomiast my niezmiennie, bo Wartownia to nie jest jedyne wydarzenie.
4: Jedyne, ale właśnie od tego zaczęłam, bo zaraz przyjdziemy dalej.
5: Które odbywa się na terenie Gorzowa. Mamy również Dobry Wieczór Gorzów.
4: Scena przy katedrze.
5: Tak, mamy spotkania teatralne. No, pikniki chopinowskie generalnie powodują mniejsze emocje. Są przeznaczone dla koneserów muzyki poważnej i tych miejsc zagrożenia jest dużo.
4: Ale latem właśnie gdzieś te patrole...
5: Jeśli chodzi o strażników, koncentrujemy się głównie na centrum miasta i na Śródmieściu. Na swoje siły musimy tak zlokować. Po pierwsze, to centrum zawsze będzie ważne, nawet gdyby się tam nie odbywały imprezy, ale po drugie, faktycznie się odbywają praktycznie od piątku do niedzieli, czy od soboty do niedzieli będzie Dobry Wieczór Gorzów i tutaj w tym zakresie jesteśmy na tych imprezach w centrum po to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzenia negatywnych zjawisk, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że czasami dochodzi do wykroczeń i będzie wychodziło w sytuacjach, kiedy w imprezach uczestniczy kilkaset osób, kiedy do centrum przechodzą też inne osoby, niekoniecznie zainteresowane braniem udziału w wydarzeniach artystycznych czy obserwowaniem tych wydarzeń, ale my będziemy to systematycznie patrolować i starać się niwelować negatywne skutki, które polegają na spożywaniu alkoholu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, śmieceniu, to jak najbardziej będziemy robić.
4: Rozumiem. To teraz jeszcze jedna nam lokalizacja została, całkiem nowa. Pomysł prezydenta. Park Górczyński, w którym się odbędą urodziny Gorzowa. Czy tam właśnie, że tak powiem, będzie rzut strażników też w te okolice?
5: Oczywiście na pewno tutaj akcje policyjne będzie przeprowadzała Komenda Miejska Policji, ale te strażnicy tutaj w tym zakresie będą. Jest to impreza bardzo duża, także będziemy tutaj wspomagać, współuczestniczyć z policjantami w zabezpieczeniu porządku w czasie tej imprezy. Nie ulega wątpliwości. Sama lokalizacja chyba wydaje mi się dosyć fajna. Jest to największe gorzowskie osiedle. No i trzeba powiedzieć, daje to taką możliwość dosyć elastycznego korzystania przez mieszkańców osiedli z oferty, która się pojawi w czasie Dni Gorzowa. Można powiedzieć, że te koncerty trwają przez kilka godzin. Nie wszystkie muszą nas interesować, no ale tutaj z punktu widzenia tej bliskości jest to wygodne, żeby pójść na to, co chcemy, kiedy chcemy wrócić do domu, chwilę odpocząć i można wrócić na imprezę. Ja wiem, że są obawy związane z hałasem, no ale to byśmy już popadli w taką całkowitą skrajność, gdybyśmy nie chcieli tych koncertów organizować. Te koncerty kończą się o godzinie 12, czyli wcale nie tak późno. No, często chyba myślę, że większość z nas weekendy spędza w taki sposób, że idzie później spać, także nie spodziewam się, żeby to były aż takie wielkie reperkusje dla mieszkańców osiedla Górczyn, a jest to dla nich okazja skorzystania z oferty Dni Gorzowa na wyciągnięcie ręki. Nawet nie trzeba będzie wsiadać do tramwaju.
4: Ewentualnie z centrum, czy właśnie z innych osiedli będą zjeżdżać właśnie do parku.
5: I tak by musieli dojechać do centrum.
4: Górczyńskiego, ale tak zastanowiłam się, bo Park Górczyński jest bardzo fajny, tylko ja tak sobie pomyślałam, że czy tam na przykład właśnie

0: Różny charakter, nie wszyscy skaczą po scenie, niektórzy gdzieś tam przy kiełbasce siedzą sobie przy stoliku, niektórzy siedzą na ławce w bocznej uliczce. To są imprezy plenerowe, one mają inny charakter, to nie jest teatr, to nie jest filharmonia, gdzie pewna kindersztuba obowiązuje. I park jest na pewno na tyle duży, że pomieści wszystkich uczestników. Jak się pojawią pewne jakieś minimalne negatywne skutki, to one zostaną szybko usunięte. Tym bardziej, że to miejsce, gdzie będzie odbywały się głównie koncerty, w przyszłości będzie placem budowy, gdzie ma być budowany park wodny dla dzieci. Także więcej, zdecydowanie widzę więcej korzyści z tego tytułu niż strat.
1: Aha, okej. Okay. No miejmy nadzieję. Nowa lokalizacja też, że tak powiem, pierwszy raz, więc zobaczymy, jak faktycznie się sprawdzi.
0: No i jeszcze wróćmy, bo my tak sobie rozmawiamy o wątku artystycznym, ale pod kątem bezpieczeństwa, porządku, zdecydowanie łatwiej służbom zapewnić takie bezpieczeństwo, porządek w przestrzeni otwartej niż wtedy, kiedy impreza jest organizowana w przestrzeni silnie zurbanizowanej budynkami, gdyż no, jeżeli ktoś ma jakieś niecne zamiary łamania prawa, to ma duże, większe możliwości ukrycia się, że tak powiem. Także z punktu widzenia porządku i bezpieczeństwa też na przestrzeni otwartej łatwiej jest zabezpieczać takie imprezy.
1: To się bardzo cieszymy. Myślę, że słuchacze czy właśnie uczestnicy imprez będą zadowoleni, że strażnicy też będą czuwać. Policjanci oczywiście przy okazji takich wydarzeń. To troszkę zmieniamy temat, choć trochę jest on powiązany. Śmiecenie, śmieci. Czy to nadal jest problem? Są dzikie wysypiska, macie takie zgłoszenia, problemy, fotopułapki działają?
0: Są, oczywiście, że śmieci w dalszym ciągu są, ale mam wrażenie, że jest jednak mimo wszystko mniej. Te efekty, że tak powiem, przymusowego ośmietnikowania nas, oczywiście metaforycznie mówię, kilka lat temu została wprowadzona zmiana ustawowa, kiedy zmieniliśmy stan polegający na tym, że we własnym zakresie sobie podpisywaliśmy umowę z firmą, która stawiała nam pojemniki. No i to było trudne do sprawdzenia. W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach ten stan się zmienił na taki, że stało się to obowiązkiem gminy. No i jednak no, wiele osób, czy chce, czy nie chce, ma możliwość i korzysta z tych pojemników na odpady. Kwestie pozostają, część osób, które zalegają z płatnościami, ale to zawsze w każdych sytuacjach podatkowych czy parapodatkowych są służby przeznaczone do tego, aby windykować te należności. Ta zmiana była dobra. Owszem, można dywagować o sposobach rozliczenia, szukanie najlepszych rozwiązań, natomiast takie pozostawienie dowolności, kiedy po prostu część osób nie podpisywało umowy i robiło z tymi śmiećmi co chce, a jednak teraz te pojemniki ma, to spowodowało poprawę sytuacji, natomiast zawsze znajdą się osoby, które gdzieś tam przy sprzątaniu nie chcą im się wywieźć do PSZOK-ów, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I tutaj no, co najmniej kilkanaście takich jakichś wysypisków w roku strażnicy znajdują i są wyciągone konsekwencje prawne. No tutaj, bo to jest jakby oczywiste. To, wbrew pozorom muszę powiedzieć, że sama przestrzeń Gorzowskich Muraw wcale nie jest narażona na wysypisko śmieci. Tam miasto wprowadziło rozwiązania, które początkowo mogłyby się wydawać, że jednak nie przyniosą takiego skutku, jednak wprowadzenie szlabanów wjazdowych spowodowało, że te śmieci nie pojawiają się tam w ilościach masowych, bo nawet jeżeli ktoś ma te złe intencje, to po prostu poszuka sobie innego miejsca. Natomiast te osoby, które tam przebywają w salach rekreacyjnych, spacerują. No, ważne, żeby też tych odpadów nie wyrzucać, bo to się wiąże, takich drobnych nawet odpadów, bo to się wiąże z koniecznością posprzątania. No, muszę powiedzieć, napomknęła Pani o fotopułapkach na terenie Gorzowskich Muraw. Jest takie jedno miejsce, które pozostało, w które łatwe dojechać i jest ono skryte. W zeszłym roku, jeśli fotopułapka pracowała tam przez 2 miesiące, to żaden przypadek nie został ujawniony. To znaczy, że te takie działania zapobiegawcze przynoszą efekt.

0: To wcale nie znaczy, że w terenie okalającym jest już tak dobrze.
1: No, tutaj... no właśnie, bo chciałam zapytać, czy były jakieś grube tak zwane przypadki, że właśnie ktoś wywalił gruz, nie wiem, po remoncie gdzieś centralnie.
0: No najgorszy przypadek no niestety jest taki, że no, taka osoba bezdomna, która zamieszkała na terenie prywatnym, no, terenie zalesionym prywatnym, znaczy no, powiedzmy na pograniczu terenu prywatnego i miejskiego, ale poza gorzowskimi murawami, no stworzyła sobie śmietnisko tej ilości, tam można mierzyć metrami sześciennymi, a może nawet dziesiątkami metrów sześciennych.
1: Znosiła te wszystkie jakieś śmieciowe rzeczy?
0: Znosiła. No my ze swojej strony zrobiliśmy to, co było przewidziane w kodeksie postępowania wykroczenia. Skierowaliśmy wniosek do sądu, ale tutaj mimo wydanego orzeczenia o karze, no ta osoba nie jest zainteresowana. No i obawiam się, że tutaj obowiązek ukrotnięcia tych śmieci spadnie jednak na miasto.
1: No, ale to rozumiem, jeszcze nadal one tam zalegają i nadal są?
0: Tak, na dzień dzisiejszy są. Tutaj czekaliśmy na orzeczenie sądu. No teoretycznie z punktu widzenia prawa w przypadku, gdyby miasto dokonało uprzątnięcia, w związku z tym, że w wyniku naszego postępowania został ustalony sprawca i stwierdzona jest wina konkretnej osoby, miasto ma możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym. Czy ono będzie skuteczne, no to już jakby jest sprawa indywidualna.
1: Rozumiem. No, czyli no, mimo wszystko no, są takie różne przypadki, a takie właśnie centralnie, że ktoś gdzieś wyrzucił spore ilości jakichś tam śmieci, odpadów, coś takiego...
0: No zdarzają się, no z zeszłego roku chyba możemy powiedzieć, to był zeszły rok, a może już wiosna tego roku. Pojawiły się trumny na jednym w zasiedli przy pojemnikach na odpady, przy altanie świetnikowej, kilka trumień, pustych oczywiście.
1: O mój Boże, właśnie chciałam zapytać.
0: tak, były puste. Tutaj podjęliśmy czynności no, zmierzające do ustalenia sprawcy. No i po kilku godzinach od podjęcia tych czynności, to były różnego rodzaju czynności, rozmowy z właścicielami poszczególnych zakładów pogrzebowych i wywiady, te trumny zniknęły. Do końca nie udało nam się ustalić, kto przypisać winy konkretnej osobie, no ale no, należy domniemywać, że niestety no, pochodziły one z któregoś zakładów pogrzebowych. Trumna jednak jest towarem dosyć specyficznym.
1: No dokładnie i nie powiem, żeby się nie rzucała w oczy.
0: No rzucała się w oczy, oczywiście, że się rzucała, no ale po kilku godzinach od podjęcia przedmiotowości ta osoba, która tego dokonała, jednak doszła do wniosku, że jednak chyba warto to zabrać i
1: ale co w ogóle kierowało, że ktoś te trumny w ogóle wystawił i przy śmietniku takim centralnie osiedlowym?
0: No muszę powiedzieć, że nie będę bawił się psychologa.
1: No dziwna sprawa zupełnie. A jakie to osiedle było?
0: Osiedle Górcze.
1: Aha. No to naprawdę dziwne, no różne rzeczy się widzi na śmietnikach, ale powiem szczerze, że trumny tak do tej pory nie zdarzyło mi się zobaczyć.
0: No tak, to była taka było to też zainteresowanie mediów, ale krótkotrwałe, bo tak jak powiedziałem, w wyniku tych podjętych przez nasze czynności pewnie potencjalny sprawca się przestraszył i no te trumny zniknęły.
1: I
0: nie pojawiły się nigdzie indziej w przestrzeni publicznej, co ważne.
1: Ach jej, no to faktycznie, no dziwnie są. No trzeba odpowiedni sprzęt właśnie, przoki, nie przoki, no tutaj jeśli chodzi o zakłady, to one w ogóle mają jakieś swoje procedury i tak dalej, więc to oni chyba muszą też stosować je.
0: Jeśli mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej, no to są dodatkowe obowiązki, które wynikają z ustawy o odpadach. Te odpady powinny być rejestrowane i te firmy powinny podpisać umowy z firmami zajmującymi się wywozem odpadów i to są jakby odpady niezależne od odpadów komunalnych. To są zupełnie dwie inne grupy odpadów.
1: Rozumiem. To jeszcze chciałam zapytać, czy pan się cieszy, że będzie taki fantastyczny monitoring na Dominancie, na naszym pająku, w planach jest, nie wiem, czy pan słyszał, specjalna kamera 360, która ma też
0: każde narzędzie
1: alarmować o pewnych zachowaniach chuligańskich, czy wybrykach właśnie policji, bo to wszystko ma być jakoś tam, wiadomo, połączone. Nie wiem, czy też właśnie strażnicy miejscy będą w to zaangażowani.
0: No nie, system monitoringu w górze działa w ten sposób, że jest to system miejski, który pod względem administracyjnym jest obsługiwany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Natomiast jest jakby, proszę nie łapać mnie za słowy, ale dla czytelności przekazu powiem, jakby wydzierżawiony, przekazany do dyspozycji, do użytkowania dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. To jest rozwiązaniem bardzo słusznym. To Centrum Monitoringu, jeśli chodzi o pracę operatorów, ono znajduje się bezpośrednio przy stanowisku kierowania, tam gdzie pracują oficerowie dyżurni. To jest bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wszelkie informacje, które są wyłapywane przez operatorów monitoringu dotyczące naruszeń prawa, mogą być bezpośrednio przekazywane do oficera dyżurnego i to bardzo skraca czas na podjęcie interwencji, czyli to jest rozwiązanie dobrze i również ta kamera na dominancie będzie wpięta w ten system. Jak
1: ona jest faktycznie potrzebna w tym miejscu?
0: A powiem pani, że kilka dni miałem takie sytuacje, że przyszła do mnie osoba, bo czasami patrzymy tylko pod kątem takiej chuliganerii, powiedzmy, że miała miejsce kolizja przy zjeździe z tego ronda, dosłownie przy tej dominancie i przyszła do mnie taka osoba też z zapytaniem, znaczy nie wiedząc, że my nie administrujemy moim monitoringiem, czy jest tam kamera, bo jakby miała wątpliwości co do oceny prawnej tego zdarzenia i co do swojej winy. Czyli się okazuje, że mogą występować takie sytuacje, kiedy ona będzie możliwa do wykorzystania, a z tego, co czytałem, jej parametry mają pozwalać na obserwację bulwarów. Jeżeli faktycznie te parametry będą pozwalały na obserwację bulwarów, to wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne narzędzie.
1: No, jeśli chodzi o bulwary, no to mieliśmy kilka sytuacji z ubiegłego roku właśnie tutaj na bulwarze przy wartowni, no, szamotanina, ugodzenie nożem, czy też jak było miasteczko, już mówię tam ileś czasu temu, gdzie dwie grupy się starły kibiców, jak były oglądanie
0: mistrzostw. Tak, ale też mówmy o takich sytuacjach w zimie, kiedy osoba weszła do...
1: Właśnie, też miałam powiedzieć.
0: I się utopiła. Naprawdę jest wielorakie możliwości wykorzystania i wiele różnego rodzaju sytuacji może wystąpić, w których kamera może pomóc w wykryciu, czasami zapobiegnięciu, czasami ujęciu sprawcy, a czasami zapobiegnięcia kamerę. Mi się wydaje, że nie powinniśmy się obrażać na rozwiązanie, które poprawia czy w mniejszym, czy w większym stopniu bezpieczeństwo Gorzowia.
1: Ja uważam też, że bezpieczeństwo jest podstawą, ale teraz tak jakbym miała przyjąć, że tak powiem, argumentację drugich, że no ale ciągle będziemy monitorowani, ciągle będą nas podglądać.
0: Jest takie państwa, w których jesteśmy rozpoznawani na podstawie tęczówki oka. No oczywiście to nie jest sarkazm. Z mojej strony
1: to jest, u nas źle.
0: To jest porównanie. Ścierają się dwie potrzeby. Pierwsza potrzeba bezpieczeństwa, druga potrzeba intymności. Już raz padło w naszej rozmowie, że demokracja polega na tym, że decyzję podejmuje ten, który przedstawi takie racje, które są przyjmowane przez większość. Ja tak powiedziałem, ja się nie będę obrażał na wrażliwość innych. W związku z tym, że już przeszło 30 lat pracuję na rzecz bezpieczeństwa i dla mnie osobiście i jak miałbym to ocenić przez pryzmat swojej rodziny, znajomych i przez swój osobisty, dla mnie bezpieczeństwo jest wartością większą niż to, że będę spacerował w miejscu publicznym, bo ciągle mówimy o miejscach publicznych i będzie na mnie patrzyła kamera. Jeżeli nie będziemy naruszać przepisów prawa, no to nic z tego tytułu negatywnego się nie wydarzy. Ktoś ma prawo mieć inne zdanie, ale dopóki do systemu prawnego takie rozwiązania nie zostaną wprowadzone, no to w tej chwili dominuje potrzeba bezpieczeństwa.
1: No tak, bezpieczeństwo to jest podstawa, też tak uważam. To jeszcze, panie komendancie, zapytam o inną, że tak powiem, grupę ważną, o dziką zwierzynę. Jak ona tam zimowo, wiosennie pojawiała się w Gorzowie? Były zgłoszenia, są aktualnie, bo jak możemy poczytać, nie mówię stricte właśnie o Gorzowie, czy też o podgorzowskich miejscowościach, ale gdzieś tam, czy te dziki, czy gdzieś te wilki niby się w różnych tam leśnych kniejach bliżej gospodarstw gdzieś tam pojawiały, mieliśmy informacje, ale to inne inne miasta. U nas coś się takiego działo, dzieje?
0: Mi się wydaje, że lepszym adresatem tego pytania byłaby pani dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bo oni jakby zajmują się dziką zwierzyną i przedsięwzięciami związanymi z dziką zwierzyną. Natomiast na podstawie takich interwencji, które były zgłaszane do nas, bo często te informacje, mimo że później trafiają docelowo do Wydziału Ochrony Środowiska, no mieszkańcy dzwonią w pierwszej kolejności do nas. To jeśli chodzi o interwencje dotyczące dzików, a był taki czas, że jeśli chodzi o osiedle górcze, osiedle europejskie było dużo, to w ostatnim czasie, jeśli chodzi o dziki, to w zasadzie takich interwencji nie ma. Pojawiają się sporadycznie dotyczące lisów, czyli jeżeli mielibyśmy tutaj odnieść się do przestrzeni ostatnich kilku lat, z punktu widzenia tych informacji, które trafiają bezpośrednio do nas, bo też mieszkańcy mogą bezpośrednio tutaj zgłaszać swoje uwagi do Wydziału Ochrony Środowiska, to jest tych interwencji mniej, nawet zdecydowanie mniej, jeśli chodzi o dziką zwierzynę.
1: No to chyba się powinniśmy z tego powodu cieszyć, bo tak, zwierzyna może sobie swobodnie funkcjonować. Mieszkańcy też chyba albo już zaprzestali dokarmiania różnego typu, no, gdzieś zostawiania
0: tutaj jakichś... mam wątpliwości, ale może przynajmniej część mieszkańców dostrzega, że dokarmianie zwierzyny dzikiej może stanowić problem. A pewnie jakieś dojście do stanu idealnego, który nigdy nie nastąpi, to trochę jeszcze potrwa.
1: A jakie wątpliwości takie konkretne w jakimś przypadku ma pan a propos tego dokarmiania?
0: No to znaczy, to nie ma żadnych wątpliwości. To jest zachowanie bardzo negatywne. Po pierwsze uczy dzikie zwierzęta, że nie zdobywa się pożywienia w środowisku naturalnym, tylko należy przyjść do terenów zurbanizowanych, zamieszkanych przez ludzi, a skoro ludzie tego nauczą, to będą zwierzęta przychodziły. A ludzie będą odczuwać negatywne skutki z tym związane, bo zwierzę dzikie w środowisku ludzkim będzie zachowywało się różnie. Może być spokojne, ale też może być zdenerwowane, może zdenerwować je hałas, zachowanie ludzi, zachowanie dzieci, które zupełnie ich proces krytycyzmu jest wyuczany z wiekiem. Może powodować zagrożenie bezpieczeństwa. Po drugie, przychodzenie, przelatywanie ptaków w silnie zurbanizowane rejony może być przyczyną też do roznoszenia różnego rodzaju chorób. Te odchody pozostawione, one mogą być dotykane przez dzieci, przenoszone przez nasze zwierzęta domowe, mogą w jakiś sposób trafiać do nas. No i jak uczy przykład z wycieczkowców, ostrożności nigdy dosyć, bo w momencie, kiedy dojdzie do zachorowania, to wtedy jesteśmy już zdani na łaskę medycyny, która sobie albo poradzi dobrze, albo poradzi sobie nie do końca dobrze. Będzie potrzebowała czasu na rozwiązanie, jak to było w przypadku COVID-u.
1: No niestety z tym właśnie różnie jest. A propos właśnie nie chorób, ale zanieczyszczenia, no to wiemy, że nasz Park Róż, no to jest taki oblegany. Też tutaj skręcając ze Spichrzowej w Garbary też mamy taki narożniczek, gdzie właśnie u góry gołębie sobie często tam siedzą i taki ładny jest wzorek, że tak powiem delikatnie na chodniku, no bo ciągle one są, więc nawet jak się uprzątnie, to za chwilę...
2: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.

0: Dzień dobry, kochani, z tej strony Kasia Pilewska, jak zwykle, jak co tydzień, w niedzielę o poranku lub kiedykolwiek słuchacie tego podcastu. Ze mną wyjątkowy gość, Izydor Łobacz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Izydorze. Słuchajcie, nie będziemy ukrywać tutaj z Izydorem, że mamy wspólną przeszłość, ale nic takiego, o czym myślicie. Przeszłość jest absolutnie koleżeńska. Znamy się z Izydorem ze studiów teatralnych, na których byliśmy razem na kierunku aktorskim. Tak się te nasze losy potoczyły, że ja dziś jestem tu, a Izydor, mimo że szkoły nie skończył ostatecznie, to jest główną postacią bardzo znanego w Polsce serialu Na Sygnale. Czy wszystko się zgadza, Izydor?
1: Tak, do tej pory tak.
0: Dobra, to zanim ja cię będę wypytywała o twoją historię, to powiedz mi, co teraz robisz aktorsko? Czym się teraz zajmujesz, tak na co dzień?
1: Na co dzień? Graniem. A jest tego dużo, natomiast głównie jest to jedna produkcja. Jakieś tam pojedyncze są jeszcze inne projekty, natomiast głównie, tak jak powiedziałaś, się skupiam na jednej produkcji, jaką jest Na Sygnale. Taka ciekawostka, w 2025 roku byłem więcej Romkiem niż Izydorem.
0: Romek, to jest, rozumiem, twoja postać.
1: Zgadza się.
0: To znaczy, ile dni przepracowałeś w ciągu roku?
1: Przepracowałem 200 dni i teraz albo to jest 199, albo 201, w zależności kto liczy, ale może być ten błąd, nie? Więc uśredniam 200.
0: O, wow, no to jest coś.
1: Tak, rozmawiając z innymi aktorami, takimi pokroju Andrzej Grabowski, jak rozmawiamy o tego typu, jak nam się tu pracuje na Sygnale, to oni powiedzieli, że wow, niespotykana liczba dni, jeżeli chodzi o nagrywanie. I to jak nakręciliśmy Mikołaja na Sygnale i właśnie wtedy rozmawiałem z panem Andrzejem Grabowskim, to on powiedział, że przez 10 lat on jakoś tak policzył, że przez 10 lat tyle zagrał, bo grali po 24 dni.
0: Okay.
1: Na serię, na transzę.
0: Tak.
1: Żeby to wszystko zgrać, więc no...
0: Czyli byłeś częściej Romkiem niż Izydorem.
1: Zgadza się.
0: Nie spodziewałeś się chyba tego, co? Jeszcze 2-3 lata temu. Bo jak to było, Izydor, generalnie z twoim aktorstwem? Ty, wiesz, już za dzieciaka myślałeś sobie, tak, będę aktorem, chcę być aktorem i tym będę zajmował się w życiu. Czy to przyszło tak samo?
1: Pierwsze wspomnienie, jakie ja mam odnośnie aktorstwa, to jest karaoke w przedszkolu, kiedy byłem Michałem Wiśniewskim, więc, ale nie wiem, czy wtedy można traktować, że coś się, no, zmierza w jakąś konkretną karierę. Natomiast później, jak byłem w Ogólniaku, to poszedłem na profil humanistyczno-prawniczy. Się dostałem do najlepszego liceum w ogóle. Natomiast w trakcie okazało się, że żeby się dostać na prawo, to trzeba się uczyć. No właśnie, więc stwierdziłem, że może da się inaczej.
0: Okej. Okay. I wymyśliłeś sobie Akademię Teatralną?
1: Tak, a właściwie to pojawiło mi się to w polu możliwości, ponieważ nigdy wcześniej nie... Dla mnie taka ikona, że ktoś jest aktorem, kojarzy, że jakby to jest ta perspektywa, że ktoś jest w telewizji, tak. Widzisz. Kiedyś na lotnisku zobaczyłem Małgorzatę Kożuchowską. Mhm. I mama mnie szturcha, patrz. Więc w ogóle abstrakcja. Dla mnie, dla osoby, która pochodzi z Moniek, małe miasteczko, 10 tysięcy mieszkańców, drugie 10 za granicą, no to oczywiście. To wiesz, to zobaczyć kogoś z telewizji, to było wow, nie? Więc w ogóle nie brałem pod uwagę, że można się dostać do szkoły, do Akademii Teatralnej, wiedząc tym bardziej, ile jest kandydatów na jedno miejsce. Natomiast w kółku teatralnym, na które uczęszczałem, była Ela Zajko i ona się dostała do Łodzi właśnie z mojego liceum i ja mówię, skoro ktoś się dostał ze szkoły, to znaczy, tak, że jest taka możliwość w ogóle, więc pojawia się, ktoś ci pokazuje, że po prostu można, nie? Bo inaczej, no to czasami, no skąd możesz wiedzieć?
0: Tak.
1: No ja mówię, no dobra, skoro nie trzeba, w sensie na prawo trzeba się dużo uczyć. To może tutaj.
0: To na lewo.
1: To na lewo, tak. Moja mama zawsze mówiła, Boże, dzieciaku, jak ja powiedziałem, mówiłem, że właśnie idę na prawo. Ona mówi, Boże, dzieciaku, żebyś tylko na lewo nie poszedł. No i chyba wykrakała. I wyszło tak, że się, no, po różnych perypetiach dostałem się do Akademii w Białymstoku. I trafiliśmy na wspólny rok.
0: Tak, tak, tak było, dokładnie tak. Ja pamiętam, że my na samym początku studiów nie pracowaliśmy dużo razem, bo byliśmy w innych grupach z tego, co kojarzę.
1: Tak, właśnie w tej lepszej podobno.
0: No wiesz, nie mi oceniać po latach, która była lepsza, która nie. Izydor, jak ty się czułeś w Akademii? To było jak spełnienie marzeń? To był jakiś taki wyjątkowy czas? Jak ty byś wspomniał te 4 lata?
1: Cztery? To u mnie nie było. Najwyżej 3, ale tak, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast Akademia była takim czasem turbulencji, bym nazwał, ponieważ jak normalnie byłem takim rebelem i w ogóle no, nie należałem do najpilniejszych uczniów w liceum. Tak jak się wchodzi w nowe środowisko, w nowe otoczenie, to możesz nałożyć ponownie maskę, nie? Więc ja mówię, dobra, skoro już się dostałem, po tych perturbacjach w końcu mnie przyjęli, to jest długa historia, ale może na inny raz, to mówię, będę pilnym uczniem. Będę robił dokładnie tak, jak oni chcą, jak mówią, będę się po prostu słuchał, nie? No bo statut profesorski, więc wykładowców, podążę za nimi. Natomiast po pierwszym roku okazało się, że pomimo, że ja robię dokładnie to, co oni mówią, to mnie to nie przybliża do celu. Dalej jestem postrzegany przez pryzmat najgorszego ucznia, studenta, więc odpaliła się we mnie ta wersja ponownie buntownicza. Mówię, czas zdjąć to wszystko, skoro robiąc to, co ludzie chcą, dalej nie osiągam tego, co, tak, co jest zamierzone, do czego dążymy, no to może nie tędy droga. Więc na drugim roku, na pierwszym jeszcze roku, pod koniec, zacząłem robić swoją pierwszą marionetkę i poznałem człowieka, który ponownie poszerzył mi perspektywę. To był Łukasz Puczko i pokazał mi zupełnie inny teatr. Teatr uliczny, teatr festiwalowy, że można mieć bezpośrednią interakcję z ludźmi. Ja nie czułem się dobrze z przedmiotów aktorskich, z lalek zdecydowanie bardziej, więc...
0: Tak, bo warto wspomnieć, że Akademia Teatralna w Białymstoku ma wydział lalkarski, więc tak, przez te pierwsze dwa, właściwie 3 lata pracuje się na różnych formach lalkarskich. Teraz wiem, że to się pozmieniało. My się jeszcze uczyliśmy jawajki, marionetki, kukły i... pacynki. Mieliśmy też zajęcia z maski. Ty jakby, tak jak Izydor mówi, z miłością o lalkach, tak ja wręcz przeciwnie, mi nie bardzo duże problemy sprawiało mi niektóre lalki, chociaż bardzo lubiłam marionetkę i pacynkę. Do dzisiaj nie wiem, o co chodziło z jawajką, no ale dobra, nieważne. Także my na pierwszym roku mieliśmy coś takiego jak technika lalki, prawda? I właśnie wtedy się uczyliśmy budować lalki.
1: Bo to było w ogóle tak, że mieliśmy możliwość stworzenia własnej marionetki.
0: Tak.
1: I mi się wymarzył siłacz, strongman. Ja wtedy byłem na takim etapie kalisteniki i w ogóle ćwiczenia. No, więc mówię, zrobię strongmana i żeby on robił te muscle upy i w ogóle tam różne cudawianki. Tylko był jeden problem, bo trzeba było zrobić mechanizm zamykania dłoni, no bo jeżeli miał się złapać za drążek, no to musiało to jakoś wyglądać. No i wtedy zobaczyłem na zdjęciu profilowym u Łukasza tę dłoń mechaniczną od jego Jacka, to jest nazwa lalki, która, ja mówię, wow, dokładnie takiej potrzebuję i po prostu napisałem I on mi pokazał zupełnie inną perspektywę na teatr, pokazał, że można inaczej i że nie trzeba iść tym klasycznym torem, że w momencie, jak się wychodzi ze szkoły, to się idzie do teatru, składa się już wtedy, a wtedy też ja rozmawiałem trochę z ludźmi z trzeciego, czwartego roku, więc też widziałem, z czym oni się mierzą, no bo składają CV, wysyłają do 50 teatrów, w 95% nie dostają odpowiedzi, w 5% jak się odezwie jakiś jeden teatr, no to nagle się okazuje, że no, fajnie, fajnie, cieszę się, że dostałem, natomiast nie jest to teatr marzeń, więc nagle pojawił się taki dysonans, że ja w sumie nie chcę być takim aktorem. Bardziej mnie jarają lalki, konstrukcja, mechanizmy, więc zacząłem budować te lalki. W trakcie tych 3 lat, kiedy byłem na akademii, zbudowałem 13 lalek chyba, łącznie. Więc...
0: Co to były za lalki?
1: O Jezus, od marionetek, po pacynki, po jakieś stolikówki. Najbardziej to... jarały mnie mechanizmy w tych lalkach, no bo sama konstrukcja lalki nie była niczym nowym, natomiast włożenie tam mechanizmu, no to było coś. I wtedy, jak to za życia studenckiego, nie wiem jak ty, ale ja nie miałem za dużo pieniędzy, więc trzeba było jakoś zarobić, ponieważ chciałem... jeździć na takie warsztaty takich znanych gwiazd, czyli jak, no nie wiem, do kogo można
0: przyjść. Jenny Yang na przykład.
1: Tak, tak, tak, nie? Jakby, wiesz, taki odpowiednik polski, no do Bogusława Lindy.
0: Jasne.
1: Można pójść, nie? O, na warsztaty. Do takich gwiazd, topowych gwiazd, które gdzieś tam, no...
0: Do takich mistrzów.
1: Mistrzów, tak. Którzy by nauczyli rzemiosła tylko od strony lalkarskiej. No i oczywiście, jak się można było domyśleć, to nie było tego w Polsce za dużo, więc trzeba było szukać za granicą, więc wszystko jest razy 4, no bo wtedy jeszcze euro dobrze stało, 40 nawet można było, ale z racji na typ pracy, znaczy na typ szkoły, bo uczyliśmy się po 12 godzin, później ja siedziałem, jeszcze robiłem lalki, więc w ogóle tego czasu nie było, czasami się spało po 6-4 godzin, to trzeba było znaleźć jakąś inną metodę zarobku, natomiast nic innego nie wchodziło w grę. I została mi ostatnia deska ratunku, żeby nazbierać te pieniądze jakkolwiek. Chociaż zdając do akademii i nie dostając się za pierwszym razem, usłyszałem, że jestem głuchy i głupi. Natomiast...
0: Straszne.
1: Natomiast ja chyba byłem za głuchy, żeby to usłyszeć i za głupi, żeby to zrozumieć. Więc dalej poszedłem po swoje i wziąłem gitarę, bo tylko to miałem z umiejętności, a tymi lalkami to tak nie sądziłem, że jeszcze mogę zarobić. Nie uważałem je za wyjątkowe, za unikalne jakieś na tym etapie, na którym byłem. I chodziłem na ulicę grać i zbierać w pokrowiec. I mając ten bagaż tej głuchoty i słysząc, że no, nie za bardzo śpiewam, tak ładnie mówiąc, to pomimo tego grałem. Natomiast bardzo szybko się okazało, że żeby zarobić, to trzeba też jeszcze by było dobrze zaśpiewać. Więc człowiek zamknął oczy, skrzywił się, no jakoś zaśpiewał i tak śpiewałem. Otwieram oczy i patrzę, leżą 2 dychy. A ja nie słyszałem, bo miałem zamknięte oczy. Mówię, jest, ktoś zobaczył. Nie wiem, czy to dlatego, żebym przestał śpiewać, czy żebym, czy mu się po prostu podobało. Natomiast te 2 dychy, pamiętam jak dzisiaj, one dały mi taki kolejny podmuch wiary, że w ogóle można, że można coś zrobić, że może to się udać, że taki zalążek nadziei, okruszek, nie? Po którym można po prostu dalej iść do tego kłębka. No i zarobiłem na te warsztaty. Siedziałem, w weekendy grałem i weekendowe granie jest dosyć specyficzne, no bo Ludzie już w weekend nie mają słuchu wieczorem.
0: Ciekawe dlaczego.
1: Więc i tak wrzucają. Pamiętam, najwięcej dostałem za O mój rozmarynie na Kazu, bo tam nie trzeba śpiewać, tylko można pod wpływem wibracji wydobywa się dźwięk. To dostałem 100. I później jeszcze zebrałem ludzi z akademii i w ogóle graliśmy wspólnie przez jakiś czas, więc nazbierałem na te warsztaty. I zacząłem jeździć i całkowicie, można powiedzieć, odciąłem się od akademii. Wtedy już na drugim roku wiem, jakie wy mieliście problemy z racji tego, że ja ciągle jeździłem, bo nie można było zrobić żadnej próby, bo ciągle ja byłem w rozjazdach. Natomiast zdecydowałem się postawić całkowicie na siebie i pójść zupełnie innym torem. I w każde wakacje robiłem projekty w Divadlo Continuo w Czechach, które pokazały mi, że można połączyć teatr lalkowy z ruchem. Oczywiście mieliśmy Dudę Pajwę, który był tancerzem i po tych trzech projektach, ja zrobiłem łącznie 5, natomiast po trzecim pojawiła mi się taka idea, że kurde, czegoś w tym ruchu brakuje jeszcze, że to nie jest... Fajna jest idea koncepcji opierania tego na ruchu, że nie trzeba mówić, bo nie postrzegałem się jako dobrego mówcy i aktora, takiego dramatycznego, bardziej w stronę larkarstwa. Natomiast pojawiła się ta koncepcja jeszcze czegoś takiego bardziej, nie? Bo w tym ruchu czegoś brakowało, on był taki suchy. No jasne, jest ciało w przestrzeni, można to interpretować, natomiast ta interpretacja... Mi to trochę przypomina współczesną sztukę. Bryźnimy farbą, naklejmy banana i jest 5 miliardów, nie? No nie, uważałem, nie uważałem tego za sztukę albo styl, który po prostu chciałbym kontynuować, więc pojawił się pomysł tańca. No i... Tylko był problem, no bo przecież ja nie tańczyłem. Więc trzeba było jakoś to...
0: Nadrobić,
1: tak. I tutaj się pojawił kolejny problem, bo wszystkie szkoły taneczne, które są warte rozpatrzenia, opierają się na tańcu klasycznym. Nawet jeżeli to jest taniec współczesny, to opiera się to na klasyce w mniejszym lub większym stopniu. Zawsze ona w szkole jest. No, ja jestem takiej postury... taki bardziej Hulk i Shrek niż balerina, więc trochę się musiałem nadźwigać, natomiast pojawiła się znowu, ponownie, kolejny raz w moim kręgu osoba, która pokazała mi, że można i uwierzyła we mnie, i była to Irina Sidoruk.
0: Nasza nauczycielka baletu.
1: Nasza nauczycielka baletu i ja, to był trzeci rok. Więc żeby pogodzić, jakoś to pożenić ten taniec z akademią, bo dalej uważałem, że w akademii są wartościowe rzeczy do nauki i dalej mogę się rozwijać i tego nie chciałem tracić, szczególnie tych rzeczy aktorskich, dramatycznych, to stwierdziłem, że będę pomijał wszystkie teoretyczne przedmioty, no bo jakoś to trzeba... No doba ma tylko 24 godziny, ja się muszę wyspać, nawet jeżeli to są tylko 4 do 6 godzin, to te teoretyczne jakoś tam pójdzie.
0: Tak, a teoretycznych zajęć, drodzy słuchacze, faktycznie mieliśmy niewiele. One były, oczywiście były bardzo ważne, prowadzili je bardzo mądrzy ludzie, ale faktycznie no zawsze jednak w szkole teatralnej stawiały się na praktykę i te zajęcia teoretyczne były gdzieś tam może nie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zainteresowanie studentów.
1: Ja uważałem, że najlepiej się uczy człowiek z praktyki i... No i po świecie trochę już wtedy miałem swój pierwsze 2 lata festiwalowe, gdzie jeździmy na festiwale, więc było mi... No miałem rozeznanie, widzę, co ludzie robią, tak. Widzę, jakie super projekty są. Trochę tych spektakli zwiedziłem, więc... No było mi po prostu łatwiej złapać perspektywę. No, a bardziej mnie interesowały lalki nowoczesne i co można z tym zrobić, niż oglądanie kuchu z 1845 roku. No. po prostu było to, to ciekawsze.
0: Czyli omijałeś zajęcia teoretyczne.
1: Omijałem zajęcia
0: jak
1: teoretyczne.
0: Jak to się dla ciebie skończyło?
1: Więc tańczyłem sporo, natomiast na koniec okazało się, że mam niezaliczone 4 przedmioty. 3 teoretyczne i 1 praktyczny. Bo raz pojechałem na festiwal, 2 razy pojechałem na festiwal, więc nie mogłem podejść do egzaminu. Nie, albo ja jakoś było tak, że po prostu nie mogłem podejść do egzaminu, bo byłem ciągle na tych festiwalach.
0: Co to był za egzamin?
1: Jak pojechałem na festiwal szkół teatralnych do Łodzi, to były improwizacje po angielsku. I ja wtedy pojechałem akurat miałem psa pod ręką, Burka, więc ja pojechałem, mówię, zrobię promocję.
0: Tak, chodzi o Burka lalkowego jakiegoś.
1: Lalkowego, tak. Pies marionetka.
0: Tak.
1: Zrobię promocję. No i przy okazji pokażę się na festiwalu, zaznam tego baskingu. I wtedy pojawił się znowu taki tryb, że kurde, ma to sens, bo z Szymonem Kuklą ja akurat wtedy u niego nocowałem. Natomiast z racji, że ja wtedy dostałem informację o tym, że się dostaje na Cypr, postanowiliśmy trochę wydać za dużo pieniędzy.
0: Na Cypr do szkoły tanecznej.
1: Do szkoły tanecznej, tak. Postanowiliśmy wydać trochę za dużo pieniędzy i zabrakło mi, a ja umówiłem się z człowiekiem, miał mi przywieźć komputer, laptopa do Łodzi, a jechał z Zielonej Góry czy skądś.
0: Tak.
1: W połowie drogi spotkali. Tak. Ja rano się budzę, patrzę, kurde, wydałem za dużo po prostu, bo wszystkim postawiłem kolejkę. Hurra, dostałem się, nie?
0: Tak.
1: Więc coś trzeba było zrobić. Mówię do Szymona, masz kaszkiet? On mówi, no pewnie jakiś tam znajdę. Ja wziąłem ten kaszkiet, poszedłem na Piotrkowską i zacząłem grać tym psem, marionetką, Burkiem. I nazbierałem, a chłop już mi napisał wiadomość, że on za 2 godziny będzie, a mi brakowało tam 150 zł, coś takiego. Więc ja miałem 2 godziny na to, żeby nazbierać te 150 zł brakujące i zapłacić mu za tego laptopa, no bo lipa by było trochę, jakbym on przyjechał i ja bym powiedział, słuchaj, wiesz co, no nie mam pewnej kwoty. Więc poszedłem na tę Piotrkowską, nazbierałem 200 zł, więc zjadłem jeszcze obiad w te 2 godziny.
0: Tak.
1: Zebrałem pieniądze na MacBooka, na tego, na laptopa. I wszystko się skończyło szczęśliwie, więc to był kolejny taki moment, że kurde, ta droga solo, ta ścieżka podążania takim antysystemowym ruchem pokazuje, kolejny raz się sprawdziła, no bo normalnie przecież nie masz takich sytuacji, tak, że jesteś w stanie dorobić nagle na coś, co ci potrzeba.
0: Tak.
1: I więc ja super wspominam Łódź, pomimo, że oblałem wtedy egzamin, jadąc tam. I oblałem kolejne 3 egzaminy. I trzeba było, żeby wziąć dziekankę, trzeba zdać wszystkie egzaminy. I myślałem, że to wiadomo, jak to na studiach, że może jakoś to ugadam, czy coś. Natomiast no nie, przez to, że mnie tak dużo nie było, niektórzy wykładowcy stwierdzili, że to będzie nie fair. W stosunku do innych osób z roku. I powiedzieli, że mogę to zaliczyć w drugim terminie. Tam kiedyś. Natomiast ja już wiedząc, że jadę na Cypr, nie za bardzo mi się chciało.
0: Chciało.
1: Więc powiedziałem, pomimo tam nalegań jeszcze
0: naszych
1: i waszych, tak, to stwierdziłem, że walić to. Nie chce mi się tej dziekanki, no bo nie planuję wracać na lalki. Dyplom, jeżdżąc po festiwalach, jeszcze nikt mi się mnie nie zapytał, czy ja mam dyplom jakiś. Tam w ogóle patrzą bardziej na umiejętności, a nie na to, czy ktoś ma jakiś papier, więc mając kolejną tą cegiełkę do tego, że ten dyplom po prostu w tym, co chcę robić, no bo nie mówię, że dyplom jest całkowicie bezużyteczny, tylko bardziej w kierunku, w którym chcę podążać, zupełnie mnie to nie interesowało. Więc się przeprowadziłem na Cypr, jest to rok 2019. Ja kolejny raz zmieniłem kierunek,
0: tak.
1: że tak powiem. I plany na siebie, bo rozszerzyłem o ten taniec. I wiedziałem, że sezon, no, z racji, że Łukasz miał 10-letnie doświadczenie w bukowaniu sezonu, no bo gra się latem, taki okres powiedzmy no, od maja do września, a później jest przerwa zimowa, jest kilka festiwali, nie? To tak samo jak ze wszystkim, nie wiem, świadomościowymi czy cokolwiek. System działania jest taki sam. I wiedziałem, że muszę zabukować sezon, więc tańczyłem tam 10 godzin, jechałem tymi tuktukami do domu po zakupy, żeby wrócić. Kroiłem granata na pół, dosypywałem cukru do pudełka po jogurcie i siadałem, jadłem. I przy okazji wyszukiwałem nowych festiwali. Z racji, że to był czas przed AI-owy, to nie można było wpisać, wypisz mi 10 festiwali tej grupy, bla, bla, bla. Więc wszystko to trzeba było robić ręcznie, więc czas z tego, ojejku, strasznie długo. W tej pierwszej współpracy z Łukaszem tam działał agent, natomiast no, my byliśmy jeszcze zbyt początkujący. Początki są zawsze najtrudniejsze, trzeba jak start rakiety, trzeba dać najwięcej paliwa, więc ja siedziałem po 10 godzinach tańczenia, ubity, wracając z tymi siatkami. Pracowałem do północy, o 6 znowu wstawałem, więc to był kolejny taki trudny, wycieńczający etap, który no później nagle się okazało, że jak patrzyłem, jak te bukowania idą, nie? I to Turcja, to może Rosja, to Francja i tak to wszystko, ja mówię, wow, Bocian, mamy sezon, nie? Będziemy grać, to Włochy. To miałem takie, wow, no ta praca, super, że się przemęczyłem, no bo z perspektywy czasu później jak patrzyłem na te 3-4 miesiące tej pracy, tak. Dodatkowej można powiedzieć, no to się nie czuję tego zmęczenia, jest bardziej ekscytacja,
0: jasne.
1: Nie? I rok mija, wchodzimy rok 2020, marzec, ja już mam cały sezon dopięty, już łączę bukowania, to może tego trochę tutaj tego, to żeby się na mnie skrosowały, nie? I nagle na wyspę przyjeżdża 3 Niemców, już w Polsce mama mi wysyła puste półki. Natomiast ja mówię, że u nas się nic nie dzieje i właśnie nagle na wyspę przyjeżdża tych 3 Niemców i zamykają całą wyspę. Z racji, że to jest wyspa, to trzeba podjąć radykalne środki ostrożności i w ogóle wszystkiego. Nikt nie wyjedzie. No i ja myślałem, że to grypa to grypa.
0: Jak wszyscy. To grypa.
1: 2 tygodnie i przecież to wyspa otworzyła. No ile mogą utrzymać zamkniętą wyspę? Przecież musi być cały ciąg logistyczny, ściągają, tak. Importują, eksportują. No nie może to nie działać, nie? Natomiast no, nikt nie pomyślał, że no, przez myśl nie przeszło. A nagle pole możliwości się stworzyło i jest lockdown. I ja mieszkałem w takim super domu studenckim. I ze 120 metrów płaciłem tak śmieszne pieniądze, jakieś 150 euro. Więc ja, jak ogłoszono lockdown, to ja w końcu miałem chwilę, żeby odpocząć, się nacieszyć tym domem. Miałem 7 minut do nad wodę. I mówię, w sumie mi się to podoba. To może tak być. Natomiast widziałem, że już tam wszyscy jest jakiś popłoch, bardziej zamykają granice i tak dalej. I ja mówię, no dobra, to nie ma co tutaj też siedzieć. Wrócę do rodziny, spotkam się z nimi, bo ciągle na imigracji, emigracji, to się zobaczę. Kotleta zjem, maminego. I był lot tam na zasadzie, mogłem wybrać piątek, niedziela albo poniedziałek. Tak. I chciałem się jeszcze nacieszyć tym, mówię, może w poniedziałek, a mama mówi, Boże, dzieciaku, ja ci dam na bilet, bo był oczywiście im szybciej, jasne, tym droższy, nie? No, dam ci na bilet. Ja mówię, spoko. No ale tak po jej namowie,
0: tak,
1: nie wiadomo, czy tam jest jakaś wojna światowa, czy co, to patrząc, jak te półki wyglądają, mówię, komuna znowu wróciła, nie? PRL. To mówię, dobra, wrócę szybciej, to ona też będzie spokojna i tak dalej. Wróciłem i następnego dnia zamknęli granicę, więc bym nie wleciał.
0: O Jezus.
1: Natomiast siedzę, więc wróciłem i wtedy siedzieliśmy u Łukasza sobie na wsi i patrzymy, jak nam coraz to kolejne festiwale odmawiają. Mówią, nie będzie, anulowane. No i był super sezon, a nagle się okazało, że mój przychód z działalności teatralnej, artystycznej w 2020 roku to jest 250 euro. Jak opłaciłem ludzi, dzięki którym wygenerowałem ten przychód, no to mi nic nie zostało. I no trzeba coś było myśleć. Nie wiadomo, pierwszy miesiąc, no spoko, można się odpocząć, w końcu wychillować i w ogóle pobyć na wsi, to posłuchać ptaków. Drugi miesiąc, jak przesypujesz już kubkę trzeci raz z tej na tą i później dokładnie tej, z której przesypałeś, na tą samą, no to wiesz, że trzeba coś robić. No i wtedy znowu jest zmiana kierunku. Trzeba było wyregulować żagle pod kątem warunków atmosferycznych, a nie, no nie da się walczyć z tym, no, po prostu wszystko jest sparaliżowane. Rzeczy artystyczne, wiadomo, no fryzjer odmrożą, pani ze sklepu odmrożą, no ludzie muszą mieć co jeść, natomiast artystyczna branża, po co to w filmie włączą sobie jakiś serial, tak, czy coś,
0: tak,
1: ewentualnie stare filmy odświeżą, nie? A tak, z rzeczy nowych, a tym bardziej jak my robiliśmy tylko w kontakcie z ludźmi,
0: tak,
1: no to nie liczyliśmy na to, że to się wróci szybko, nie?
0: Czyli musisz podejmować kolejną decyzję i kolejny zwrot akcji, który tym razem zabiera cię z Cypru i ze szkoły tańca do czego?
1: Na początku do relaksu i odpoczywania, regenerowania, tak, ciała, natomiast później

0: dobrze by było coś, no cokolwiek zacząć robić, nie? No i wszedłem w to. I to szło jak szalone, bo wszyscy byli zamknięci.
1: A co sprzedawałeś?
0: No, żele do kibla i kolagen. W ogóle, no, i tak sobie jak przeliczyłem później, to żebym ja zaczął zarabiać tyle, ile chciałem, tak, albo tyle, ile miałem zabukowane w sezonie, to ja bym musiał z 4 ciężarówki nasprzedawać miesięcznie tego żelu do kibla, tak, względem tej prowizji, nie? Co tam była. Ja mówię, no przecież tyle ludzi nie ma, nie? W sensie już każdego bym obdzielił. Natomiast później z racji na prędkość to się wszystko wywaliło i... No i już nie było do czego wracać, nie? Zmienili tam zasady, mieliśmy wychodzić na Europę z tą firmą. Natomiast no nic takiego, bo strona nie działała. Jak zakupy internetowe, nie masz działającej strony, no to wiadomo, że ludzie będą wypadali, tak, ze sklepu, nawet jak produkty są super. Więc nam to się to wszystko wywaliło. Więc to nie pykło i ja wiedziałem, że coś trzeba znaleźć. Ja mówię, dobra, już nic nie wychodzi, to ja założę swoją firmę, no bo... No nie ma, jakby już mam dość robienia u kogoś, robienia w branży artystycznej, rzucam wszystko, pożegnałem się z tą branżą teatralną, artystyczną. Natomiast był ten okres przejściowy i z racji, że u mnie nikt w rodzinie nie jest taki biznesowy,
1: tak,
0: no to mi powiedziano, jak to w MLM-ach, że musisz się rozwijać, rozwój, samorozwój, w ogóle wszystko. No to ja mówię, dobra, zatrudniam się do na rozwóz jedzenia. Będę jeździł na rowerze, to przy okazji trochę poćwiczę.
1: Tak.
0: Spalę te kalorie, nie będę, nie przytyję. Natomiast będę też jeszcze na słuchawkach rzeczy biznesowe. Ja się nauczę biznesu z internetu.
1: Tak.
0: W ogóle, co za pomysł. Urojony. No i jeździłem, tak słuchałem tych podcastów, tych mądrości podcastowych i pojechałem na ostatni projekt do Continuo na wakacje i wracając z wakacji założyłem firmę.
1: Tak.
0: Wracałem z Czech, akurat był prawnik, tam koleżanka powiedziała, ja mam super prawnika, bla, bla, bla. Super, dobra, dawaj, jedziemy. Założyłem tę firmę i... No i nagle się okazuje, że jak miałeś w poprzedniej firmie cały ciąg logistyczny, sprzedażowy i w ogóle... W sensie odpowiadałeś tylko za sprzedaż, ale nie musisz niczego wymyślać, bo produkty masz gotowe, a tutaj trzeba coś wymyślić. Produktu nie wymyślę, no bo ten, usługi, no ale jakie usługi i tak dalej, i tak. No to przecież z racji, że ja jestem taki aktor,
1: tak,
0: to będę uczył wystąpień publicznych. I w tamtym momencie ja się bardzo szybko dowiedziałem, że ja o wystąpieniach publicznych absolutnie nic nie wiem. Nic! Absurd zero. Natomiast taka była opinia, że już jak sobie w MLM-ie poradziłeś, to poradzisz sobie wszędzie. No to przecież wszędzie. Nie, zupełnie nic nie wiedziałem. Gadałem takie farmazony. O Jezus, no takie głupo, wstydasz. I się pojawił problem początkowo z pozyskiwaniem klientów. No a firma, wiadomo, jak nie sprzedaje, to nie zarabia.
1: Tak.
0: Ja się wtedy dowiedziałem, że musisz sprzedawać. I tak ciułałem sobie tę firmę, ciułałem. Później się trochę rozkręciło i w momencie, jak się tak mi trochę rozkręciło, stworzyłem te kursy i one zaczęły iść i w ogóle jak wracałem sobie raz z Wrocławia i patrzę, pierwsze powiadomienia, że sprzedałeś kurs. Ja mówię, ojejku, znowu pole możliwości się poszerzyło, że to jednak działa.
1: Tak.
0: Zaczęło mi to jakoś iść, w miarę się tam ustabilizowało i wtedy dostaję telefon i jest mówione, słuchaj, otwieram agencję, potrzebuję aktorów. No ktoś musi grać, nie? Przecież. Więc ja mówię, no jasne, Patryk, ja rozumiem, natomiast ja już nie jestem aktorem, w ogóle nie mam dyplomu, nie mam nic, a poza tym ja lalki, bo mnie wtedy nie widać i tak, a ty chcesz mnie w ogóle do jakiegoś filmu. I Patryk na to mówi, spoko, ja ci ogarnę. On mówi, daj mi chwilę, tylko ja po prostu potrzebuję kogoś, żeby to ruszyć. Ja mówię, no dobra, no ja wtedy siedziałem w Białymstoku, wiedziałem, że wszystkie castingi są przecież w Warszawie.

0: jakichś większych miastach, w Białymstoku to nie ma żadnego castingu. Jeszcze to pamiętałem ze szkoły. Więc dzwoni do mnie tydzień później i mówi: słuchaj, mam dla ciebie casting. No nie wiarygodne. On mówi: tak, tak, jest tobą zachwycona reżyserka obsady, zdjęcia tylko wyślij, zdjęcia.
1: Tak, tak.
0: Ja wysłałem te zdjęcia, o Jezus, jakie były fatalne, teraz z perspektywy czasu wiem.
1: Tak.
0: No ale jakoś to przeszło, ja pojechałem na ten casting, ta reżyserka obsady podobno miała być mną zachwycona, ja mówię: dobra, dobra, Nie dzielmy skóry na
1: niedźwiedziu.
0: Na
1: tak.
0: niedźwiedziu. Ty ze mnie jelenia nie rób.
1: Tak.
0: Pojadę, zobaczymy. Zajeżdżam na ten casting. Już mam niby dostać tę rolę, nie?
1: Tak.
0: Klasyka. Castinguję się. Dziękuję za casting. No, czekamy teraz na odpowiedź. Trzy dni później. Nie dostałeś się.
1: Ajajaj.
0: Ja mówię: widzisz, Patryk, ja się do tego nie nadaję. On mówi: nie, spoko, ja ci coś ogarnę, tylko daj mi jeszcze chwilę.
1: Tak.
0: Ja mówię: dobra, ale ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Patryk, warto wspomnieć, Patryk Waroszczyński, który założył agencję Veres, który był z nami
0: na roku.
1: Po prostu same biznesmeny po tym naszym roku.
0: Tak, ja mówię: dobrze, Patryk, tylko ja już nigdzie nie jeżdżę.
1: Tak.
0: No, nie będę się tułał 2,5 godziny w jedną stronę, tylko po to, żeby 3 minuty pobyć na castingu,
1: tak.
0: Nie? I poczekać godzinę. Więc on mówi: dobra, spoko, damy radę. No i... I dzwoni... 4 dni później, tydzień. Słuchaj, mam dla ciebie casting.
1: Tak.
0: I ja mówię: no dobra, co tam? Ale pamiętaj, że ja nigdzie nie jadę. Dobra, nie, to jest...
1: powiedzieli, online.
0: Możesz się zgrać online. W ogóle wystarczy, że się nagrasz. Ja mówię: no dobra. A ja wtedy byłem na żaglach. I on mi mówi, że... do czwartku masz czas. Aha, tak, spoko. We wtorek wracam. Ale dzwonił jakoś w niedzielę. Czy w sobotę. On mówi: dobra, to tylko pamiętaj, do czwartku. Dobrze, do czwartku. Ja wróciłem z wyjazdu i dostaję SMS-a. No i jak tam? Już? Ja mówię: nie, dopiero co wróciłem, daj mi odpocząć. A tak mi się nie chciało tego nagrywać. Ale tak mnie męczył. Jest środa. I co? Już nagrałeś? Ja mówię: nie, tekstu się uczę. A tekst w ogóle nie wydrukowany. Nic. Czwartek. No i co, wysłałeś? Już? Ja mówię: nie, czekaj, ty. Praca wymaga poświęceń, ja się muszę przygotować w ogóle, tak żeby zbyć, nie? On mówi: no dobra, bo to do dzisiaj trzeba wysłać. Ja mówię: no dobra, to ten, nie mam z kim nagrać. On mówi: ojej, to na pewno nie masz kogoś? Ja mówię: nie mam, jestem zajęty w ogóle, może jutro. No i jest piątek, on jest u barbera. No i co? Już? Ja mówię: nie, jest godzina 12:00, z kim ja mam to nagrać, nie? Oczywiście przecież podał mi fejkową datę, no bo żebym wiedział, że będę przeciągał. On mówi: dobra, masz komputer? Ja mówię: no mam. Dobra, to się połączymy, ja na komputerze, ty na telefonie nagrasz. Ja mówię: no dobra, już niech będzie. On wrócił od tego barbera, my się łączymy i... Ja oczywiście co? Nie umiem tekstu. No przecież tyle dni było, ja się tyle dni, przecież tekstu tego uczyłem, a ja tekstu nie umiem. I on mówi: dobra, przegadujemy, jeszcze trzy razy. Nagraliśmy jedną wersję, on mówi: wyślij mi. Drugą, trzecią. Mówi: o, dobra, to będzie. Według mnie to tam nic nie było. Średnio to wyglądało. Ja mówię: jak się nie wstydzisz tego wysyłać, to wysyłaj. Mi to już i tak w branży nie będę, nie? I on to wysłał. I ja mówię: dobra, to czekamy. No dobra, to czekamy. Następnego dnia pisze: jest, jest! Oglądają, są dwa wyświetlenia. Ja mówię, kurde, to ja bym obejrzał, jakby ci tak zależało na tych dwóch wyświetleniach, no. To wiralem idziemy. I on mówi, dobra, czekamy jeszcze. Pisze dalej. Jest, są, 3, 4, 6. Jest, oglądają, mamy to, nie? Mamy. I pisze do mnie następnego dnia, mówi... Pakuj się, jedziesz do Warszawy. Masz tę rolę. Ja dostałem tę rolę. I później się dowiedziałem, jak ja ją dostałem. I to wszystko dzięki temu mojemu biznesowi, bo ja wystąpiłem na Sledzim Internety, wydarzeniu marketingowym, bo później z wystąpień publicznych przecież się przyniosłem na marketing. Było tak, że było dwóch aktorów. Ja, no, dwie osoby. Aktor zawodowy i ja. Bez szkoły, bo przecież papier jest niepotrzebny. Więc, no bo co ci ten papier, nie? Przecież tak nie grasz. I reżyser mówi do mnie już później na takiej naszej imprezie firmowej, on mówi, ja miałem tych dwóch aktorów, ciebie i aktora zawodowego i mówię, poszedłbym w zawodowego. Natomiast... On mi nie wygra, jest za chudy, a postać Romka jest taka jak niedźwiedź, nie? I zobaczyłem nagle twoje... Zobaczyłem w internecie, szukałem więcej informacji, przecież film polski jest pusty, ja przecież nic nie nagrałem, takiego, co by się wpisywało w te. Przecież jeździłem tylko po festiwalach, one przecież się nie liczą, no tak. Bo to by takie rzeczy zliczał, nie? To nie jest ten styl pracy. Więc on mówi, i znalazłem twoje wystąpienie na evencie. I patrzę, się rusza, ma kontakt z widownią, ogarnie, da radę. I tylko dzięki temu nagraniu dostałem tę rolę. Więc ścieżka jest tak kręta i było tyle zmian. Natomiast, no, warto robić wszystko. Chyba tak to jest to podsumowanie dobre, nie? No bo nigdy nie wiesz, co ci się przyda. Albo nigdy nie wiesz, co zostanie użyte.
1: A jesteś teraz na tej drodze, na której jesteś, bo rozumiem, wiesz, bo jednak jest różnica trochę między wyjazdami, jeżdżeniem po Europie i tak dalej, a tym, że jesteś teraz na miejscu jednak, grasz codziennie w serialu na Sygnale i jesteś tutaj na stałe.
0: Tak, przede wszystkim jest rozpoznawalność, no bo wcześniej co najwyżej to mogliśmy być znani z lalki, nie?
1: Tak.
0: Natomiast teraz, no, nawet jak mieliśmy przerwę i stwierdziłem, że wyjadę w głusze, w dzicz, pojechałem pod granicę ukraińską, zarezerwowałem lokację i witam się z właścicielami, jest spoko, oni mówią to tu, rozgość się. I później dostaję wiadomość na Instagramie. Nasza córka Tosia nie uwierzyła, że gościliśmy prawdziwego aktora.
1: Prawda.
0: I więc ta rozpoznawalność jest. Jak jestem teraz na meczu czy gdzieś, to też widzę, jest taki bardzo specyficzny wzrok ludzi, którzy cię rozpoznają i wiedzą, że jesteś z telewizji. Nie, musisz, jesteś z telewizji. Natomiast ja w 2 lata nagrałem ponad 400 odcinków. Więc to jest dużo. Byłem w pracy non-stop, gdzie wcześniej przygotowanie się do odcinka zajmowało mi 2,5 dnia, żeby nauczyć się tego wszystkiego. Grałem po pół dnia przecież, nie? Nie grałem całości. A 2,5 dnia się uczyłem, więc ja mówię, mi się to w ogóle nie opłaca. To teraz jest ta płynność, gdzie no dosłownie w lot się chwyta ten tekst, no bo w momencie jak się gra niemalże codziennie, bo jesteśmy po 20 akurat, wyrabiając 200 dni, no to muszę być po 20 dni mniej więcej w miesiącu, bo to przerwy te świąteczne, jakieś inne. No to nie ma się kiedy nawet tego tekstu tak usiąść dzień przed i po prostu nauczyć, nie? Więc pamięć jest wyćwiczona, rzeczy aktorskie, takie rzemieślnicze też są wyćwiczone I na dłuższą metę na pewno to jest męczące, nie? Przy tym obłożeniu, jakie mamy, przy ilości godzin pracy, jakie są, więc no rozglądam się, natomiast nie powiem jeszcze co i kiedy, no to, ale tak, powoli jestem trochę jak narciarz w tym bloku startowym, żeby wykonać zwrot akcji.
1: A czego ci życzyć w takim razie? Czego ty byś chciał, Izdor, dla siebie teraz?
0: Odpoczynku, ale tak długofalowo wytrwałość.
1: Masz czas dla siebie, chociaż troszkę?
0: No teraz mam i ten serial, i firmę, więc moim czasem własnym jest firma, bo jak jestem między scenami, to siedzę w firmie, no bo trzeba to jakoś ogarniać, więc jest intensywnie, natomiast uważam, że to jest taki czas i ja lubię, jak się u mnie dzieje, a odpocznę już, jak przejdę na emeryturę za rok.
1: A jakaś lalka, myślisz, że jeszcze powstanie z twoich dłoni?
0: Myślę, że bardziej powstaną rzeczy stolarskie do domu albo do kampera, który planuję budować.
1: Izydor Łobacz, moim i państwa gościem, moim prywatnym, ogromne szczęście, kumplem, bo to naprawdę duża przyjemność znać Izydor. Kocham, jak opowiadasz historię i dziękuję, że się podzieliłeś z nami swoją zwariowaną i mocno taką obfitującą w zwrotę akcję historią. Ja za ciebie oczywiście trzymam kciuki i śledzę, co tam sobie działasz, ale wiem, że gdzie ty tam nie wleziesz, to się ułożysz. To taka już twoja cecha. Pozdrawiamy twojego agenta.
0: Pozdrawiamy.
1: Bardzo serdecznie. I wszystkie osoby, które wspomniałeś w historii, bo to też bardzo fajne, że pamiętasz, kto był na twojej drodze, że wspomniałeś o mamie najpierw, potem o Łukaszu, później o Szymonie, więc te wszystkie osoby tutaj wspomniane, dzięki ekstra było. Bardzo miło było się tak, wiesz, cofnąć też do tego wszystkiego. Już tak mi się śmiać chciało, jak opowiadałeś po prostu o tych historiach z Akademii. Więc wielkie dzięki i powodzenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: Zwrot akcji Vox FM.
3: Reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
2: Służby weszły do mieszkania prezydenta. Priorytetem zatrzymanie sprawców prowokacji, mówi premier. Tragedia niedaleko Tuszyna. Kierowca jechał autostradą pod prąd. Szczegóły za chwilę w wiadomościach, a na koniec kolejna charytatywna zbiórka Łatwo Gęga. Zabrał już 12 milionów złotych. I jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Priorytetem namierzenie i zatrzymanie sprawców prowokacji. To informacja od premiera Donalda Tuska z narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Została zwołana po incydencie w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Straż pożarna po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu, siłowo weszła do środka. Wewnątrz nikogo nie było.
3: Mamy do czynienia z, może jeszcze nie z falą, ale z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami. Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem.
2: Mówił szef rządu. Straż pożarna przekazała, że dostała dwa zgłoszenia. Pierwsze dotyczyło pożaru, drugie zatrzymania krążenia. Tragedia na A1 w okolicach Tuszyna. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia. Kierowca doprowadził do czołowego zdarzenia z innym autem i jechał pod prąd. Oba samochody stanęły w ogniu.
4: W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący pojazdem, który wjechał pod prąd. Natomiast trzy osoby podróżujące Audi zostały przewiezione do szpitala.
2: Relacjonuje Aneta Kotynia z łódzkiej policji. Kierowcy jadący w stronę Gdańska, musicie liczyć się z utrudnieniami.
4: Strada A1 w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Zorganizowane są objazdy od węzła Tuszyn na DK12 i S8.
2: Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz, dlaczego kierowca osobówki znalazł się na niewłaściwym pasie. Na razie nie wiadomo, czy było to celowe działanie, czy tragiczna pomyłka. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Rzadszy podtyp wirusa wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań, ale na ten moment nie ma informacji, by doszło do nich na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
5: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
2: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Zebrał już ponad 12 milionów złotych. Taki wyznaczył sobie cel, ale jedzie dalej. Łatwo Gang przemierza na rowerze całą Polskę, żeby zebrać pieniądze na leczenie Maxa, który cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Streamer jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Za sobą ma już ponad 520 kilometrów.
6: Mamy oficjalnie pieniądze na leczenie dla Maxa, więc no, piękna sprawa. I transmisja będzie trwała jeszcze pewnie 10-11 godzin. Do Gdańska jeszcze jedziemy.
2: Na trasie może liczyć na wsparcie. Tak było m.in. w Łódzkiem.
7: Jak przebiega trasa?
8: Raczej tak jak planowaliśmy, Pirlo, Dawid Seweryn. Oczywiście jest jakiś lekki kryzys, ale to tylko zdrowotny, nie psychiczny.
7: Lekki kryzys, ale co z Piotrkiem?
8: Z Piotrkiem wszystko dobrze, bolą go mięśnie i inne takie rzeczy, ale to jest twardziel i się nie poddaje.
7: Pokażecie mi, jak kibicujecie? Zdecydowaliście się wyruszyć z Piotrkiem. Rozumiem, że mu kibicujecie.
9: Znaliśmy, że jak tylko będzie na wysokości Łodzi, to musimy dołączyć i wspierać go naszymi siłami.
7: Piotrek, co czujesz, gdy widzisz tych wszystkich ludzi?
10: No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
11: Dziękujemy! Bo to trzeba podziękować, bo to jest wielka akcja.
2: Na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma. YouTuber apeluje do fanów o ostrożność i prosi, by dopingowali go z pobocza, nie wjeżdżając na trasę przejazdu. A jaka pogoda nam towarzyszy w tę niedzielę? Bardzo ciepło, 29 stopni dziś na zachodzie kraju, 26 w centrum i 24 na wschodzie. Ale uwaga, w każdym z województw właściwie może pojawić się dzisiaj deszcz, więc bardzo wysokie temperatury, ale deszczowo. Deszczowo nie będzie już od jutra, tam w poniedziałek tylko wysokie temperatury i piękne słońce. A dzisiaj ciepło i mokro.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
0: To znowu my, Julia Hen,
1: Paweł Pawelec,
12: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: To jest pierwsza zmiana. My codziennie staramy się wam pomóc jakoś przeżyć, czy to poniedziałek, czy poranek po prostu.
3: Tak, i wasze upadki, cokolwiek.
2: Napisał do nas Paweł z prośbą o pomoc.
3: Nie
2: Paweł,
3: pisałem.
2: Czego ty od nas oczekujesz, jeżeli chodzi o pomoc?
4: Powiedzcie mi, bo tak, przez pierwsze dwa podejścia do tego egzaminu.
3: Jakiego?
4: Za kategoria A motocykle. Mm-hmm. To jest moje marzenie, ale dobra. Przez pierwsze dwa podejścia niestety człowiek przez nerwy, przez stres zapomniał wszystko to, jak mi powinno być. Chodzi o czas manewrowy. A i teraz jest trzecie podejście.
3: Okay.
4: I teraz jak zrobić coś, żeby nie zżarcie stres przed tym egzaminem.
0: To jest... ty najpierw coś zeżrzyj.
3: Dobrze.
0: I wtedy cię stres nie zeżre.
3: Poczekaj, nie, to jest dobre. Pójdź najedzony, będziesz leniwy, spokojny, będziesz taki lekko odłączony i wtedy nie będziesz tak szybko reagował, bo to jest niemożliwe, wiesz, krew w żołądku będzie.
2: Tylko...
3: Ale pomyśl sobie, że ja zdawałem prawo jazdy 4 razy.
2: Aha. A ile sztuczek wiesz? Dobra, nieważne.
3: Dopiero za 5. razem zdałem.
2: Ja sprawdziłem metody naukowe.
3: No.
2: Podobno trzeba się wysypiać. Także regularnie spać. Kontakt z naturą podobno pomaga, żeby wyjść, pójść do parku, przespacerować się, przytulić drzewo.
3: Albo wyjść ze sobą psa
0: na
3: egzamin.
0: Paweł, przyjdź po prostu z bukietem kwiatów i po prostu go ciągle trzymaj.
3: Natura.
2: Lepiej, słuchajcie, kontakt społeczny podobno pomaga. Krótka rozmowa z kimś, wspólny spacer albo na przykład przytulenie. Także przed egzaminem przytul egzaminatora.
3: Tak. Wiesz,
4: fajnie by było, jakby to była kobieta, no to co innego, no to można wtedy dziada. A gdzie facetowi kwiaty?
3: Ale
4: no
3: każdy jest łasy na kwiaty. Pokaż mu kwiaty i pokaż mu kwiaty, kierownica kwiaty i powiedz, no staraj się, nie zepsuj tego. Kwiaty są jakby co dla ciebie. Ale wiesz, on zrozumie, że dopiero po udanym, zdanym egzaminie.
2: Paweł, poza tym, słuchaj, jak będziesz już na tym egzaminie, to pomyśl sobie tak, że 18 maja o godzinie 7:49 w poniedziałek byłeś na antenie Radia Vox FM, słuchało cię grubo ponad 1 000 000 osób,
3: oj, tak.
2: A ty się w ogóle nie stresowałeś wtedy,
4: a? To jest
0: pierwsza zmiana.

0: FM. Tak było we wtorek.
1: Jak wiecie, wszyscy kochamy ptaki.
2: Mów za ciebie.
3: Ja tam, tak,
1: które
3: będę ostrożny.
1: Na przykład robią kupy na nasze samochody.
3: A no tak, to tak? Generalnie tak.
1: Które na przykład siadają na naszych parapetach i stukają i tam też zostawiają swoje, prawda?
3: Różne takie te rzeczy. Słuchajcie, one tak prezenty. Zawsze przekręcają główkę i się przyglądają.
4: Mój sąsiad
3: się
4: tak bardzo
3: dzieje.
4: Kocha ptaki, te właśnie, które robią powyższe rzeczy.
3: Gołębie.
4: Że ostatnio, bardziej wrony chyba, że ostatnio sobie zamontował na balkonie, bo mieszka na ostatnim piętrze.
3: A, takie te.
4: To też, takie...
3: Takie druciki,
4: tak, druciki
3: w kształcie X-ów, żeby one
4: tak,
3: nie siadały.
4: Ale lepiej, on jeszcze kupił latawiec. Latawiec w kształcie orła.
1: To już jest wyższa szkoła.
3: On tak lata, on tak, wiesz, cały czas krąży nad balkonem.
1: Tak, bo te ptaki są mądre i one już się nie nabierają na te takie wrony plastikowe, co niektórzy stawiają na balkonach. Tak. Już się nie nabierają. A o miłośniku ptaków właśnie będziemy teraz mówić, ponieważ w Wielkiej Brytanii miało miejsce obrączkowanie sokołów.
3: Ojej, żyli długo i szczęśliwie? Powiedział tak?
4: Masz Mendelsona grać?
1: No i jeden z takich sokołów, nie spodobało mu się to, że będzie zaobrączkowany.
3: A ja nie chcę.
1: No, chciał uciec sprzed ołtarza.
3: O Jezu.
1: Pan ornitolog chciał zrobić mu zdjęcie.
3: I to dziabnął.
1: On wziął ten telefon i wyrzucił.
4: I bardzo dobrze.
3: A naprawdę złapał mu za telefon.
4: Pamiętajcie, nie można robić zdjęć ptaków bez pozwolenia.
3: A już potem wysyłać je gdzieś komuś.
4: Dokładnie.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: No i właśnie o to chodzi w słuchaniu Radia Vox FM. Jesteśmy razem z wami. Nieważne, czy macie gorszy humor. Zostawiła was dziewczyna. Myślicie sobie, jejku, nie chce mi się. My jesteśmy zawsze dla was. Jeżeli macie jakąkolwiek sprawę, jakiekolwiek pytanie, to my pomożemy wam.
3: 6098 69 869. Na ten numer z wielką chęcią możecie do nas się odzywać.
4: Tylko odważnie.
2: Słuchacz zadał tutaj bardzo ciekawe pytanie. Posłuchajcie.
5: Cześć, z tej strony Grzegorz. Tak wyjadę i tak się zastanawiam, bo wy radiowcy w radiu tak ładnie wszystko opowiadacie, wszyscy super tacy. Takie pytanie mi się nasuwa,

0: powtórz.
1: Ale co ty pierdolisz?
2: Dogi, socewico, knedle, parowańce.
3: To już ten wybór mnie oszałamia.
0: No i proszę bardzo, i nie było słychać, nie było słychać. Nie potrafimy, mamy taki zakaz wewnętrzny, chipy nam wbudowali i nie możemy.
4: Znaczy wiedzieli, z kim mają do czynienia i taki system tutaj nam zrobili na mikrofonach, że jakbyśmy chcieli powiedzieć coś typu...
5: Kurny jenoty, wilki i rysie.
1: Pamiętajcie, że my nie przeklinamy.
6: Pierwsza zmiana.
7: The best.
6: O, pierwsza zmiana.
8: Tylko w Vox FM. Reklama.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
8: Reklama.

0: Tony Rychu Piwek, co robi nauczyciel na grillu? Niezapowiedzianą karkówkę. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: FM.
1: Tak było we wtorek.
2: Skoro było o biznesach, to ja mam tutaj dobry biznes, znalazłem.
3: Sprzedam butelki.
2: Blisko? Lepiej, Paweł, słuchaj, bo dawaj, ty możesz to wykorzystać.
3: No ja zbieram sam niedaleko na swoją emeryturę, które zdrowie mi to
2: kosztuje. Obok naszej firmy na osiedlu pojawiło się na grupie sąsiedzkiej ogłoszenie. Wypożyczę odpłatnie używaną pralkę na terenie osiedla. Czasowo nie potrzebuję, proponuję umowę użyczenia, szczegóły PLIF.
4: Ej, super! Ale to jest w ogóle bardzo dobry pomysł, jak ktoś na przykład robi pranie co 3 dni.
2: No.
3: I pożycza na kolejne 2 dni.
2: Ale to noszenie pralki to musi być ciężkie. No to
4: chyba, ojeju, ale biznes jest biznes, tak?
3: Chyba, że to jest pomysł na to, żeby poznać sąsiadki.
2: Ja na przykład mógłbym w ten sposób portfel użyczać, też nie korzystam.
4: Ale on jest pusty, tak?
2: No powiem, że tak.
4: Ej, super. No? Można użyczać rzeczy, które stoją i nie korzysta się
2: rowerek
4: z nich w domu.
2: Treningowy.
4: O. Ale świetne.
3: Znam takie żony, co mogłyby użyczać wazon.
2: Jakich wazon?
3: No bo mężowie nie kupują im kwiatów.
4: O, to smutne
2: żelazko,
4: bardzo.
2: Bo żelazko bym chętnie użyczył, też nie korzystam za bardzo.
3: Chociaż nie
2: z tą pralką to wydaje mi się, że to pranie pieniędzy.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM.
2: Sprawa jest już na policji.
1: The best.

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają

0: Wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy. Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
1: Dramatyczna noc w Ukrainie. Zginęły 4 osoby. Rosja uderzyła w Kijów. To na początek. W wiadomościach uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Wracamy do pożarów Puszczy Solskiej. A na koniec jeszcze sport. Poznańscy kibice całą noc świętowali zdobycie tytułu Mistrza Polski. Posłuchajcie. Jest 10:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 4 osoby nie żyją, ponad 50 zostało rannych. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Głównym celem był Kijów, gdzie drony i rakiety uderzyły w sumie w 40 miejsc, m.in. w bloki, biurowiec i budynek poczty. W związku z atakiem w nocy Polska poderwała swoje myśliwce. Po 3 godzinach wróciły do baz. Jeszcze wieczorem dostaliśmy ostrzeżenie, że może być atak i to bardzo mocny. Trzeba było iść do schronu, ale zostałem w domu, co nie było rozsądne. Siedziałem w łazience, poszedłem tam po pierwszych eksplozjach. O 1:00 w nocy już nie spałem. Jeżeli dalej bym spał, to już leżałbym pod gruzami. Mówi mieszkaniec jednego ze zniszczonych bloków. Kolejny raz rosyjskie wojsko wystrzeliło rakietę balistyczną średniego zasięgu Orężnik. Jest zdolna do przenoszenia głowic nuklearnych. Mieszkańcy Krakowa palą znicze przy szkole podstawowej nr 31. Żegnają 12-letnią uczennicę, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Wczoraj policja potwierdziła, że to zwłoki poszukiwanej od czwartku dziewczynki. Szczegóły Aleksander Różkowski.
2: Zakończono już czynności identyfikacyjne. Policja potwierdziła, że ciało odnalezione w Lesie Wolskim należało do poszukiwanej od czwartku dziewczynki.
3: Decyzją prokuratora ciało zostało skierowane na sekcję, która odpowie nam na temat mechanizmu śmierci, jak również czasu zgonu.
2: Mówi podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policja ma wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci 12-latki.
1: W poszukiwania dziewczynki zaangażowane były setki osób, strażacy, policji i wojsko. Będzie uroczysta odprawa i podziękowania za udział w akcji gaśniczej. Państwowa Straż Pożarna podsumuje działania i wyróżni tych, którzy walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. O szczegółach Jacek Werner.
4: Uroczystość zaplanowana jest na wtorek w szkole podstawowej w Łukowej. To jedna z miejscowości będących najbliżej pożaru. Odprawa poświęcona będzie działaniom strażaków, w tym koordynacji sił i środków, pracy sztabów oraz współpracy z innymi służbami i instytucjami uczestniczącymi w działaniach gaśniczych. Tego samego dnia w ramach obchodów Dnia Strażaka zaplanowano wręczenie podziękowań za udział w działaniach. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień.
1: Uroczysta odprawa w wtorek o 9:00. Wielka feta w Poznaniu. Kibice całą noc świętowali zdobycie tytułu Mistrza Polski. Wicemistrzem został Górnik Zabrze, a w eliminacjach europejskich pucharów zagrają też Jagiellonia, Raków i GKS Katowice.
5: Ostatnie 5 lat Lech Poznań zdobył mistrzostwo aż 3 razy.
6: No to trzeba zapytać, jakie plany na kolejny sezon?
7: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci. Wszystko jest możliwe. Myślę, że Lech Poznań jest na tyle stabilnym klubem na tle wszystkich rywali, że jest w stanie tego dokonać.
8: Jesteśmy wzruszeni i dziękujemy piłkarzom.
9: Mistrz Kolejo!
1: Na miejscu był Paweł Adamczewski. Z Ekstraklasą żegna się z kolei Lechia Gdańsk, która przegrała z Termaliką 2-3. W pierwszej lidze zagrają też Arka i właśnie zespół z Niecieczy. Bardzo wysokie temperatury dzisiaj w Polsce. Już w tym momencie 25 stopni w Zielonej Górze. Tam w tym momencie jest najcieplej. Najchłodniej jest w Ustce, tam 15,5. Ale ciepło będzie dzisiaj właściwie w całej Polsce. 26 w centrum, 29 na zachodzie kraju, 24 na wschodzie. Ale będą deszcze. I to również w całej Polsce. Popadać może wszędzie poza północnym zachodem. Tam powinno być spokojniej jutro. Słońce.
10: The Best of Pierwsza Zmiana.
11: Konrad Piwowarski,
12: Julia Hren
13: i Paweł Pawelec.
11: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
1: Tylko złe odpowiedzi.
3: Odpowiedzi na pytanie, dlaczego w nocy jest ciemno. 6098698869. W nocy jest ciemno po to, aby jak wstajesz, idziesz do łazienki, to przywalić małym palcem w mebel. Tak. Napisał Tomek.
4: Wszyscy to poczuliśmy, wszyscy.
5: Po to, żeby nadepnąć na klocek Lego.
4: Ała, nie. O, proszę się z tego nie śmiać, to są poważne kontuzje. Są też telefony?
6: Cześć, tu Luiza. No w nocy jest ciemno, no bo nie jest jasno. To chyba logiczne, prawda?
4: No prawda.
5: W sumie.
4: Ale nie o to pytaliśmy.
5: W sumie, tak.
4: Kolejna
5: tak.
4: Odpowiedź?
7: Proste, bo kurczę, słoneczko ma focha, no obraziło się i dlatego jest ciemno. Pozdrawiam serdecznie.
4: Kurczę, proste, no.
3: A, proste. Dobra, bo jeszcze taki SMS jest, bo Merkury zasłania słońcem. To chyba od jakiegoś eksperta astrologii.
5: Tak, astronomii. Astrolog.
4: Dawid napisał, dlaczego w nocy jest ciemno? Żeby można było robić dzieci. Dawid, w ciągu dnia też można.
1: Tylko złe odpowiedzi.
5: No ale wiesz, nie wszyscy są tacy piękni jak my i czasami noc się przyda.
4: Program przeciwdziałania małej dzietności bym wprowadził, takie wielkie plakaty w dzień też można robić dzieci.

0: RMFFM to pierwsza zmiana. Od rana z OZD. Tak było w czwartek. Budzi ludzi.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Proszę obudzić moją narzeczoną. Tak napisał do nas Sebastian.
3: Pomysł dał?
2: A Konrad już na straży.
4: Kuchnię montują sobie.
3: A, okej, w porządku, czyli w odległym czasie jakimś.
4: W jakim odległym
3: czasie? No gdzieś tam kiedyś nam montują, tak?
2: Jak wy już jedziecie.
4: Jedziemy przecież, montować kuchnię. No, panie kochany.
3: Cześć, wezmę śrubokręt, czekaj.
5: Halo?
4: Halo, dzień dobry, pani Magdaleno. My tak będziemy za jakieś 15 minut tę kuchnię montować.
5: Dzisiaj?
4: No tak.
5: Miało być 25 w poniedziałek.
4: No ale pan Sebastian dzwonił, że pani by wolała, żeby to dzisiaj było. To on nie przekazał nic pani?
5: Jaki Sebastian?
4: No pan Sebastian mówił, żeby dzwonił do nas i mówił, żeby wcześniej przyjechać, bo pani Magdalena nie będzie mogła w poniedziałek, żeby w czwartek przyjechać.
5: Nic mi nie wiadomo na ten temat.
4: To ale pan, gdzie pani? Czy my mamy przyjeżdżać, nie przyjeżdżać?
5: Wie pan co, ja do pracy idę.
4: No ale ktoś będzie, żeby...
5: Nie, no właśnie nie.
4: A słyszysz?
3: Słyszę.
4: No ale to państwo poważni są. To my to wszystko przygotowujemy, wstajemy rano o 6, ruszamy do państwa.
5: Ja pana rozumiem, ale ja nikomu nie mówiłam, że pan ma przyjechać do mnie. Ja nie rozmawiałam z żadnym panem Sebastianem. Aha. Ja nie rozmawiałam, po prostu z nikim nie rozmawiałam, wie pan?
4: No to skąd? No przecież my sobie tego pan nie wymyśliliśmy.
5: Ja panu rozumiem.
3: A nie może pani zostawić po prostu kluczy, my to zamontujemy i potem pani powie, gdzie to odwieźć?
5: Co? Chodzi o to, mamy nic przygotowane. Ta kuchnia jest tutaj, stoi ta stara. Aha. Po prostu nic przygotowane, tak. Bo jak na poniedziałek, to na poniedziałek, prawda? Ja z nikim nie rozmawiałam, proszę pana. Okay. Przysięgam panu, ja z nikim nie rozmawiałam, z żadnym panem Sebastianem. Po prostu umówiłam się z panem na poniedziałek.
4: Okej. Okay.
5: I to wszystko.
4: Ale jeszcze jedno pytanie, bo Sebastian to nie jest twój narzeczony?
5: No nie.
4: No jest.
5: Pan dzisiaj z nim rozmawiał?
4: No właściwie to nie rozmawiałem, bo on po prostu napisał na stronie voxfm.pl zgłoszenie takie. I to jest pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
3: To nie jest prawda do końca.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: A ja taka zaspana jestem.
2: Stałaś, super, że jesteś z nami.
3: No.
4: Nie będziemy montować ci kuchni, ale mamy dobrą informację. 500 zł na prezent marzeń dla ciebie, mamy.
5: O, dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo. I dobrego dnia ci życzymy.
5: Dziękuję wzajemnie.
4: Cześć.
5: Wszystkiego dobrego.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.

0: Jest to pierwsza zmiana od rana z Fox FM. Tak było w czwartek.
1: Jeżeli ktoś już odwiedził targ, to możecie dać nam znać, po ile truskawki. Piszecie na 6098 69 869. Właśnie Gorzów Wielkopolski 38 zł za kilo.
2: W Brwinowie 34 zł za kilogram.
1: Czyli nie jest tak kolorowo, jest dość drogo.
2: A jak już kupicie 24? Takie truskawki,
3: to
2: można kompot zrobić.
3: Aha.
2: Polecają, uwaga, uwaga, Amerykanie, którzy odkryli, że istnieje coś takiego jak kompot.
3: Co zrobicie?
1: Tak, powstał taki, powstał na TikToku amerykańskim, pojawiły się dziewczyny, które mówią: słuchajcie, jedzcie gotowane truskawki, później wypijajcie ten sok dla zdrowej skóry, pięknej cery.
3: Tak, a jak zostaną już wam tam owoce, to koniecznie użyjcie pałeczek chińskich i wyjadajcie owoce, super zabawa, jaka pyszna.
1: Widziałam takiego TikToka polskiego, na którym dziewczyna była zdenerwowana i mówi: co ty robisz w ogóle? Przecież weź normalnie widelec, zjedz normalnie te truskawki, a nie jakaś komedia.
3: Przechyl tę szklankę i po prostu prosto do buzi
2: jestem
3: jedziemy.
2: Ciekaw, co następnego Amerykanie odkryją.
3: No ja wam powiem. No. Ziemniaki ze skwarkami i jajkiem sadzonym ze szczypiorkiem. To już jest hard level. To już jest naprawdę.
1: Ale ja cię przepraszam, ale dla Amerykanów ziemniaki to są frytki.
2: To prawda. Francuskie jeszcze.
1: A nie, może jeszcze im powiesz placki ziemniaczane, babka ziemniaczana. Nie. Oni mają frytki i tyle.
3: Normalne ziemniaki.
1: Ja uważam, że powinni odkryć jeszcze zupę, że można tak kurczaka.
2: Rosół, no.
3: O, rosół,
2: i wiecie co?
3: Nie wiedzą o tym, że to
2: i odkryli.
3: Istnieje.
2: Odkryli to!
3: Odkryli.
2: Tak, pojawiło się to jako mem właśnie, że powinni rosół odkryć i okazało się, że odkryli. Uwaga, nie wierzycie, jak to nazwali.
3: Mhm. Ojej, boję się.
1: Pewnie ja
3: brzydko.
2: Chicken tea.
1: Czyli herbata kurczakowa.
3: Kurczakowa?
1: Pierwsza zmiana.
2: Amerykanie. Znalazłem przepis Wall Street Journal.
3: O, masz siłość.
2: Brawo.
1: Brawo.
3: Jest jeszcze koport za barbaru, ale to dopiero za rok, a za dwa lata na pewno wędróbka z cebulką, nie?
2: Życzymy smacznej herbaty o poranku. Mam nadzieję, że nie jest z kurczaka.
3: The best.
0: To pierwsza zmiana.
4: Tylko w Vox FM. Reklama.

0: No widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
1: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: O, pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: No, czasami trzeba iść do lekarza. No i wiadomo, że kolejki do lekarza są ogromne.
3: To
2: i
3: prawda.
2: Czasem trudno się dostać do tego lekarza.
3: Człowiek psuje się od głowy.
2: Ale już niedługo, moi drodzy.
4: Niedługo co? Likwidują lekarzy. Zaraz. I nie będzie problemu kolejek.
2: Blisko. Nie. Od lata będzie można zapisać się do lekarza za pomocą AI. Będzie taki asystent, który będzie dzwonił i będzie cię umawiał do lekarza.
4: A czy ale lekarzem będzie ten robot humanoidalny?
3: Nie. Humanoidalny, już się nie pomyliłaś.
2: Nie, lekarz będzie normalny, tylko że to wszystko będzie się działo od lata.
3: Wytłumacz to, bo wiesz, ja mam już swoje lata.
2: No będzie dzwonił do ciebie, najpierw zaproponuje ci fotowoltaikę pewnie,
3: A
2: później cię umówi do lekarza za dwa lata na przykład.
3: Słuchać przez 2-3 minuty o fantastycznych lekach dostępnych bez recepty.
4: Ja już widzę, jak moja babcia dzwoni do robota AI, naprawdę. Umawia się do lekarza.
2: Ja się zastanawiam z kolei, czy ten robot będzie przyjmował argumentację. Ale przepraszam, ja tylko po receptę.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
0: Tylko w Vox FM. Flash Dance.

0: to promocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Boxfm.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
1: Vox FM Gorzów.
7: Interwencja służb w mieszkaniu prezydenta jest reakcja rządu. Od tego zaczniemy wiadomości. W nich też pożar w Gorzowie, płonął park trampolin, a na koniec Łusi Festiwal Szkół Teatralnych. Dziś ostatni dzień, poznamy laureatów. Zapraszam. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Mamy do czynienia z prowokacjami i ewidentnym przestępstwem. Tak premier Donald Tusk mówi o incydencie w mieszkaniu rodziny prezydenta. Straż pożarna po, jak się okazało, fałszywym zgłoszeniu siłowo weszła do środka. W związku z tym zwołano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Premier Donald Tusk podkreślał, że priorytetem jest namierzenie i zatrzymanie sprawców prowokacji.
9: Wszystkie służby powinny dołożyć maksymalnych wysiłków, żeby dokonać identyfikacji osób, które się tym zajmują.
8: Szef rządu mówił też o przeglądzie procedur i wprowadzeniu ewentualnych zmian, które pomogłyby chronić służby przed tego typu fałszywymi zgłoszeniami. Jak już wiemy, po naradzie wdrożona zostanie dodatkowa weryfikacja na poziomie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wiadomo, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta służby otrzymały dwa zgłoszenia. Jedno dotyczyło pożaru, drugie nagłego zatrzymania krążenia. Straż pożarna zdecydowała się siłą wejść do środka. Wewnątrz nikogo nie było.
7: O czym informował nasz reporter Michał Skolimowski. Hala trampolin spłynęła doszczętnie, straty będą ogromne. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażakom udało się opanować gigantyczny pożar w Gorzowie przy ulicy Targowej. Płonęła hala o powierzchni 3000 m2, mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.
10: Część dachu została zarwana, około 1/5 dachu wpadło do środka. Dużym zagrożeniem jest jedna ze ścian budynku. Ona częściowo się zawaliła. Nadzór techniczny oceni, czy budynek nadaje się do użytkowania.
7: I jak przyznał prezydent Gorzowa, z hali zostały zgliszcza i prawdopodobnie zostanie rozebrana. To zasady panujące przy każdej granicy państwa, ale tu mają szczególne znaczenie. Nie wszędzie możesz wejść, a za zdjęcia zapłacisz mandat. Straż Graniczna przypomina o przepisach obowiązujących w strefie nadgranicznej. W czasie wycieczek, grzybobrania czy spacerowania należy zwracać uwagę na tablice informacyjne i graniczne oznaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o granicę z Rosją.
11: Teraz od 2020 roku są czynne dwa przejścia graniczne z obwodem kulawieckim, to jest w Grzechotkach i w Bezledach, i tu można przekraczać tylko granicę państwową. Natomiast zielona granica, czyli ten pas drogi granicznej, ten pas cały 200 kilometrów nie służy do przekraczania granicy z Federacją Rosyjską, czy to na lądzie, czy na wodzie.
7: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Bezpieczeństwa na wodach strzegą łodzie patrolowe, na lądzie kłady, pojazdy obserwacyjne i samochody terenowe. To oni zachwycili jurorów. Dziś dowiemy się, kogo z młodych aktorów doceniono i kto zdobędzie festiwalowe nagrody. Przed nami ostatni dzień łódzkiego festiwalu szkół teatralnych. Zanim aktorzy dostaną rolę i zagrają w filmie, serialu czy reklamie, muszą przejść przez sito eliminacji. Na festiwalu uczyli się od zawodowców. Na warsztaty z reżyserką obsady Nadią Lebik przyszły tłumy. Wśród nich była nasza reporterka Ela Piotrowska.
12: Gotowi do castingu?
13: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać, każdy ma taką otwartość na to, co umiemy, co chcemy dać.
14: Każde spotkanie uczy czegoś nowego. Najlepiej można nauczyć się na błędach.
12: Będzie pewnie sporo praktyki, na co liczycie?
15: Wskazówki, które mogłyby nam ułatwić uzyskanie luzu na castingach.
12: A spięci jesteście?
15: Czasem się zdarza.
12: Co jest najtrudniejsze przed tymi młodymi, którzy do castingu staną?
16: Zrozumieć, że ta droga castingu jest trudna. Nadia Lebik, reżyser obsady. Ale nie można dopuścić do tego, żeby ta droga zarosła.
12: Czyli jak raz się nie uda, trzeba znowu?
16: Absolutnie tak. To już jest wpisane w ten zawód. To od nich wszystko zależy. To oni stoją w świetle. To są ich serca, ich talenty.
7: Nadia Lebik podkreśla, że casting jest też dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów i nawet jeśli ktoś nie dostanie roli, może zostać zauważony i ma większe szanse w kolejnym projekcie. Festiwal Szkół Teatralnych to najważniejsze w kraju wydarzenie prezentujące młodych aktorów u progu ich kariery. Bardzo ciepło dzisiaj i to w całej Polsce. Temperatury nawet do 28 stopni. Już w tym momencie w Zielonej Górze 26, a będzie więcej. Tylko, że deszcz dzisiaj. Deszcz możliwy właściwie w każdym z województw. Najmniej popada dzisiaj nad morzem. Tam za to najchłodniej. 23 stopnie maksymalnie. Więc niedziela deszczowa, ale bardzo, bardzo ciepła. Poniedziałek już bez deszczu. Bardzo wysokie temperatury.

0: nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Askana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiazd Nagra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Vox FM.
12: Vox FM.
13: Gorzów.
14: Tragiczna noc w Ukrainie. Setki dronów i rakiet nad krajem. Rosja uderzyła też pociskiem Oriesznik. Za chwilę też śmierć w Gdańsku. W stawie utopił się mężczyzna. A na koniec jeszcze charytatywna akcja. Łatwo gang się nie zatrzymuje. Zbiera kolejne miliony dla chorych dzieci.
15: 12 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
14: Zmasowany atak na Kijów. Wołodymyr Zełański potwierdza, Rosja wystrzeliła pocisk Oriesznik. Co najmniej 4 osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych. To po nocnym ataku Moskwy na Ukrainę. Rosjanie wystrzelili 600 dronów i 90 pocisków. Szczegóły zna nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
16: 90 rakiet i 600 dronów wypuścili tej nocy Rosjanie na Ukrainę. Na celowniku okazał się głównie Kijów i okolicy ukraińskiej stolicy. Obrona powietrzna potwierdza użycie między innymi balistycznego pocisku średniego zasięgu. Wszystko wskazuje na to, że był to pocisk Oriesznik. Na chwilę obecną wiadomo, że spadł on w okolicach miasta Biała Cerkiew pod Kijowem. W samej stolicy eksplozje było słychać przez całą noc, a uderzenia byli o tyle potężne, że można było ich odczuć na stacjach metra pod ziemią. Wśród najnowszych celów Rosji w stolicy Ukrainy okazało się m.in. centrum handlowe oraz rynek. Kijów, OS Biłecki.
14: Tragedia w Gdańsku. Mężczyzna utonął w jednym ze stawów w Parku Oruńskim.
17: Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej po ujawnieniu dryfującego ciała wyciągnęli mężczyznę na brzeg i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Jednak nie doprowadziła ona do przywrócenia czynności życiowych. Wstępnie czynności nie wykazałyby do śmierci mężczyzny, przyczyniły się osoby trzecie. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej.
14: Mówi Edyta Grafta z Policji w Gdańsku. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i biegłe z zakresu medycyny sądowej. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Przypomnijmy, Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać, jak szydzi z kilkudziesięciu osób. Kazano im klęczeć, a polityk machał izraelską flagą i krzyczał po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Wśród aktywistów byli też Polacy, dlatego rząd w Warszawie nałożył na Ben-Gwira 5-letni zakaz wjazdu do naszego kraju.
18: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
14: Tłumaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Teraz taką samą decyzję podjęła Francja. Dodatkowo MSZ wezwało do siebie ambasadora Izraela w tym kraju. Cel osiągnięty, jednak łatwo gang się nie zatrzymuje. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i w trakcie transmisji zebrał 12 milionów złotych na leczenie Maxa, który cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną. Teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z chorobą powodującą zanik mięśni. Łatwo gang pokonał już w sumie ponad 550 kilometrów, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
5: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
14: Cała akcja transmitowana jest na żywo na kanale YouTubera.
15: Ładny weekend, ładny dzień, ładna niedziela, przyjemnie, naprawdę korzystajcie z tej pogody, bo z tego co widzę, to moja mapa pogodowa mówi mi, że średnio okolice 26-25 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach, a miejscami nawet 27-28.
14: To się zgadza, mamy bardzo piękną niedzielę, co prawda może pojawić się deszcz gdzieniegdzie, także nie wiem, zapominajcie parasolek, albo na przykład jak macie grilla, to go pod altankę, tylko
15: zachód
14: bezpiecznie.
15: Kraju i południowy zachód, a także miejscami wschód, północny tak. Wschód kraju.
13: Yes, weekend.
15: Więc no, zawsze przyjdzie coś albo ktoś, co popsuje imprezę, ale cieszmy się tym, bo uwaga, jutro też będzie ładnie.
14: No, jutro bez deszczu, bo poniedziałek.
15: Tak, właśnie. No to co? Że do pracy. No. I wtorek też widzę słońce,
14: a
15: też do pracy.
14: A kto jest dzisiaj w pracy?
15: No, my jesteśmy w pracy. 4 minuty po 12. Michał Trawka, dzień dobry. Katarzyna Pilewska wraca do nas za niespełna 56 minut.
14: Zgadza się, do zobaczenia.

0: Dua Lipa i jej Houdini w Vox FM. W rytmie hitów wam gramy. Mamy niedzielę, 24 dzień maja, 17 minut po 12 na zegarach i ja mam do was jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Czy jedliście już w tym roku truskawki? Tak czy nie? I czy już są u was truskawki? A jeżeli są, to w jakiej cenie? Bo te, no jak się orientuję, mają trochę rozbieżności, więc dajcie znać. 6098 69 869, a może ktoś w tym momencie już zajada właśnie te owoce. Śmiało, można się pochwalić. 6098 69 869. Czekam na wasze wiadomości, zdjęcia i głosówki.
1: Jest weekend
2: w rytmie hitów Vox FM.
3: To all the people all the...

I delikatnie teraz zwalniamy. Chapel Run, Good Luck Baby w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do 13 na naszych radiowych zegarach, a na 6, 0, 9, 8, 6, 9, 8.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
19: A cappuccino też za 7?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A
20: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
21: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
22: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
21: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
23: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
24: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
25: Play.
0: Reklama.
9: Vox FM.
26: Vox FM.
0: Gorzów.
2: Gorzów.
27: Sprawcy nie pozostaną bezkarni. Rząd reaguje na incydent w mieszkaniu prezydenta. To na początek. Tragedia w zachodniopomorskim. Auto wjechało pod pociąg. Zginęła młoda kobieta. A na koniec jeszcze akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Odwiedzimy Lublinę. Zapraszam.
1: 13 na zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
27: Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą, po tym jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
28: Cały czas tutaj zespół podejmuje konkretne działania. Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
27: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń, a wiceszef MSWiA Czesław Mroczek dodaje, że podjęto już pierwsze decyzje w kwestii procedur.
29: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń, które będą podejmowały służby po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń. Przebudujemy też system funkcjonowania CPR-u.
27: Mieszkanie rodzinne prezydenta nie było ochraniane przez Służbę Ochrony Państwa, bo, jak tłumaczył resort, nie zostało zgłoszone jako lokal, w którym przebywa głowa państwa. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kościernicy. Samochód, którym wieczorem podróżowały dwie młode kobiety, 20-latka i 17-latka, wjechał pod pociąg. Niestety, mimo natychmiastowej akcji, życia jednej z nich nie udało się uratować.
2: Kobieta w wieku 17 lat została przetransportowana śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Koszalinie, gdzie trafiła również 20-letnia kobieta. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że jedna z kobiet przewiezionych do szpitala w wyniku poniesionych obrażeń ciała zmarła.
27: Mówiła aspirantka Kinga Plucińska-Gudełajska z białogardzkiej policji. Jak ustalili śledczy, maszynista pociągu był trzeźwy. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń. Kamizelki nożoodporne nie trafiły jeszcze do wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładało dwukrotnie. Najpierw miał się pojawić do końca ubiegłego roku, potem do kwietnia.
3: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
27: Mówi Marta Żbikowska-Cieślik z wielkopolskiego NFZ-u. Ministerstwo Zdrowia w dokumencie przedłużającym termin dostarczenia kamizelek napisało, że dokona wszelkich starań, by ratownicy otrzymali sprzęt do końca maja. W Lublinie trwają akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Mateusz Kołodziejski z Kolegium Medicum Mełka w Bydgoszczu obronił tytuł akademickiego mistrza Polski w skoku wzwyż. 23-latek, który dysponuje czwartym wynikiem na listach światowych, zdobył złoty krążek z wynikiem 2 metrów i 20 centymetrów.
4: Cieszę się z tego. Rampy to fajne zawody, zazwyczaj na rozpoczęcie sezonu. Fajna impreza i cieszę się, że jestem tutaj, już czwarty medal zdobywam i to mój ostatni prawdopodobnie występ na rampach.
27: Mówi Mateusz Kołodziejski. Dziś ostatni dzień zmagań na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie. Wystąpi m.in. płotkarz Jakub Szymański, halowy mistrz świata i Europy na dystansie 60 metrów.
1: Miałaś, Kasiu, lekkoatletykę na WF-ie?
27: Nawet jeździłam na lekkoatletyczne czwartki. Nie wiem, czy pamiętasz, jak było. No, u nas
1: nie, to ja nie pamiętam.
27: Było. Wiesz co, ja skakałam w dal skakałam i biegałam. Aha. I rzucałam raz młotem, ale tylko raz.
1: Okej.
27: Okay, rzuciłam. To była wielka porażka.
1: Słuchajcie, jeżeli chodzi o temperaturę, to jest naprawdę fajnie ciepło i przyjemnie, natomiast deszcz może się pojawić w całej Polsce niestety i to jest chyba największy minus dnia dzisiejszego.
5: Jest weekend!
6: Jest weekend!
1: Czymś jeszcze rzucałaś?
27: Tak.
1: A kozłem rzucałaś?
27: Chłopakami. Nie! Nie, żartuję.
1: No, tutaj
27: troszkę.
1: No dobrze.
27: Słuchajcie, będzie bardzo gorąco i warto korzystać z tej niedzieli. Jutro też będzie bardzo ciepło i bez deszczu.

0: 18 dni, 10 godzin i 43 minuty. Tylko tyle zostało, albo aż tyle. To zależy, jakim kibicem jesteście do tegorocznego Mundialu. Mundialu 2026, gdzie uwaga, ja wiem, to boli, ale trzeba to przypomnieć, nie zobaczymy naszej reprezentacji. A szkoda, szkoda, bo fajnie by było jednak obejrzeć mecze polskiej kadry, chociaż to wstawanie mogłoby troszeczkę utrudnić. Natomiast ja zapytałem sztuczną inteligencję, kto zostanie mistrzem świata, i ta wskazała na Francję, która wygra w finale z Hiszpanią 2-1. Czy tak faktycznie będzie? Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast umówmy się, faworytów nie brakuje.
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?

0: Follow Vibes i Puls Miasta. Bardzo często ogrywamy ten utwór i ten numer wam się też podoba. Chociaż jak patrzę na naszą bestlistę, to mam wrażenie, że już troszeczkę mniej. Aktualnie numer 12, ale warto wchodzić, warto głosować. Tam jest mnóstwo utworów, na które trzeba po prostu zagłosować. Sami ocencie, na który chcecie oddać swój głos.
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
3: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
3: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z VoxFM.
1: Autopromocja. Reklama.

0: 2021-2027.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Reklama. Vox FM.
9: Vox FM Gorzów.
1: Trwa rozbiórka jednej ze ścian. To po gigantycznym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Od tego zaczniemy. Groził nożem przypadkowym osobom. Obywatela Ukrainy czeka ekstradycja. A na koniec rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Odwiedzamy Zieloną Górę.
10: 14 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Jedna ze ścian zagraża stacji transformatorowej. Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura. To po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Przy ulicy Targowej spłonęła hala o powierzchni 3000 m2. Jedna ściana jest teraz rozbierana, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
11: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów. Laboratorium diagnostycznym są odczynniki, które wymagają zabezpieczenia. Mamy hale warzyw i owoców, która jest wielką chłodnią, mamy zabezpieczenie agregatami.
1: Hala zapaliła się o poranku, z ogniem walczyło aż 26 zastępów strażaków. Groził przypadkowym osobom nożem i posiadał środki odurzające. Teraz czeka go deportacja. Policjanci z Oławy na Dolnym Śląsku zatrzymali obywatela Ukrainy. I to mimo braku formalnych zawiadomień od pokrzywdzonych.
12: 35-latek jest podejrzewany o posiadanie środków odurzających, a także o inne zachowania naruszające porządek prawny. Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny i wykonaniu z nim niezbędnych czynności przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej. W sprawie zachodzą bowiem przesłanki do wydania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju, z którego pochodzi.
1: Mówi nam Wioletta Polerowicz z policji w Oławie. Mężczyzna czeka teraz na decyzję o ekstradycji. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej drogi szybkiego ruchu S6 Police Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą.
13: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce.
1: Mówi Hanna Mojsiuk, prezeska Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Koszt to 5 miliardów 300 milionów złotych. Prace 23-kilometrowego odcinka powinniśmy zakończyć w 2033 roku. Zielonogórzanie gotowi przed rywalizacją o tytuł rowerowej stolicy Polski. Ulicami miasta przyjechali pasjonaci kolarstwa. Trasa liczyła 17 kilometrów.
14: Tak często jak mogę, to gdzieś dalej pojadę z tatą, z rodziną, z przyjaciółmi, z innymi można trochę popatrzeć, porozmawiać.
15: Co weekend jeździmy? No ostatnio zrobiliśmy 20 kilometrów do Zatonia.
16: Aktywnie spędzić czas, nawet w większej grupie, to może parę osób się zarazi tym też.
17: W wielu tych rajdach, że tak powiem, brałem udział. Przede wszystkim relaks. Trochę ze zdrowiem gorzej, to teraz mniej, ale jeździłem sporo.
18: Lubię przyjaźdźki i z rodzeństwem jadę i z kolegami.
1: Przypomnijmy, już 1 czerwca Zielona Góra ponownie weźmie udział w walce o tytuł. Zmagania potrwają miesiąc, a na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
10: Często, Kasiu, jeździsz rowerkiem?
1: Wiesz co, staram się, ale trasy lubię krótkie.
10: No tak, do bramy i z powrotem.
1: Dokładnie.
10: A to dzisiaj jest pogoda na rower?
1: Tak, jest, łatwogank jedzie, my pojedziemy po 16 dopiero, więc na razie siedzimy. I pogoda jest jak najbardziej, bo jest bardzo ciepło, więc pijcie dużo, no i niestety trochę deszczowo, więc można się tak trochę zmoknąć i wyschnąć.
19: Jest weekend!
10: A więcej konkretów już za niespełna godzinę. Wtedy kolejne wydanie wiadomości Vox FM. Tymczasem 4 minuty po godzinie 14 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

0: Khalid i Selavi w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut po 14 na naszych radiowych zegarach. A jak 14, to umówmy się, w wielu miejscach jednak obiad. A obiad niedzielny kojarzy nam się z czym? No właśnie. Ja postanowiłem sprawdzić i zapytać o to sztuczną inteligencję, no bo przecież ona wszystko wie, prawda? No to uwaga, zadałem pytanie, że jak mówimy i myślimy obiad w Polsce, niedzielny obiad, to co mamy na myśli? I tutaj oczywiście faworytem numer jeden jest rosół, klasyka. I rosół to jest taka zupa, która jest na dwa dni, bo w niedzielę mamy rosół, a w poniedziałek mamy pomidorówkę z tego rosołu. Na drugim miejscu znalazł się kotlet schabowy i tutaj chyba nie ma niespodzianki. Chociaż tam na trzecim miejscu znalazł się też kurczak pieczony. I tak naprawdę między tym schabowym a kurczakiem pieczonym jest bardzo, bardzo mała. Na kolejnych miejscach moglibyśmy jeszcze znaleźć gołąbki. One też podobno bardzo często pojawiają się w niedzielę lub pieczeń. Więc no jest już jakieś rozeznanie, ale pytanie do was. Co wy dzisiaj macie na swoich talerzach? Co macie na obiad? Dajcie znać. 609 869 869. Może ktoś nas zaraz tutaj czymś specjalnym zaskoczy.
1: Yes! It is not that funny.
2: That's fine. That's fine.

0: Keanu Silva, King of My Castle, a na 609-869-8669 dajecie znać, co tam u was dzisiaj na obiad.
1: Obiad, ziemniaczki młode z koperkiem.
0: Aha.
1: Do tego kurczaczek pieczony.
0: Brzmi dobrze.
1: I mizeria,
0: okej. Okay. Fajnie.
1: Z tej strony Katarzyna.
0: Super, dobrze. Fajnie, Kasiu, fajny obiad. Bardzo mi się podoba. Chętnie bym się na takim obiadku pojawił. Ale też dajcie znać, że pogoda w wielu miejscach dopisuje. No a jak pogoda dopisuje, to wiadomo, prawda? No grill. Więc dzisiaj w wielu miejscach, na wielu talerzach będą królowały potrawy z grilla. Chociaż mam też inną ciekawą propozycję od Marty. Dziś na obiad młode ziemniaki, jajko sadzone i chłodnik. Brzmi dobrze.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei.

0: tak, to Allegro.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek. Pożar. Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiatrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Askana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
0: Reklama.

0: Wjechał autem w miejsce ze szczególną ochroną. Ukrainiec opuścił już Polskę. Za chwilę sprawa z Morskiego Oka, a na koniec specjalnie dla miłośników mocnych historii szczegóły zbliżającego się True Crime Night. Zapraszam.
1: Na zegarach już godzina 15, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Trwa ustalenie przyczyn śmiertelnego pożaru w Dobryninie na Podkarpaciu. W nocy zapalił się drewniany dom jednorodzinny. W środku strażacy znaleźli ciało 67-latka. Z ogniem walczyło 6 zastępów straży pożarnej, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiego komendanta PSP.
2: W momencie, gdy na miejsce dojechali ratownicy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Po przygaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia, tylko na Podkarpaciu strażacy wyjeżdżali już do 850 pożarów. Zginęło w nich 7 osób, a ponad 40 zostało rannych. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił Polskę. Grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen. Mężczyzna przejechał ponad 8 km trasy, która objęta jest szczególną ochroną i zakazem ruchu. Ukrainiec później tłumaczył swoją decyzję.
3: Ja podumał, raz my już zajechali, to trzeba zrobić foto. My szybko odfotkaliśmy.
0: Pomyślałem, skoro już tu przyjechaliśmy, to powinniśmy zrobić zdjęcie. Szybko zrobiliśmy zdjęcie i zjechaliśmy z górki, ale po drodze złapała nas policja. Próbowałem tłumaczyć. Najlepiej jak potrafię, że jesteśmy tu turystami, nie uciekamy przed znakami i nie chcemy zrobić nic złego. Mimo to wypisali nam mandat w wysokości 100 zł, czyli minimum, i dodali 8 punktów za wykroczenie.
3: 8 punktów poruszenia.
0: Otrzymał najniższy możliwy mandat, 100 zł i 8 punktów karnych. Dopiero później policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen. Łamanie prawa zawsze spotka się z ostrą reakcją, napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński. To będzie wydarzenie dla wszystkich miłośników mocnych historii. W najbliższy piątek w Warszawie odbędzie się True Crime Night. To przestrzeń spotkań dla wszystkich tych, których fascynują kulisy zbrodni, psychologia sprawców, a także realia pracy śledczych.
4: Wydaje mi się, że to jest najsilniejszy program eventu w konwencji True Crime w Polsce. Zobaczymy absolutną śmietankę polskiej sceny True Crime. Rafał Zalewski, Polsat Interwencja, Mateusz Baczyński, Kulisy Spraw Onet, Hania Dobrowolska, Gazeta.pl, oczywiście grono naukowców, czyli dr Maciej Szaszkiewicz, twórca polskiego profilowania kryminalnego.
0: Mówił Zbigniew Nowak, organizator wydarzenia True Crime Night. Rusza 29 maja w Warszawie. Patronem medialnym jest radio Vox FM.
1: A w pogodzie co w pogodzie? W pogodzie generalnie ładnie, chociaż mapy pogodowe twierdzą, że opady deszczu dzisiaj mogą się pojawić w wielu miejscach, tak naprawdę w całym kraju, więc jeżeli u was jeszcze nie padało, to najpewniej dzisiaj padać będzie. Ale tylko dzisiaj, bo jutro jak patrzę, już ma być znacznie, znacznie ładniej, bez deszczu, dużo słońca, 25-26 stopni, także naprawdę szykuje nam się dobry początek przyszłego tygodnia.
5: Jest weekend!
1: Coś jeszcze chciałabyś dodać, Katarzyno, w tym temacie?
0: Tak, że w Zielonej Górze jest 29 stopni.
1: Wow, czyli już mamy takie, powiedziałbym, naprawdę letnie wakacyjne
0: naprawdę
1: temperatury.
0: Naprawdę letnie temperatury. No i jutro, w poniedziałek podobnie, więc naprawdę chyba lato przyszło.

Mówiłem, że w wielu miejscach albo będzie padał deszcz, albo już padał, albo pada i właśnie w tym momencie odwracam się i co widzę? Że pada. Pada, to mało powiedziane, leje. Przynajmniej w Warszawie. Nie wiem jak u was. Możecie dać się znać. Być może ktoś w tym momencie właśnie ucieka z grillem gdzieś pod dach. 6098 69 869. Tutaj można się żalić. Śmiało. Nie ma co. Jak ktoś będzie płakał, nie wyśmieję. Obiecuję. Broken hearts.

Gordo i Loco Loco. 29 minut po 15 na zegarach, a na 6098 6989 dajcie znać, czy u was pada, czy nie pada. Na przykład pada w Warszawie. No to akurat wiem, ale w takim Krakowie już nie pada. Póki co 27 stopni i słoneczko. Zero chmur. Przyznam szczerze, że zazdrościmy. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i Bio Portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.

0: FM. Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na poxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z VoxFM.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
1: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.
13: PiS chce dymisji szefa MSWiA, to po interwencji służb w mieszkaniu prezydenta i od tego tematu zaczniemy. Później Gorzów, trwa akcja służb po potężnym pożarze parku Trampolin. A na koniec jeszcze łatwo gang influencer zbliża się do Gdańska, zebrał już ponad 14 milionów złotych na chore dzieci. Jest 16, zapraszam na najnowsze wiadomości, Katarzyna Pilawska. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywych zawiadomieniach, m.in. o pożarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Politycy PiSu w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
15: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
14: To cynizm lub głupota nazywać interwencję Straży Pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
16: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
14: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
13: O czym informował Michał Skolimowski. Rozbiórka ściany ma potrwać do wieczora, a kompleks hal przy Targowej w Gorzowie będzie na razie niedostępny. To po ogromnym pożarze parku Trampolin spłonęła hala o powierzchni 3000 m2.
17: Dzień, dwa to raczej cały kompleks będzie wyłączony. Najważniejsze to są kwestie konstrukcyjne. Hala numer 2, gdzie są sklepy, ma wspólną ścianę z halą, która uległa spaleniu.
13: Mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Uwaga kierowcy, Krajowa Dziesiątka zablokowana. W Głogowie na odcinku między Toruniem a Lipnem zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna, trasa jest nieprzejezdna, wyznaczono objazd, utrudnienia potrwają jeszcze 2 godziny.
1: Sport w wiadomościach Vox FM.
13: Ruszył wielkoszlemowy turniej tenisowy Roland Garros. Na korcie walczy już polska tenisistka Magdalinet. W tym momencie w setach jest 1-1. Dziś zagra też Magdalena Fręch. Iga Świątek rozpocznie pojedynek jutro. Samo południe, a Hubert Hurkacz jutro o 14:00. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów. Trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już 14,5 miliona złotych. Pierwsze 12 milionów trafi na leczenie Maksia. Pieniądze zbierane teraz pomogą Adasiowi. Obaj chłopcy żyją ze śmiertelną chorobą genetyczną DMD. Łatwogang pokonał już ponad 600 kilometrów.
18: Wydajemy się wszystko, zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów. Piękna rzecz. Jeszcze raz brawa dla Maxa. Max, jesteś niesamowity.
13: Przypomnijmy, podczas poprzedniej akcji youtubera prowadzonej dla fundacji Cancer Fighters zebrano ponad 251 milionów złotych. Bardzo ciepło, 26 stopni dziś w centrum kraju, 29 w tym momencie w Zielonej Górze. Na zachodzie jest więc najcieplej. Deszczowo również. Ten deszcz może pojawić się dzisiaj właściwie wszędzie poza północnym zachodem. Tam powinno być sucho. Jutro również pogoda bardzo ładna, 26 stopni, pełne słońce i bez deszczu. Także mamy lato w poniedziałek. We wtorek również słońce.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą,
11: och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Box FM.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Reklama.
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
8: Liczba mieszkańców Polski spadła już do 37 milionów 300 tysięcy, podał GUS. No, spełniają się te najczarniejsze scenariusze. Depopulacja najmocniej uderza w małe i średnie miasta, z których młodzi ludzie wyjeżdżają, dzieci rodzi się coraz mniej.
9: Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
10: Ile można zarobić?
9: Najniższą nawet nie.
11: Ja 3 razy wyjeżdżałem i znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu już po prostu robi się miasto emerytów.
12: Nie ma tu nic co robić, tak nudno. Ja to tak. Takie miasta, co jest rozrywkowo, bar za barem.
13: Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
14: Mało kiedy się coś zdarza, że ktoś turysta czy ktoś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś...
15: Czyli nie bać się.
14: Nie bać się, nie.
16: Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi.
17: Po co wyjeżdżać, po co rodziny mają się dzielić, tęsknić i tak dalej, jak też mamy dobrze tutaj.
18: Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. Ja się jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie?
8: Ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Byłem już w Bytomiu, w Wałbrzychu, Częstochowie, w Radomiu, w Włocławku czy w Bydgoszczy. No teraz znowu Śląsk. Zabrze jest jednym z tych miast, które tracą mieszkańców gwałtownie. Jeszcze w 2000 roku mieszkało tam niemal 200 tysięcy osób, dziś to już niewiele ponad 150 tysięcy. Posłuchajcie, co ludzie powiedzą.
7: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
8: Na początek kilku taksówkarzy się wypowie, bo oni stali przed dworcem PKP w Zabrzu. No, taki taksówkarz to najlepiej wie, co się dzieje w mieście.
15: Jak to tutaj w Zabrzu jest? Jak tak panowie obserwujecie?
11: Zrobiła się wieś. Ludzie uciekają. Młodzież tu nie ma co robić.
19: Mamy Politechnikę, mamy Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedrę Stomatologii, czyli Zabrze ma studentów. To dlaczego oni co tydzień, co piątek wyjeżdżają Katowice, Gliwice, Tarnowskie Góry? Tutaj dla nich nie ma nic. Ani kręgielni, ani pubu, ani gdziekolwiek się zatrzymać.
11: Poza... To było kiedyś, to huczało, miasto huczało, a teraz nie ma gdzie kawy się napić nawet, albo w centrum nic nie ma. To drugi lokal jest zamknięty.
15: Sklep z firankami jest.
19: Ile można firanki wymyślać?
15: Jest ten kebab podolskiego Lukasa.
19: No tak, ale
15: właśnie to jest przykład, że wyjechał za granicę, rodzice wyjechali do pracy do Niemiec, a on wrócił.
11: Ale to są jednostki. Ja 3 razy wyjeżdżałem. I znów tu trafiłem i po co to przyjechałem? Dzieci wyjeżdżają, tu jest po prostu robi się miasto emerytów.
19: 20 lat temu to Zabrze do 3-4 w nocy żyło. Teraz godzina 19, trochę się ściemni. Jak pan zobaczy kogoś...
20: Wymarłe miasto. No.
19: Dokładnie, wymarłe miasto. Jak pan zobaczy kogoś, kto chodzi, to są ludzie, którzy mają psy. Poza tym nie ma nikogo.
8: Teraz młodzi ludzie, niech się wypowiedzą, dlaczego chcą wyjeżdżać z miasta, dlaczego nie widzą w Zabrzu przyszłości.
6: Fajne miasto do życia?
12: Do życia nie, bo jest takie... Nie ma nic tu ciekawego.
15: No jak nie ma ciekawego? Tam galeria, zobacz, jaka ładna.
10: Galeria jest wszędzie.
12: Galeria, no na Gliwicach jest lepsza galeria. Mhm. Albo w Rybniku. Jedynie co, to stadion fajny, bo my za Górnikiem akurat. Jak dla mnie, to nie ma tu co robić. Takie zabytkowe to bardziej jest miasto. Dużo nastolatków to jeździ do takiego miasta, gdzie idzie się wybawić, kluby albo takie Energy, Katowice. Miasto no, nie jest zbyt fajne, ale...
10: Kibicowskie.
12: Bardziej kibicowskie.
15: A, czyli jak się jest kibicem, to dobre miejsce.
12: Klub kocham, ale tutaj nie lubię jakoś za bardzo. Nie ma co tu robić po prostu. To jest takie miasto, co jest rozrywkowo. Bar za barem.
9: No dla mnie, jeśli chodzi o Zabrze, no nie ukrywam, jest to raczej miejsce do wyjechania. Raczej nie zostawałabym w Zabrzu. Mam bardzo duży problem ze znalezieniem pracy.
15: Jakiejkolwiek?
9: Jakiejkolwiek. No ja szukam osobiście już chyba 2 miesięcy i cały czas nie umiem czego znaleźć. Jedyną taką sensowną rzeczą, która jest na Zabrzu, no to jest strefa ekonomiczna na Orkitnicy. To jest faktycznie takie miejsce do pracy. No to wiadomo, głównie wszystko związane z ekonomią, logistyką, raczej magazynierem. Nie mam tu tak naprawdę raczej zbytnio przyszłości. Okej, niby mamy Politechnikę Śląską, to są naprawdę fajne studia, aczkolwiek uważam, że miasto, patrząc na całokształt, nie jest fajne do życia, bo raczej no, i ceny mieszkań są dość wysokie, jak na to, co mamy tutaj.
15: Tak.
9: No jak widać, ogólnie tak wygląda pół Zabrza. Niektóre dzielnice są naprawdę straszne do w ogóle przejścia tamtędy. Okej, są nowo wybudowane osiedla, ale ceny tam są horrendalnie wysokie. A młodych osób no po prostu na to nie stać. Więc raczej osoby decydują się na wyjazd do Gliwic albo do Katowic, a ja ogólnie decyduję się o jeszcze dalszy wyjazd. Pierwotnie na studia, a potem do Australii na studia.
15: Jak najdalej. Jak najdalej od Zabrze.
9: I od Zabrze i od Polski. Większość moich znajomych raczej będzie wyjeżdżała. Jak najdalej stąd.
15: Są dzieci, rodzą się.
20: Dzieci się rodzą.
15: Czy nie jest tak źle? Da się tutaj zarobić jakieś takie pieniądze lepsze niż minimalna, czy jak to jest?
12: Nie, raczej nie, raczej się nie da.
15: Czyli co, minimalna i
12: tak,
15: tyle?
12: Tak.
20: Dwie wypłaty i ciężko jest utrzymać mieszkanie i rachunki i to wszystko, jeszcze żyć trzeba. A gdzie jeszcze tam dzieci?
15: No ale wydajecie radę. No,
20: teraz my dajemy. Tak. My zostajemy tu, my dopiero mieszkanie dostaliśmy, także ja mam wszystkie dzieci.
15: Szóstkę.
20: Tak.
15: No to rodzą się dzieci w Zabrzu.
20: Także my mamy na razie jakby to ręce związane, ale planujemy jak najbardziej, jak dzieci podrastają, wyjeżdżać stąd.
15: Nie pięknieje tu nic w środku, w centrum?
20: Na razie no nie.
15: Tu jest takie centrum, tak? Teraz wchodzimy, to jest taki główny plac w Zabrzu.
12: To jest niby rynek.
20: To jest plac wolności.
12: Niby rynek, nie?
20: Główne centrum.
12: Kopyto na to gadamy, nie?
15: Jak?
12: Kopyto.
15: Kopyto?
12: No.
15: A dlaczego kopyto?
12: No tak, bo to deptak, nie? No to kopyto.
20: Deptak,
12: nie?
20: Tak o. Jakieś no figurki. Zobaczymy, coś tam nasz prezydent wspomina o rynku, żeby zaistniał. Zobaczymy, co z tego będzie. Może.
15: Może. Nadzieję trzeba mieć.
20: Nadzieja jest. Zobaczymy. Teraz tylko trzymać kciuki.
21: Tutaj nie ma co robić. Ja bym też najchętniej stąd wyjechała. Tutaj jest strasznie nudno, brudno. Nie ma gdzie, nawet z dzieckiem nie ma gdzie wyjść, jak jest fajna pogoda. Tylko my zawsze jeździmy do Katowic albo do Chorzowa, bo tutaj nie ma co robić.
15: Na spacer?
21: Tutaj nawet nie ma gdzie iść na spacer, bo w parkach jest tak brzydko. Wszędzie jakieś ino siedzą i piją.
8: Nie jest tak źle. Ładne parki w Zabrzu też są. No ale barów rzeczywiście nie ma, prawie w ogóle. No to gdzie ludzie mają pić? Piją w parku, na ławce. No, tak to wygląda. A jak jest z pracą? Czy można w Zabrzu dobrze zarobić? Tu zdania są podzielone.
22: Młodzi głównie wyjeżdżają za pracą gdzie indziej, nie? Bo tutaj na Śląsku to generalnie już kopalnie w sumie pozamykane, huty pozamykane. Nic się generalnie nie dzieje, tak? No to gdzie mają tej pracy szukać? Kto lepiej się uczy, to studiuje, prawda? Jakiegoś lekarza czy coś tam ma.
15: Można zarobić jakieś pieniądze takie rozsądne, czy...
22: Tutaj raczej nie. Tylko ten, kto się uczy na jakiegoś lekarza albo coś, bo tak to nie.
15: To zarobi, a tak to ile można zarobić?
22: Najniższą, nawet nie.
15: Nawet mniej niż najniższą?
22: Tak.
23: Się robi na czarno na przykład, nie?
19: O. Ile można zarobić, to jest najniższa krajowa, tak jak każdy ma, nie? Odradzałbym ten system pracowania w Zabrze, mieszkania w Zabrze. Młodzi uciekają gdzie indziej, Katowice, Gliwice, takie sprawy. To ich interesuje, gdzie się w ogóle coś się dzieje w ogóle, nie? A tutaj nic. Po prostu to jest takie zamknięte miasto.
15: Ale co, podnosi się, coś zmienia na lepsze?
0: Tutaj?
15: No.
0: W tym zawsze był gnój, będzie i ten myślę.
15: Nie pięknieje nic tam?
0: Nie, oprócz tych fontan to postawili, to nie.
15: Ale fontanny jakieś postawili, mówi pan.
0: No tak.
15: A z pracą można jakąś taką znaleźć pracę za trochę lepiej niż minimalną, czy...
0: No idzie znaleźć. Tylko trzeba szukać, nie? Kto nie szuka, ten nie będzie pracował. Strefę otworzyli, to jest dużo pracy. Tylko trzeba chcieć pracować.
15: Co, i nie tylko za minimalną, tak?
0: Nie tylko za minimalną, tak.
8: Mediana zarobków w Zabrzu to prawie 5300 zł netto. Oznacza to tyle, że połowa tych legalnie zatrudnionych, no bo głównie tych tylko na etatach, liczy GUS, zarabia mniej niż 5300 zł na rękę, a połowa więcej. W całym województwie śląskim ta mediana jest o 700 zł wyższa, ponad 6000 na rękę. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo na ulicach Zabrza. Tu też są pewne zastrzeżenia.
7: Co ludzie powiedzą?
15: Chcesz tu zostać, żyć? To jest dobre mi...
13: Ja mieszkałam w Zabrzu 2 lata i szybko się wyprowadziłam.
15: Dlaczego?
13: Nic nie ma ciekawego. Nie czułam się też zbytnio bezpieczna tutaj, więc miałam możliwość się wyprowadzenia, więc się wyprowadziłam.
15: Gdzie się wyprowadziłaś?
13: Do Gliwic.
15: Ale studiujesz tutaj?
13: W Zabrzu.
15: A bezpiecznie tu jest?
19: Tylko mu się krzywda staje, nie.
15: Ja tak wygląda, że wieczorem to by tak tutaj człowiek zastanowił, czy tu wchodzić, ale...
19: Jak nie jest stąd, to na pewno by się zastanowił. Też bym się zastanowił, jakby wchodził w inne miasto wieczorem.
15: Mhm. Nie ma tak, że ktoś tu, jakiś turysta będzie szedł i że tu
19: nie,
15: można...
19: Nie ma. Mało kiedy się coś zdarza. Że ktoś turysta czy coś jest zaczepiany, bardziej może przygarnięty. Jak mu coś się dzieje, czy coś, no to wtedy mu...
15: Czyli nie bać się.
19: Nie bać się.
8: Pochodziłem trochę po tych podwórkach, między kamienicami, no i może wygląda to z daleka niezbyt ciekawie, ale przy bliższym poznaniu zyskuje. Ludzie mili, pomocni, sympatyczni. Złego słowa nie mogę powiedzieć. W ogóle teraz będą już same tylko pozytywne wypowiedzi. Ludzie, którzy mają nadzieję, że jakoś ten niekorzystny, depopulacyjny trend w Zabrzu uda się zatrzymać albo nawet odwrócić.
7: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
15: Tu jesteśmy u Lukasa Podolskiego w kebab.
6: Nasz Podolski, kurde.
15: A akurat Lukas Podolski wrócił, bo to on wyjechał, jego rodzice.
6: Obiecał babci i nam, wszystkim kibicom, że kiedyś wróci, to Zabrze wrócił.
15: To jest taki dobry przykład dla młodych ludzi, którzy stąd wyjechali, żeby wracać, nie?
6: Wrócą. My wróciliśmy. Ja wróciłem z Niemiec do Polski, do Zabrza.
15: A co tam robiłeś?
6: Na budowa. I wróciłem tutaj.
15: No jak? Jak długo jesteś?
6: No już ile tutaj jestem? 3 lata, 4.
15: No i co, da radę jakoś się tu, wiesz,
6: no idzie się zarobić. Idzie zarobić, normalnie można mieszkać i jakoś. Tylko że narzekam, bo wieczorami nie ma co robić. Sobota, piątek to pusto. Przydałoby się jeszcze więcej tutaj w nocy na przykład, nie? Wieczorami. Jakieś imprezy, puby otwarte.
10: No, bo tu...
6: Tu jest bardzo pusto. Nic się nie dzieje. Wszyscy jadą do Katowic, do Krakowa, tam się bawić, a tu nie ma żadnych dyskotek fajnych.
15: What are you doing here?
10: Football.
15: Football player. Yeah. In Górnik Zabrze, second team, yeah. Czyli ty grasz w druga drużyna.
10: Very good place, very nice place.
15: Very good place, dobre yeah. miejsce do życia.
10: Yeah, very good, very cool, you know.
15: Cool.
10: Yeah, cool, like... Everybody is good, you know.
15: A wszyscy są okej, okay, w porządku.
10: Very good city, yeah. Zabrze, very good city. Very good for people like Africans want to come. Very good place.
15: A że dla ludzi z Afryki, którzy chcieliby przyjechać.
10: Yeah.
15: And play football.
10: Yeah. And Górnik, very good team, you know. Big team in Zabrze, so very good.
15: Zabrze, podoba ci się.
10: Yeah, good, dobrze.
15: Dobrze.
10: Dobrze, wszystko dobrze.
8: Ludzie w Zabrzu żyją piłką, Górnikiem, to widać na ścianach kamienic. Na każdym kroku jest tak kibicowsko. W centralnym punkcie miasta stoi kebab Lukasa Podolskiego, który przejął właśnie klub. No i ludzie wiążą z tym duże nadzieje, wierzą, że właśnie Lukas Podolski będzie jednym z tych impulsów, które pomogą się miastu odbudować. A co jeszcze poza tą piłką dzieje się w Zabrzu? No... To wracamy przed dworzec PKP do taksówkarzy. Teraz oni w tej sprawie.
7: Co ludzie powiedzą?
15: Na klienta czekacie i co? I nie ma klientów na razie. Ilu pan tak dziennie przewiezie?
11: Może 5.
15: 5 osób.
11: W następnych pokoleniach coś się zmieni tu. Ale to trzeba... Nie wiem ile pokoleń tu musi być.
15: Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy.
11: No właśnie.
6: Wie pan, to jest światełko w tunelu, byleby to nie była lokomotywa.
15: Widzicie, o, serce Zabrza bije pod ziemią.
6: To jest jedyna prawda. Powiem panu, jeżeli chodzi o reklamę, jak ktoś nie słucha regionalnego radia, to się nawet o tym nie dowie, że jest coś takiego jak sztolnia Królowa Luiza. Nie wiedzą, że
19: taka atrakcja na skalę europejską to jest.
15: No ale to widzi pan to dobrze, że ja tu przyjechałem. Pokażemy i teraz się Polska dowie właśnie.
19: No tak, oby tak było.
8: Kopalnia Guido czy sztolnia Królowa Luisa, no znów stają się takim miejscem, gdzie można zarobić, tym razem na turystyce. No są takim miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pracy. Już w setki milionów złotych idą pieniądze, które tam wpompowano, tylko z samych unijnych funduszy około 160 milionów złotych na różne projekty, między innymi najdłuższy podziemny spływ łodzią w Europie. No to teraz wypowie się Roman Chytry, który jest przewodnikiem kopalni Guido.
16: My jesteśmy w strefie Karnal. Nazwa od tego szybu, który gdzieś tam jest za nami, cała strefa została zrewitalizowana. To wszystko, co tutaj widzimy wokół, to są budynki z nieczynnej, zamkniętej kopalni. Jest to miejsce spotkań, zabrząd. Chcemy, żeby to tętniło życiem. Chcemy, żeby tutaj też było takie centrum kulturalne trochę Zabrze. Górnictwa węgla kamiennego w Zabrzu to już nie ma. Natomiast to nie znaczy, że my nie mamy od nowa zrobić czegoś, co przyciągnie i młodych ludzi, i starych mieszkańców Zabrza, i da temu nowe życie. Skoro już w tej chwili mamy ponad 300 tysięcy turystów.
15: Rocznie.
16: Rocznie. To już są miejsca pracy. Mamy ponad 100 przewodników. A do tego muszą wykonywać te roboty wykwalifikowani górniczy. Im więcej tych turystów to będzie przyciągało, tym więcej miejsc pracy to wygeneruje. Naszym celem jest 1 000 000 turystów. Zjeżdżamy na dół, 40 metrów pod ziemię, znajdziemy się w miejscu, gdzie właściwie w Zabrzu się wszystko zaczęło. Sztolnia ma swój urok, no bo patrząc na to, to w sumie nie wiemy, czy jesteśmy w jakichś sklepieniach na wybocznej kościoła gotyckiego. Nie, to po prostu są łuki wzmacniające, które no, robią nam taki piękny, fotogeniczny urok.
8: Na koniec zostawiłem wam wypowiedź człowieka, który jeździ po śląskich miastach, no i maluje te ulice, kamienice.
15: Z Katowic tu przyjechałeś turystycznie, czy?
18: No, turystycznie, typowo. Ostatnio sobie zwiedzam śląskie miasta, w których jeszcze nie byłem.
15: Piękne to miasteczko, nie?
18: Mi się podoba.
15: Śląskie. Czy ty jesteś takim, można powiedzieć, specjalistą?
18: Ja richtig Ślązok.
15: Ślązok i tu zwiedzasz, odwiedzasz, obserwujesz.
18: Lubię się posunąć po mieście czasami, no. Maluję sobie. No, jakieś ostatnio w Tychach byłem. To jest Katowic.
15: To są Katowice.
18: Przed chwilą tutaj skończyłem ten corner właśnie. No.
15: Gdzie cię można znaleźć? Na jakimś Instagramie, na czym?
18: Węgiel JPG na Instagramie.
15: Węgiel JPG.
18: Węgiel JPG.
15: Dobrze.
18: Zostawiam wam lepy. Ja lubię Śląsk i jest w moim serduszku. W sensie ja jestem stąd, nie? Więc jakby ta miłość jest taka bezwarunkowa, nie? Jakby te śląskie serce je bawi zawsze. To każdy Ślązok chyba tak może powiedzieć.
8: Tak, pozytywnie kończymy. Z nadzieją, że miasto się odbuduje, znajdzie na siebie pomysł, że to wszystko zacznie w końcu procentować. Młodzi ludzie przestaną wyjeżdżać, a niektórzy być może nawet wrócą i będzie dobrze. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
7: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 7:05.
2: 6:30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
23: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
23: Jest super.
2: Wow.
1: Ale zrobiliście mi dzień. Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
24: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
25: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
26: No wiem.
25: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
26: Ej, to już przesada.
25: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj!
14: Darty. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Reklama.

0: Auto promocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Game over.
18: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
19: Blik. Reklama.
20: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
21: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na wieczorny program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Dziś w programie sporo będzie o fantastyce i to tej lokalnej. Nie zabraknie spraw miejskich. Zapraszam.
20: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
21: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj moim gościem jest Mariusz Sobkowiak, prezes Stowarzyszenia Nowum. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Porozmawiamy sobie o różnych inicjatywach, które jako stowarzyszenie będziecie dla nas, mieszkańców, przygotowywać. No i jedną z takich inicjatyw od lat, nawet straciłem rachubę, ale chodzi oczywiście o magazyny fantastyczne, opowieści fantastycznych Landsbergon, którego najnowszy numer już wkrótce, bo to w czerwcu tak powinien wyjść. To na jakim to jest teraz etapie, to już całość jest złożona, wszystkie teksty masz, czy jeszcze czekasz, jak to wygląda?
22: Bardzo dobrze, że straciłeś rachubę, bo dzięki temu będę mógł poinformować, że w przyszłym roku wybije nam 10 lat, więc bardzo no, fajna, proszę, okrągła rocznica gorzowskiej fantastyki, więc w tym roku na pewno z redakcją będziemy kombinować, co wyjątkowego przygotować, co zrobić dla gorzowian z okazji tego dziesięciolecia, a w tym roku oczywiście dwa nowe numery, najbliższy, numer 17, jest już zamknięty i gotowy właściwie, teraz teksty, które wybraliśmy, opowiadania są w korekcie. Do końca maja zostaną przygotowane, złożone magazyn i w czerwcu, może już nawet na początku czerwca, będzie gotowy wersja papierowa i wersja cyfrowa dla wszystkich gorzowian.
21: Ile tych wydrukujecie tego magazynu?
22: Co roku zakładamy, że wydrukujemy co najmniej 100 egzemplarzy papierowych. Zwykle udaje nam się zwiększyć tę liczbę do 150, więc mam nadzieję, że w tym roku też 150 egzemplarzy uda nam się przygotować i będziemy, jak zawsze, je kolportować. Będą zupełnie za darmo do dostania w, no, chociażby w naszym mieście, w Gorzowie, w lokalnych bibliotekach i innych miejscach związanych z kulturą tutaj w Gorzowie, gdzie dokładnie będziemy informować na Facebooku Stowarzyszenia Nowum jako wydawcy gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon.
21: Tradycją jest, że każdy numer ma swój temat przewodni. W tym numerze nie jest inaczej, tak? Space Opera.
22: Dokładnie.
21: Jest tym takim przewodnim tematem, czyli właściwie co?
22: Tak, Space Opera i podróże kosmiczne, bo trochę to jeszcze rozbudowaliśmy, więc zabieramy się razem z naszymi czytelnikami i razem z naszymi twórcami w podróż w kosmos. Opowieści, które dzieją się w kosmosie, więc czeka nas tutaj dużo science fiction, w tym teksty, które można zaliczyć do hard science fiction, co mnie bardzo cieszy, z wysokim dość progiem wejścia.
21: Dostaliśmy... Ktoś usłyszał jakieś hard science fiction. Nie wszyscy nasi słuchacze muszą być oblatani w fantastyce.
22: O tak.
21: Proszę wytłumacz, co rozumiesz przez hard science fiction w porównaniu do zwykłego science fiction?
22: No tak, bo hard science fiction bardzo mocno oparte już jest na nauce i tutaj potrzeba jednak trochę wiedzy z tego zakresu, żeby wejść w to opowiadanie.
21: Czyli bardziej science niż fiction.
22: Bardziej science niż fiction, no dokładnie tak można byłoby to określić, bo mamy i bardziej miękką science fiction, czyli taką, gdzie wiedza z tego zakresu naukowego nie musi być taka rozbudowana, żeby łatwiej teksty czytać. W tym roku dostaliśmy bardzo sympatyczny tekst, który też pokazuje, że fantastyka jest dla każdego, bo najczęściej trafiają do nas jednak młodzi ludzie, bo się młodzi ludzie się w fantastyce odnajdują, a w tym roku dostaliśmy tekst od pani w wieku, który można by było określić słusznym, jeśli nie sędziwym, pani na emeryturze, przesympatycznej gorzowianki, właśnie pani Jolanty Bilińskiej, która przysłała nam tekst bardzo ciekawy właśnie i ze względu na treść, i ze względu na formę, za którym bardzo mocno optowałem, aby go wydrukować, mimo że zdawałem sobie sprawę z tego, że on nie będzie dla każdego, właśnie ze względu na to, że mocno jest hard i trzeba tutaj trochę tej wiedzy i przygotowania teoretycznego, żeby się rozkoszować treścią. Ten próg wejścia będzie dość wysoki tutaj. Pani Jolanta napisała tekst, w którym chciała, trochę inaczej podeszła do opowiadania samego mistrza Stanisława Lema, opowiadania Terminus, takiego mocno i naukowego, i wzbudzającego silne emocje, bo Terminus jest robotem, który jako jedyny przeżył katastrofę, w której zginęła cała załoga, a pani Jolanta chciała, aby ta opowieść trochę inaczej się potoczyła, chciała tą załogę ocalić, więc stworzyła opowieść, która może trochę przypominać, tak, bo powstała właśnie na podstawie natchnienia tym Terminusem, ale myślę, że zakończenie będzie dość, nie zdradzając go, jednak będzie bardziej optymistyczny. Natomiast ciekawa jest też forma tego opowiadania, bo w całości opiera się na krótkich raportach i analizach tego, co zapisało się na, jakbyśmy to nazwali, twardym dysku robota, który przeżył. Więc nie jest to lektura łatwa, ale jak już człowiek się wdroży, to jest w tym dużo przyjemności. Jestem bardzo ciekaw, jak gorzowianie odbiorą ten tekst, jak odbiorą go nasi recenzenci. To jest jeden z 6 tekstów, które planujemy w tym czerwcowym najbliższym numerze opublikować. Jeszcze nie chwaliliśmy się tym i nigdzie nie pisaliśmy, co w tym najnowszym numerze się znajdzie dokładnie, czyli jakie teksty, kogo teksty, więc po raz pierwszy.
21: Idealnie się składa, jesteśmy w studiu radiowym, zamieniam się w studiu.
22: Dokładnie, więc dla słuchaczy specjalnie Radia SK Gorzów jako pierwsi mogą się dowiedzieć, czego spodziewać się po tym najnowszym numerze gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon, czyli poza tym tą twardą fantastyką Jolanty Bilińskiej, która też będzie debiutować nie tylko w naszym magazynie, ale ogólnie jeśli chodzi o publikowanie fantastyki, więc ogromnie mnie to cieszy. Nawet ten tekst dostaliśmy nie od samej pani Jolanty, ale od jej znajomej, bo pani Jolanta się zastanawiała, czy się nada i czy wyjść z tym tekstem do ludzi, bo rzeczywiście no, nie jest to tekst łatwy, ale jest naprawdę bardzo dobry, świetny. Poza tym będzie też coś bardziej lekkiego, zabawnego, humorystycznego, ale też bardzo ważnego i mocno aktualnego, bo tekst napisany też przez gorzowianina, przez pana Wojciecha Gruszkę, gorzowski odlot, brzmi odlotowo, mimo że nawiązuje do problemu, z którym się borykamy tutaj w naszym mieście, czyli problemu z komunikacją publiczną, pociągami najczęściej, które albo się pojawiają, albo się nie pojawiają z dużymi opóźnieniami, więc teraz wyobraźmy sobie, że nastała nam tutaj era podróży kosmicznych i w Gorzowie znajduje się taki kosmoport i problemy nie zniknęły. Czyli znowu zastanawiamy się nad tym, czy na tego Saturna, tudzież Urana lub Wenus uda nam się z Gorzowa odlecieć. Więc trochę natchniony tymi problemami, z którymi się borykamy, taki humorystyczny tekst w przyszłości oparty. Wojciech Gruszka dla nas napisał, bardzo fajny, bardzo gorzowski, pokazał w ten sposób, że o takich problemach codziennych, z którymi borykają się mieszkańcy Gorzowa, które gdzieś ich tam uwierają, kują w serce, można też bardzo przyjemny sposób napisać właśnie w formie beletrystycznej, w formie opowiadania, prozy, z którego można też się czasem pośmiać, bo co nam zostaje, więc w oczekiwaniu na kolejny spóźniony pociąg będzie można wyciągnąć sobie najnowszy Landbergon i poczytać o tym, że spóźnimy się może tylko do Skwierzyny, ani na Saturna, więc może będzie w tym też jakiś pozytyw. Poza tym mamy też oczywiście osoby spoza naszego miasta, bo od kilku już numerów przyjmujemy też teksty osób z Gorzowem niezwiązanych, co nam pozwala fajnie promować i samo nasze miasto, i gorzowską fantastykę poza jego granicami. A fakt, że dostajemy masę tekstów od ludzi z bardzo różnych miast Polski i też spoza granic, tak? Bo w poprzednim numerze publikowaliśmy pana z Rumunii, który przysłał nam swój tekst w języku angielskim. W tym najbliższym czerwcowym numerze z Krakowa napisał do nas Adam, pan Adam Loraj, opowiadanie neutralny, też bardzo sympatyczne i myślę też mocno związane z tym, o czym pisała właśnie Jolanta Bilińska, o czym wspomniałem, i też kolejni nasi autorzy, bo to też będzie tekst o robocie, który miał być odpowiedzialny za dobrostan załogi podczas podróży kosmicznej, ale okazuje się, że to jego neutralne, nieludzkie podejście wcale tak pozytywnie może na ludzi nie oddziaływać. Więc będzie sporo takich tekstów dotyczących podróży kosmicznych, ale w których pojawia się też motyw współpracy dobrej, bądź obarczonej pewnymi problemami, współpracy ludzi ze sztuczną inteligencją, z robotami. Poza tym tekstem z Krakowa...
21: Można powiedzieć też na czasie temat, jak najbardziej.
22: Poza tym tekstem z Krakowa będzie mianowicie też tekst osoby, która już się u nas pojawiła niejednokrotnie, więc pewnie znanej czytelnikom naszego magazynu. Michał Narożniak z Gorzowa napisał dla nas opowiadanie Harmonogram, w którym właśnie pojawia się też ten motyw współpracy ze sztuczną inteligencją podczas podróży kosmicznej, gdzie pojawia się też sporo korporacyjnego wyzysku akurat, czym Michał debiutował u nas, bo pierwszy tekst Michała właśnie też dotyczył tego zmagania się z bezduszną korporacją i z podobnym tekstem pojawi się w tym numerze. Poza tym mamy nowego gorzowianina, bardzo mnie to cieszy, bo bardzo lubię debiutantów, staramy się właśnie, żeby nasz magazyn był jak najbardziej otwarty, żeby nie zamykać się gdzieś tam w bańce swojego środowiska, tylko publikować i odkrywać coraz nowych autorów. Ja się obawiałem i przez te wszystkie lata, wybije nam w przyszłym roku, tak jak mówiłem, 10 lat, czy w pewnym momencie nie wyczerpie się ta formuła, w tym sensie, czy nie zabraknie nam autorów lokalnych, którzy mieliby do nas pisać, czy nie byłoby tak, że mamy ciągle te same nazwiska i ciągle te same osoby. I na szczęście okazuje się, że nie. 17 już numer, a mamy tutaj trzech nowych gorzowian w tym numerze, gdzie jest 6 opowiadań, więc połowa z nich to będą zupełnie nowe osoby związane z Gorzowem. Pan Mariusz Turski, który tutaj u nas w Gorzowie się uczył, napisał dla nas oraz opowiadanie, którego tytuł, myślę, wiele gorzowianom też mówi, mianowicie Świnster. Tylko taką nazwę nadał w swoim opowiadaniu statkowi kosmicznemu, który wykorzystają bohaterowie opowiadania po to, żeby ze stacji kosmicznej odebrać pewnego tajemniczego gościa. To będzie opowiadanie bardzo mocno oparte na akcji, co mnie też ogromnie cieszy, bo ja osobiście wolę teksty filozoficzne, kameralne, w której może tej akcji dużo nie ma, a staram się, żeby jednak to, co publikujemy w naszym magazynie, było jak najbardziej różnorodne, więc jak najbardziej chciałem też, żeby taka akcja się pojawiła i to będzie opowiadanie Świnster Mariusza Turskiego, bardzo mocno na akcji oparte. Będziemy mieli tam dużo wybuchów, dużo strzelanin, więc dużo tej akcji będzie o rozgrywającej się w przestrzeni kosmicznej. Więc trochę inna atmosfera, co mnie też ogromnie cieszy, że będzie w tym numerze różnorodnie. Pojawi się też w tym numerze osoba, którą publikowaliśmy w numerze poprzedzającym, w numerze 16, Sebastian Baliński ze Słubic, który napisał dla nas opowiadanie Cisza tym razem. Bardzo ciekawy eksperyment formalny, ponieważ Sebastian do tej pory zajmował się horrorem, takim horrorem gotyckim. I taki horror opublikowaliśmy w poprzednim numerze, a teraz wykorzystując ten język horroru gotyckiego napisał dla nas opowiadanie science fiction, tak naprawdę opowiadanie rozgrywające się na opuszczonej stacji kosmicznej, gdzie pojawia się mordercza istota, tak, z kosmosu, i jest to ciekawy zabieg pokazujący to, jak ten język horroru gotyckiego został przeniesiony właśnie w kosmos, i mogą Państwo sami ocenić, czy to się udało, czy nie udało, bo ja zastanawiałem się, czytając tekst, czy może nie zasugerować jakiegoś backgroundu, który by wytłumaczył, dlaczego taki, a nie inny język w przyszłości, w przestrzeni kosmicznej, ale koniec końców stwierdziłem, że takie tłumaczenie chyba nie byłoby potrzebne, ponieważ odebrałoby samym czytelnikom taką przyjemność wynikającą ze stworzenia własnych interpretacji, dlaczego właśnie taka, a nie inna forma narracji została tutaj zastosowana. Także takie sześć bardzo ciekawych opowiadań, bardzo ten numer mi się osobiście podoba, mogę powiedzieć, że zrobiłem go niemalże pod siebie, bo są tam teksty, które ja bym bardzo chętnie przeczytał, ale ja też lubię science fiction i podróże kosmiczne, więc jak najbardziej. Będą oczywiście grafiki też, o właśnie, Gorzowian Piotra Jakubowskiego z naszej redakcji, który jeszcze u nas nie debiutował, jeśli chodzi o sferę grafik, więc po raz pierwszy tak naprawdę na naszych łamach pokaże się z tej właśnie strony. Poza tym jeszcze jedna autorka z Gorzowa i spoza Gorzowa okładkę i też grafiki do wnętrza, pan Wojciech Jagliński z Piły, który stworzył dla nas też piękną okładkę, bo staramy się oczywiście jak zawsze, żeby Gorzowski Magazyn Fantastyczny był też pięknym przedmiotem, dlatego dbamy o to, żeby był pięknie ilustrowany. Chcemy tym razem oddać to sprawstwo naszym czytelnikom, dowiedzieć się, o czym wy, czytelnicy, chcielibyście poczytać w naszym magazynie. Może macie też w swoich szufladach jakieś teksty właśnie tematyczne, które do tej pory się nie wpisywały w tematykę. Też jak najbardziej można zaproponować. Spośród tych tematów, które zostaną zgłoszone, wybierzemy trzy osoby, które otrzymają z dostawą do domu najnowszy czerwcowy Landsbergon, a z tych właśnie zgłoszonych tematów wybierzemy jeden, który będzie tematyką grudniowego numeru Landsbergon. Jeśli to się sprawdzi, jeśli tematy będą fajne, jeśli sporo wpłynie tych pomysłów, może spróbujemy czegoś takiego na stałe i będziemy zachęcać czytelników też, żeby zgłaszali tematy kolejnych numerów, a na razie sprawdzimy, jak to się uda. Do 22 maja w konkursie można wziąć udział, uczestniczyć też w tworzeniu naszego magazynu poprzez określenie tego tematu. Myślę, że to też będzie duża przyjemność dla tej osoby, która taki temat zgłosi, że powstanie magazyn fantastyczny o tematyce właśnie, którą jej się w głowie zrodziła, którą ona wymyśliła, więc gorąco zachęcamy.
21: No dobrze, to powiedz, bo pomysłów może być kilka, no ale temat przewodni jest jeden. Kto go wybierze? Czy to też będzie jakiś konkurs dla czytelników, dla mieszkańców, czy to jednak tutaj już redakcja bierze to na siebie?
22: Spośród tych pomysłów, zgłoszeń, które się pojawią, już my jako członkowie redakcji Landsbergonu wybierzemy ten temat, który no, według naszego subiektywnego zdania najlepiej by się nadawał do tego, żeby na podstawie tego stworzyć magazyn. Tu już nie zostawiamy tego jakby w całości, małymi krokami czytelnikom, bo jeśli temat nie byłby sensowny, nie wpisywałby się do końca, no to musimy tutaj, tym bardziej ja jako redaktor naczelny, który powinien dbać o całokształt czasopisma, dbać o wybór dobrego pomysłu. Natomiast pomysły zgłaszają czytelnicy, jesteśmy na nie jak najbardziej otwarci i spośród tych właśnie pomysłów wybierzemy ten, na podstawie którego stworzymy magazyn. W tej chwili widziałem, że 4 takie tematy zostały zgłoszone pod postem konkursowym na Facebooku, także gorąco zachęcamy, czasu jeszcze sporo, żeby przemyśleć, o czym chcielibyście przeczytać, czy to ma być urban fantasy, czy wolicie gotycki horror, jakie pisze pan Sebastian Baliński, czy może chcielibyście właśnie hard science fiction, czegoś, co wymaga tutaj już takiej wiedzy, powiedziałbym, naukowej bardziej. Jesteśmy otwarci na absolutnie wszystkie pomysły. Jeden z nich wybierzemy i na jego podstawie powstanie najbliższy grudniowy numer. Poinformujemy oczywiście o tym, czyj to jest pomysł, kto jest autorem tego zwycięskiego pomysłu, na bazie którego powstanie magazyn.
21: Kiedy ogłosicie właśnie ten temat przewodni, no bo chodzi o to także, żeby autorzy ewentualnie mieli czas, żeby napisać tak na ten do tego grudniowego numeru. No bo ten już jest, tak jak wspomniałeś, już jest zamknięty. Tutaj właśnie już kwestie stricte techniczne, tak, drukarnia i tak dalej. No ale grudniowy numer, no pewnie będziecie chcieli gdzieś w okolicach października być może już mieć też tak zamknięty, no nie? No bo potem trzeba jeszcze to wydrukować. No wiadomo, cały proces trochę trwa.
22: Wyniki konkursu na temat najbliższego Landsbergonu ogłosimy już właściwie do końca czerwca. Będą to oczywiście wyniki dotyczące tego, kto otrzyma najnowszy magazyn. Natomiast myślę, że to jest właśnie okolica czerwca, może lipiec. To jest czas, kiedy spośród tych tematów wybierzemy ten jeden, na bazie którego powstanie najnowszy magazyn fantastyczny Landsbergon. I okolice właśnie lipca, sierpnia to też będzie oficjalne ogłoszenie naboru do nowego numeru, ale oczywiście nabór jest cały czas otwarty, cały czas można wysyłać swoje teksty, je zgłaszać. Niekoniecznie trzeba czekać na ogłoszenie tematu, ale właśnie myślę, że jeśli do 22 maja zbierzemy wszystkie te pomysły, do końca czerwca je przejrzymy, wybierzemy, to koniec czerwca, początek lipca, to będzie informacja o tym, jaka będzie tematyka wybrana najbliższego, czyli grudniowego numeru, tak żeby każdy miał sporo czasu do napisania, bo tak jak też wspomniałeś, numer musi być w grudniu, ale musimy mieć też swój czas na przejrzenie tych wszystkich tekstów, przeczytanie, wybór, korektę, skład, druk, więc rzeczywiście myślę, że październik to już jest ten okres, kiedy my chcemy do tych technicznych rzeczy się przygotować i termin naboru też ogłosimy prawdopodobnie taki, że do któregoś października będziemy teksty przyjmować, jeśli nie troszkę wcześniej.
21: Dobra, to tyle jeżeli chodzi o Landsbergon, bo nie samym Landsbergonem człowiek żyje. Będzie kolejna książka podróżnicza, to już ogłosiłeś w swoich socialach. Na takiej samej zasadzie jak dwie poprzednie, czyli czekasz na zgłoszenia od mieszkańców, czy może masz już tyle zgłoszeń z poprzednich edycji, że teraz tylko wybierasz z tego?
22: Tak, powstanie niesamowite lubuskie, część trzecia. Bardzo się cieszę, że ten cykl przewodników po naszym regionie się rozrasta i rozwija. Od początku, kiedy stworzyłem pierwszą część niesamowitego lubuskiego wspólnie z żoną Aleksandrą, miałem nadzieję, że to się nie zamknie na jednym tomie, bo mamy sporo rzeczy, które warto w naszym regionie pokazać. A tak jak od pierwszego tomu i tak jak było też z drugą częścią, zachęcam i założenie jest takie, że to Lubuszanie mają uczestniczyć wspólnie ze mną, bo wszystkie moje działania zawsze opierają się na tym, że staram się włączać mieszkańców do tego, żeby działali razem ze mną, więc też do tej trzeciej części zachęcam mieszkańców Lubuskiego do zgłaszania pomysłów na to, gdzie powinniśmy pojechać wspólnie z żoną, jakie miejsca zobaczyć, żeby trafiły one do trzeciej części przewodnika. Do końca czerwca zbieramy pomysły właśnie tych miejsc, do których powinniśmy się wybrać, o których ja powinienem napisać, które żona powinna obfotografować i które do trzeciej części przewodnika trafią. Rzeczywiście tych zgłoszeń co roku jest więcej niż naszych możliwości. Trochę też odpowiadając na to, będzie jedna zmiana w tym roku. W części pierwszej i w części drugiej opisaliśmy 10 miejsc z województwa lubuskiego, więc w tym roku opiszemy 15. Będzie tych miejsc więcej, więc więcej szans i więcej możliwości na to, żeby to miejsce, które lubuszanie zgłoszą, w przewodniku się znalazło. Jakie miejsca zgłaszać? Jakie nas interesują, żeby była szansa na to, że w niesamowitym lubuskim część trzecia, czyli w naszym przewodniku się pojawią? Interesują nas miejsca dotychczas niewypromowane. No sporo tych zgłoszeń, to jest najczęstszy błąd przy tych zgłoszeniach, które dostajemy, sporo zgłoszeń dotyczy no właśnie, takich perełek, które są już...
21: Tak, proszę przyjechać do Łagowa, tu jest tak pięknie, albo do Lubniewic, jakie piękne jezioro.
22: Takie ogólne też się zdarzają, ale są i konkrety, tylko opierające się na, no właśnie na tych perełkach, które są świetnie znane. No tak jak wspomniałeś, te jeziora, czy Łagowski Zamek chociażby, to są miejsca, które już wszyscy świetnie znają, które są idealnie wypromowane i one tej promocji nie potrzebują.
21: Rozumiem, do Bunkrów w Międzyrzeczu też specjalnie byś nie chciał jechać.
22: Chyba nawet dostaliśmy zgłoszenie dotyczące Bunkrów. Nie pamiętam, czy konkretnie właśnie w tym miejscu w Międzyrzeczu, bo one tam kilka się ciągną, ale jako MRU, tak, Międzyrzecki Rejon Umocniony, też zgłoszenie dostaliśmy chyba, ale nie. To nie są właśnie miejsca do naszego przewodnika. To są oczywiście miejsca piękne, miejsca wspaniałe, które warto odwiedzić, zobaczyć, jeśli ktoś nie zna, ale które już tej promocji, myślę, nie potrzebują. Chcemy się skupić na tych miejscach dotychczas niewypromowanych, niekoniecznie znanych komuś więcej niż może mieszkańcom danej miejscowości. Dlatego właśnie zwracamy się do mieszkańców, w szczególności małych gmin, bo to wy wiecie najlepiej, gdzie macie jakieś ukryte perełki, do tej pory niepokazywane, i to te perełki niepokazywane, niewypromowane, tajemnicze, nieznane nas interesują. I tak jak wspominałem, tutaj zgłoszeń jest zwykle więcej niż miejsc i są to czasem zgłoszenia dobre, ale po prostu nie pozwala nam na to czas i możliwości, żeby wszystkie odwiedzić, więc w tej trzeciej części tegorocznej przewodnika na pewno pojawią się miejsca z tych poprzednich zgłoszeń. Nawet już jedno z tych miejsc wybrałem, które by się nadawały. Nie chcę zdradzać jeszcze, dlatego, że nie skończył się nabór, a jeśli wpadnie nam coś lepszego, no to wybierzemy coś lepszego. Więc to też jest cały czas kwestia tego, gdzie pojedziemy i co pokażemy. Jest otwarta do końca czerwca, przynajmniej do momentu przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać do nas mailowo na naszego maila stowarzyszenie SIL razem @gmail.com albo zadzwonić do nas na numer telefonu 536-252-656 i opowiedzieć, jakie miejsce warto byłoby w przewodniku pokazać i dlaczego, bo też część z tych zgłoszeń niestety wygląda tak, że dostajemy po prostu nazwę miejsca, czyli na przykład jakiś rezerwat albo coś takiego, bez informacji, no, dlaczego. Dlaczego właśnie powinniśmy tam pojechać? Dlaczego według kogoś to jest niezwykłe miejsce, tak? A uzasadnienie też jest dość ważne, bo ja mogę oczywiście gdzieś tam poszukać informacji samemu i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to miejsce ciekawe, ale jeśli mnie przekonacie, tak, w swoim zgłoszeniu, to jest większa szansa, że pojedziemy i zobaczymy. Te zgłoszenia już wpadają, ja się ogromnie cieszę, że to są miejsca, no właśnie, o których nie słyszałem, nie wypromowano jeszcze miejsca. Będę dbał, tak jak to było też w poprzednich dwóch częściach, o to, żeby te miejsca, które się pojawią w niesamowitym lubuskim w części trzeciej, były jak najbardziej różnorodne. Bo bardzo dużo też dostajemy zgłoszeń no właśnie takich rzeczy, które gdzieś tam najczęściej się pojawiają, czyli chociażby kościoły, bo w każdej gminie jest jakiś kościół, tak? On jest stary, więc warto przyjechać zobaczyć, ale jakbym wszystkie te zgłoszenia wybierał, to miałbym 10 rozdziałów o kościołach i 10 kościołów. Staram się, żeby było jak najbardziej różnorodnie, więc mogę też zapewnić, że ta część przewodnika będzie różnorodna i też pojawią się takie rzeczy, których w poprzedniej części nie było, bo tak to też wyglądało z pierwszą częścią i z drugą częścią, że w drugiej części staraliśmy się wybierać takie tematy, które się w pierwszej części nie pojawiły, żeby to było jak najbardziej różnorodne i żeby do każdego trafiało, niezależnie od tego, co kogo pod kątem turystycznym interesuje. No, nie zdradzając jeszcze miejsc, ale na podstawie tego, co dostaliśmy i co wybieram, to odwiedzimy coś sakralnego, czy tudzież świętego w naszym regionie, bo tego typu rzeczy się nie pojawiały w poprzedniej części. Odwiedzimy też jedną nekropolię, bo nie mieliśmy też ciekawych cmentarzy, a dostaliśmy bardzo ciekawe zgłoszenie, w szczególności, że to jest miejsce dopiero gdzieś tam odkrywane też przez archeologów, którzy właśnie nad nim pracują, i takie zgłoszenie dostaliśmy, co mnie ogromnie cieszy. I będą też miejsca ciekawe geologicznie, bo mamy w naszym Lubuskim kilka takich miejsc, niewiele właśnie, ale tym bardziej warto się pochwalić, bo w opracowaniach takich naukowych pojawiają się właśnie tylko trzy takie miejsca w Lubuskim, geologicznie ciekawe, i prawdopodobnie w jednym z nich się pojawimy, więc staramy się, żeby było ciekawie, różnorodnie i żeby to były rzeczy, które się do tej pory w niesamowitym Lubuskim nie pojawiały. Tym razem 15 miejsc, więc dużo więcej szans na to, żeby zgłosić. Do końca czerwca każdy może nam takie miejsce zgłosić. Tutaj bardzo ważna też informacja, że zaangażowanie mieszkańców nie kończy się tylko na tym, że zgłoszą nam miejsce, tak? I na tym ich rola się kończy. No właśnie nie. Chcemy, żeby to był przewodnik tworzony przez, nie tylko przez nas, ale przez samych mieszkańców. Dlatego to mieszkańcy odgrywają później rolę naszych przewodników. Także jeśli zgłaszają takie miejsce, to muszą się liczyć z tym, że będziemy chcieli się z nimi na miejscu spotkać. I liczymy na to, że oni nas w to miejsce zaprowadzą, pokażą i opowiedzą może właśnie jakieś lokalne legendy, ciekawostki, rzeczy, o których oni wiedzą, a które niekoniecznie moglibyśmy wyczytać w jakichś opracowaniach czy w internecie, bo to jest ta właśnie lokalna wiedza przechowywana w głowach mieszkańców, tak? Może z pokolenia na pokolenie o czymś się opowiada, więc tutaj pamiętajmy o tym, że zgłoszenie może się wiązać z tym, że będziemy chcieli się z wami zobaczyć.
21: Także, proszę Państwa, może być tak, że Mariusz zapuka do drzwi i poprosi o to, żeby zaprowadzić w miejsce, które Państwo wskazaliście. Miejcie to na uwadze. A kiedy książka trafi do rąk czytelników?
22: Planujemy zorganizować spotkanie autorskie w Gorzowie, w naszym mieście, w grudniu z książką. Mamy wydać co najmniej 100 egzemplarzy, więc na pewno mniej ich nie będzie, w formie papierowej, które będzie można dostać i na spotkaniu autorskim, i później też najczęściej w lokalnych bibliotekach. Będzie dostępna też oczywiście wersja cyfrowa. Wiem, że te wersje cyfrowe na naszej stronie stowarzyszenierazem.wordpress.com są pobierane i są czytane, bo dostaje cały czas statystyki, więc to mnie też ogromnie cieszy. Każdy, kto ma ochotę, może również teraz wejść na stronę i pobrać zupełnie za darmo części pierwszą i drugą, które do tej pory zostały wydane, i zobaczyć też, jakie miejsca zostały tam opisane i co ciekawego zostało tam pokazane. Książki w wersji papierowej, tradycyjnej możecie jak najbardziej również wypożyczyć, dostać w obu wojewódzkich bibliotekach, w Zielonej Górze i w Gorzowie oraz w kilku lokalnych.
21: Dobrze, to na koniec jeszcze porozmawiajmy o turnieju, właściwie kilku turniejach, grę karcianą, którą przygotowaliście rok temu, związaną oczywiście z Lubuskiem, województwem naszym kochanym. Co, jak, gdzie?
22: W ubiegłym roku wspólnie z grupą młodych Lubuszan stworzyliśmy grę karcianą Gra Lubuskie. Bardzo fajna rzecz, która miała uczyć kooperacji, współpracy i też pokazywać, jak funkcjonuje samorząd lokalny, bo założenie gry olubuskie, naszej gry karcianej, jest takie, że gracze wcielają się w radnych sejmiku województwa lubuskiego i robią to, o czym każdy z nas może kiedyś skrycie w serduszku marzył, czyli decydują, na co mają być wydawane publiczne pieniądze, w tym przypadku pieniądze województwa lubuskiego. Oczywiście okazuje się, że nie jest to wcale łatwe, ponieważ budżet jest ograniczony, a mamy masę mieszkańców, masę podmiotów, które domagają się od nas tego, żebyśmy te pieniądze przeznaczyli na wybrane przez nich cele. Mamy też do czynienia z różnego rodzaju wydarzeniami, tak? Strajkami, klęskami żywiołowymi, tak? Może znowu nam tutaj w naszej grze karcianej wylać odra. W grze Gra Lubuskie, w karciance, przewidzieliśmy 80 różnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce podczas całej naszej kadencji, którą sprawujemy jako radni województwa lubuskiego, a naszym zadaniem, żeby wygrać grę, jest przetrwać całą kadencję bez utraty władzy. Żeby to się stało, wskaźnik w grze, który sobie przyjęliśmy, określiliśmy jako wskaźnik poparcia społecznego, czyli tego, jak bardzo mieszkańcy są zadowoleni z naszych rządów, nie może spaść poniżej określonego poziomu. W tym przypadku wybraliśmy sobie 20%, bo jeśli tak się stanie, to tracimy władzę w trakcie naszej kadencji. Tak? Po prostu te ludzie wychodzą na ulicę, zostaje rozwiązana tutaj sejmik, przyspieszone wybory są organizowane. Więc pokazujemy w ten sposób, że sprawowanie władzy nie jest wcale takie łatwe i żeby to się udało, też trzeba ze sobą współpracować i kooperować. Taką grę udało nam się w ubiegłym roku stworzyć dzięki wsparciu, dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ gra ma duży walor edukacyjny i kierowaliśmy ją właśnie do ludzi młodych, ze szkół podstawowych i szkół średnich i ze studentami też taką grę rozgrywaliśmy i widzieliśmy, że to się świetnie sprawdza w różnych miejscach województwa lubuskiego. W tym roku dzięki wsparciu właśnie naszego województwa w ramach tak zwanych lubuskich obywatelskich inicjatyw młodzieżowych otrzymaliśmy środki na to, żeby móc zorganizować co najmniej 4 rozgrywki tej gry karcianej Grał Lubuskie na terenie naszego województwa lubuskiego. Jeszcze nie ogłosiliśmy tego projektu i nie ogłosiliśmy naboru do tego projektu, więc też pierwszy raz to robimy tutaj na antenie radia.
21: To kto się może zgłaszać?
22: Zachęcamy do tego, żeby zgłaszały się grupy osób młodych. To mogą być placówki, to mogą być szkoły. Interesują nas wszystkie poziomy kształcenia, ponieważ gra jest dostosowana i do szkół podstawowych, ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnie, również szkoły wyższe, jak również inne placówki, w których młodzi ludzie, na przykład kulturalne ośrodki kultury, młodzieżowe domy kultury, w których młodzi ludzie spędzają czas. Zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać, jeśli chcecie, żeby zupełnie bezpłatnie taka rozgrywka została u Was zorganizowana. Przyjedziemy wtedy do Was razem z kartami. Każdy młody człowiek, który...
21: Ale to od razu ściślimy, to musi się zgłosić od razu grupa, czy pojedyncza osoba może zgłosić swoją miejscowość i powiedzieć, że chce, żeby taki turniej u niego zorganizować?
22: Tak, rozgrywki organizujemy dla grup młodych ludzi. Możemy je zrobić jednorazowo dla grupy do 20 osób. Wtedy dzielimy je na 4 jeszcze zwykle.
21: A minimum?
22: I oni rozgrywają je razem. Minimum, myślę, że 7 osób to jest taki minimum, dla którego warto byłoby się spotkać, taką rozgrywkę zorganizować. Więc gorąco zachęcamy, żeby grupy się do nas zgłaszały do Stowarzyszenia Novum. Można do nas pisać chociażby na Facebooku Stowarzyszenia Novum albo wysłać do nas maila na stowarzyszenie.novum@gmail.com. Możecie też do nas zadzwonić 669-847-078. Umówimy się wtedy wspólnie na termin. Ustalimy, jaką macie grupę, do której przyjedziemy razem z karciankami. Wszyscy, którzy będą brali udział w tej rozgrywce, otrzymają egzemplarz gry karcianej dla siebie, żeby mogli później jeszcze kontynuować tak zabawę, bo to jest na szczęście gra została w ten sposób zaprojektowana, że można w nią grać w nieskończoność. 80 wydarzeń też sprawiają, że za każdym razem rozgrywka będzie wyglądać zupełnie inaczej. Tutaj, szanowni państwo, nasi animatorzy, dwójka animatorów przyjeżdża razem z kartami i na miejscu tłumaczy, jak gra działa i w trakcie całej rozgrywki też czuwają nad tym, żeby odpowiadać na ewentualne problemy, trudności, które mogą się pojawić. Wiemy, że to działa, wiemy, że świetnie to do młodych ludzi przemawia, też pod kątem edukacyjnym, ale też jako świetna zabawa, bo organizowaliśmy w ubiegłym roku 10 takich rozgrywek na terenie całego naszego województwa, więc z rozkoszą będziemy to kontynuować. W tej chwili, tak jak mówiłem, jeszcze oficjalnie nie ogłosiliśmy, więc dopiero tutaj na antenie radia gorąco zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać do końca lipca. Przyjmujemy zgłoszenia grup zorganizowanych, które chciałyby, żeby takie rozgrywki u nich się odbyły. Do 20 osób, no od 7 przynajmniej, jesteśmy w stanie takie rozgrywki gry karcianej Grał Lubuskie zorganizować i przeprowadzić. Będziemy się umawiać z terminem, który będzie grupie odpowiadał i myślę, że No, że to po pierwsze będzie fajna zabawa, po drugie to będzie też bardzo przyjemne pod kątem edukacyjnym, bo, więc tym bardziej zachęcam szkoły, bo to jest chociażby świetna rzecz do wykorzystania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie chociażby, bo na takich lekcjach też organizowaliśmy właśnie jako element edukacji. Ja też tobie pokażę, jak te karty wyglądają, tak, bo staraliśmy się o to, żeby były i mądre, i żeby pięknie wyglądały, tak, i myślę, że to jest coś, co jest w stanie przekonać młodych ludzi do tego, żeby spędzili czas na grze. Taka rozgrywka jest bardzo, bardzo szybka. Wszystko oczywiście zależy od tego, ile czasu na grę się poświęci, bo najważniejszym elementem tej gry jest uczenie zasad demokracji, czyli najważniejszym elementem jest głosowanie. O tym, jak ten budżet w grze ma być dzielony przez graczy, którzy odgrywają rolę radnych, decyduje wynik głosowania. Czyli czy dajemy tutaj pieniądze na przykład na jakąś szkołę, która się sypie, bo akurat takie wydarzenie nam się tutaj zdarzyło, że dyrekcja jakiejś placówki poprosiła o te dodatkowe środki na remont chociażby tej szkoły, więc o tym, czy dostanie, decydują sami młodzi ludzie podczas głosowania, a głosowanie poprzedza dyskusja, więc to też trochę od nich zależy, jak szybko ta rozgrywka będzie się odbywać. Można jedną taką rozgrywkę w 15 minut zakończyć, a można i w pół godziny, tak? Oczywiście, tak jak mówię, na szczęście gra jest bardzo regrywalna, więc można ją powtarzać kilkukrotnie. Co ważne, szanowni państwo, te wydarzenia, które się dzieją w grze, które zaprojektowaliśmy wspólnie z młodymi ludźmi z Lubuskiego, są jak najbardziej realne. To są wydarzenia, które opaliśmy na tym, co się działo na przestrzeni lat na terenie naszego województwa. Są to konkretne miejscowości, są to konkretne miejsca, więc to też jest bardzo fajny taki aspekt, może trochę patriotyzmu lokalnego, bo też podczas rozgrywek mieliśmy takie sytuacje, gdzie ktoś chciał głosować bardziej niż rozumem to sercem, tak? Czyli tutaj tym dam, bo ich lubię, a tym nie dam, bo za nimi nie przepadam. I co ważne, też te kategorie budżetowe, bo te wydarzenia są podzielone oczywiście na określone kategorie, są też wzięte żywcem z uchwał budżetowych województwa lubuskiego, więc to są rzeczywiście rzeczy, na które nasze województwo pieniądze przeznacza, więc też gracze, w szczególności ludzie młodzi, mogą zobaczyć, co się dzieje z pieniędzmi, które trafiają do budżetów, w tym przypadku województwa, żeby nie było gdzieś tutaj szemrania, że te pieniądze są przejadane, tak, więc można zobaczyć, na co właściwie te pieniądze w rzeczywistości są wydatkowane.
21: Jak mówisz, zgłoszenie do końca
22: lipca,
21: więc rozumiem, że pierwsza rozgrywka najwcześniej w sierpniu mogłaby być zorganizowana, czy właściwie po wakacjach chcecie?
22: Możemy to zrobić po wakacjach, w szczególności w przypadku szkół, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli wcześniej nam się zaczną zgłaszać grupy, bo ten lipiec to jest oczywiście termin ostateczny, tak? To nie jest tak, że jeśli już nam się zgłoszą cztery grupy, tak, które nas będą satysfakcjonować pod względem wielkości, to będziemy czekać do końca lipca. Nie będziemy czekać. Więc mogę powiedzieć, że kto pierwszy, ten lepszy. Tak, dokładnie. Ten lipiec to jest termin ostateczny, ale gorąco zachęcam, żeby z tym nie czekać, bo też jeśli ktoś się teraz zgłosi i już będziemy na przykład w stanie umówić z nim termin, to my już możemy przyjechać, już możemy taką rozgrywkę zorganizować.
21: Ale rozumiem, że osoba, która się zgłasza, też jakieś miejsce musi zapewnić?
22: Tak, my przyjeżdżamy do was, więc tym bardziej wspominałem o placówkach, bardziej niż osobach prywatnych, może tak to powiem, bo no, ta rozgrywka musi się odbyć gdzieś, skoro my do was przyjedziemy, to w jakimś waszym miejscu. Czy to będzie szkoła, czy to będzie ośrodek kultury, tak?
21: Ale jeżeli jakaś grupa na przykład dogada się ze swoją biblioteką, to
22: jak
21: też,
22: najbardziej.
21: Tak?
22: Oczywiście, jak najbardziej wtedy przyjedziemy we wskazane miejsce, w ustalony termin przywieziemy ze sobą egzemplarze gry dla każdego, kto weźmie udział, i też zapasowe egzemplarze dla tej instytucji, żeby później mogła, jeśli będą mieli taką ochotę, a mam nadzieję, że będą mieli, zorganizować kolejne takie rozgrywki u siebie. To jest, ja może jeszcze tylko wspomnę ostatnią rzecz, że te rozgrywki, które teraz mamy nadzieję zorganizować, mają być tylko wstępem do planu, który być może w tym roku zorganizujemy, przynajmniej bardzo chcemy i szykujemy się do tego, ale nie mogę potwierdzić, czy się uda, natomiast o planie już powiem, bo chcemy zorganizować taki turniej z nagrodami na całe województwo lubuskie, i żeby tych miejsc wtedy troszkę więcej było, do których przyjechalibyśmy, i właśnie w zależności od wyniku, bo gra się kończy pewnym wynikiem, tak, czyli czyli ile ktoś przeżył, czyli przetrwał na przykład lat ze swoim przeżył, ile ktoś przetrwał na stołku, że tak to powiem, i z jakim zadowoleniem społecznym, tak? I wtedy w zależności od tego, kto się okaże najlepszym rządzącym, czyli najwięcej będzie miał i najbardziej zadowolonych mieszkańców województwa, ten wygra. To jest plan, który mam nadzieję w tym roku zorganizować na turniej z nagrodami ogólnowojewódzki, ale no właśnie, już można skorzystać z takich rozgrywek jeszcze nieturniejowych, tak, przedturniejowych bym nawet powiedział. Można wtedy się tutaj w karcianki wyposażyć i też poćwiczyć grę.
21: Podpowiem Ci ewentualnie kolejny projekt, tak, że na przykład zwycięzcy tego turnieju, o którym myślicie, żeby zagrali w tą grę z prawdziwymi radnymi z Sejmiku Województwa Lubuskiego i wtedy by się okazało, kto lepiej potrafi rządzić województwem lubuskim.
22: Ale to nie jest wcale taki głupi pomysł, żeby zaangażować nie tylko radnych sejmików województwa, ale ogólnie osoby sprawujące funkcje w samorządzie do tego, żeby spróbowały swoich sił w takiej symulowanej grze. To jest całkiem fajny pomysł i może nawet właśnie współzawodniczyć z młodymi. Dziękuję Ci za ten pomysł.
21: Proszę bardzo. 5 złotych się należy. Bardzo Ci dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Mariusza Sobkowiaka ze Stowarzyszenia Nowum.
22: Gorąco dziękuję.
20: O czym sumie warta, albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
21: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę pana Tomasza Rafalskiego, radnego Gorzowa, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
21: Porozmawiamy sobie o sprawach miejskich i podmiejskich, bo jak się okazuje, to co się dzieje zaraz za granicami miasta może być także bardzo interesujące, a tak już przechodząc do konkretów, chodzi oczywiście o sprawę, gdzie gorzowscy radni mieszkają, no bo powinni mieszkać na terenie Gorzowa, tak przynajmniej mówią przepisy, kodeks wyborczy. A chyba bywa z tym różnie, tak przynajmniej można wywnioskować po tym, co się działo na ostatniej sesji. Jest pan zaskoczony, czy był pan na grillu u jednego i drugiego radnego i dobrze pan wiedział, gdzie kto mieszka?
3: Czy jestem zaskoczony, że to wypłynęło?

0: kwestiach prawnych, ale ja myślę, że bardzo istotne w tym wszystkim, w tym temacie, o którym mówimy, są takie kwestie jakiejś takiej uczciwości wobec, także no, chyba trzeba powiedzieć, no, wyborców, bo często dotykamy jednak spraw tutaj w mieście, spraw politycznych, które są nie tylko naszymi tutaj lokalnymi, ale dotyczą także okolicznych gmin. Chcąc, nie chcąc, te gminy jakby żyją dookoła nas i uczestniczą w tym, co się dzieje, czy tam, jeżeli mówimy o poszerzeniu granic miasta, czy mówimy o sieci wodociągowo-kanalizacyjne, powstaje pewnego rodzaju konflikt interesów i jest to moralnie, że tak powiem, wątpliwe. Oczywiście do udowodnienia, bo nie Rada Miasta jest od tego, żeby śledzić radnych, też tak uważam.
1: No, ale to właśnie Rada Miasta może decydować, czy wygasić mandat, czy nie.
0: Tak,
1: takie
0: ale
1: są przepisy.
0: Zgadza się, ale nie na podstawie tego, to co napiszę, tylko na podstawie twardych jakichś dokumentów, faktów i tak dalej. No, bo Gorzów jest miastem na tyle małym, że pewne sprawy są tajemnicą Poliszynela, ale to nie znaczy, że na podstawie tego, co wszyscy wiedzą, czy możemy dokonywać bardzo poważnych decyzji, takich, jakich dokonuje sąd. I myślę, że to by było ewentualnie najlepsze, że tak powiem, docelowe miejsce, gdzie te rzeczy się zadecydują, jeżeli faktycznie one w tym kierunku pójdą, no i ale jednak jest to wyraźny sygnał dla, no właśnie mówię, no, dla wyborców, żeby oni wzięli sobie pod rozwagę, jakich radnych chcą mieć w mieście, czy chcą mieć radnych związanych z tym miastem, którzy w tym miastem żyją, oddychają od rana do wieczora, czy takich, którzy dojeżdżają, czy takich, którzy gdzieś tam jednak oczywiście i zajmują się miastem, ale ten ciężar życiowy jest też w innym miejscu, jakby dzielą to, tak? No ale no zobaczymy, no tak akurat złożyło się, że to dotyczy głównie radnych Koalicji Obywatelskiej.
1: Właśnie. To może dla...
0: Co można nawet ten, na taki skrót, Koalicja Obywatelska rozwinąć w Gorzowie jako koalicja ościenna, czy okoliczna.
1: No więc... już widzę, że to przynajmniej jest paliwo tutaj akurat dla pana formacji na pewno, paliwo
0: ale,
1: polityczne.
0: Czy, ale panie redaktorze,
1: bo
0: ale,
1: można,
0: ale czy
1: bo można podszczypywać, można...
0: No, można podszczypywać, ale to też jest, w jakimś sensie to wyszło przecież od ludzi, to nie jest
1: to
0: nasza
1: może,
0: inicjatywa, żeby... to jest akurat społeczna, to trudno, żebyśmy nie zauważyli tego, albo w ogóle w żaden sposób nie skomentowali. Też jesteśmy do tego zobowiązani i musimy to robić.
1: Dobra, to żeby właśnie tak... naszym słuchaczom, bo być może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi, trochę przedstawili harmonogram wydarzeń. No, zaczęło się od wpisu Aliny Czyżewskiej, no, znanej skądinąd aktywistki z Gorzowa, która akurat w Gorzowie nie mieszka, no, ale aktywiści nie muszą mieszkać w Gorzowie, żeby się sprawami Gorzowa zajmować. I ona uderzyła w jednego radnego, Ireneusza Macieja Zmorę, przewodniczącego klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Ona mu zarzuciła to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli że nie mieszka w Gorzowie. I druga sprawa to jest, mówiąc prosto, zarabianie na majątku miasta. Chodzi tam o umowy, które radny jako prezes jednej z gorzowskich telewizji podpisywał ze spółką miejską, ze Słowianką. Jako radny nie powinien tego robić. Powinien się albo zrzec mandatu, albo zrzec prezesowania, czy też w ogóle no nie powinien być właścicielem tak telewizji, żeby nie było. Na ostatniej sesji, o której już wspomniałem, z kolei no, były kolega z pana klubu, Sebastian Pieńkowski, obecnie niezrzeszony, zadał pytania odnośnie pięcioro radnych, oprócz Ireneusza Macieja Zmorę, pytał, gdzie mieszkają Robert Surowiec, Jerzy Sobolewski, Halina Kunicka i Aleksandra Sibińska-Szadna. Chciał, żeby o tym porozmawiać, większość rady się na to nie zgodziła. No i co dalej? Bo mamy za niedługo kolejną sesję. I czy na tej sesji będzie jakaś dyskusja? Powinna być dyskusja? Powinno być wyjaśniane?
0: Tak, na pewno jest ta kwestia działania na majątku, prowadzenia działalności gospodarczej na majątku miasta. Jest na pewno rzeczą taką jakąś, tak można by powiedzieć, zdecydowanie bardziej bliską tym, czym się zajmuje

0: rada i tą taką namacalną.
1: No tak, bo to są
0: konkretne fakty, to są konkretne dokumenty, to nie są jakby pogłoski czy domysły, tylko to są konkretne fakty. I wrócę dzisiaj do dzisiejszej rozmowy też prezydenta Wójcickiego, który powiedział, że dla niego sprawa jest jednoznaczna. Te dokumenty są dosyć jednoznaczne i w zasadzie czeka, można powiedzieć, na to, aż mandat zostanie wygaszony przez wojewodę. My, można powiedzieć, również no, z tego, co na tą chwilę widzimy z tych dokumentów, trudno jest uważać jakby inaczej, ale czekamy na ekspertyzę, o której mówił tutaj radny, że ma ekspertyzy, które że tak powiem, wykazują, że można w taki sposób prowadzić działalność. Nie zobaczyliśmy, tylko o nich usłyszeliśmy. Dobrze by było, gdyby one wypłynęły na światło dzienne, bo byłoby łatwiej wtedy odnieść się do tego tematu i dobrze by było, i to jest dla mnie zaskoczenie, że do tej pory, a trochę już czasu minęło, nie zobaczyliśmy ekspertyz z Urzędu Miasta Gorzowa. Przecież to jest radny miasta Gorzowa, więc czekamy. Ja już też apelowałem raz, drugi. Tych ekspertyz nie ma. Przewodniczący powołał się na to, że my dostaliśmy dokumenty bardzo późno, bo on czekał na ekspertyzy i w końcu nam dał te dokumenty na godzinę przed sesją. To już jest zupełnie inna para kaloszy i do tego na pewno jeszcze wrócimy, bo tak się nie powinno w żaden sposób dziać.
1: Dobrze, tylko
0: rozumiem, że jeżeli dostaliśmy te dokumenty...
1: ustalili, jakie dokumenty, skąd?
0: Dokumenty mówią o ekspertyzie prawnej. Ale... gdzie jest ekspertyza prawna miasta Gorzowa? Tak, o to pytam, bo w końcu dostaliśmy te dokumenty pani Aliny Czyżewskiej, a ekspertyzy nie dostaliśmy. Która niby była podstawą do tego, żebyśmy my dostali te dokumenty. Więc czekamy, aż zostanie to ujawnione. Myślę, że najlepiej, żeby publicznie zostało ujawnione, a nie na jakichś tajnych posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
1: Dobrze, tylko
0: Rady Miasta,
1: żebym dobrze zrozumiał. Ta ekspertyza jest, tylko przewodniczący jej radnym nie przekazał?
0: No, nie mamy tej ekspertyzy, nie wiemy tego.
1: Aha.
0: No jeżeli... no,
1: czyli dokumenty...
0: przewodniczący się powołał na to, że nie było ekspertyzy. Dlatego nie dostaliśmy dokumentów. Dobra. Jeżeli dostaliśmy dokumenty, a wciąż nie widzimy ekspertyzy, to może ona ma zostać ujawniona.
1: Ale te dokumenty, o których pan mówi, że godzinę przed dostaliście, to były...
0: to było pismo od Aliny Czyżewskiej.
1: Dobrze, bo to żebyśmy tutaj mieli jasność.
0: Tak, dlatego też, widzi pan, panie redaktorze, to jest trudna sytuacja, w której przetrzymuje się specjalnie. Widocznie coś jest na rzeczy, skoro w taki sposób się postępuje z poważnymi pismami, które mają trafiać do Rady Miasta, że radni dostają je tydzień później, po płynięciu. I do tego, żeby nie mieli czasu na to, żeby je przeanalizować, sprawdzić z uprawników, porozmawiać na ten temat. Nie mieliśmy na to czasu. De facto nie mieliśmy na to czasu i opieraliśmy się tylko na tym, co się pojawiało w mediach, nie wiedząc nawet, że to pismo wpłynęło. No to przecież jest absurdalne. Przecież to nie jest sytuacja, w której normalnie radni mogą funkcjonować i pracować. To nie pierwszy raz jest taka sytuacja, że pisma, które trafiają do Urzędu Miasta, są gdzieś wstrzymywane, nie pokazywane radnym, nie są dawane do wglądu, więc i tak było także w tym przypadku. Więc proszę mi powiedzieć, no chyba coś jest na rzeczy, jeżeli takie pisma są ukrywane.
1: Dobrze, to kolejne pytanie. Oto co może się wydarzyć? No bo jak pan powiedział, prezydent stwierdził, że czeka na wygaszenie mandatu przez wojewodę, ale przecież mandat może wygasić Rada Miasta. Pytałem przewodniczącego Roberta Surowca zaraz po ostatniej sesji, jak może wyglądać, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. On powiedział, że są trzy scenariusze. Jeden jest taki, że grupa radnych, klub radnych przedłoży taki właśnie projekt uchwały o wygaszeniu mandatu. Tam ustawą to jest minimum 7 dni, tak? Przed sesją trzeba taki projekt złożyć, żeby on wszedł do porządku obrad.
0: Tak.
1: No to jest jedna. Druga, że projekt o niewygaszeniu. No i trzecia, że nic rada, że rada uzna, że nic nie będzie z tym robiła. Czy klub Prawa i Sprawiedliwości ma już taki projekt uchwały, czy zamierza ją złożyć?
0: Panie redaktorze, tych dróg, do wygaszenia mandatu jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele.
1: Ale droga zaczyna się w Radzie Miasta.
0: Nie, niekoniecznie. To zależy. Droga zaczyna się tam, gdzie zostanie złożone odpowiednie zawiadomienie. Jeżeli zostanie złożone do wojewody, to wojewoda się tą sprawą zajmie.
1: Wojewoda się zajmuje sprawą, jeżeli Rada Miasta się tym nie zajmie.
0: Ale już ma być złożone zawiadomienie do wojewody, z tego co wiem. A i tak, ścieżka do tego, żeby zostało to ostatecznie, taki mandat został ostatecznie wygaszony, jedzie przez sąd. Ponieważ, nie wiem, no tutaj osoba, że tak powiem, zainteresowana może się odwołać także do sądu. Zresztą
1: no to i to mówi Maciej Zmora,
0: radny też powiedział, że będzie walczył do końca, że ma swoje ekspertyzy. Żałujemy, że nie możemy ich zobaczyć. Bardzo byśmy chcieli i je również skonfrontować z tymi ekspertyzami z Urzędu Miasta, które nie wierzę, że stwierdzą, że taką działalność można prowadzić, bo byłby to, jak, że tak powiem, precedens na skalę, że tak powiem, ogólnopolską, ponieważ to no, trudno sobie wyobrazić, że jednak można w jakichś przypadkach prowadzić tą działalność gospodarczą. No nic, zobaczymy. Dzisiaj mamy klub, będziemy rozmawiać także na ten temat. Uchwały takiej na ten moment nie mamy i czekamy na ekspertyzę z Urzędu Miasta. Jak wygląda to zdaniem prawników, ekspertów zajmujących się sprawami samorządowymi?
1: Czyli na razie nie macie Państwo takiego pomysłu, żeby taki projekt uchwały składać?
0: Nie powiedziałem, że nie mamy pomysłu. Powiedziałem, że nie mamy na tą chwilę uchwały. Ale mamy jeszcze czas. Dlatego też było to wszystko przeciągnięte, mówię o tym piśmie, żeby po prostu zostawić tego czasu jak najmniej. Jak najmniej czasu na analizy, jak najmniej czasu na sprawdzenie, na konsultacje. No to można powiedzieć, że gorzowska wersja doktryny Neumanna.
1: Bo tutaj już mamy, jak mówiłem, na ostatniej sesji było wywołanych do tablicy 5 radnych.
0: No ale wywołanych, no, bądźmy uczciwi. Cokolwiek ja sobie o tym wszystkim nie pomyślę, posługujemy się jakoś prawem. No nie jednak opowieściami, czy plotkami, czy faktycznie nawet jakąś taką wiedzą zakulisową. No to są fakty. Na tej sesji my nie posiadamy żadnych dokumentów, które by wskazywały na to, że ktoś gdzieś tam mieszka. Więc no, trudno, żebyśmy się tym na sesji zajmowali. No, powiem szczerze, osobiście wydaje mi się to niemożliwe. No, jeżeli takie dokumenty się będą pojawiać, jeżeli takie sprawy będą się rozwijać, no to może w przyszłości tak będzie, no ale w tej chwili nie ma żadnej podstawy do tego, takiej dokumentacyjnej, no, która jest potrzebna do tego. No, nie możemy się posługiwać, że tak powiem, no, pogłoskami, tak jak już mówiłem, czy nawet naszą osobistą wiedzą, która gdzieś tam jest i musimy to udowodnić. Musimy to udowodnić. I to nie jest udowodnienie. Ta pierwsza rzecz faktycznie posiada dokumentację, ta pierwsza rzecz jest czytelna, a ta druga nie.
1: Okej, okay. No dobra, to zobaczymy, co będzie się działo na najbliższej sesji, jeżeli chodzi o to, ale mam pytanie o inną sprawę, no bo to będzie absolutorium dla prezydenta, tak?
0: Tak.
1: Klub radnych zagłosuje za udzieleniem absolutorium?
0: To są jednak bardzo obszerne materiały, które wymagają dokładnej analizy, no mówię tu o setkach stron. Jesteśmy po rozmowach także z wiceprezydentem Szymankiewiczem na temat pewnych spraw dotyczących, że tak powiem, planu zagospodarowania przestrzennego i rozmawiamy także o tym budżecie. Obserwujemy uważnie od roku tą politykę, w jednych miejscach się nam nie podoba, w innych jest okej, okay, więc...
1: No dobra, to co się podoba, co się nie podoba?
0: No nie podoba się zdecydowanie to, ale nie wiem, czy to jest też tak do końca wina samego prezydenta Wójcickiego, to jemu udzielają absolutorium. To, że jest bardzo niski poziom pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych, tak? Czyli te inwestycje, no nie powstaje nic nowego. W zasadzie jesteśmy w stanie kontynuacji. Większość tematów w Gorzowie to jest stan kontynuacji tego, co było już zaplanowane kilka lat temu, tak? Mówimy o największej tu inwestycji, o obwodnicy północnej. Powiedzmy tak zwanej obwodnicy północnej, tak? Więc stan tej inwestycyjny w mieście, ten rozwojowy, to jakby trochę jakby wyhamował. I to nie trochę, bo chciałem powiedzieć trochę wyhamował, tylko mocno wyhamował. dostajemy coraz niższe środki zewnętrzne, także z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie jesteśmy pomijani. I tutaj jest, to akurat jest przytyk także nie tylko do Koalicji Obywatelskiej, która współrządzi miasto, ale do prezydenta Wójcickiego. Nie widzimy tej zadziorności w walce o miasto, w walce o fundusze. Urząd Marszałkowski traktuje nas per noga i my tylko się na to patrzymy, kiwamy głową i okej, no, obcięto nam dotacje dla uczelni, okej, trudno, obcięto nam dotacje dla harmonii, trudno, i tak się zachowuje miasto. To nie jest coś, z czym ja chcę się zgodzić, tak? Tak samo kwestia schodów donikąd. No, obiecano 25 milionów, później dobra, 20, ale w zasadzie 10, to 10 to się jakoś dogadamy i tak dalej. I jest okej. I widzę, że nie ma tematu. To trudno mówić, że zarządzanie tym...
1: Że jednak te 20 ostatecznie będzie za jakieś parę miesięcy.
0: No to zaledwie 5 mniej niż to obiecane, ale ostatecznie na razie mamy tylko 10 i proszę uwierzyć, że dopóki coś nie zostanie podpisane, nie zostanie na papierze zaplanowane w budżecie, to tego nie ma w rzeczywistości. To jest tylko w sferze marketingu politycznego i obietnic. Więc no jest sporo kwestii, że tak powiem, wątpliwych, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o sprawach prorozwojowych. To nam się zdecydowanie nie podoba, ale gdzieś to nie jest też tak, że wszystko krytykujemy w czambuł. Gorzów powoli pięknieje, są ciekawe pomysły, one są powoli realizowane. Miasto jest zadbane.
2: O czym sumie warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów radzi.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Dobry wieczór. Na koniec tygodnia tradycyjnie poradnikowe sprawy w gorzowskim Voxie. No i dzisiaj trzy ciekawe rozmowy. Najpierw będzie o pracy. Pracodawca-pracownik, jak zdobyć wymarzoną posadę. Ale będzie również o grzybach. Jak je zbierać, gdzie, jak przechowywać, na to zwracać uwagę. W ostatniej części nasze gorzowskie sprawy bieżące, bezpieczeństwo na imprezach plenerowych, no bo przecież za chwilę wszystko się rozpocznie. Także będzie o parkowaniu, śmieciach i innych rzeczach. Grzyby na święta i na różne okazje. Jak się z nimi obchodzić? Poradzi fachowiec. W naszych gorzowskich lasach jest sporo borowików, kurek czy maślaków. Zbieramy je sami albo kupujemy. Na co trzeba zwrócić uwagę? Jak odróżnić trującą sztukę? Jakie są objawy zatrucia? Ale zacznijmy od początku, czyli od grzybobrania. Jak się do niego przygotować? Radzi Anna Grotowska, grzyboznawca z gorzowskiego sanepidu.
4: Ubiór oczywiście zależy od pogody, jaką mamy. Tak, jeżeli jest ciepło, no nie będziemy się ubierać tutaj nadmiernie, żeby się przepocić, że tak powiem. Natomiast na pewno ważne jest to, żeby zabezpieczyć się przed wszelkiego rodzaju tudzież kleszczami, które w lesie są dosyć teraz bardzo aktywne, więc dobrze mieć taką odzież, która zabezpiecza nas przed dostaniem się wszelkiego rodzaju takich żyjątek leśnych. Natomiast jeżeli chodzi o samo zbieranie grzybów, to przede wszystkim należy pamiętać o tym, że grzyby należy zbierać do koszów przewiewnych, najlepiej wiklinowych. Często grzybiarze chodzą po prostu z reklamówkami, z jakimiś plastikowymi wiadrami, absolutnie nie. Grzyby zbieramy do przewiewnych koszy, dlatego że grzyby oddychają, one żyją i one po prostu muszą mieć dostęp świeżego powietrza. Nie zaduszajmy ich gdzieś w tych wiadrach. Także to jest taka podstawowa zasada. Należy zbierać też gatunki, które znamy.
3: Jeżeli... To zaraz o tym powiemy. Mhm. Jeszcze bym do tej odzieży. Rozumiem, że zakrywamy długie rękawy. No wiadomo, latem czy wiosną jest to ciepło, ale właśnie, żeby to były jednak te długie rękawy, nogawki, skarpetki, właśnie, żeby tam coś się nie dostało.
4: Tak, tak. Przede wszystkim przykrywające, tak, nasze ciało od dołu, czyli tutaj, tak jak pani mówi, długie spodnie, najlepiej przylegające, żeby, broń Boże, nic coś nam się tam pod nogawkę nie dostało. Oczywiście po przyjściu z lasu na pewno należy dokładnie się przejrzeć, rozebrać wszystkie rzeczy, które się miało i najlepiej je wyprać, tak naprawdę. Nie ubierać ponownie, a też nie chodzić długo w tych rzeczach, których przyszło się z lasu. Należy przede wszystkim przestrzegać, no i przejrzeć się.
3: Bo gdzieś ten kleszcz mógł tam się w jakąś fałdkę?
4: Tak, przy kąpaniu, dokładnie obejrzeć ciało, bo kleszcz tak naprawdę no, potrzebuje czasu, żeby gdzieś tam sobie znaleźć to miejsce, także im szybciej zareagujemy, tym szybciej się go pozbędziemy po prostu.
3: Rozumiem, że gdy pogoda taka deszczowa, plucha, no to wiadomo, czy płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze wysokie właśnie, nie krótkie, bo są też takie, teraz moda jest różna, więc są te kalosze na przykład króciutkie do kostki.
4: Nie, nie, nie. Kalosze, no długie, no, ze względu na to, że las, no to jest taka przestrzeń, gdzie tam się trawy nie kosi, więc możemy różny poziom tej trawy też zastać. Także no, na pewno długie kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy jak najbardziej. No tutaj też przyda się jakiś nożyk do oczyszczenia grzyba.
3: No właśnie, miałam teraz przyjść tak. Już mamy ubiór, mamy kosz przewiewny, broń Boże, wiaderko i plastik, bo to wiadomo, to nie oddycha ten grzyb. Nożyk ostry, czy to nie ma znaczenia? Czy jakiś długi, krótki?
4: Nie, no najlepiej, no na pewno jakiś nadmiernie długi nie. Taki dosyć, no zresztą ci, którzy zbierają grzyby, dobrze wiedzą, jaki to ma być rodzaj noża. Natomiast najlepiej, żeby był lekko zaostrzony, żeby grzyba bezpośrednio przed włożeniem do kosza, no, że tak powiem, oczyścić z wierzchu, żeby no, nie zabierać ze sobą pół lasu.
3: Jasne. Pani Anno, a proszę powiedzieć, jesteśmy przygotowani, zwarci gotowi, ruszamy do lasu i teraz tak, czy możemy po czymś poznać, na przykład, gdzie grzybów może być więcej, a gdzie mniej? I jest coś, jakiś znak rozpoznawczy, na co możemy zwrócić uwagę?
4: Ja myślę, że osoby, które no, długie lata chodzą po lasach, to doskonale znają i mają swoje miejsca. No niestety czasami zdarza się tak, że te miejsca są wycinane, tak? No są wycinki lasów, tak? Cykliczne. W związku z tym trzeba sobie znaleźć nowe miejsce. Natomiast to wszystko zależy od gatunku grzyba, którego poszukujemy, tak? Gdzie indziej będziemy szukali borowika, gdzie indziej kozaka, gdzie indziej kurki.
3: To powiedzmy trochę właśnie, jeżeli te grzyby różnią się też terenem, w którym rosną, no to powiedzmy na przykład, borowika gdzie możemy znaleźć?
4: Borowika możemy znaleźć no, w lasach takich mieszanych, tu gdzieś, gdzie jest domieszką brzozy, są lasy, tak samo kozaka. Natomiast podgrzybka w tych takich lasach typowo iglastych. To zależy, no, jakiego grzyba szukamy.
3: I teraz tak, szukamy grzybów. Czy zabieramy ze sobą w tą naszą podróż do lasu, oprócz naładowanego telefonu, co już tutaj policja ciągle powtarza, bo tych grzybiarzy zaginionych jest mnóstwo, to czy bierzemy atlas grzybowy, jak ktoś na przykład no, nie zna się mocno na grzybach?
4: Zdecydowanie polecam atlas, natomiast czy go brać do lasu, to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć, no bo to jest jakby nie było jakaś książka, którą trzeba nosić, ona jest ciężka. Owszem, no telefon komórkowy można mieć ze sobą, natomiast nie polecam korzystania z różnego rodzaju aplikacji, dlatego że te aplikacje często gęsto no, pokazują nam naprawdę w ogóle grzyby, nie te, które, o które nam chodzi, także korzystanie z aplikacji nie, korzystanie z dobrego atlasu tak, natomiast można to spokojnie z atlasu można sobie skorzystać w domu, tak, po przyjściu wyciągnąć te grzyby, co do których mamy wątpliwości i wtedy sobie zobaczyć z atlasem, porównać, czy on rzeczywiście nadaje się do spożycia, czy nie. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej skonsultować to albo z jakimś grzybiarzem doświadczonym, lub też udać się do grzyboznawcy.
3: Czyli co, zbieramy grzyby, jakby w lesie, jakby wtedy się nie zastanawiamy aż tak szczególnie, dopiero tak do domu przychodzimy, rozkładamy?
4: Nie, w lesie jak najbardziej trzeba się zastanowić, też. Ale jeżeli mamy ochotę i wątpliwość i chcemy sobie wziąć tego grzyba do domku, możemy sobie potem właśnie udać się do grzyboznawcy albo do grzybiarza, albo samemu spróbować na podstawie atlasu i cech rozróżnić grzyba, czy on będzie do zjedzenia, czy jednak nie. Możemy to zrobić. Natomiast jeżeli mamy jakieś wątpliwości, że ten grzyb się nie nadaje, w ogóle go nie zabierajmy. To nie ma sensu.
3: To jeszcze wróćmy do lasu, właśnie poszukiwania grzybów. Szukamy gdzieś w mechu, w liściach. I jak my je, że tak powiem, jak je najlepiej podcinać, czy odcinać? Jak to powinno wyglądać?
4: Są różne szkoły, natomiast ja preferuję jednak wykręcanie grzybów w całości z podłoża.
3: A, czy nawet nie ciachamy,
4: tak,
3: tylko...
4: wykręcamy grzyby w całości
3: ręcznie.
4: Z podłoża, tak. No, dlaczego? Dlatego, że też staramy się nie uszkodzić tej grzybni. W momencie, kiedy odetniemy ten grzybek, on po prostu, ten ogonek będzie nam gnił i tą grzybnię będzie nam zanieczyszczał i prawdopodobnie za rok już w tym miejscu tych grzybków może być mniej albo może ich nawet nie być.
3: Czyli możemy też zadbać jakby przyszłościowo,
4: tak,
3: o grzyby w danym miejscu,
4: tak,
3: a to
4: tak.
3: Nawet nie wiedziałam, nie
4: należy,
3: że
4: absolutnie
3: jest.
4: Nie należy rozgrzybywać tej ściółki dookoła grzyba, tylko delikatnie go wykręcić. I to jest też ważne, jeżeli Państwo później przynosicie jakieś grzyby do oceny grzyboznawcy, bo właśnie często zdarza się tak, że ktoś przynosi grzyba uciętego, tak? To nie jest dla nas grzyb do oceny. My musimy mieć grzyba w całości, wykręconego z podłoża, wtedy mamy cały owocnik i możemy jako grzyboznawcy w zupełności, w 100% stwierdzić gatunek.
3: Czyli nożyka nie używamy, wykręcamy grzyby. Słuchacze, to bardzo ważne, bo ja
4: nożyk
3: nawet nie wiedziałam,
4: używamy.
3: Chodziłam na grzyby i przeważnie tym nożykiem pach tam.
4: Nożyk jest do tego, żeby oczyścić tego grzybka, tak? Bo wiadomo, że on
3: jasne.
4: Może być w piasku, może być zanieczyszczony, mogą być tam jakieś igiełki i tak dalej. No i też ważne jest, żeby ten grzyb, którego zbieramy, żeby nie był nadgryziony, nadmiernie nawodniony, czy tam po prostu aż taki miękki, no i też, żeby nie był zapleśniały. To są takie...
3: No właśnie, bo chciałam zapytać, na co zwracać uwagę, bo taki grzyb, no wiadomo, on może być piękny okaz, tak, cały czyściutki, bez żadnych plam, ale właśnie, rozumiem, kiedy są jakieś plamki, jakieś nadszarpnięcia, czy tam jakaś zwierzyna go tam capnęła, czy coś, to lepiej w ogóle nie wyrywać
4: grzyba,
3: go, nie zostawić.
4: Takiego grzyba nie zbieramy, no i też należy zwrócić uwagę, czy on nie jest zarobaczony, tak, no to już też państwo przy wykręceniu zobaczą, czy jest jakaś dziurka, czy nie jest, no trzeba po prostu go wtedy, po to przydaje się nożyk, żeby po prostu skroić, przekroić, zobaczyć, czy chociaż kapelusz się będzie nadawał, czy w ogóle cały grzyb nie nadaje się do spożycia.
3: Tak sobie myślę, to chyba już taki chyba mit, mi się wydaje, że jeżeli ma blaszki, to jest niedobry grzyb.
4: No nie. Mamy grzyby blaszkowe, które są smaczne, chociażby czubajka kania, tak, dosyć popularna i też często zbierana. No natomiast wśród tych grzybów blaszkowych niestety zdarzają się te najgorsze, czyli te, mówimy tutaj o muchomorze sromotnikowym, tak, to jest naprawdę bardzo niebezpieczny grzyb i tutaj naprawdę trzeba uważać, jeżeli chodzi o grzyby blaszkowe, bo mamy dwa rodzaje grzybów tak naprawdę, blaszkowe i rurkowe. I jeżeli nie za bardzo znamy się na grzybach, to lepiej, bezpieczniejsze są te rurkowe, dlatego, że tam nie ma śmiertelnie trujących. Możemy mieć jakieś dolegliwości żołądkowe, natomiast jeżeli w porę zareagujemy, prawdopodobieństwo śmierci jest dużo mniejsze niż przy muchomorze sromotnikowym, który możemy pomylić. No, z muchomorem sromotnikowym to jest też tak, że tutaj te odcienie kapelusza są bardzo różne, od żółto-zielonego przez oliwkowy do białego, także możemy go naprawdę pomylić z różnymi grzybami, które nam się wydaje, na przykład, no nie wiem, może być zielonawy kapelusz i pomylimy go z gąską zielonką. Możemy też pomylić go, jeżeli jest na przykład kapelusz jeszcze nie rozwinięty, jest biały, możemy go pomylić z pieczarką chociażby. No i też są pomyłki właśnie z czubajką kanią muchomora sromotnikowego. Także naprawdę trzeba mieć dosyć dużą wiedzę, żeby grzyby blaszkowe zbierać i spożywać.
3: No to jest właśnie takie ciężkie nieraz do rozróżnienia właśnie dla takich może laików, którzy na co dzień, czy często nie wybierają się na grzyby do lasu, ale bywa też tak, że na przykład, nie wiem, koło domu, koło drogi, koło na przykład jakichś zakładów pracy polecamy czy zakazujemy? Gdzieś jak jest jakiś blisko przemysł, blisko miasto, czy je trzeba na przykład później ten grzyb jakoś inaczej oporządzać?
4: No, tak jak tutaj pani zauważyła, no, wszelkiego rodzaju trasy szybkiego ruchu, czy jakieś, no nie wiem, wysypiska śmieci, poligony wojskowe, nie wiem, jakieś miejsca katastrof chemicznych absolutnie nie nadają się do zbierania grzybów, mimo tego, że może te grzyby będą tam okazałe, fajne i wydaje nam się, że będą dobre i smaczne. Owszem, one mogą być dobre i smaczne, ale co zawierają w środku, no tego tak naprawdę nie wiemy, dlatego że grzyby pobierają wszelkie substancje z gleby i wszystkie te zanieczyszczenia, które są w glebie również. Także tak naprawdę nie wiemy, co wprowadzimy do organizmu.
3: No to jest ciężka sprawa. Grzyby są pyszne, ale właśnie tak jak już i kucharze mówią, tak, ta obróbka jest bardzo ważna. No są ciężkostrawne, więc też trzeba z umiarem do tego podchodzić. Zbieranie grzybów jest jedną sprawą właśnie. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, ten atlas nam nie pomaga, nie wiem, patrzenie w internet też nie. To co? Możemy przyjść właśnie do sanepidu w Gorzowie i zapytać, czy możemy pokazać, czy te grzyby są okej?
4: Okay? Tak. W stacji wojewódzkiej sanitarno-epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim zarówno w wojewódzkiej, jak i w powiatowej działają grzyboznawcy, którzy po prostu dokonują oceny i wskazują gatunek, który mamy, czy nadaje się do spożycia, czy nie. Możemy też udać się do jakiegoś grzyboznawcy, o którym wiemy, no nie wiem, przy skupach grzybów chociażby są jacyś klasyfikatorzy, powinni być zatrudnieni klasyfikatorzy, którzy też posiadają dosyć szeroką wiedzę, lub też jakiegoś doświadczonego, wieloletniego jakiegoś grzybiarza też możemy zapytać, tak? Niekoniecznie, jeżeli nie mamy akurat dostępu do grzyboznawcy, tylko grzybosnawcą się kierować, ale jak najbardziej taka możliwość jest i z niej można korzystać i tak na przestrzeni lat, to można powiedzieć, że coraz więcej ludzi zgłasza się do stacji sanitarno-epidemiologicznych właśnie z takimi problemami, przynoszą grzyby, pytają, no my doradzamy, staramy się doradzać i myślę, że to jest też dobra ścieżka.
3: A proszę powiedzieć, rok dobiega końca, ale właśnie, jak to było? Pojawiły się jakieś osoby właśnie z grzybami, które pytały w Gorzowie? Były jakieś przypadki, jakby pani mogła coś opowiedzieć?
4: Tak, co roku tutaj mamy przypadki, tak, grzybów. No ostatnio dosyć takim popularnym grzybem, który pojawił się i z którymi ludzie przychodzą i mają właśnie problem, jest borowik ceglastopory, także no to jest tak, chyba ubiegłe lata było ich zdecydowanie mniej, natomiast teraz dosyć popularnym był właśnie ten borowik ceglastopory, z którym tutaj ludzie przychodzili, my ocenialiśmy. No i oczywiście on się nadaje do spożycia, tak?
3: No właśnie, bo jak nazwa wskazuje, rozumiem, że on ma jakiś taki kolor ceglasty, czerwonawy.
4: Tak, tak, jest taki czerwonawy, nóżkę czerwoną ma, także no tu już by trzeba było do atlasu spojrzeć, jak on wygląda tak naprawdę. No i też na pewno tutaj apeluję, żeby nie korzystać ze stron internetowych i z tych zdjęć, które są zamieszczane, bo często gęsto naprawdę za głowę się łapiemy. Pod zdjęciem opis w ogóle nie wskazuje na tego grzyba, wręcz przeciwnie, to w ogóle nie robimy. Nie korzystamy w ogóle z tego, co jest w internecie, tylko z własnej wiedzy, ewentualnie z wiedzy kogoś doświadczonego albo z dobrego atlasu grzybowego.
3: Książkowego. Czyli tak. Gorzowianie, tak, nie zaglądamy do internetu, tam nie ma dobrych podpowiedzi. A tak chciałam się zapytać właśnie, a pani ma jakieś swoje ulubione miejsca do zbierania grzybów?
4: No oczywiście, ja myślę, że chyba każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsca, natomiast tak jak mówię, no niestety niektórych miejsc zostałam pozbawiona przez wycinki, więc pewnie długie lata, zanim to wszystko się tam odrodzi, no ale no tak trzeba po prostu
3: znaleźć. Bliskie okolice Gorzowa, możemy coś zdradzić, gdzie to były na przykład miejsca?
4: Znaczy, no to są tutaj lasy, tutaj nasze, powiedzmy okolice Brzozowca i tak dalej, tutaj to, te najbliższe tereny, dlatego, że też tutaj zamieszkuję, więc gdzieś tam dalej się nie wypuszczam, tutaj jak najbardziej grzybów jest, można sobie nazbierać, nie ma problemów, szczególnie tych bardzo popularnych, czyli typu podgrzybek, borowik szlachetny, kurka, także tego jest naprawdę dosyć dużo w naszych lasach, można korzystać, jeżeli jest wysyp, nazbierać sobie tyle, ile potrzeba.
3: Pani Anno, to teraz tak, bo zbieramy, no to radzimy się, wiemy, co wyciągamy z tej ziemi, ale jeśli w przypadku na przykład kupienia grzybów, tak, no zbliża się okres świąteczny, ale wiadomo, grzyby używamy też przy różnych okazjach, tak, na jakieś różne imprezy, gdzie ja powinnam te grzyby pójść kupić? Nie wiem, czy mogę od takiej osoby właśnie, która przy drodze stoi i sprzedaje, na coś mam zwrócić uwagę, jakiś certyfikat jest potrzebny.
4: Jeżeli chodzi o grzyby świeże, każdy, kto wprowadza grzyby do obrotu, czyli tak oferuje do sprzedaży, powinien posiadać przy sobie aktualny atest na te grzyby. To jest uregulowane prawnie i tego wymagamy i my jako konsument mamy prawo tego żądać. Na pewno grzyby należy kupować ze sprawdzonych źródeł, czyli od kogoś, do kogo mamy zaufanie, albo, no, albo na pewno kogoś, kto po prostu kto jest chociażby grzyboznawcą czy klasyfikatorem grzybów, albo też posiada właśnie taki atest. To jest najważniejsze. No, grzyby, które wizualnie oceniamy, to tak samo jak zbieramy. No, one nie powinny być ani zapleśniałe, ani nadgryzione, ani nadmiernie nasączone wodą. Powinny być jędrne, wtedy wiemy, że one są świeże i nadają się jak najbardziej do przyrządzenia. No, mamy też w obrocie grzyby chociażby suszone, tak? No, jeżeli chodzi o grzyby suszone, no, one są też dostępne w różnego rodzaju marketach. To należy zwrócić uwagę na etykietę takiego grzyba suszonego. Tam na pewno będzie podany rodzaj grzyba, który mamy w środku opakowania, jak również atest, numer atestu, rok zbioru, no i też ta data, ten termin przydatności do spożycia, też tam ta data jest podana, także no te rzeczy powinny zwrócić naszą uwagę. Jeżeli chodzi o opakowania grzybów suszonych, one są zazwyczaj przezroczyste, też zwróćmy uwagę, czy czasami nie ma tam właśnie jakiegoś śladu, jakichś obszędów, bądź jakichś szkodników, no bo to też różnie bywa z przechowywaniem tych grzybów, tak? No i tyle, kupujemy i korzystamy.
3: Okej, ale tak zastanawiam się, no bo sprzedawcę nie zawsze znamy, tak? Możemy napotkać jakąś osobę, która sprzedaje, my nie wiemy, tak? Czy to jest faktycznie ten grzybiarz wytrawny i on tyle lat, no oczywiście możemy porozmawiać i zapytać, ale czy to tak uwierzyć na słowo? Bo jeżeli tego na przykład właśnie atestu nie ma?
4: No, jeżeli nie ma atestu, absolutnie nie kupujemy. Nie mamy pewności, nie kupujemy, nie wiemy, nie, naprawdę, jeszcze tym bardziej, jeżeli się sami nie znamy na grzybach, nie ma to najmniejszego sensu. Zbyt duże ryzyko, nie wiem, czy opłaca się dla walorów smakowych i zaryzykowania stawiać na szale własne życie, tak? No bo może się zdarzyć, że mamy po prostu w środku jakiś grzyb, skroimy go i możemy naprawdę mieć duże nieprzyjemności gdzieś tam.
3: No właśnie, bo teraz mamy te grzyby i je przyrządzamy. Tu jest jakaś potrzebna, jeżeli to są na przykład smażone grzybki, na przykład do krokietów. Smażymy je, to musi być jakaś wysoka temperatura właśnie. Jak tutaj fachowcy oceniają?
4: Grzyby w ogóle są, no tak jak już pani też tutaj wspomniała, są ciężkostrawne, dlatego na pewno należy je dobrze przyrządzić, dobrze obgotować, dobrze właśnie przesmażyć. No to już temperatura na patelni, no trudno mi jest powiedzieć, jaka jest. Wiadomo, że każdy, kto przyrządza potrawy grzybowe, doskonale wie, jaka jest konsystencja grzybów, jakie chce uzyskać, jak to powinno wyglądać, kiedy one są gotowe do spożycia, tak? No trudno mi tutaj, nie jestem jakimś tutaj kulinarnym znawcą, żeby się wypowiadać wypowiadać na temat długości, czy sposobu smażenia, czy no nie wiem, chociażby jak ma być grzyb wysmażony, tak? Natomiast, no to mówię, czy tak samo, czy do zupy, jeżeli wrzucamy, no to już wtedy wiadomo. Każdy po prostu wie dokładnie, jak tą potrawę przygotować, jak wysmażyć. Grzyby możemy też gdzieś tam sobie przedłużyć ich trwałość, tak? Bo wiadomo, że grzyby świeże, one za długo nam nie poleżą. To jest tak naprawdę 48 godzin w temperaturze do 10 stopni Celsjusza. Później już tak naprawdę nie nadają się do użytku. Możemy przedłużyć oczywiście ich trwałość przez suszenie czy mrożenie.
3: A jeżeli byśmy mieli właśnie zamrozić, to co? Takie umyte, je trzeba osuszyć i wkładamy do strunowych woreczków?
4: Tak. Grzyby na pewno oczyszczamy dokładnie. Staramy się, żeby tam no, nie było jakichś tutaj śladów piasku i tak dalej. No to też Państwo doskonale na pewno wiedzą, którzy zbierają grzyby. Grzyby można zmrozić na surowo. Natomiast jeżeli chodzi o kurki, o pieprznika jadalnego, no to tutaj lepiej te grzyby chociażby sparzyć, czy tam zablanszować, dlatego że on przy procesie mrożenia nabiera nam gorzkiego smaku. Dlatego dobrze jest wrzucić do gorącej, osolonej wody, tak na 3 minutki wyciągnąć, wtedy należy je osuszyć dokładnie, poczekać aż wystygną i na pewno jeżeli chodzi o mrożenie, mrozimy to w workach, grzyby mrozimy w ogóle żywność, mrozimy w workach przeznaczonych do tego celu. Absolutnie nie bierzemy jakichś przypadkowych tutaj reklamówek, tylko to muszą być profesjonalne worki, które mają odpowiednie zamknięcie, czyli muszą być szczelnie zamknięte. No i też jeżeli mrozimy, to starajmy się wpuścić tam jak najmniej powietrza, bo wtedy mamy tą pewność, że nie będą nam się tworzyć tam kryształki lodu.
3: Rozumiem. A w przypadku suszenia to też jest taki no, trochę dłuższy proces.
4: Do suszenia tak naprawdę na rynku obecnie dostępne są różnego rodzaju suszarki, z których można korzystać. One się świetnie sprawdzają. Natomiast jeżeli nie mamy suszarki, jak najbardziej możemy taki grzyb wysuszyć chociażby w piekarniku. No wtedy nastawiamy piekarnik do temperatury 40-50 stopni, z termoobiegiem najlepiej i oczywiście cały czas obserwujemy te grzybki. Nie możemy ich sobie zostawić na 2-3 godziny i niech sobie tam się suszą, dlatego że grzyby też są różnej wielkości, no i w zależności od wielkości one, no ten czas suszenia jest albo krótszy, albo dłuższy.
3: Okej. Okay. I jak te później suszone grzyby przechowujemy? Bawełniane woreczek? Jak to? Czy też można w szklanym, nie wiem, w plastiku?
4: No w plastiku bym nie polecała, z uwagi na to, że plastiku chyba mamy pod dostatkiem z każdej strony.
3: Natomiast, tak, w organizmach tak, nawet mamy, tak? Takie badania ostatnie
4: woreczki
3: było.
4: Bawełniane też niekoniecznie, dlatego że mogą nam się tam zalęgnąć różnego rodzaju szkodniki. Mm-hmm. Natomiast no na pewno bardzo tutaj sprawdzają się jak najbardziej przezroczyste, szklane słoiki, zakręcane szczelnie i chowamy takie grzyby w ciemnym miejscu najlepiej, gdzieś tam w szufladce.
3: Aha, czyli jeszcze musi być to ciemne.
4: Tak, lepiej, żeby to było
3: zaciemnione. I chłodne, nie wiem, piwnica, czy lepiej w domu w takiej temperaturze
4: pokojowej? Nie, piwnica nie ma konieczności w piwnicy. Gdzieś tam jakaś spiżarka, no nie wiem, jak to tam posiada, można jak najbardziej trzymać sobie gdzieś to w szufladce na dole. Natomiast zabezpieczyć przede wszystkim przed dostępem tych właśnie różnego rodzaju szkodników, bo lubią po prostu grzybki.
3: To jeszcze zapytam o ten termin przydatności. W przypadku zamrożonych grzybów, jak one mogą długo być? Bo wiemy, no czasem, czy ktoś zapomni albo gdzieś tam się pomiędzy różnymi innymi produktami znajdzie. Czy po jakim czasie możemy zjeść tego grzyba?
4: No właśnie, tak teraz pani przypomniała, jeżeli grzyby mrozimy, to dobrze jest też właśnie sobie tą datę zamrożenia na woreczku gdzieś tam zamieścić, żeby po prostu pamiętać i zużyć je w odpowiednim terminie. No, taki termin optymalny to jest do pół roku, nie? Tutaj przez pół roku powinny te grzybki zostać zużyte. Natomiast jeżeli chodzi o grzyby suszone, to w tym momencie tak naprawdę okres trwałości tych grzybów jest 2 lata.
3: O, czyli tu już dłużej.
4: Dłużej. Oczywiście okay. W odpowiednich warunkach, że one nam nie zawilgną, nie zapleśnieją, bo to też jest ważne i że przechowujemy je właśnie w tych zamkniętych słojach, nic tam się z nimi nie dzieje.
3: Jasne, rozumiem. No jeżeli wszystko jest, grzyb jest zdrowy, w sensie nie zaszkodzi, obrobiony, więc możemy korzystać do różnych potraw, ale chciałabym zapytać w takich przypadkach właśnie, jeżeli no, natrafimy na grzyba tego niedobrego, który może nam zaszkodzić, jakie są objawy, na co jakby zwrócić uwagę właśnie i też jak później jakby reagować?
4: Jeżeli mówimy, bo rozumiem, że mówimy tutaj o sromotniku, o tym muchomorze sromotnikowym, który jest najgroźniejszy, który po prostu powoduje, może prowadzić nawet do śmierci, tak, jak wiemy.
3: Tak.
4: Także jeżeli chodzi o okres pojawienia się pierwszych objawów od zjedzenia, może nawet to być 12 godzin. Także ten okres jest dosyć długi i tak naprawdę zatrucie tym humorem stromotnikowym przebiega trzyetapowo, czyli jest taki okres utajenia, później jest okres pojawienia się u nas dolegliwości żołądkowo-jelitowych, wymiotów, tutaj biegunki uporczywych, tak? Może być nadmierna suchość w ustach, mogą być nawet tutaj już drgawki jakieś i tak dalej. No i kolejnym etapem to już jest właśnie atakuje ta substancja, która jest w humorze stromotnikowym, atakuje nam narządy, przede wszystkim tutaj wątrobę, tak? Co może prowadzić do marskości wątroby i tak naprawdę zgon.
3: No, skutki mogą być tragiczne. Jeżeli coś takiego się dzieje, mamy te objawy zatrucia, to co my wtedy mamy robić? Od razu do lekarza, do szpitala? Czy możemy coś sami zadziałać?
4: Jeżeli przypomni nam się, wiemy o tym, że spożyliśmy potrawę z grzybów, tak? Jeżeli mamy tą potrawę gdzieś tam jeszcze, jakąś resztkę w lodówce, czy no nie wiem, gdzieś jeszcze przytrzymujemy i tak dalej, najlepiej tą potrawę ze sobą wziąć do szpitala, zgłosić się do szpitala z objawami, tak? Powiedzieć, że spożyło się grzyba. Jeżeli mamy w ogóle jeszcze owocniki tych grzybów, które spożyliśmy, też należy je ze sobą zabrać, żeby już po prostu nakreślić, czym ewentualnie mogliśmy się zatruć, bo jeżeli chodzi o objawy gdzieś tam żołądkowo-jelitowe, nie zawsze to będą, nie będą zawsze spowodowane, wiadomo, humorem stromotnikowym, mogą to powodować różne inne grzyby. Natomiast jeżeli mamy takie pozostałości, na pewno zabieramy ze sobą w celu identyfikacji tego grzyba.
3: No, rozumiem, że sytuacja jest gorsza, kiedy nie mamy tych jakichś resztek, czy chociaż odrobinę tego, co jedliśmy, to wtedy, rozumiem, opowiadamy lekarzowi, nie wiem, co to za grzyb, chociaż tak, wiadomo.
4: Tak, ciężko wtedy określić, wtedy już to tak jakby czas stwierdzenia, czym tak naprawdę się zatruliśmy, będzie się wydłużał, tak, bo tutaj musimy dojść i zbadać treść żołądkową. Oczywiście trzeba spowodować, pamiętać, że im więcej wymiotujemy, im więcej zwrócimy, tej treści też jest dla nas lepiej, tak, także no to na pewno jest gdzieś tam trudne, ale to jest, że tak powiem, no z drugiej strony oczyszczanie się organizmu.
3: Bo różnie ludzie reagują w domu, jeżeli coś się takiego dzieje. Czy jakieś, nie wiem, coś podawać, nie wiem, jak na pokarmowe żołądkowe, mięta, nie wiem, rumianek, to w ogóle coś pomoże. Tu mam coś takiego napisane z takich pierwszych informacji, właśnie objawy zatrucia, że nie należy podawać mleka i alkoholu, bo one mogą spowodować właśnie jeszcze...
4: Absolutnie nie.
3: Kwestia, mówiłyśmy właśnie o tych grzybach toksycznych czy trujących, ale też możemy się poczuć źle, po prostu na przykład, nie wiem, po zjedzeniu na przykład pieczarek, to nie powinniśmy aż tak chyba gwałtownie reagować, czy też pomoc lekarza tutaj jest wskazana i najlepsza by była?
4: Jeżeli będą to pieczarki, w 100% wiemy, że to są pieczarki, tak? Czyli nie wiem, no nie wiem, czy my je nazbieraliśmy sami, to już bym miała wątpliwość. Natomiast jeżeli będą to pieczarki zakupione w sklepie, raczej nie powinno być dolegliwości. Natomiast jeżeli sami to zrobiliśmy, no to i nie wiem, czy jesteśmy w 100% pewni, czy rzeczywiście to były pieczarki.
3: Jasne.
4: Bo
3: czyli lepiej
4: często,
3: do fachowca.
4: Gęsto te pieczarki w tej takim stadium jeszcze małym rozwoju gdzieś tam możemy nazbierać, które nie do końca mogą być pieczarką, tak?
3: Także jasne.
4: No tutaj, no jeżeli, no wszystko zależy od tego, czy ten grzyb był zbierany przez nas, jesteśmy na 100% pewni, że była to pieczarka, natomiast nie wiem, czy...
3: I też jak wiemy, bo właśnie, to się zdarzało, to nawet w mediach ogólnopolskich było, właśnie, że dzieci, tu też są wskazania, właśnie, a propos ciężkostrawności tego grzyba, że jest takim, a nie innym produktem, żeby jednak dzieciom nie podawać jakichś tam potraw, grzybów, czy to przetworzonych, czy nie.
4: Tak, dzieciom do 7 roku życia nie powinno się w ogóle grzybów podawać, tak samo osobom w podeszłym wieku.
3: Aha, czyli mamy tutaj takie dwie grupy, które są jakby najbardziej narażone.
4: Tak, tak.
3: Jasne, rozumiem. Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo to chyba jakoś było w sumie niedawno, że właśnie też jakiś wszedł zakaz, proszę mnie poprawić, bo ja się tak dokładnie nie znam. A propos właśnie tego, co się dzieje w internecie, sprzedaży muchomora, który właśnie w różnych produktach był umieszczany, w różnych celach, że nie będziemy tutaj promować. I żebyśmy powiedziały właśnie, że to wszystko jest wycofane, zakazane. Właśnie jak tutaj to wszystko prawomocnie jest jakby ujęte, żeby jeszcze słuchacz mógł poznać tą kwestię.
4: Tak, chodzi tutaj pani o muchomora czerwonego zapewne, tego niesławnego ostatnio. Jest to muchomor, który zawiera różnego rodzaju substancje, między innymi kwas ibotenowy i muscymol. I na dzień dzisiejszy jest tak, że ten kwas ibotenowy i muscymol stanowią środek zastępczy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z tym wprowadzanie w ogóle do obrotu środków spożywczych, czy jakichkolwiek produktów, które zawierają te substancje, no są tutaj, że tak powiem, ścigane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i też będą podejmowane działania, także eliminujemy tego typu produkty z rynku.
3: Jasne. Są one bardzo szkodliwe. To jeszcze na koniec zapytam właśnie, bo tam w internecie to jest po prostu burza. Co z tymi grzybami można zrobić? Że je gotować dłużej, krócej? Że co z nimi? To nie jest w ogóle do pojęcia, bo właśnie, i oni to jedzą, to pokazują. To jest po prostu dramat w ogóle, jak ja tam chwilę sobie po prostu wrzuciłam, wpisałam. I tu przestrzeżmy właśnie słuchaczy, mieszkańców Gorzowian przed takimi po prostu zachowaniami.
4: Tak, muchomor czerwony jest grzybem trującym, to sobie trzeba powiedzieć. I po prostu na pewno nie należy go spożywać.
3: Pod żadnym względem mniejsze, większe ilości szczypta, drobinka?
4: Absolutnie. Wszelkiego rodzaju dobre atlasy. Nie mówię tu o jakichś atlasach, nie wiem. Dobry atlas po prostu powie nam, że grzyb, muchomor czerwony jest grzybem trującym.
3: Czy jeszcze chcemy na coś uczulić słuchaczy? Coś by pani chciała przekazać, o co nie zapytałam, no bo wiem, że to jest szeroka wiedza i dużo się dzieje też tutaj właśnie, jeśli chodzi o grzyby.
4: No przede wszystkim, żeby mieć rozsądek, tak? I nie zbieramy grzybów, których nie znamy. Te grzyby, które są dla nas nieznane, zostawiamy po prostu tam, gdzie są. Nie zbierajmy naprawdę grzybów, wtedy po prostu no, będziemy mieli pewność, że będziemy żyć długo w zdrowiu.
3: W przypadku wątpliwości grzyby można przynieść do gorzowskiego sanepidu przy ulicy Mickiewicza 12. Nie ma jak wprawne oko specjalisty.
2: Vox FM Gorzów radzi.
3: Głowa do góry, pierś do przodu i na rozmowę kwalifikacyjną. Młodzi także w Gorzowie podejmują pierwsze w swoim życiu pracę. Najpierw wysyłamy CV i dokumenty, a potem czeka nas rozmowa z pracodawcą bądź rekruterem. Jak odpowiednio się do niej przygotować, jak zachowywać się podczas takiej wizyty? Porad i wskazówek udzieli w rozmowie Jacek Bachalski, gorzowski przedsiębiorca działający w branży edukacyjnej, medycznej czy ogrodniczej, były poseł i senator.
5: Warto było przygotowywać ludzi do pracy zawodowej. No nie, może się polski system edukacji teraz zmieni, obudzi. Ale szybko powiem, co jest dla mnie jako pracodawca, bo rozumiem, jestem zaproszony tutaj jako pracodawca i tych ileś tysięcy ludzi przeszło już przez moje ręce i rzeczywiście wiele osób jest nieprzygotowanych i tracą na tym, bo po prostu nie pokażą, nie sprzedadzą swoich talentów, swojej pasji, może często jakichś nawet kompetencji już gdzieś tam w szkole średniej mogli pomagać rodzicom i warto o tym powiedzieć, ale ja może od ogółu do szczegółu powiem, co mnie interesuje jako pracodawca, żeby mój pracownik rozumiał kontekst, w jakim się znajdzie, jeśli będzie w firmie. A to oznacza, że mógłby przed rozmową z takim rekruterem, mógłby, powinien tak naprawdę przeczytać sobie parę zdań o firmie, do której aplikuje. Być może też poczytać sobie o roli, no bo zwykle jest opisana w ogłoszeniu, chociażby w paru zdaniach, rola, funkcja, jaką ma pełnić. Więc żeby rozumiał, tak jak mówię, szerszy kontekst, ale też rozumiał coś, co jest dla pracodawcy ważne. To jest strategiczny interes firmy. Ja wiem, że to jest trudne na pierwszej rozmowie, ale jakby zadał pytanie, na przykład też w tym kontekście, że co jest celem właścicieli, czy na przykład rozszerzenie udziału w rynku, czy tylko zysk, czy może podniesienie jakichś innych wskaźników. No może to są jakieś zbyt skomplikowane parametry, ale to naprawdę to tylko tak wygląda. I nie warto się bać być sobą na interwiu.
3: Wejdę jeszcze w słowo, bo tu, co mogę powiedzieć, może być zaskoczeniem dla słuchacza, że jak to, ja podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogę zadawać pytania pracodawcy?
5: No na przykład tak, oczywiście. W ogóle generalnie pewnego rodzaju odwaga w rozmowie, śmiałość.
3: Przejęcie inicjatywy, troszeczkę.
5: Tak, pokazanie, że to jest ważne dla mnie, że ten moment, że jakby kryje się za tym, za tą chęcią uzyskania tej posady, tej pracy, coś więcej niż tylko wynagrodzenie, bo jestem przekonany, że jak będzie pracownik rozumiał i lubił swoją pracę, to będzie mu lżej, nie będzie czuł tych godzin zmęczenia i tak dalej później. No generalnie generalnie nie warto się bać w życiu zawodowym też zmieniać decyzji, czyli nawet jeżeli, nie wiem, po półgodzinnej rozmowie może pracownik, potencjalny pracownik wywnioskować, że jednak to nie jest miejsce dla niego, to odważnie trzeba to powiedzieć: ja przepraszam, jednak po rozmowie widzę, że to nie jest praca dla mnie. Nie zostawiać pracodawcy w zawieszeniu. I w drugą stronę pracodawca też powinien, to porada dla młodych pracodawców, żeby nie mówić ludziom: dobrze, to ja pomyślę, tam odezwę się, nie odezwę, jak już w głowie pracodawcy jest, że niestety ten człowiek nie pasuje do tej funkcji. I to są takie, to pozornie jakby nie ma nic wspólnego z wykształceniem, zawodem, no ale to gdzieś się wszystko to przenika, jakby jedno drugie, i warto być szczerym, bo praca jest bardzo ważna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 1/3 życia spędzamy w pracy, no to jak można jej nie lubić? No po prostu to obniża efektywność, satysfakcję z pracy, przenosi się na nastrój do domu, do dzieci i tak dalej. Więc ja się zawsze pytam pracowników, czy jesteś happy po jakimś czasie, czy wszystko jest w porządku. Jak widzę jakiś stres albo jakiś dyskomfort, no to naprawdę nie warto takiej relacji przedłużać. Po prostu czasami się trzeba rozejść, ale...
3: Ale też sobie tak myślę, że nieraz powiedział pan 1/3. Mi się wydaje, że u niektórych nawet pół życia bywa, że częściej jest w pracy niż w domu, bo też są takie zawody.
5: No tak, to pani Karolina, najczęściej dotyczy samozatrudnionych, jak oni mają swoje firmy, bo się o tym nie mówi. Mówi się tylko o pracownikach, ale bardzo wiele osób pracuje na swój rachunek i ci ludzie nie liczą godzin. No ale dlatego, że właśnie pracują z pasją, dlatego, że dla nich praca, powiedzmy w ramach takiej firmy jednoosobowej, to jest trochę synonim wolności. Ale ta wolność ich popycha do tej pracy, do tych zawodowych, nowych wyzwań, w konsekwencji pewnie sukcesów, satysfakcji z życia. Więc ja bym przede wszystkim namawiał, żeby właśnie zastanowić się, czy my nie jesteśmy stworzeni do prowadzenia własnych, choćby jednoosobowych firm. Ale wracając do pracowników, taka rozmowa, ona jest ważna oczywiście od pierwszej sekundy, czyli to co mówiliśmy przed startem programu, że kluczowe też są właśnie te pierwsze minuty, czy sekundy nawet, czyli żeby wejść z uśmiechem, żeby...
3: Gdzie pojawia się właśnie kandydat, tak, i wizualnie go oceniamy.
5: Wizualnie, ale też patrzymy na jego wyraz twarzy, na to, czy patrzy w oczy, czy jest uśmiechnięty, czy nie wniesie nam do firmy jakiegoś ekstra stresu, bo to nas nie interesuje. No stres musi sobie rozwiązać poza firmą taki pracownik. No sam już w tej chwili jesteśmy w kraju, który oferuje różne sposoby, już nie mówię, oczywiście nie mamy psychiatrów za wielu, to w branży swojej wiem, no ale są sposoby, już można w YouTubie sobie znaleźć bardzo wiele fajnych porad, żeby nie przenosić stresów do firmy. Ale wracając do tych pierwszych sekund, czyli oczywiście ma znaczenie to, jak stoimy nawet, jak się zachowujemy, czy po prostu nie odgrywamy roli jakiejś ofiary, bo często jest tak, że no, ludzie są jacyś przestraszeni. No musimy się zdobyć.
3: No ten stres, myślę, że to tak działa na ludzi nieraz tak, że aż ci tam gdzieś kulą w środku, w sobie.
5: Staram się skracać dystans i mówię, że ja jestem takim samym człowiekiem jak oni, że kiedyś też byłem na tym samym miejscu i warto, nie ma co traktować pracodawcy jak Pana Boga, to tak nie działa. Ale też samemu trzeba wykazać kulturę, trzeba wiedzieć, kiedy się odezwać, kiedy przerwać, no to taki takt, powiedzmy, no on też ma znaczenie, bo później współpraca w grupie, i to, która jest kluczową umiejętnością dzisiaj, bo sukces naprawdę bierze się ze współpracy. Jak tak popatrzymy na przykład, dlaczego niektóre kraje są lepiej rozwinięte, to wynika najczęściej nie z tego, że oni są bardziej inteligentni, nie wiem, szybciej liczą, tylko że lepiej współpracują, że są efektywniejsi w grupie. Więc sukces jest zawsze dziełem drużyny. Nawet jak lider jest pomysłodawcą, powiedzmy właściciel firmy czy prezes, to oni tak bez innych pracowników tego sukcesu nie osiągnie. Dlatego warto też to rozumieć i ta umiejętność współpracy w grupie jest kluczowa, ale też empatia na przykład dla klientów. Trzeba wiedzieć, czego klient oczekuje, więc czasami się go dopytać, bo wcale nie zawsze jest tak, szczególnie w przypadku firm usługowych, że jesteśmy w stanie zaspokoić oczekiwania klienta. I wtedy warto powiedzieć: przepraszam najmocniej, ale my tego nie oferujemy, niż na przykład powiedzieć półprawdę, sprzedać mu nieprawdziwą wizję tego, co on kupi, a później będziemy mieli reklamację niezadowolonego klienta i tak dalej. To jest trudne, ja tak teraz się mądrze.
3: Konkretne konsekwencje też z tego wynikają.
5: No właśnie, no oczywiście czasami trzeba oddać pieniądze. To nie zawsze jest tak, ja mówię, że ja się mądrze, to nie znaczy, że mi wszystko też tak wychodzi. Tam pani wspomniała, że w różnych branżach działam, no bo ja traktuję swoje firmy jak jako też sposób na mój własny rozwój. Dlatego i ta polityka i te wprawy ogrodnicze wcześniej też na całkiem niemałą skalę, bo produkowałem trawę z roli, ją sprzedawałem. No, przez wiele lat miałem firmę deweloperską, więc w różnych branżach funkcjonowałem i wszędzie można znaleźć ludzi, którzy rozumieją to, o czym mówimy i takich, którzy nie rozumieją. Ale też no, ważne jest, żeby był taki pracownik otwarty na naukę, bo ze szkoły nie wyjdziemy z kompetencjami. No, my nie mamy najlepszego modelu nauczania w Polsce, nawet zawodowego. To ja jako...
3: No niby tutaj, a propos zawodowego, właśnie no, to są te poprawy. No, ja tak na naszym podwórku, że tak powiem, tak, przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu świeże, tak, bo to budynek i te wszystkie sprzęty, pracownie, warsztaty, no tu myślę, że faktycznie uczniowie mają na czym pracować.
5: Krok w bardzo dobrym kierunku. Ja jeszcze dodam coś takiego, jeśli możemy małą dygresję do edukacji zrobić, to powinna szkoła dzisiaj proponować szczególnie zawodowa interdyscyplinarność. Ja liczyłem, że właśnie w nasze centrum wejdą wszystkie szkoły techniczne. Nie ma ich i nie będziemy się już w tej chwili pastwić nad tymi, którzy tak zadecydowali, bo sam jestem po technikum elektrycznym i wiem, jak dzisiaj, że budowałem domy i rozumiem, że te procesy wyglądają tak, że one się bardzo też przenikają, czyli nie może na przykład architekt nie rozmawiać z elektrykiem, z gościem od informatyki, z na przykład z wykonawcami, z od elewacji, od dachu, to wszystko jest powiązane i rozumienie...
3: Naczynia połączone, wiadomo.
5: Rozumienie szerszego kontekstu jest bardzo ważne, bo nie tracimy wtedy czasu na poprawki, na jakieś dodatkowe konsultacje, bo ktoś zapomniał dziurę zrobić, no ten nie ma gdzie rury wsadzić, tak? Dlaczego? Bo architekt tego nie wrysował na przykład. No to są takie prozaiczne rzeczy i to człowieka wścieka, więc taka otwartość na naukę, czyli to nie jest tak tylko, że jak ja jestem elektrykiem, to mnie już nie interesuje, co robi projektant. Właśnie powinno mnie interesować. Bo
3: czyli ta współpraca tak samo.
5: Tak, współpraca, empatia też, bo to nie jest tak, że mamy do czynienia z geniuszami wokół siebie, więc te umiejętności miękkie, one też powinny być sprzedane na interwiu i nie ma się co bać, trzeba powiedzieć, że na przykład moją na przykład zaletą jest właśnie umiejętność pomocy, czy współczucia, czy na przykład nauczenia kogoś, bo niektórzy lubią uczyć kolegów, koleżanki, a niektórzy nie. Mam takich kolegów, którzy mi, pamiętam, odmawiali pomocy, a są tacy, którzy się prosili, a jak tego nie rozumiesz, to ja ci tam podpowiem. I więc jakby czas się wczuć w tego pracodawcę, no co on by chciał? Powiem jeszcze, pewnie czas ucieka, ale powiem jeszcze o czymś takim, co ja sobie bardzo cenię, to jest samodzielność. Samodzielność, czyli taka odwaga, nawet jeżeli na 10 różnych prób pracownik zrobi 1-2 błędy, to nie ma tragedii, bo 10 zrobił dobrze beze mnie, bez mojego czasu. Nie ukradł szefowi czasu, bo najdroższy jest czas szefów. Oni sobie bardzo cenią, my sobie bardzo cenimy właśnie tą samodzielność, no, ale trzeba znać też granice, no nie można zastępować szefa.
3: No tak, podejmować jakieś ważkie decyzje. Tak,
5: od oceny grubego ryzyka jest zwykle ten, który odpowiada, czyli albo członek zarządu, albo przy małej firmie właściciel. Więc mówię, rozumienie kontekstu, w jakim się znajdujemy, szerszego, trochę ekonomicznego, też no, prawnego, jeśli się rozumie na przykład, co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i to wyjdzie na interwiu i taki 19-latek, on to rozumie, no to zaimponuje szefowi. Więc trzeba po prostu spróbować wejść w skórę tego szefa, co on by tak u nas chciał zobaczyć. Ale z drugiej strony też odradzam opowiadanie bajek. Ja na przykład zadaję pytania o szczegóły. Jak ktoś powie, no tam był tam na przykład...
3: Czyli taka weryfikacja, taki test, sprawdzenie.
5: Tak. Członkiem jakiegoś zespołu, no i tam udało im się to zrobić. No ale tak, ja zadaję konkretne pytanie, no ale i co w ramach tego robiłeś? No tam ogólnik mówi, no na przykład, no tam organizował imprezę. No ale jaką imprezę? No tam zakończenie. No i co w tej imprezie? No ale co, no to usiedliście, były kanapki i tak dalej. I, no, a gdzie to było? A kiedy to było? A kto był szefem? I jeżeli to jest nieprawda, albo on tam tylko posprzątał, a dopisał sobie to, iż nie wiem, był głównym organizatorem, nie wiem, na przykład, że potrafił zaprosić ludzi, którzy wcześniej na przykład nie mieli czasu, że nie wiem, pozyskał nowych klientów na tą prezentację, jeśli to była na przykład prezentacja, więc warto się zastanowić, zanim się będzie konfabulować, czy jednak nie będzie to zweryfikowane. No, odradzam po prostu, tak?
3: No wiadomo, nie kłamiemy, tylko szczera i jedyna prawda.
5: Więc też nie ma się co bać, żeby powiedzieć na wstępie, na przykład nie potrafię tego zrobić. Nie wiem, nie pracowałem z Excelem, tak? I no dzisiaj to jest takie sine qua non, no, musisz umieć. Teraz też coś do weryfikowania, bo to dwa...
3: No jasne, pytania, bo trzeba będzie coś zrobić i...
5: Tak, ale...
3: Ząg.
5: Tak, ale można powiedzieć, że się czegoś nie wie, natomiast umieć podkreślić należy właśnie swoje zalety, tak, że jestem szybki, że nie boję się. Są takie osoby, które nie mają zahamowań i to warto... Oczywiście do tego trzeba dokroić zadanie, no bo czasami ono, takie zadanie dla pracownika, ono nie wymaga nadmiernej takiej bezczelności, odwagi, bo ona wtedy przeszkadza. Jeżeli mamy po drugiej stronie do czynienia osobę jakąś wycofaną, trochę zakompleksioną, trzeba... No dzisiaj jest, zmienia się bardzo rynek pracy, atmosfera w pracy, bo ludzie pracują online często, że powiedzmy nawet nie poznają się przez jakiś czas, no i wtedy nie mamy czasu na nawiązanie kontaktu, więc trzeba też opracować formę komunikacji, trzeba być komunikatywnym, jak się na przykład koresponduje i z pracownikami, i z klientami. Ludzie nie mają dzisiaj nadmiaru czasu, to nie są jakieś książki czy jakieś opowiadania, które my chcemy czytać w korespondencji handlowej czy zawodowej. I warto się nauczyć operować zwięźle językiem, czyli minimum słów, maksimum treści. To też jest bardzo ważne. Ja nie wiem, czy dzisiaj uczeń po liceum z maturą wyjdzie z taką umiejętnością.
3: Wydaje mi się, że nie, bo jak widzimy, pewnie mamy też i w rodzinach, tak, dzieciaki, które są w szkołach średnich ogólnie, że oni bardziej się uczą, takie mam ja wrażenie, rozbudowywanego właśnie opisu. Bo ja powiem szczerze, ze swojego doświadczenia, oczywiście język polski, humanistyczne kierunki i tak dalej, jak przyszłam właśnie do pracy w radiu, to ja nawet nie wiedziałam, że aż tak to się różni od takiego jakby pisania, czy mówienia, czy stworzenia zdań. A tu jest faktycznie, tu trzeba treść przekazać, używając prostych słów, żeby właśnie każdy słuchacz mógł zrozumieć. I tu nie chodzi o to, że, nie wiem, po drugiej stronie słuchacz, przepraszam za wrażenie, jest głupi, bo to nie o to chodzi. Czas właśnie na antenie też mamy ograniczony. I trzeba wszystko zmieścić tak, żeby było to wyraźne, zrozumiałe i proste. Żeby nie dodawać niepotrzebnych wyrazów. I tu też mi się wydaje, że szkoły tego na pewno

0: używają przecinków, kropek, średników i tak dalej. I ja czasami nie wiem, co na myśli ma ten pracownik. I to irytuje mnie, bo ja muszę dopytywać. To jest mój czas, a czegoś innego nie zrobię wtedy. No także to porada, tak, że kochani, po prostu nie chodźmy na skróty. W korespondencji, tak, która jest ważna, nie, bo tam w sprawach jakichś tam miłosnych to można...
1: Swoich sobie, prywatnych wiadomo.
0: No właśnie, ale w pracy informacja dla drugiego, który jest powiązany ze mną funkcjonalnie, czyli on nie zrobi swojej pracy, jak ja nie zrobię swojej do końca dobrze, bo to jest ta relacja, no to musimy zadbać o to, czy jesteśmy zrozumiani. To jest ta komunikacja, ta zwięzłość i ta precyzja. I to też warto sprzedać na interwiu. Jeżeli ma się tę umiejętność, to warto to pokazać. No oprócz tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że ja często doszukuję się w podaniach o pracę, na przykład motywacji, uzasadnienia, dlaczego ta firma, dlaczego to miejsce, jak
1: właśnie,
0: długo.
1: Ja chciałam też zapytać, bo jakby przyszliśmy oczywiście od razu do rozmowy kwalifikacyjnej, bo to jest bardzo ważne, ale właśnie, zanim ta rozmowa, to my przecież tak nasze CV wysyłamy. I to też przez lata,
0: to jest, tak,
1: przez lata to się zmieniało, bo kiedyś się pisało, pamiętam, całe zdania, a teraz też to jest wypunktowane. Są oczywiście wykształcenie, jakie tam osiągnięcia i tak dalej. I to też nabiera właśnie takiej skrótowej formy. Tam też piszemy nasze najważniejsze rzeczy i właśnie opieramy się na tym, co faktycznie my przeżyliśmy i co faktycznie zrobiliśmy. Nie ubarwiamy.
0: Ja bym to jeszcze uzupełnił o to, żeby napisać, za co byliśmy w poprzednich swoich misjach zawodowych odpowiedzialni. Z naciskiem na słowo odpowiedzialni, bo to, że coś robiliśmy, po pierwsze nie znaczy, że zrobiliśmy, a po drugie nie do końca też jest jasne, na ile to było nasze dzieło. Czy, dla mnie kluczem jest słowo odpowiedzialność. Jak ja nawet formuję umowę, to staram się wpisywać, czy opisywać zadania przez słowo odpowiedzialność za ponosisz, tak? Odpowiadasz wobec osoby tej za to na przykład. Więc to są bardzo ważne rzeczy, o których pani powiedziała, pani Karolino, i ja na przykład się zastanawiam, bo to będę miał pewnie kontakty tutaj ze szkołami zawodowymi od najbliższego czasu i bym polecił, żeby tych spotkań, takich rozmów z pracodawcami odbywać więcej właśnie przed zakończeniem szkoły, jeśli to jest możliwe, nie wiem, w ramach jakichś, powiedzmy, kół zainteresowań, czy zasygnalizować, albo nawet domagać się od dyrektorów spotkań z pracodawcami. Jeżeli chcemy zostać w Gorzowie, warto też, tak jak mówię, rozumieć szerszy kontekst, bo jakby taka życie zawodowe to składa się z procesów i zwykle to jest tak, że my jesteśmy na jakimś etapie tego procesu kimś ważnym, za coś odpowiedzialni i trzeba rozumieć cały proces, bo to nam pomoże przy podejmowaniu decyzji i jak rozumiemy strategiczny cel firmy w konkretnym procesie, to często nie musimy zadawać dodatkowych pytań swoim kolegom, bo rozumiemy, aha, to będzie dla firmy dobrze, to ja zrobię to tak, a nie, że będę sobie tam wymyślał, bo to jest właśnie to taka umiejętność rozumienia otoczenia, które się zmienia i które wpływa na naszą firmę. To jest bardzo ważne, bo my w firmach musimy się szybko zmieniać. Jeżeli się szybko zmienia wokół nas otoczenie, zmieniają się przepisy prawne, na przykład podatkowe, czy nawet prawo pracy, czy coś, to my to się przenosi na naszą firmę, na jakby na różne zjawiska w firmie i pracownik musi to rozumieć. Ja nie mówię, że każdy, ale powiedzmy przynajmniej na średnim szczeblu zarządzania, on nie może abstrahować od tego, co się wokół nas dzieje, prawda?
1: Bo to no tak, bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Ja chciałam jeszcze zapytać, wiadomo, CV, dokumenty dostarczamy, składamy, czekamy właśnie na wyznaczenie wizyty. I teraz tak jak już pan wspomniał, panie Jacku, dowiadujemy się o firmie, tak, coś więcej, też sami myślimy, jak właśnie siebie zaprezentować. Czy takie ćwiczenia gdzieś tam w domu, nawet czy przed lustrem, czy nawet mówienie na głos, żeby siebie słyszeć, to też chyba pomaga.
0: Bardzo ważne, bardzo ważne. Tu jest pani, widzę, lepsza ode mnie. Nawet wyrobienie sobie dykcji, nawet siły głosu, to co pani mówi, bo czasami irytujące jest, jak ktoś seplenie, a on robi to może z jakiegoś właśnie, z takiej nie tyle nieporadności, co może nawet z lekceważenia albo jakiegoś niestarania się po prostu, bo mu się wydaje, że on tam no, mówi do rzeczy, no może i mówić do rzeczy, ale ten, który go słucha, on musi zrozumieć istotę tego, co powiedzmy ten kandydujący chce przekazać, więc to są bardzo kluczowe rzeczy i tak jak jeszcze raz powtórzę, to jest uśmiech na twarzy, patrzenie w oczy, wyprostowana postawa, też odwaga w prezentowaniu swoich poglądów, jak ma pytanie. Nie ma się co bać, że nie trafi akurat z odpowiedzią w 100%, ale jak ja będę widział, że ten człowiek ma jakieś uzasadnienie dla tej odpowiedzi, nawet jak ona nie jest mi bliska, no to widzę, że on myśli, że jakby ten proces myślowy tam gdzieś się odbywa i

0: zakładam, że jakby zrozumiał moje motywy, to może by zmienił zdanie. Więc to też trzeba być otwarty na inne jakieś rozwiązania. Często mam tak, że pracownicy się dziwią na przykład, że mi powiedzieli, że mają jakiś pomysł, a ja je nie realizuję. Ja mówię, no ja wysłuchałem ciebie, ale nie przekonałeś mnie. No po prostu twój pomysł nie wydał mi się lepszy. Może właśnie nie zrozumiałeś szerszego kontekstu, bo pozornie w tym wypadku dzisiaj może to rozwiązanie jest fajne, ale jak my dzisiaj zastosujemy takie rozwiązanie, to za tydzień z tego się zrodzi problem. Proszę zrozum to. My musimy być spójni i do końca konsekwentni. Więc to w ogóle warto rozumieć, co się wokół mnie dzieje. I to warto też powiedzieć, że tak ja lubię rozumieć, co robi mój kolega, jakie znaczenie ma dla niego moja praca, moje zadanie. Wymuszać nawet na pracodawcach rozmowy, jakieś zebrania. No, jakby warto pokazać, że się jest zaangażowanym. To wszystko to ma związek raczej z umiejętnościami miękkimi, bo tak abstrahujemy od umiejętności zawodowych, ale to można nabyć. A tutaj przy tych umiejętnościach miękkich, przy tej empatii i tak dalej, to jest raczej funkcja naszego charakteru, wychowania, może jakichś wzorców kulturowych, które wynosimy ze swojego kraju, ze szkoły. Mamy dzisiaj cudzoziemców, musimy to wziąć pod uwagę, my musimy zmieniać ich, bo oni przyjechali z innymi wzorcami, nie mówię, że wszyscy, i to one są trudne do zmiany. Ja zatrudniam cudzoziemców, więc mam to doświadczenie już i bardzo życzę tego, żebyśmy się otworzyli właśnie na rozumienie, też mówię w tej chwili do cudzoziemców, jak mnie słuchają, żeby oni się nie gniewali, że my im zmieniamy standardy po prostu, no bo jesteśmy w kraju, który jest trochę bardziej lepiej zorganizowany niż ich kraj, ma trochę większe wyzwania, ma wymogi chociażby z rynków unijnych trochę inne i tak dalej, nie chcę się mądrzyć, ale to są bardzo ciekawe aspekty, fajnie, że państwo organizujecie te rozmowy, więc myślę, że...
1: Trzeba też się umieć jakby dostosować i wiadomo, jak jesteśmy w nowym miejscu, czy to tak obcokrajowcy są u nas, czy my jesteśmy gdzieś poza granicami, bo Polaków przecież też jest mnóstwo na całym świecie, więc wszyscy musimy się, no wiadomo, dostosować, podjąć wyzwanie, no jeżeli nam to nie pasuje, no to pasujemy.
0: Ale za tym się kryją też szanse, bo jeżeli mamy cudzoziemców, to oni często mogą mieć lepsze rozwiązanie, bo nie jest tak, że wszystkie rozwiązania są nasze lepsze, no ale one nie mogą abstrahować od tego, w jakim na przykład systemie prawnym my żyjemy, tak? Czyli jakby to może będzie dobre, na przykład jeszcze nie w Polsce, tak? Więc to są bardzo ciekawe aspekty, a będziemy się teraz bardziej internacjonalizować, bo wymiana poglądów, wymiana doświadczeń, wymiana jakichś nawet rozwiązań, ona podnosi efektywność, a jak podnosi efektywność, to będzie podnosić nam wszystkim wynagrodzenia. Bo to tak działa.
1: Ja jeszcze chciałam, panie Jacku, do rozmowy i do tego pierwszego efektu zapytać, czy to w ogóle ma teraz znaczenie, bo te czasy właśnie się zmieniają, czy ubiór na rozmowę, kiedyś wiadomo, jakaś koszula, nie mówię, że spodnie na kant, ale tak, jakieś spodenki, czy spódnica dłuższa, czy teraz, bo tak bardzo są różni ludzie, to ma znaczenie, czy wystarczy być schludnym, czy a propos kobiet, dekolt, makijaż mocny, nie wiem, tatuaże, które są wszechobecne.
0: Ja powiem tak, no kiedyś te tatuaże robiły wrażenie, tam miałem już pierwsze pracownicy, miałem 25 lat, które przychodziły z tatuażami i wtedy ja sobie starałem się jakby tak wyrzucić to złe wrażenie, ale przyznam się uczciwie, że się zastanawiałem, czy ta osoba będzie dobrze pracować, skoro jest cała, jak to się mówi,
1: wytatuowana, wydziarana ewentualnie.
0: Tak, i wtedy miałem jakąś wątpliwość. W tej chwili już nie mam w ogóle, bo nawet moja córka ma tatuaż, więc po prostu jakby tu, no, to się oswoiłem z tym, ale to, co pani powiedziała, ja niestety nie jestem właśnie dobrą osobą, żeby oceniać, jak to wygląda, bo sam nie potrafię zadbać o siebie. Niestety muszę przyznać.
1: Nie wygląda pan źle. Koszula, sweterek elegancko.
0: Tak, ale i powiem tak uczciwie, że to jest śmieszne, ale najczęściej wobec kobiet za ubiór, na przykład właśnie taki z dekoltem i tak dalej, pretensje mają inne kobiety, a nie na przykład facet szef. I to się na przykład takie pytanie mi zadaje tam znajoma z pracy, która stoi bardzo wysoko, mówi, czemu ta twoja sekretarka to przychodzi i no tak, czy ona to w stosownym ubraniu? Ja tak nie pomyślałem sobie o tym. I tak, dlaczego ona o tym myśli, a nie ja? Więc to jest bardzo moim zdaniem indywidualne, to jak odbieramy, ale bym nie ryzykował. Jeśli miałbym doradzić, to wydaje mi się, że rzeczywiście raczej ta schludność, ta taka, powiedzmy, adekwatność do danego momentu, do zdarzenia. No bo jak, nie wiem, siedzimy gdzieś tam za kasą, chociaż no nie, za kasą też nas widać, ale za komputerem w rejestracji też. Jak mamy do czynienia z klientami, to rzeczywiście warto byłoby się zapytać szefa, i jaki jest kod, dress code, tak? I wtedy czy właśnie, czy nie za krótkie, czy tak dalej.
1: To wiemy, a propos, jak właśnie już jest, mamy tą pracę, natomiast na rozmowie, na przykład, nie wiem, dżinsy?
0: Tak, jeżeli jest to może z jakimiś dziurami, bo chyba teraz te dżinsy,
1: tak, modne,
0: różne są, prawda?
1: Więc... Nawet połowy spodni nie ma.
0: Ja bym proponował takie kryterium, pani Karolino, przyjąć, żeby ten nasz ubiór nie zastąpił naszej osobowości, bo jak on będzie przyciągał atencję, uwagę swojego interlokutora, czyli tego rekrutera, no to ja to bynajmniej odbieram, że człowiek musi się dowartościować ubiorem. Może ja jestem wariat jakiś trochę w tym kontekście, ale ja bym chciał widzieć człowieka, jego gdzieś tam duszę, jego ambicje, jego rozum, jego aspiracje, jego umiejętności, a dopiero później, czy on potrafi się pięknie ubrać. Ale może, mówię, ja nie jestem...
1: Czy pięknie ubrać, czy też można w drugą stronę, tak? Bo no, każdy ma jakiś tam ewentualnie swój styl, albo po prostu ubiera się tak, co wyciągnie pierwsze z szafy, a to też bywa różnie właśnie, czy wyprasowane, czy z dziurami, czy nie za mocny makijaż, czy kolczyków nie mam na twarzy, bo teraz też piercing jest w różnych częściach, na brwi, w języku, wiadomo. Tak jak pan mówi, że właśnie mi się też tak wydaje, że pracodawcy, właśnie, bo chciałabym teraz zapytać jakby właśnie o drugą stronę. Trzeba być otwartym, zarówno jedna, jak i druga strona, ale też wiemy, że pracodawcy są różni, bo też są różnymi ludźmi, różne mają charaktery. I teraz bywa, że człowiek jest, tak, uśmiechnięty, otwarty, ale gdzieś na przykład na rozmowie pracodawca gdzieś jakoś, że tak powiem, tak odpowie albo jakoś tak zareaguje, że to tą drugą stronę zbije z tropu. I wtedy co?
0: No tak, to się zdarza. Ja powiem coś ważnego, żeby wszyscy kandydujący czy starający się o pracę rozumieli, że pracodawcy też zależy na pozyskaniu dobrego pracownika. I warto mieć to z tyłu głowy. Jeżeli na przykład czujemy, że coś nie tak nam poszło w odpowiedzi, to trzeba odważnie powiedzieć, wie pan co, bo obawiam się, że może mnie pan źle zrozumieć, czy ja mogłabym jeszcze raz na to, nie wiem, na to pytanie odpowiedzieć, czy wyjaśnić coś głębiej i tak dalej. Jeśli pan nie ma czasu, czy mogę wysłać w takim razie na przykład maila, bo trzeba pokazać determinację. To jest bardzo ważne. Determinację dla pozyskania tej pracy. Dodam również, że warto powiedzieć, że chcę się u pana firmy, u pani firmie nauczyć nowych rzeczy. Jeśli czegoś nie potrafię, to będę z determinacją się uczyć. Nawet powiem więcej. Jeżeli na przykład czasami oczekiwania, ja się na przykład pytam zawsze o oczekiwania finansowe i one się nie zderzają z możliwościami firmy, a podoba mi się ta praca i wierzę w siebie i mam tę umiejętność albo inne jakieś atuty, to można, ja bym zrobił tak na miejscu pracownika, powiedział, ja mogę pracować za 70% na przykład tej oczekiwanej swojej pensji dzisiaj, ale jak pan mnie po 3 miesiącach doceni, zobaczy, że ja się sprawdzam, że gdzieś przyczyniam się do sukcesu firmy, to wtedy bym prosił o podniesienie do tych moich oczekiwań. Też nie ma się co bać powiedzieć. Ja na przykład swojej córce powiedziałem, ty nie idź do pracy do McDonalda, chociaż tam też ona by się mogła wiele nauczyć, tylko idź do pracy, gdzie nauczysz się dużo więcej, nawet jeśli będziesz pracowała za połowę wynagrodzenia, a nawet pierwszy miesiąc za darmo, bo przecież przeżyjesz, tak? Bo mieszkasz w domu i tak dalej. Więc warto nietuzinkowe takie rozwiązania proponować, czasami iść pod prąd, nie bać się różnić od innych.
1: Chodzi mi jakby też kwestia jakby właśnie pracodawcy, który na przykład, bo my mówimy, wiadomo, o pierwszym wrażeniu, bo my się staramy o tą pracę, tak? Ale bywa też, że pracodawca, no nie zawsze ma uśmiech na twarzy, jak się wchodzi na rozmowę. I bywa tak, że nas to jakby gdzieś...
0: Deprymuje.
1: Tak, dokładnie. Tak. I wtedy ja idę otwarta, a tu widzę, no osobę, no wiadomo, też wygląd każdy ma różny, czy taka, że mina zacięta, czy coś takiego. I druga osoba...
0: Celowo to potrafią robić.
1: Bywa też właśnie tak, że to taki też sprawdzenie, ale taka osoba, no wiadomo, też różny ma charakter i jedna powie, a to mnie nie blokuje, tylko idę strzała do przodu, a druga powie, kurczę, jak to teraz się zachować, co tu powiedzieć? I...
0: Ja przepraszam, jestem taki odważny, że ja bym powiedział, czy na pewno pan chce teraz ze mną rozmawiać, czy mam czyli za 5 minut.
1: Ze zmienioną twarzą, tak, uśmiechniętą.
0: No tak, czy bo widzę, że nie jest pani, nie wiem, w tej chwili nie jestem być gotowa. A nie, to żartuję oczywiście, bo można stracić szansę. Także no, jakby każda rozmowa to jest inna historia, więc warto po prostu być takim czujnym, inteligentnym i nawet się zastanowić nad odpowiedzią. Na przykład powiedzieć, okej, potrzebuję parę sekund, żeby przemyśleć tą odpowiedź. Warto pokazać w procesie tej rozmowy jakieś bardzo konkretne zdarzenia, w których wyjdzie talent, wyjdzie jakaś fajna umiejętność i opisać, że w roku tym i tym tam byłam szefem jakiegoś projektu, czy tam odpowiadałam za to. Uważam, że to jest powód do dumy, bo mi się udało, bo przekonałam kogoś, bo odkryłam, bo wyliczyłam, bo znalazłam jakąś dziurę, bo uzupełniłam. I to wtedy będzie bardzo wiarygodnie brzmieć, że jeżeli to jest umiejscowione w konkretnym momencie w życiu, w konkretnym miejscu i w jakimś innym właśnie kontekście zawodowym, to zrobi wrażenie na pracodawcy. Jeżeli to będzie właściciel, to mega będzie, bo czasami jest tak, że niekoniecznie ten, który rekrutuje, a często na przykład zleca się rekrutację firmom pośredniczącym, że oni będą mieli tą zdolność rozumienia pracodawcy, u którego będzie pracować.
1: Zatem porzućcie strach, bądźcie prawdomówni i zdobywajcie pracę, o której marzycie.
2: Vox FM Gorzów radzi.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Jak ta wiosna się zaczęła właśnie dla strażników? Coś pojawiło się, jakieś więcej pracy w jakiejś konkretnej dziedzinie?
3: No, wspomagaliśmy, jak corocznie, innego w zakresie sprzątania jezdni po sezonie zimowym.
1: Czyli tak zwane zatoki postojowe.
3: Zatoki postojowe, jezdnie. No tutaj innego prosiło nas o pomoc w kwietniu i do połowy maja. Chodziło o to, żeby po tym sezonie jesienno-zimowym, kiedy tych pozostałości zanieczyszczenia jest najwięcej, żeby to doczyścić. No bo później już, jeżeli jest raz doczyszczone, to już później w zasadzie można powiedzieć, że to są już takie działania czysto kosmetyczne i na bieżąco. I generalnie na tą chwilę te działania wspomagające Inneco zakończyliśmy. Wrócimy do tego jesienią, kiedy Inneco będzie... No Inneco cały czas wykonuje prace porządkowe, ale wtedy będzie robiło to z większą intensywnością po to, żeby się tutaj przygotować do sezonu zimowego, żeby wejść z czystymi jezdniami, żeby śnieg nam nie przysypał innych odpadów.
1: Rozumiem. Przez ten czas, jak tutaj właśnie straż pomagała, to jakby na czym polegało wasze zadanie?
3: W sytuacjach, kiedy kierowcy nie stosowali się do znaków, które zgodnie z organizacją ruchu były oznaczone, którymi były oznaczone jezdnie, no to wtedy podejmowaliśmy interwencje, staraliśmy się dotrzeć do właścicieli, bądź no, w skrajnych przypadkach trzeba było dokonać odholowania takich pojazdów.
1: Dużo tego było? Odholowań?
3: Znaczy tych odholowań nie było aż tak dużo, około 20 kilku, znacznie mniej niż w latach poprzednich, no, ale niestety czasami się zdarzają. No tu też trzeba mieć wiadomo, że to są jednak czasowe organizacje ruchu. No i tak powinniśmy mieć jednak wzmożoną uwagę, bo często jeździmy na pamięć, wydaje nam się, że żadne nowe znaki się nie będą pojawiały, no ale tak się może zdarzyć. Co prawda innego robi to z wyprzedzeniem tygodniowym, no ale zdarzają się przypadki, kiedy osoby tego, jak twierdziły, nie zauważyły.
1: No tak, różnie bywa, patrzymy gdzie indziej, nie przed siebie albo do góry, no różnie bywa, no ale przez to są konsekwencje, prawda, no bo to trzeba to auto przestawić.
3: Życie społeczno-gospodarcze jakoś musi funkcjonować, jak czytamy, słuchamy, rozmawiamy z ludźmi, to porządek dla nich jest rzeczą ważną, istotną dla mieszkańców Gorzowa, no dlatego w tym zakresie no, trzeba było wykazać jakąś konsekwencję, aby doprowadzić do uprzątnięcia tych jezdni i dróg.
1: To teraz, jak już jesteśmy przy tych drogach, panie komendancie, to tradycyjnie kolejny temat nam się, że tak powiem, narzuca. No parkowanie. Jak to w tym roku, czy przez ostatnie miesiące kierowcy sobie radzili, byli w porządku, stosowali się do znaków, nie stawali na kopertach, no, znaczy, nie zajmowali krawężników.
3: Chyba nie ma takiego miejsca, gdzie takiego miasta w ogóle w Polsce, gdzie przepisy z zakresu dotyczące zatrzymania i postoju, prawidłowości tego zatrzymania i postoju są w 100% przestrzegane i takim jest Gorzów. Natomiast jeśli chodzi o samo centrum, wydaje mi się w Gorzowie, że tych wykroczeń jest troszkę mniej. No ale też trzeba powiedzieć, że te swoje siły dzielimy w ten sposób, żeby żeby jednak centrum było pod miarę stałą, doraźną naszą kontrolą. Tutaj bez względu na to, czy nie jesteśmy aż taką wielką strażą, bo w sumie z 14 strażników pracuje w terenie, niedługo będzie 16. W miarę tych możliwości staramy się, aby to centrum w każdym zakresie, nie tylko parkowania, było dopilnowane, no bo jest to przestrzeń po pierwsze wyremontowana, po drugie założenie było takie, żeby ona służyła do celów też rekreacyjnych, też spacerowych, też do tego, aby można było się tam swobodnie poruszać rowerami i na pewno nielegalne, nieprawidłowe parkowanie utrudnia w tych czynnościach.
1: Gdzieś jakieś szczególne przypadki, szczególne miejsca, powiedzmy trochę o tym, żeby właśnie słuchaczom uzmysłowić, gdzie w Gorzowie jak źle parkują.
3: Wie pani, trudno mi się odnosić do konkretnych miejsc, bo jakbyśmy wyjechali tutaj od pani i przejechali to miasto, to chodniki, znaki ograniczające zakaz postoju, zakaz zatrzymywania się, strefy zamieszkania, w których można parkować tylko w miejscach wyznaczonych, czy też trawniki znajdują się wszędzie. No tak jak powiedziałem, najbardziej, zamiast wskazywać konkretne miejsce ulicami, odniosę się do najbardziej drastycznych miejsc, w których kierowcy muszą być pewni, że no, pojazdy są odholowywane. A są odholowywane ze względu nie dlatego, że tak się nam chce, tylko że oprócz tego, że naruszają przepisy ruchu drogowego, to zachowania wpływają na również bezpieczeństwo użytkowników dróg. Mówiąc o tych miejscach, po pierwsze mam na myśli rejon skrzyżowań, po drugie rejon przejść dla pieszych, po trzecie zastawione chodniki w taki sposób, które no, już powodują uniemożliwienie przejścia, utrudnienie przejścia i zmuszają pieszych, bądź nie tylko piesi się poruszają, ale czasami osoby na wózkach, czasami o kulach, zmuszanie do wyjścia na jezdnię. Miejsca dla inwalidów, jeżeli parkują osoby nieposiadające odpowiedniej karty. Tutaj w tych sytuacjach no, postępujemy konsekwentnie, od lat zresztą, gdyż no, powiedzmy z jakiegoś wykroczenia porządkowego skutkiem jest taki, że coś się może nie podobać, może trochę utrudniać. Natomiast tam, gdzie w grę dochodzi czynnik zagrożenia bezpieczeństwa, no to czasami wolę wysłuchać gorzkich słów, że komuś coś się nie spodobała zdecydowana interwencja, niż czytać nagłówki o jakichś wypadkach na dzieci na przejściach dla pieszych, tylko dlatego, że no, to czasami czy przez pomyłkę, czy przez, czasami przez lekkomyślność tam zaparkował. I, i zamiast tych ulic to prosiłbym kierujących, aby no, w żadnym wypadku jednak nie parkowali w tych miejscach, w których wyznaczyłem, bo to są takie miejsca istotne. Mówiłem tu o bezpieczeństwie, oczywiście miejsca dla inwalidów, no to jakby niekoniecznie wiąże się z bezpieczeństwem, natomiast no, są to miejsca dedykowane osobom, który w jakiś sposób już los doświadczył i odpowiednie organy uznały, że należy im się pewien przywilej. No, jak ktoś nie posiada tej karty, to nie powinien tych miejsc im zajmować.
1: Dokładnie. Czyli rozumiem, że tak, blisko skrzyżowań kierowcy parkują, czy właśnie w okolicach przejść, a nawet na przejściach, bo kiedyś mi się zdarzyło też widzieć i nie rozumiem, jak można tak zaparkować.
3: No to jest taka, mi się wydaje, że zupełna lekkomyślność. No, ja kiedyś czytałem, około 3-4% populacji posiada takie zaburzenia zwane socjopatią, zaburzenia osobowości. Ono charakteryzuje się tym takim jednym z cech tego zaburzenia jest to, że te osoby w sposób lekkomyślny odnoszą się do norm, które są ustanowione i po prostu uważają, że nie muszą ich przestrzegać. Nasze subiektywne odczucie w tym przypadku no, nie ma znaczenia. Dopóki normy są ustanowione, no to będą egzekwowane.
1: I tak trzeba. To ja zapytam jeszcze o ten nasz tutaj pobliski bulwar, bo też czasem widzę właśnie strażnicy, czy podjeżdżają samochody, które tutaj parkują, a też jest właśnie zakaz.
3: No parkują, nie chodzi tylko o parkowanie, bo mimo, że pewnie w naszej świadomości utkwiła informacja, że na bulwarze można spożywać alkohol, to jednak można to w określonych warunkach i w określonym czasie. Tutaj Rada Miasta Gorzowa Polskiego faktycznie uchwaliła uchwałę dopuszczającą spożywanie alkoholu na bulwarach naszych. Natomiast po pierwsze może to się odbywać tylko w godzinach między 19 a 4, po drugie rano, między 19 wieczorem a 4 rano, po drugie dotyczy alkoholu do 8% i po trzecie wyłączone są z tej zgody na spożywanie alkoholu miejsca rekreacji przeznaczone do zabaw dzieci. Dlatego tutaj strażnicy w szczególności w tych godzinach, kiedy ten zakaz dalej obowiązuje, sprawdzają, kontrolują te bulwary, no bo w tym czasie też w największym stopniu z tego bulwaru korzystują rodziny z dziećmi, kiedy on ma taki charakter typowo rekreacyjny. Po to te przepisy tak zostały skonstruowane. instruowane, żeby w tym czasie nie mieszać tego tutaj spożywania alkoholu z rekreacją, z której często również korzystają najmłodsze dzieci.
1: Rozumiem. I też rozumiem też, że przy okazji właśnie jak są zaparkowane tak samochody, a nie inaczej.
3: Tak. No tutaj, proszę Państwa, się dziwię, na Nadbrzeżnej 17 tutaj często ten bulwar próbuje się go wykorzystać jako miejsce do parkowania, mimo że w dni powszednie, w godzinach dopołudniowych, kilkadziesiąt metrów dalej są wolne miejsca do parkowania, bo to jeśli chodzi o ulicę Nadbrzeżną i strefę płatnego parkowania, to te miejsca generalnie można spokojnie znaleźć, dlatego tutaj zachęcamy do korzystania z tych miejsc, które są przeznaczone do parkowania, nie parkowania bezpośrednio na bulwarze, bo to jest miejsce rekreacyjne.
1: Dokładnie, a inaczej, no to cóż, trzeba się liczyć z odchorowaniem, tak jest, i ubędzie w portfelu co nieco, może nawet takie niemałe co nieco. To jeszcze jak drogowo, panie komendancie, to bym zapytała o te wraki. Czy jeszcze ciągle one zalegają? Jeszcze ciągle są z tym problemy? Jest mniej tego?
3: To znaczy, mi się wydaje, że to jest taki proces, który nie można mówić, że on ma jakąś krzywą sinusoidalną. To jest proces ciągły.
1: Konstans.
3: Proces ciągły, który będzie się odbywał w mieście, w którym jest zarejestrowanych 120 tysięcy pojazdów. Zawsze będzie tak, że część tych właścicieli po prostu je porzuca, zapomina o nich. Czasami gdzieś wyjeżdża, czasami kupuje stare pojazdy. W kiepskim stanie technicznym po zepsuciu okazuje się, że ich naprawa jest na tyle droga, że nie chcą tego robić, im się to nie opłaca. Natomiast to nie powód, żeby te samochody zalegały. W zeszłym roku podjęliśmy około 160 takich interwencji dotyczących wraków. W 87 przypadkach pojazdy były odholowane. W tym roku też już 30 wraków zostały z terenów Gorzowa odholowanych. No to jakby już nie traktujemy tego jako wydarzenie nadzwyczajne, tylko normalną pracę. Weryfikujemy te informacje, które docierają do nas od mieszkańców Gorzowa, czasami od zarządców terenów. No natomiast też chciałbym się zwrócić do tych właścicieli starszych samochodów, że żeby jednak zainteresowali się z nimi, bo często też oprócz tego, że one pozostają w miejscach publicznych w stanie wskazującym na nieużywanie, to też bywają przypadki, kiedy właściciele samochodów swoim zachowaniem uniemożliwiają nam dotarcie do nich, co często mogłoby zapobiec odholowaniu pojazdów. Tu przepisy jasno wskazują ustawie o ewidencji ludności, że my ciągle mamy obowiązek meldunkowy. Mimo że nie ma przepisów karnych, to ten obowiązek meldunkowy ciągle istnieje. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakazuje właścicielom pojazdów w ciągu 30 dni od zmiany danych, które są zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a jest tam adres zamieszkania, aby taki fakt zgłosić do właściwego wydziału komunikacji. No i często tak bywa, że właściciele pojazdów tych obowiązków nie wykonują, a strażnicy wykonują czynności, mając dostęp do baz danych, sprawdzają tylko te adresy, które widnieją w ewidencjach. No jeżeli nie uda się ustalić adresów zamieszkania tych pojazdów, to już pozostaje tylko odholowanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przepisy kodeksu drogowego nie nakazują takiego obowiązku poszukiwania pojazdu przed odholowaniem, jednak jeżeli w szczególności, jeśli sytuacja jest taka z pogranicza, bo te przepisy dotyczące odholowania mówią o tym, że można odholować samochód bez tablic rejestracyjnych bądź wskazujący na stan nieużywania. Ten stan nieużywania też można różnie interpretować, kiedy powiedzmy, że to są takie następne etapy takiego nieużywania, wskazuje jego stan, to próbujemy dotrzeć do właścicieli, ale czasami niestety zdarza się, że ze względu na niewykonanie obowiązków przez tych właścicieli tego nie możemy, jesteśmy zmuszeni samochód odholować.
1: Tak wejdę, bo kojarzy mi się, gdzieś widziałam właśnie takie już zarośnięte, już te koła przez te rośliny.
3: To są zupełnie oczywiste sytuacje, natomiast kodeks drogowy odnosi się do samochodów. Te rośliny mogą być takim czynnikiem pomocniczym, my musimy ocenić stan pojazdu. No i jeśli chodzi o to zapominanie, to też musimy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Fakt nieużywania pojazdu, jeżeli samochód nie jest wyrejestrowany w Wydziale Komunikacji, powoduje, że my, mimo że go nie używamy, mamy cały czas obowiązek jego ubezpieczenia. Brak takiego ubezpieczenia przez 14 dni powoduje wydanie decyzji o karze administracyjnej przez fundusz gwarancyjny w kwocie 9600 zł dla pojazdu samochodowego, czyli pieniądze są
1: ogromne.
3: Bardzo duże. Powiedziałem o tej kwocie, ona jest wymierzana w momencie, kiedy pojazd nie jest ubezpieczony przez 14 dni. Do 14 dni proporcjonalnie te kwoty są mniejsze, ale już od pierwszego dnia są naliczane. Tam najmniejsza kwota chyba za jeden dzień to będzie około 1400 zł. Także przypominam również o tym obowiązku, ale też czasami spotykamy się z sytuacjami, kiedy samochód przez kilka lat faktycznie nie jest używany. Wygląda jak brak i jest ubezpieczany. No, to jest zachowanie trochę takie, nazwę je nielogiczne, bo no, ubezpieczenie kosztuje ileś tam pieniędzy. Rokowania co do samochodu naprawdę wyglądają, że on nigdy nie będzie jeździł. I troszeczkę to jest takie, po pierwsze, wyrzucanie własnych pieniędzy w błoto, takie metaforycznie można powiedzieć. No a z drugiej strony jednak samochód, który nie jest użytkowany i stan jego wskazuje i zachowanie właściciela, który nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do jego naprawy, że nie będzie użytkowany, zajmuje przestrzeń, zajmuje miejsce do parkowania, które mogły być wykorzystane przez pojazdy normalnie, regularnie używane.
1: No z logiką ludzką jakby ogólnie nie da się wygrać, bo ona właśnie jest różna u różnych osób, no ale właśnie są tego skutki, duże kwoty, więc to też powinno dać do myślenia i najlepiej właśnie, moim zdaniem, najlepiej jest w ogóle zamykać wszystkie sprawy, bo te właśnie takie, tak, nie zapłacę, nie opłacę, nie przekażę, nie poinformuję o zmianie danych.
3: To wcale nie znaczy, że w przyszłości nie będą powodowały żadnych skutków, a często powodują. No ładnie pani to ujęła. Warto w sytuacjach, kiedy ten pojazd już nie zamierza, mamy użytkować, ważne co z nim zrobić. Żeby co z nim zrobić, bo zamiast później wydawać własne pieniądze, to w przypadku oddania do stacji do montażu jeszcze tam można kilkaset złotych z takiego samochodu odzyskać i mieć czystą kartotekę i spokój, że nikt nie będzie przesyłał jakichś wezwań czy pukał do drzwi.
1: Dokładnie, jak wiemy, spokój to najcenniejsza rzecz w życiu.
3: Bardzo ważna. Myślę, że po zdrowiu jedna z najważniejszych.
1: Dokładnie. Panie komendancie, to teraz chciałabym zapytać o czystość, porządek, ale w sumie najpierw bym zaczęła od tego, że wiadomo, no za chwilę ruszą te wszystkie plenerowe imprezy, wydarzenia, no i mamy też zmiany, bo wartownia wraca nam na wał okrężny. Co pan o tym myśli? Dobry pomysł, bo jak wiemy, kiedyś rozmawialiśmy i Błonia, i tutaj ostatnio właśnie Bulwar Zachodni.
3: Mi się wydaje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest dobre rozwiązanie. No ja wiem, że mieszkańcy kilku kamienic, które są w pobliżu, być może będą odczuwali, będą odczuwali skutki jakiegoś hałasu, jeżeli będzie nadmiarowy. Nie wiem, czy będzie. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacja imprez młodzieżowych w centrum, ale jednak troszeczkę jakby oddalone od takiej ściśle zurbanizowanego centrum jest dobrym rozwiązaniem. No ja myślę tak, że część osób będzie wyrażała niezadowolenie z funkcjonowania wartowni, ale jak przypominam sobie ostatni rok, to petycje do miasta, aby tą imprezę przenieść gdzieś albo na poligon, albo w ogóle z niej zrezygnować, podpisało kilkanaście osób. Natomiast też na chyba którymś z portali internetowych pojawiła się petycja, żeby jednak, żeby ta impreza się w dalszym ciągu odbywała, była podpisana przez kilka tysięcy osób.
1: Dokładnie.
3: Oczywiście należy szanować wrażliwość tych osób, które, no, które odczuwają jakiś dysonans, no ale demokracja polega na tym, że no, nie da się wszystkim dogodzić, a rozwiązania powinny służyć jak największej ilości osób i chyba to jest dobre rozwiązanie. I co jest ważne, może my starsi, mniej lub bardziej starsi, nie dostrzegamy tego, ale na wartowni jest muzyka skierowana głównie do młodych. Trzeba powiedzieć, że nie każdego stać na wyjazdy, na koncerty, na bilety, a tutaj poza częścią konsumpcyjną, jeśli chodzi o podaż oferty artystycznej, to ona jest darmowa, jest ciekawa. Nie dotyczy tylko koncertów, to nie są tylko dyskoteki, to są też stand-upy, czyli różnego rodzaju wydarzenia. Na pewno to należy pozytywnie ocenić. No, lepiej, żeby te imprezy odbywały się w sposób zorganizowany, gdzie jest ochrona, która nie dopuści do jakichś nadzwyczajnych wydarzeń w zakresie imprezy, niż wszyscy mieliby gdzieś organizować pod naszymi oknami we własnym zakresie. Dla mnie to nie ulega wątpliwości. przy całym szacunku i wrażliwości dla tych osób, które mogą jakiś dysonans z tego tytułu odczuwać.
1: No ja tylko dodam, że każda lokalizacja wzbudzała gdzieś właśnie wśród okolicznych mieszkańców jakieś problemy, ale tak sobie chciałam jeszcze zapytać, że ochrona miasteczka tego naszego właśnie muzycznego Wartowni jest, ale strażnicy też właśnie gdzieś tam w okolicach, że tak powiem, krążą i też czuwają?
3: Jeśli chodzi o imprezy masowe, głównie zajmuje się tym policja, natomiast my niezmiennie, bo Wartownia to nie jest jedyne wydarzenie.
1: Jedyne, ale właśnie od tego zaczęłam, bo zaraz przyjdziemy dalej.
3: Które odbywa się na terenie Gorzowa. Mamy również Dobry Wieczór Gorzów.
1: Mamy przy katedrze.
3: Mamy spotkania teatralne. No, pikniki szopenowskie generalnie powodują mniejsze emocje. Są przeznaczone dla koneserów muzyki poważnej i tych miejsc zagrożenia jest dużo.
1: Generalnie, ale latem właśnie gdzieś te patrole...
3: Jeśli chodzi o strażników, koncentrujemy się głównie na centrum miasta i na Śródmieściu. Na swojej siły musimy tak zlokować. Po pierwsze, to centrum zawsze będzie ważne, nawet gdyby się tam nie odbywały imprezy, ale po drugie, faktycznie się odbywają. Praktycznie od piątku do niedzieli, czy od soboty do niedzieli będzie Dobry Wieczór Gorzów i tutaj w tym zakresie jesteśmy na tych imprezach w centrum po to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania negatywnych zjawisk, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że czasami dochodzi do wykroczeń i będzie wychodziło w sytuacjach, kiedy w imprezach uczestniczy kilkaset osób, kiedy do centrum przychodzą też inne osoby, niekoniecznie zainteresowane braniem udziału w wydarzeniach artystycznych czy obserwowaniem tych wydarzeń, ale my będziemy to systematycznie patrolować i starać się niwelować negatywne skutki, które polegają na spożywaniu alkoholu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, śmieceniu, to jak najbardziej będziemy robić.
1: Rozumiem. To teraz jeszcze jedna nam lokalizacja została, całkiem nowa. Pomysł prezydenta, Park Górczyński, w którym się odbędą urodziny Gorzowa. Czy tam właśnie, że tak powiem, będzie rzut strażników też w te okolice?
3: Oczywiście na pewno tutaj akcje policyjne będzie przeprowadziła Komenda Miejska Policji, ale te strażnicy tutaj w tym zakresie będą. Jest to impreza bardzo duża, także będziemy tutaj wspomagać, współuczestniczyć z policjantami w zabezpieczeniu porządku w czasie tej imprezy. Nie ulega wątpliwości. Sama lokalizacja chyba wydaje mi się dosyć fajna. Jest to największe gorzowskie osiedle. No i trzeba powiedzieć, daje to taką możliwość dosyć elastycznego korzystania przez mieszkańców osiedli z oferty, która się pojawi w czasie Dni Gorzowa. Bo trzeba powiedzieć, że te koncerty trwają przez kilka godzin. Nie wszystkie muszą nas interesować, no ale tutaj z punktu widzenia tej bliskości jest to wygodne, żeby pójść na to, co chcemy, kiedy chcemy wrócić do domu, chwilę odpocząć i można wrócić na imprezę. Ja wiem, że są obawy związane z hałasem, no ale tu byśmy już popadli w taką całkowitą skrajność, gdybyśmy nie chcieli tych koncertów organizować. One, te koncerty kończą się o godzinie 12, czyli wcale nie tak późno. No, często chyba myślę, że większość z nas weekendy spędza w taki sposób, że idzie później spać, także nie spodziewam się, żeby to były aż takie wielkie reperkusje dla mieszkańców osiedla Górczy, a jest to dla nich okazja skorzystania z oferty Dni Gorzowa na wyciągnięcie ręki. Nawet nie trzeba będzie wsiadać do tramwaju.
1: Czy z centrum, czy właśnie z innych osiedli będą zjeżdżać właśnie do parku.
3: I tak by musieli dojechać do centrum.
1: Górczyńskiego, ale tak zastanowiłam się, bo Park Górczyński jest bardzo fajny, tylko ja tak sobie pomyślałam, że czy tam na przykład właśnie, jak będą takie gwiazdy, jak Roxy Węgiel, Skolim, Markowska i jeszcze wielu innych, czy faktycznie to się pomieści, bo tam mamy też infrastrukturę, tam jest te punkty gastronomiczne, siłownia chyba, jak dobrze pamiętam, taka na świeżym powietrzu. No jest też sporo terenu, ale tak sobie myślę, czy to wszystko się...
3: Zapewniam panią, że Park Górczyński jest 10 razy dłuższy niż Stary Rynek, a w przypadku organizacji Dni Gorzowa na Starym Rynku też się wszyscy uczestnicy pomieścili. Uczestnictwo ma różny charakter, nie wszyscy skaczą po scenie, niektórzy gdzieś tam przy kiełbasce siedzą sobie przy stoliku, niektórzy siedzą na ławce w bocznej uliczce. To są imprezy plenerowe, one mają inny charakter, to nie jest teatr, to nie jest filharmonia, gdzie pewna kinderstuba obowiązuje. I park jest na pewno na tyle duży, że pomieści wszystkich uczestników. Jak się pojawią pewne jakieś minimalne negatywne skutki, to one zostaną szybko usunięte. Tym bardziej, że to miejsce, gdzie będzie odbywały się głównie koncerty, w przyszłości będzie placem budowy, gdzie ma być budowany park wodny dla dzieci. Także zdecydowanie widzę więcej korzyści z tego tytułu niż strat.
1: Aha, okej. Okay. No miejmy nadzieję. Nowa lokalizacja też, że tak powiem, pierwszy raz, więc więc zobaczymy, jak faktycznie się sprawdzi.
3: No i jeszcze wróćmy, bo my tak sobie rozmawiamy o wątku artystycznym, ale pod kątem bezpieczeństwa, porządku, zdecydowanie łatwiej służbom zapewnić takie bezpieczeństwo, porządek w przestrzeni otwartej niż wtedy, kiedy impreza jest organizowana w przestrzeni silnie zurbanizowanej budynkami, gdyż no, jeżeli ktoś ma jakieś niecne zamiary łamania prawa, to ma duże, większe możliwości ukrycia się, że tak powiem. Także z punktu widzenia porządku i bezpieczeństwa też na przestrzeni otwartej łatwiej jest zabezpieczać takie imprezy.
1: To się bardzo cieszymy. Myślę, że słuchacze czy właśnie uczestnicy imprez będą zadowoleni, że strażnicy też będą czuwać, policjanci oczywiście przy okazji takich wydarzeń. To troszkę zmieniamy temat, choć trochę jest on powiązany. Śmiecenie, śmieci, czy to nadal jest problem? Są dzikie wysypiska, macie takie zgłoszenia, problemy, fotopułapki działają?
3: Są, oczywiście, że śmieci w dalszym ciągu są, ale mam wrażenie, że jest jednak mimo wszystko mniej. Te efekty, że tak powiem, przymusowego ośmietnikowania nas, oczywiście metaforycznie mówię, kilka lat temu została wprowadzona zmiana ustawowa, kiedy zmieniliśmy stan polegający na tym, że we własnym zakresie sobie podpisywaliśmy umowę z firmą, która stawiała nam pojemniki. No i to było trudne do sprawdzenia. W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach ten stan się zmienił na taki, że stało się to obowiązkiem gminy. No i jednak no, wiele osób, czy chce, czy nie chce, ma możliwość i korzysta z tych pojemników na odpady. Kwestie pozostają, część osób, które zalegają z płatnościami, ale to zawsze w każdych sytuacjach podatkowych czy parapodatkowych są służby przeznaczone do tego, aby windykować te należności. Ta zmiana była dobra. Owszem, można dywagować o sposobach rozliczenia, szukanie najlepszych rozwiązań, natomiast takie pozostawienie dowolności, kiedy po prostu część osób nie podpisywało umowy i robiło z tymi śmieciami co chce, a jednak teraz te pojemniki ma, to spowodowało poprawę sytuacji, natomiast zawsze znajdą się osoby, które gdzieś tam przy sprzątaniu nie chcą im się wywieźć do przoków, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I tutaj no, co najmniej kilkanaście takich jakichś wysypisków w roku strażnicy znajdują i są wyciągane konsekwencje prawne. Wbrew pozorom muszę powiedzieć, że sama przestrzeń Gorzowskich Muraw wcale nie jest narażona na wysypisko śmieci. Tam miasto wprowadziło rozwiązania, które początkowo mogłyby się wydawać, że jednak nie przyniosą takiego skutku, jednak wprowadzenie szlabanów wjazdowych spowodowało, że te śmieci nie pojawiają się tam w ilościach masowych, bo nawet jeżeli ktoś ma te złe intencje, to po prostu poszuka sobie innego miejsca. Natomiast no, te osoby, które tam przebywają w salach rekreacyjnych, spacerują, no, ważne, żeby też tych odpadów nie wyrzucać, bo to się wiąże, takich drobnych nawet odpadów, bo to się wiąże z koniecznością posprzątania. No, muszę powiedzieć, napomknęła Pani o fotopułapkach na terenie Gorzowskich Muraw. Jest takie jedno miejsce, które pozostało, w które łatwe dojechać i jest ono skryte. W zeszłym roku, jeśli fotopułapka pracowała tam przez 2 miesiące, to żaden przypadek nie został ujawniony. To znaczy, że te takie działania zapobiegawcze przynoszą efekt, co wcale nie znaczy, że w terenie okalającym jest już tak dobrze.
1: No, tutaj... no właśnie, bo chciałam zapytać, czy były jakieś grube tak zwane przypadki, że właśnie ktoś wywalił gruz, nie wiem, po remoncie, gdzieś centralnie.
3: No najgorszy przypadek, no niestety jest taki, że no, taka osoba bezdomna, która zamieszkała na terenie prywatnym, no, terenie zalesionym, prywatnym, no, powiedzmy na pograniczu terenu prywatnego i miejskiego, ale poza Gorzowskimi Murawami, no, stworzyła sobie śmietnisko tej ilości, tam można mierzyć metrami sześciennymi, a może nawet 10 metrów sześciennych.
1: Znosiła te wszystkie jakieś śmieciowe rzeczy?
3: Znosiła. No my ze swojej strony zrobiliśmy to, co było przewidziane w kodeksie postępowania wykroczenia, jak skierowaliśmy wniosek do sądu, ale tutaj mimo wydanego orzeczenia o karze, no ta osoba nie jest zainteresowana, no i obawiam się, że tutaj obowiązek uprotnięcia tych śmieci spadnie jednak na miasto.
1: Ale to rozumiem, jeszcze nadal one tam zalegają i nadal nadal są?
3: Tak, na dzień dzisiejszy są. Tutaj czekaliśmy na orzeczenie sądu. No teoretycznie z punktu widzenia prawa w przypadku, gdyby miasto dokonało uprzątnięcia, w związku z tym, że w wyniku naszego postępowania został ustalony sprawca i stwierdzona jest wina konkretnej osoby, miasto ma możliwość wystąpienia z roszczeniem regresowym. Czy ono będzie skuteczne, no to już jakby jest sprawa indywidualna.
1: No, czyli no, mimo wszystko no, są takie różne przypadki, a takie właśnie centralnie, że ktoś gdzieś wyrzucił spore ilości jakichś tam śmieci, odpadów, coś takiego?
3: No zdarzają się, z zeszłego roku chyba możemy powiedzieć, to był zeszły rok, a może już wiosna tego roku. Pojawiły się trumny na jednym z osiedli przy pojemnikach na odpady, przy altanie świetnikowej, kilka trumień, pustych oczywiście.
1: O mój Boże, właśnie chciałam zapytać.
3: Tak, były puste. Tutaj podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. No i po kilku godzinach od podjęcia tych czynności, to było różnego rodzaju czynności, rozmowy z właścicielami poszczególnych zakładów pogrzebowych i wywiady, te trumny zniknęły. Do końca nie udało nam się ustalić, kto przypisać winy konkretnej osobie, no ale należy domniemywać, że niestety pochodziły one z któregoś zakładów pogrzebowych. Trumna jednak jest towarem dosyć specyficznym.
1: No dokładnie i nie powiem, żeby się nie rzucała w oczy.
3: Rzucała się w oczy, oczywiście, że się rzucała, no ale po kilku godzinach od podjęcia przez nas czynności ta osoba, która tego dokonała, jednak doszła do wniosku, że jednak chyba warto to zabrać.
1: Ale co w ogóle kierowało, że ktoś te trumny w ogóle wystawił i przy śmietniku takim centralnie osiedlowym?
3: No muszę powiedzieć, że nie będę bawił się psychologa.
1: No dziwna sprawa zupełnie. A jakie to osiedle było?
3: Osiedle Górcze.
1: Aha, no to naprawdę dziwne, no różne rzeczy się widzi na śmietnikach, ale powiem szczerze, że trumny tak do tej pory nie zdarzyło mi się zobaczyć.
3: No tak, to była taka było to też zainteresowanie mediów, ale krótkotrwałe, bo tak jak powiedziałem, w wyniku tych podjętych przez nasze czynności pewnie potencjalny sprawca się przestraszył i no te trumny zniknęły.
1: I
3: nie pojawiły się nigdzie indziej w przestrzeni publicznej, co ważne.
1: Jej, no to faktycznie, no dziwnie są. No trzeba odpowiedni sprzęt właśnie, przoki, nie przoki, no tutaj jeśli chodzi o zakłady, to one w ogóle mają jakieś swoje procedury i tak dalej, więc to oni chyba muszą też stosować je.
3: Jeśli mówimy o prowadzeniu działalności gospodarczej, no to są dodatkowe obowiązki, które wynikają z ustawy o odpadach. Te odpady powinny być rejestrowane i te firmy powinny podpisać umowy z firmami zajmującymi się wywoz odpadów i to są jakby odpady niezależne od odpadów komunalnych. To są zupełnie dwie inne grupy odpadów.
1: To jeszcze chciałam zapytać, czy pan się cieszy, że będzie taki fantastyczny monitoring na Dominancie, na naszym pająku w planach jest, nie wiem, czy pan słyszał, specjalna kamera 360, która ma też
3: każde narzędzie
1: alarmować o pewnych zachowaniach chuligańskich, czy wybrykach właśnie policji, bo to wszystko ma być jakoś tam, wiadomo, połączone. Nie wiem, czy też właśnie strażnicy miejscy będą w to zaangażowani.
3: No nie, system monitoringu w Górze działa w ten sposób, że jest to system miejski, który pod względem administracyjnym jest obsługiwany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, natomiast jest jakby, proszę nie łapać mnie za słowy, ale dla czytelności przekazu powiem, jakby wydzierżawiony, przekazany do dyspozycji, do użytkowania dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. To jest rozwiązaniem bardzo słusznym, to centrum monitoringu, jeśli chodzi o pracę operatorów, ono znajduje się bezpośrednio przy stanowisku kierowania, tam gdzie pracują oficerowie dyżurni. To jest bardzo dobre rozwiązanie, gdyż wszelkie informacje, które są wyłapywane przez operatorów monitoringu dotyczące naruszeń prawa mogą być bezpośrednio przekazywane do oficera dyżurnego i to bardzo skraca czas na podjęcie interwencji, czyli to jest rozwiązanie dobrze i również ta kamera na Dominancie będzie wpięta w ten system.
1: Ona jest faktycznie potrzebna w tym miejscu?
3: A powiem pani, że kilka dni miałem takie sytuacje, że przyszła do mnie osoba, bo czasami patrzymy tylko pod kątem takiej chuliganerii, powiedzmy, że miała miejsce kolizja przy zjeździe z tego ronda, dosłownie przy tej Dominancie i przyszła do mnie taka osoba też z zapytaniem, znaczy nie wiedząc, że my nie administrujemy monitoringiem, czy jest tam kamera, bo jakby miała wątpliwości co do oceny prawnej tego zdarzenia i co do swojej winy. Czyli się okazuje, że mogą występować jakieś takie sytuacje, kiedy ona będzie możliwa do wykorzystania, a z tego, co czytałem, jej parametry mają pozwalać na obserwację bulwarów. Jeżeli faktycznie te parametry będą pozwalały na obserwację bulwarów, to wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne narzędzie.
1: No, jeśli chodzi o bulwary, no to mieliśmy kilka sytuacji z ubiegłego roku właśnie tutaj na bulwarze przy wartowni, no, szamotanina, ugodzenie nożem, czy też jak było miasteczko, już mówię tam ileś czasu temu, gdzie dwie grupy się starły kibiców, jak były oglądanie
3: mistrzostw. Tak, ale też mówię o takich sytuacjach w zimie, kiedy osoba weszła do
1: właśnie, też na lód
3: i się utopiła. Naprawdę jest wielorakie możliwości wykorzystania i wiele różnego rodzaju sytuacji może wystąpić, w których kamera może pomóc w wykryciu, czasami zapobiegnięciu, czasami ujęciu sprawcać, a czasami zapobiegnięcia kamerę. Mi się wydaje, że nie powinniśmy się obrażać na rozwiązanie, które poprawia czy w mniejszym, czy w większym stopniu bezpieczeństwo w Gorzowie.
1: Ja uważam też, że bezpieczeństwo jest podstawą, ale teraz tak jakbym miała przyjąć, że tak powiem, argumentację drugich, że no ale ciągle będziemy monitorowani, ciągle będą nas podglądać.
3: Jest takie państwa, w których jesteśmy rozpoznawani na podstawie tęczówki oka. No oczywiście to nie jest sarkazm. Z mojej strony
1: to jest, nie jest u nas źle.
3: To jest porównanie. Ścierają się dwie potrzeby. Pierwsza potrzeba bezpieczeństwa, druga potrzeba intymności. Już raz padło w naszej rozmowie, że demokracja polega na tym, że decyzję podejmuje ten, który przedstawi takie racje, które są przyjmowane przez większość. Ja tak powiedziałem, ja się nie będę obrażał na wrażliwość innych. W związku z tym, że już przeszło 30 lat pracuję na rzecz bezpieczeństwa i dla mnie osobiście i jak miałbym to ocenić przez swoje rodziny, znajomych i przez swój osobisty, dla mnie bezpieczeństwo jest wartością większą niż to, że będę spacerował w miejscu publicznym, bo ciągle mówimy o miejscach publicznych i będzie na mnie patrzyła kamera. Jeżeli nie będziemy naruszać przepisów prawa, no to nic z tego tytułu negatywnego się nie wydarzy. Ktoś ma prawo mieć inne zdanie, ale dopóki do systemu prawnego takie rozwiązania nie zostaną wprowadzone, no to w tej chwili dominuje potrzeba bezpieczeństwa.
1: No tak, bezpieczeństwo to jest podstawa, też tak uważam. To jeszcze, panie komendancie, zapytam o inną, że tak powiem, grupę ważną, o dziką zwierzynę. Jak ona tam zimowo-wiosennie pojawiała się w Gorzowie? Były zgłoszenia, są aktualnie, bo jak możemy poczytać, nie mówię stricte właśnie o Gorzowie, czy też o podgorzowskich miejscowościach, ale gdzieś tam, czy te dziki, czy gdzieś te wilki niby się w różnych tam leśnych kniejach bliżej gospodarstw gdzieś tam pojawiały, mieliśmy informacje, ale to inne miasta. U nas coś się takiego działo, dzieje?
3: Mi się wydaje, że lepszym adresatem tego pytania byłaby pani dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, bo oni jakby zajmują się dziką zwierzyną i przedsięwzięciami związanymi z dziką zwierzyną. Natomiast na podstawie takich interwencji, które były zgłaszane do nas, bo często te informacje, mimo że później trafiają docelowo do Wydziału Ochrony Środowiska, no mieszkańcy dzwonią w pierwszej kolejności do nas. To jeśli chodzi o interwencje dotyczące dzików, a był taki czas, że jeśli chodzi o osiedle Górczyn, osiedle europejskie było dużo, w ostatnim czasie, jeśli chodzi o dziki, to w zasadzie takich interwencji nie ma. Pojawiają się sporadycznie dotyczące lisów, czyli jeżeli mielibyśmy tutaj odnieść się do przestrzeni ostatnich kilku lat, z punktu widzenia tych informacji, które trafiają bezpośrednio do nas, bo też mieszkańcy mogą bezpośrednio tutaj zgłaszać swoje uwagi do Wydziału Ochrony Środowiska, to jest tych interwencji mniej, nawet zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o dziką zwierzynę.
1: No to chyba się powinniśmy z tego powodu cieszyć, bo tak, zwierzyna może sobie swobodnie funkcjonować. Mieszkańcy też chyba albo już zaprzestali dokarmiania różnego typu, no, gdzieś zostawiania
3: tutaj
1: jakichś...
3: mam wątpliwości, ale może przynajmniej część mieszkańców dostrzega, że dokarmianie zwierzyny dzikiej może stanowić problem. A pewnie jakieś dojście do stanu idealnego, który nigdy nie nastąpi, to trochę jeszcze potrwa.
1: A jakie wątpliwości takie konkretne w jakimś przypadku ma pan a propos tego dokarmiania?
3: No to znaczy, to nie ma żadnych wątpliwości. To jest zachowanie bardzo negatywne. Po pierwsze, uczy dzikie zwierzęta, że nie zdobywa się pożywienia w środowisku naturalnym, tylko należy przyjść do terenów zurbanizowanych, zamieszkanych przez ludzi, a skoro ludzie tego nauczą, to będą zwierzęta przychodziły, a ludzie będą odczuwać negatywne skutki z tym związane, bo zwierzę dzikie w środowisku ludzkim będzie zachowywało się różnie. może być spokojny, ale też może być zdenerwowany, może zdenerwować się hałas, zachowanie ludzi, zachowanie dzieci, które zupełnie ich proces krytycyzmu jest wyuczany z wiekiem. Może powodować zagrożenie bezpieczeństwa. Po drugie, przychodzenie, przelatywanie ptaków w niezurbanizowane rejony może być przyczyną też do roznoszenia różnego rodzaju chorób. Te odchody pozostawione, one mogą być dotykane przez dzieci, przenoszone przez nasze zwierzęta domowe, mogą w jakiś sposób trafiać do nas. No i jak uczy przykład z wycieczkowców, ostrożności nigdy dosyć, bo w momencie, kiedy dojdzie do zachorowania, to wtedy jesteśmy już zdani na łaskę medycyny, która sobie albo poradzi dobrze, albo poradzi sobie nie do końca dobrze. Będzie potrzebowała czasu na rozwiązanie, jak to było w przypadku COVID.
1: No niestety z tym właśnie różnie jest. A propos właśnie nie chorób, ale zanieczyszczenia, no to wiemy, że nasz Park Róż, no to jest taki oblegany. Też tutaj skręcając ze Spichrzowej w Garbary też mamy taki narożniczek, gdzie właśnie u góry gołębie sobie często tam siedzą i taki ładny jest wzorek, że tak powiem delikatnie na chodniku, no bo ciągle one są, więc nawet jak się uprzątnie, to za chwilę znów jest obsiane. No niestety tak się zdarza, takie miejsca są. No
3: jedyne, co możemy zrobić, to faktycznie zaniechania tego dokarmiania. To jest taka pierwsza czynność, która uczy zwierzęta, że można łatwo zdobyć pożywienie w tym miejscu, gdzie są dokarmiane i tutaj będą przylatywały. I to, że my mamy takie chmary ponadnadmiarowe ptaków w centrum Gorzowa, tylko z tego wynika, bo one w środowisku naturalnym tyle pożywienia by nie zdobyło i część z nich przemieściłoby się tam, gdzie to pożywienie mogłoby zdobyć.
1: Dokładnie. To jeszcze tak myślę na zakończenie, chciałabym zapytać, bo dawno nie rozmawialiśmy o biurze rzeczy znalezionych. Bo kiedyś były fajne jakieś takie perełki, jakieś znaleziska. Jak to wygląda teraz właśnie? Co tam najwięcej? Czego...
3: No nie ma perełek. No najczęściej jednak gubimy telefony komórkowe. One najczęściej do nas trafiają. I takich, no nie przychodzi mi chyba nic do głowy takiego, co by mogło nas tutaj bardzo poruszyć i naszych słuchaczy.
1: Bo pamiętam, że były jakieś banknoty w nóżce od jakiegoś taborecika. Coś gdzieś było poukrywane, ale to już dawne czasy.
3: Tak. Neko tutaj w czasie tutaj rozbierania odpadów, które do nich trafiły, tutaj zostały znalezione mąknaty.
1: A jakieś nietypowe rzeczy? Coś się trafia takiego?
3: Nie, ostatnio naprawdę nie. Bardzo rzadko rowery, najczęściej, tak jak powiedziałem, telefony komórkowe. Zdarzają się zostawione jakieś torby bądź walizki. To są praktycznie takie najczęstsze rzeczy. Więcej w ostatnim czasie nie mieliśmy takich nadzwyczajnych.
1: Rozumiem.
3: To niestety nie jestem w stanie wyczarować zainteresowanie sytuacji, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie.
1: No myślę, że słuchacze wiele się dowiedzieli i będą teraz właśnie żyć logicznie, zgodnie z prawem.
3: Niech żyją sobie przyjemnie, tak żeby nie utrudniać życia innym.
1: No i właśnie tym zdaniem zakończymy naszą rozmowę. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie.
3: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
1: Rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Do usłyszenia.
2: Vox FM Gorzów radzi. Vox FM Gorzów na sygnale.
4: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten niedzielny wieczór. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn na sygnale. Czegóż spodziewać się dzisiaj? Oczywiście zabraliśmy nasze newsy z ubiegłego tygodnia, jeżeli chodzi o działania służby w rejonie. Poza tym będzie rozmowa Karoliny Łopacińskiej-Wojciechowskiej z komendantem Gorzowskiej Straży Miejskiej Andrzejem Jasińskim. Zapraszam.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: 15 kierowców pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem. W poniedziałkowy poranek na A2 w Lubuskiem policjanci kazali dmuchać w alkomat około 3000 kierujących. Ujawniono 15 nietrzeźwych osób. Niechlubnym rekordzistą został kierowca osobowego Volkswagena, który w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Stracił prawo jazdy, tak jak pozostałe 14 osób. Przypomnijmy, za jazdę pod wpływem alkoholu grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności, do tego okresowy zakaz wsiadania za kierownicę i wysokie kary finansowe.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
4: Ptaki odetchną z ulgą. Polowania przy Parku Narodowym Ujście Warty od 1 czerwca zostaną ograniczone. Minister podjęła decyzję o utworzeniu strefy ochronnej w Otulinie na 6 tysiącach hektarów. Powodem ostrzał gęsi i kaczek, który prowadzili myśliwi zjeżdżający nawet z zagranicy. Dzika zwierzyna z terenu parku potrafiła także dokonać zniszczeń upraw rolników. Wciąż będzie możliwy odstrzał w wyjątkowych sytuacjach, mówi Jolanta Kaczyńska, rzecznik PN Ujście Warty.
5: Wiele się słyszy takich wypowiedzi, że Park Narodowy Ujście Warty został zostaje powiększony. Park swoją powierzchnię nie zmienia, nie zmienia się też powierzchnia otuliny parku, tylko zmienia się obszar właśnie ochrony zwierząt. Do tej pory ten obszar ochrony to było około 9% powierzchni otuliny. No, teraz jest ta strefa znacznie rozszerzona, tak żeby odsunąć polowania na ptactwo od granic parku, przynajmniej o ten kilometr. Polowań jako takich w strefie ochrony nie będzie i po to jest ta strefa tworzona. Z drugiej strony to też jest ważne, żeby ta ochrona była prowadzona czynna, zgodnie też z tym, co się dzieje wokół parku i zgodnie też z potrzebami lokalnego społeczeństwa, więc w strefie nadal będzie można wykonywać wszystkie prace związane z turystyką, z udostępnianiem parku pod tym kątem. No, tak samo rolnicy będą normalnie swoje działania mogli prowadzić. Jedynym ograniczeniem to są właśnie polowania, ale to też nie jest do końca tak, że nic tam nie będziemy w tym zakresie robić. Nadal będą prowadzone odstrzały redukcyjne, sanitarne tych zwierząt łownych, a przede wszystkim będzie też prowadzona walka z gatunkami inwazyjnymi, tak samo jak na obszarze całego parku. To jest jedno z zadań ochronnych i zadania ochronne są po to wprowadzone, żeby ten przedmiot ochrony w parku, w naszym parku są to tereny związane z ptakami wodno-błotnymi, czyli to ptactwo jest przedmiotem ochrony. No i te zadania ochronne, ich wykonywanie muszą zapewnić właśnie odpowiednie siedliska, odpowiednie warunki dla tych migrujących i dla tych lęgowych ptaków, które wybrały sobie to miejsce, jakim jest nasz park. Generalnie za te wszystkie zadania będzie odpowiadał teraz park, czyli albo będą to pracownicy parku, albo będą to osoby uprawnione, upoważnione do wykonywania tych czynności. W parku też pracują osoby, które do tej pory też były prowadzone te odstrzały redukcyjne, też były prowadzone odstrzały gatunków inwazyjnych. To są osoby, które mają do tego uprawnienia, są zatrudnione tutaj, no ale też są zlecane na zewnątrz te zadania i też to wykonują tak samo, jak jednym z zadań ochronnych, tej ochrony czynnej jest wypas na odpowiednich warunkach, wypas i koszenie łąk. I to też jakby za te zadania ochronne odpowiada park, ale one są realizowane przez podmioty zewnętrzne, przez rolników. Odpowiednie są zawierane umowy.

0: To wszystko będzie zależało od lokalnych uwarunkowań, od warunków przyrodniczych, od tego, co się będzie wokół zadziewało. No myślę, że po pierwszym tym roku będziemy już bogatsi o jakąś wiedzę, o wstępne już szacowania tych odszkodowań, ale tym wszystkim będą się pracownicy parku zajmowali. W parku mamy ponad 280 gatunków ptaków. Z tego ponad 170 gatunków to są gatunki lęgowe. No i w tym też występują gatunki zagrożone. Na przykład wodniczka, wąsatka, rybitwy, podróżniczek, mój ulubiony ptak, bardzo piękny, kolorowy. Powstanie tej strefy to jest jakby takie wzmocnienie ochrony tego terenu. No, nie możemy zapomnieć, co jest przedmiotem ochrony tego parku. Na przelotach jesienią możemy tu spotkać dziesiątki tysięcy przelatujących gęsi. To miejsce jest dla nich takim miejscem odpoczynku. Dla wielu gatunków to jest też miejscem wyprowadzania lęgu i też żerowania. Nasze warunki klimatyczne się bardzo zmieniają, więc my też musimy jakby zwracać uwagę i pomagać tej przyrodzie i mieć z tyłu głowy, że to nie jest tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń.
1: W najmłodszym Polskim Parku Narodowym można zaobserwować ponad 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych i zagrożone, jak na przykład wodniczka.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Co było przyczyną pożaru w mieszkaniu Przysikorskiego w Gorzowie, ustalą fachowcy. Poszkodowana została jedna osoba. W poniedziałek około 18.30 strażacy dostali zgłoszenie. Na miejsce wysłano 4 zastępy. W mieszkaniu na drugim piętrze w bloku ogień trawił kuchnię. Pomieszczenie było całkowicie objęte płomieniami, a z okien wydobywał się dym. Strażacy wynieśli ze środka nieprzytomnego mężczyznę z zachowanym oddechem. Trafił on pod opiekę pogotowia, które przewiozło go do szpitala. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny pożaru.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Prokuratura sprawdzi, czy gorzowscy radni mieszkają w Gorzowie. Zawiadomienie złożył Sebastian Pieńkowski. Chodzi o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej: Ireneusza Macieja Zmorę, Jerzego Sobolowskiego, Roberta Surowca, Haliny Kunickiej, Artura Andruszczaka i Aleksandry Siwińskiej-Szadnej. Pieńkowski zarzuca im składanie fałszywych oświadczeń dotyczących rzeczywistego miejsca zamieszkania, co pozwoliło im zdobyć mandat radnego Gorzowa i bezprawnie pobierać diety. Zawiadomienie radny Pieńkowski złożył we wtorek w prokuraturze rejonowej w Gorzowie.
4: Cieszę się, że obywatele w naszym kraju się interesują w końcu sprawami władz, czy to z PiS-u, czy to z Platformy, że w końcu jest oddźwięk społeczny, że działają działacze społeczni, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z polityką, a jednak wytykają politykom te błędy. No i oczywiście te wszystkie materiały, które zostały zgłoszone do prokuratury, no to dla mnie była nowość, bo jest zarzut, że dopiero, tak czytam przynajmniej, że dopiero teraz. Ja chciałem wszystkim Państwu powiedzieć, że ja się dowiedziałem dopiero niedawno o tym. Dzięki oczywiście mniej więcej informacjom, które upubliczniła pani Alina Czyżewska. No i zainteresowałem się tematem jako każdy funkcjonariusz, a zmobilizował mnie do tego pan przewodniczący Surowiec, ponieważ sam nie chciał zgłosić w tym momencie. Poczekam na normalne śledztwo. Mam nadzieję, że będzie, tak? No bo zarzuty są poważne i prokurator powinien zrobić kilka czynności, które są opisane w tym piśmie. Mam nadzieję, że je zrobi i to wszystko potwierdzi te podejrzenia popełnienia przestępstw, które zgłaszam jako obywatel i które mam obowiązek zgłosić, tak?
3: Radny liczy, że śledczy sprawdzą bilingi połączeń telefonicznych, w godzinach nocnych przesłuchają sąsiadów, sprawdzą rachunki za wodę i prąd. Do tematu będziemy wracać.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Przedszkola po zakażeniu salmonellą od wtorku ponownie otwarte. Źródła bakterii nadal są nieznane i raczej będą trudne do ustalenia, twierdzą inspektorzy sanepidu w Gorzowie. 35 osób, w tym 30 dwoje dzieci, dwie nauczycielki i rodzic zostało zakażonych. Chodzi o dwie placówki numer 14 w Gorzowie oraz przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich. Po dezynfekcji pomieszczeń i przeszkoleniu pracowników dzieci wróciły do zajęć, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
5: Jeżeli chodzi o przedszkole numer 14, tam wyszło nam na dzień obecny 17 dzieci dodatnich, bo jeszcze te wyniki wpływają, tak? Jeszcze są w trakcie tutaj wykonywania. Zakaz wpuszczania do przedszkola mają tylko i wyłącznie dzieci chore, czyli manifestujące objawy. Z Nowinami mamy już tam wszystkie osoby przebadane, wszystkie dzieci,

0: i personel i tam jest 17 osób z przedszkola, tak jak było, w tym dwie osoby z personelu, ale są to nauczyciele lub tam opiekunowie, nie osoby, które mają kontakt z żywnością, to nie są osoby z kuchni. No i jest jedna osoba z rodziny dziecka, że tak powiem, dodatniego. Jak mamy jakąś osobę z wynikiem dodatnim, to obejmujemy nadzorem i robimy badania u wszystkich domowników. I u jednego z tych 17 osób, u domownika, również wynik wyszedł dodatni. Jeżeli chodzi o te produkty, mamy wszystkie ujemne wyniki. Trudno nam jest powiedzieć, jak dostaliśmy te zgłoszenia salmonelozy, to mimo, że od razu zareagowaliśmy, pojechaliśmy do tego przedszkola, no to niestety, ale te próby pobrane przez nas, no to już nie były te same produkty, które dzieci spożywały. Owszem, od tych samych dostawców, no ale to czasami jest tak, że inna partia, na przykład jaj czy mięsa już od innego dostawcy, już może nie być zakażona.
1: Wszystkie osoby, które były zarażone, będą jeszcze raz badane, by sprawdzić, czy są nosicielami bakterii. Przypomnijmy, salmonellę zgłoszono w przedszkolu w Nowinach Wielkich 4 maja, z kolei w Gorzowie 11 maja, choć pojedyncze przypadki wykryto w kwietniu.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Złupili zabytkowy pałac na 200 tysięcy złotych. Dwóch złodziei ujęli kryminalni z Sulęcina. Usłyszeli zarzuty i teraz grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd. 29-latek i 33-latek systematycznie okradali zabytkowy pałac na terenie powiatu sulęcińskiego. Ich łupem padła miedziana blacha pokrywająca dach. Wstępne szacunki wyniosły około 200 tysięcy złotych. Policjanci ustalili tożsamość i miejsce pobytu podejrzanych. Zatrzymali przestępców, którzy zabytek traktowali jako stałe źródło dochodu. Bezpowrotnie uszkodzili struktury dachu historycznego obiektu. Sprawa ma charakter rozwojowy.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Był gwałt czy nie? Wpis pojawił się we wtorek rano w internecie na jednej z grup z Gorzowa. Jej autorkę odszukała policja, ale to nie ona była pokrzywdzona. Po kilku godzinach post zniknął. Nie ma ofiary, nie ma zawiadomienia. Mundurowi mają związane ręce. Nie potwierdzają zdarzenia. Więcej Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
3: Burzę w mediach społecznościowych wywołał wpis o gwałcie przyjaciółki autorstwa anonimowej osoby. Miało do niego dojść w niedzielę na dróżce między Gorzowem w kierunku Wojcieszyc. Kobieta zadzwoniła na policję. Ta poprosiła, żeby przyszła. Nie zjawiła się. Mundurowi dotarli do niej, jednak ta powiedziała, że nie poda danych ofiary. To totalnie zaskoczyło mundurowych. Sprawa jest delikatna, jednak nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że do przestępstwa doszło.
1: Po godzinie 14 anonimowe wpisy z gwałtem został usunięty z grupy. Gorzowska policja na tyle, ile to będzie możliwe, będzie wyjaśniać sprawę.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Niemka przyłapana z podrobionym polskim prawkiem. Grozi jej do 5 lat więzienia. To wynik poniedziałkowej kontroli na granicy. Strażnicy graniczni ze Słubicy wskazali do kontroli osobowe BMW, którym kierowała 29-letnia Niemka. Kobieta przedstawiła do kontroli ważny niemiecki dowód osobisty oraz dokument wyglądem przypominający oryginalne polskie prawo jazdy. Po sprawdzeniu okazało się, że dokument zawierający dane cudzoziemki został podrobiony na wzór autentycznego blankietu. Niemka została zatrzymana. Usłyszała zarzut użycia sfałszowanego dokumentu. Jako autentycznego nie przyznała się do zarzucanego czynu.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Lubuski sejmik przeciwko zakazowi polowań na zwierzęta łowne. Radni chcą dialogu z ministerstwem. Chodzi o rozporządzenie, które od czerwca obejmie ochroną otulinę Parku Narodowego Ujście Warty. Rajcy klubu PSL Polska 2050 na sesji. W poniedziałek mówili, że rozporządzenie negatywnie wpłynie na rozwój gospodarczy gmin. Szczegóły zna Sebastian Górny.
4: Samorządowcy wskazują, że negatywnie o rozporządzeniu opowiedzieli się Lubuska Izba Rolnicza i Polski Związek Łowiecki. Zdaniem wiceprzewodniczącego sejmiku brak myśliwych w otulinie to problem z rozprzestrzenianiem się inwazyjnego szopa pracza, czy kontrolą populacji dzika i panowaniem nad wirusem ASF. Radni domagają się nowego dokumentu po konsultacjach z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Apel został przyjęty bez głosów sprzeciwu. Warto dodać jednak, w rozporządzeniu ujęto, że odstrzał redukcyjny dzika i innych gatunków na terenie otuliny nadal będzie prowadzony.
3: Odstrzałem zajmą się pracownicy parku lub na zlecenie podmioty zewnętrzne.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Okradł strażaków ochotników, usłyszał zarzut i grozi mu do 10 lat więzienia. 41-latek włamał się do OSP w Bledzewie. Policjanci ze Skwierzyny ustalili i zatrzymali podejrzanego. Złodziej przyciął metalowe przęsło od ogrodzenia i dostał się na teren posesji należącej do OSP. Ukradł znajdujące się tam elektronarzędzia, czym naraził na stratę jednostkę. Strażacy każdego dnia pomagają mieszkańcom i biorą udział w działaniach ratowniczych. 41-latek słono zapłaci za swój czyn, bo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Grooming i pokazywanie 13-latce treści pornograficznych. Akt oskarżenia przeciwko 43-latkowi trafił do sądu w Gorzowie. Został on namierzony i ujęty przez łowców pedofilii, gdy miał się spotkać z dziewczynką na seks. Więcej Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
3: Śledztwo trwało 7 miesięcy. Prokurator zarzucił Krzysztofowi C., że przez internet prowadził z 13-latką rozmowy o charakterze seksualnym oraz proponował jej obcowanie płciowe. Drugi zarzut dotyczy przesyłania małoletniej treści pornograficznych. 41-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się do winy. Podczas zatrzymania w październiku ubiegłego roku mówił, że nie wie, ile dziewczynka ma lat i że przyjechał do kolegi.
1: 43-latek ma dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z 13-latką, dostał poręczenie majątkowe, był tymczasowo aresztowany na ponad miesiąc.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Szczeniaki znalezione w lesie. Schronisko apeluje o pomoc. Aktualnie faktury opiewają na prawie 10 tysięcy złotych. Piątka szczeniąt wraz z matką zostały wyrzucone na granicy lasu. Trafiły do schroniska w Gorzowie. Inspektorzy trafili na więcej maluchów. Te niestety były już martwe. Te, które przeżyły, zarażone są parwowirozą. To choroba powodująca u psów m.in. uszkodzenie nerek. Dzienna opieka w lecznicy w przypadku tej choroby to w przypadku piątki zwierząt ponad 1000 złotych. Sprawę wesprzeć można na zbiórce. Znajdziecie ją na profilu facebookowym schroniska.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Czy rodzice 10-miesięcznego chłopca z Bogdańca zostaną pozbawieni praw do niego? Rozprawa odbędzie się 11 czerwca w sądzie w Gorzowie. Dziecko było drastycznie zaniedbane. Na początku maja trafiło do gorzowskiego szpitala z rozciętą głową, odleżynami i wszawicą. Sprawą zajęła się prokuratura. Karolina G. usłyszała zarzuty, grozi jej 5 lat więzienia. Jak się okazuje, rodzina od stycznia ma nadzór kuratora. Złożony jest wniosek o odebranie praw rodzicielskich ojcu i ograniczenie praw matce. Mówi Olimpia Barańska-Małuszek, prezes sądu rejonowego w Gorzowie.
5: Sytuacja jest już bardzo stabilna, dlatego że to najmłodsze dziecko rocznie, spełnoroczne, 10-miesięczne, bardzo szybko wyszło ze szpitala, zostało oddane pod pieczę opieki zastępczej. Jest to spokrewniona rodzina, będąca cały czas w kontakcie z kuratorem sądowym i z sądem. Toczy się sprawa o prawo rodzicielskie, jest wyznaczona na 11 czerwca. Natomiast do wszelkie czynności ten termin rozprawy był też już wyznaczony wcześniej po prostu, dlatego że od stycznia 2026 roku rodzina była już objęta nadzorem i zeszły piątek mieliśmy specjalnie właśnie z powodu tej sprawy spotkanie z kuratorami sądowymi, kuratorem okręgowym, sędziami Wydziału Rodzinnego, więc była analiza tej sprawy. No i tam były podejmowane bardzo często czynności, bardzo szczegółowe były te sprawozdania i tak dalej. Nie mogę ujawniać szczegółów ze względu na to, że jest to sprawa z zakresu prawa rodzinnego i ze względu na dobro dziecka i całej rodziny, no nie można ujawniać. Natomiast w tej chwili mogę zapewnić, że wszystkie dzieci są zabezpieczone, są bezpieczne, natomiast toczą się postępowania z udziałem rodziców tych dzieci i w czerwcu należy się spodziewać albo zakończenia, albo kontynuacji.
3: 10-miesięczny chłopiec i dwójka jego starszego rodzeństwa przebywają u krewnych w rodzinie zastępczej.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: Konflikt na drodze i dwie różne wersje krewkich kierowców. 33-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. Nie przyznaje się do potrącenia, które miało miejsce w niedzielę w Gorzowie. Według śledczych podczas jazdy podejrzany wykonywał agresywne manewry, nagle hamował i przyspieszał. 42-latek z Forda zatrzymał się i wysiadł, by porozmawiać z kierowcą Mazdy. Wtedy 33-latek ominął pojazd i potrącił go, mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
6: Doszło do konfliktu dwóch kierowców na tle drogowym. Do tej pory ustalono, że podejrzany kierującym pojazdem Mazda utrudniał jazdę pokrzywdzonemu kierującemu pojazdem marki Ford, stosując agresywne manewry, takie jak nagłe hamowanie i przyspieszanie bez uzasadnionej przyczyny. Po zatrzymaniu się pojazdów na skrzyżowaniu pokrzywdzony wysiadł z auta i podszedł do pojazdu sprawcy. Wówczas podejrzany gwałtownie ruszył i najechał na pieszego, uderzając go lewą stroną swojego pojazdu. Pokrzywdzony w wyniku tego zdarzenia odniósł obrażenia ciała, które które naruszyły funkcję jego narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Jeśli chodzi o postawę podejrzanego, to nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, podając swoją wersję zdarzeń, twierdząc, że to pokrzywdzony zachowywał się agresywnie, a uderzenie było przypadkowe. Wersja ta będzie weryfikowana w czasie dalszego postępowania. Podejrzanemu przedstawiono zarzuty, prokurator przesłuchał go i zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe. W sprawie przesłuchano świadków i planowane są dalsze czynności procesowe, które pozwolą na ustalenie pełnego przebiegu zdarzenia i podjęcie decyzji o dalszym biegu postępowania. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności w typie podstawowym. Jednakże prokurator uznał, że należy go zakwalifikować również z artykułu 57a paragraf 1 kodeksu karnego, czyli tak zwany występek chuligański. I to oznacza, że dolna granica zagrożenia ustawowego jest podniesiona o połowę, czyli mówimy o karze od 4,5, a w związku z tym, że karę pozbawienia wolności wymierza się w pełnych miesiącach, to od 5 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat pozbawienia wolności. Przy obecnej kwalifikacji oczywiście.
1: 42-latek z urazem głowy trafił do szpitala, 33-latek usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu i chuligańskiego wybryku. Dostał dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i poręczenie majątkowe.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
1: 8 milionów złotych, które przybliży Gorzów do Szczecina, tylko kosztuje wykonanie projektu łącznicy kolejowej w Kostrzynie nad Odrą. Umowa została podpisana w piątek na dworcu w Kostrzynie. Łącznica to nowy, jednotorowy i zelektryfikowany odcinek linii kolejowej o długości około 860 metrów, który powstanie w rejonie ulicy Gorzyńskiej. Połączy linię kolejową 273 Wrocław-Szczecin z linią 203. Pozwoli to na bezpośrednie połączenie Gorzowa ze Szczecinem, mówi Łukasz Hacyt, zastępca dyrektora rejonu zachodniego w PKP. PPLK.
7: Jeśli chodzi o to podsumowanie, to najistotniejsze dla nas jest tutaj współpraca z organami w kontekście tego działania. Jest to dla nas jeden najważniejszy tutaj z ciągów transportowych dotyczący również, ja bym jeszcze uzupełnił, linia kolejowa 273, która jest obecnie realizowana w ramach projektu KPO, linia 351, która już jest zrealizowana. Tylko prosimy tutaj wspólnie i tutaj Państwa, żebyśmy ta współpraca i tak dalej przebiegała jak najszybciej, ten okres dokumentacji przebiegł jak najsprawniej i okres realizacji przyszedł od razu, że tak powiem, intensywnie w zakresie tej realizacji. I myślę, że tutaj z punktu widzenia, tutaj, że tak powiem, Państwo słyszeliście, jak zapowiedzi i tak dalej, jak to wygląda, jest to potrzebne dla tego regionu, dla tego województwa, żebyśmy mogli tutaj naprawdę prężnie ten ruch pociągów prowadzić i starać się, żeby tych ludzi też ściągać w ten rejon i pokazywać, że to naprawdę ten ruch towarowy, pasażerski, to wszystko działa. Dzięki temu właśnie inwestycji to się poprawi i my będziemy się starać, także bierzemy się do roboty.
1: Sama łącznica ma powstać w latach 2030-2035.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Tak by się mogło wydawać, że niedawno się widzieliśmy, a to trochę czasu minęło, bo to jeszcze w tamtym roku. I co, byśmy zaczęli może właśnie, jak ten okres jesienno-zimowy minął. Czy to strażnicy mieli dużo pracy, bo to mieliśmy oblodzenia, jakieś opady śniegu. Jak to wyglądało?
8: Tak, ostatnia zima chyba była pierwsza od kilku albo może kilkunastu lat na terenie Gorzowa, kiedy spotykaliśmy się i z dużymi opadami śniegu i z mrozami. No i dla strażników miejskich powodowało to więcej pracy w zakresie związanym właśnie ze skutkami zimy. Po pierwsze, dotyczyło to pomocy osobom, które ze względu na niskie temperatury są zagrożone. Mówimy to o bezdomnych, ale nie tylko, bo wiele osób w godzinach nocnych, wieczornych mogło znaleźć się w sytuacjach i czasami znajdowało się, które mogły stanowić dla nich zagrożenie życia, zdrowia. czasami prowokowali sami i takie zachowania, na przykład spożywając alkohol, ale jakby to nie zmienia postaci rzeczy, że jesteśmy od tego, żeby pomagać, w szczególności w sytuacji, kiedy może być zagrożone zdrowie i życie ludzkie.
3: No czy dużo było takich osób, wejdę, że tak powiem, w słowo?
8: Jeśli chodzi o bezdomnych, no to w okresie zimowym trzeba powiedzieć, że praktycznie codziennie zdarzały się interwencje dotyczące osób bezdomnych. No a mieliśmy taką jedną specyficzną sytuację, kiedy na szlaku budowy nowej obwodnicy pewien pan zamieszkał w pomieszczeniach piwnicznych byłego budynku. No i nie chciał stamtąd, nie chciał tego miejsca niestety opuścić. Mimo kilku interwencji Straży Miejskich, między innymi też wspomagał nas w tym zakresie zespół do spraw pomocy bezdomnym Górskiego Centrum Pomocy Rodzinie jeszcze wtedy, bo od 1 kwietnia jest to Centrum Usług Społecznych. No ale pan był wyjątkowo oporny, no i niestety z tych względów humanitarnych no trzeba było jeździć i kontrolować w sytuacji, kiedy temperatury były bardzo niskie.
3: Zastanawiam się, panie komendancie, bo taka osoba no jest na takim terenie też zagrażającym, bo tam się jakieś prace dzieją, to nie można tej osoby właśnie...
8: Akurat to miejsce nie było już objęte pracami, natomiast będzie w przyszłości.
3: Aha, rozumiem. I nic nie można zrobić, żeby taką osobę po prostu przenieść?
8: No jedyną taką sytuacją, a może w zasadzie dwie takie sytuacje są przewidziane w przepisach prawa. Pierwsze to jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeżeli osoba znajduje się w stanie nietrzeźwym, wtedy można ją i stanowi zagrożenie dla własnego życia, zdrowia, wtedy można przymusowo umieścić do wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień. Druga sytuacja też jest bardziej skomplikowana. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, kiedy osoba swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, jednocześnie no tutaj przejawia symptomy choroby psychicznej, co musi być stwierdzone przed badaniem lekarskim, wtedy można ją na 7 dni umieścić w szpitalu, ale później tak procedura jest sądowa. No w tym przypadku akurat takie sytuacje nie miały miejsca. No to taki trudny charakter, można powiedzieć.
3: Czyli to musieliście jakby w cudzysłowie doglądać tego mężczyzny, to właśnie długo trwało? Bo to były, rozumiem, kontrole, czy z nim wszystko jest okej? Okay?
8: No tak, my i policja również. No to było w sytuacji, kiedy te temperatury spadały bardzo nisko, były bardzo niskie. No i kiedy realnie występowało zagrożenie dla jego życia, zdrowia. No trudno mi to w tej chwili w dniach określić, na pewno było takich sytuacji kilka, albo może nawet i kilkanaście.
3: Panie komendancie, a jeszcze pozostając w zimowych miesiącach, mieliście zgłoszenia a propos właśnie oblodzeń, bo przecież mieliśmy takie sytuacje i na drogach była fatalna sytuacja, to i też na chodnikach się działo. Czy właśnie mieliście dużo takich interwencji?
8: Pozwoli pani, że troszeczkę zaprzeczę, że sytuacja na drogach była fatalna. Ona była fatalna przez pierwsze kilka godzin w sytuacji padającego, marznącego deszczu. Tutaj jeśli Inneco RCS, które wykonuje te czynności polegające na usunięciu śliskości i zjezdni, ma w swoim zakresie kilkadziesiąt, a może nawet około 100 kilometrów do oblodzenia, było niemożliwe, żeby w jednym czasie to oblodzenie usunąć. Natomiast w ciągu kilku godzin tą sytuację udało się doprowadzić do stanu naprawdę przyzwoitego. Znaczy, chciałbym tutaj uniknąć takiego stereotypu, że było bardzo źle. Przez pewien moment było źle, bo warunki były skrajnie negatywne, ale to nie jest tak, że wynikało to z czyich zaniedbań. Natomiast wracając do pracy Straży Miejskiej, to faktycznie i te opady śniegu, i te oblodzenia, które później się pojawiały, spowodowały, że w czasie tej zimy przeprowadziliśmy 130 interwencji wobec właścicieli nieruchomości, głównie chodników przylegających do nieruchomości. To może przypomnimy, że właściciele nieruchomości, do których przylegają chodniki, które są częścią drogi publicznej, są zobowiązani do usunięcia zarówno zanieczyszczeń, jak też śniegu i oblodzeń w sezonie zimowym. Ale ten obowiązek usunięcia śniegu i oblodzeń dotyczy również tych właścicieli nieruchomości, którzy swoją przestrzeń udostępniają do użytku publicznego, czyli na przykład te place, jakieś ciągi chodników przy dojściach do sklepów i tym podobne. Wtedy właściciel nieruchomości jest zobowiązany zmuszam do tego, żeby dokonać usunięcia śliskości i śniegu. No i w większości nasze interwencje kończyły się pouczeniami, gdzie właściciele tych nieruchomości wykonywali obowiązek, ale...
5: Ale co, zapomnieli, nie widzieli?
8: Muszę pani powiedzieć, że jeśli chodzi o odśnieżanie, to zapomnieli, bo chociaż jestem daleki od usprawiedliwiania, to faktycznie przez kilka lat tego śniegu w Gorzowie praktycznie nie było w ogóle.
5: Szkoda było im usunąć.
8: I faktycznie można było zapomnieć o tym obowiązku. Myślę, mi się wydaje, że po tej zimie będziemy wszyscy pamiętać, że jednak taki obowiązek istnieje. No ale w dwóch przypadkach niestety musieliśmy skierować wnioski do sądu. Właściciele nieruchomości permanentnie nie wywiązywali się z tego obowiązku w zakresie usunięcia śniegu i śliskości schodnika. No i tutaj największy problem to są właściciele nieruchomości, którzy nabyli nieruchomość na terenie Gorzowa, ale nie mieszkają tutaj, nie prowadzą tutaj działalności. Często są to nabycia mające charakter lokaty kapitału. No jakby nie są zorientowani, co tutaj się dzieje. A niestety, ze względu na to, czy prowadzą taką działalność, czy ją w jakiś gospodarczy sposób aktualnie wykorzystują, to te obowiązki ciągle na nich ciążą. No i tutaj w dwóch takich sytuacjach musieliśmy skierować wnioski do sądu.
5: Rozumiem. Te 130 przypadków, tak mnie ciekawi, czy to jest więcej niż na przykład poprzednie sezony, czy to jest podobnie, a może mniej?
8: To jest ogromnie więcej. W poprzednich latach, kiedy nie było opadów śniegu, nie było tylu sytuacji mroźnych powodujących zamarzanie deszczu na chodnikach, no to było po kilkanaście przypadków, czyli naprawdę ta zima przypomniała nam, że istnieje coś takiego jak zima. No i cóż, będziemy wyciągać wnioski pewnie już w przyszłym sezonie. Trzeba być czujnych od pierwszych dni, kiedy ewentualnie pojawią się symptomy, które mogą tutaj zagrażać porządkowi, bądź też bezpieczeństwu wynikającemu ze skutków zimy.
5: Trzeba przygotować się, czyli narzędzia, no i odpowiedni tam piasek, sól trzeba mieć. To już tak na zaś właścicielom właśnie posesji. Tak jest, i chęci właśnie. I czas, żeby móc to wszystko ogarnąć, jeżeli śnieg spadnie. To teraz przejdźmy już do, że tak powiem, czasów bieżących, wiosennych i letnich. Jak ta wiosna się zaczęła właśnie dla strażników? Coś pojawiło się, jakieś więcej pracy w jakimś konkretnej dziedzinie?
8: No, wspomagaliśmy jak corocznie Inneco w zakresie sprzątania jezdni po sezonie zimowym.
5: Czyli tak zwane zatoki postojowe.
8: Zatoki postojowe, jezdnie. No tutaj Inneco prosiło nas o pomoc w kwietniu i do połowy maja. Chodziło o to, żeby po tym sezonie jesienno-zimowym, kiedy tych pozostałości zanieczyszczeń na jezdni jest najwięcej, żeby to doczyścić. No bo później już, jeżeli jest raz doczyszczone, to już później w zasadzie można powiedzieć, że to są już takie działania czysto kosmetyczne i na bieżąco. I generalnie na tą chwilę te działania wspomagające Inneco zakończyliśmy. Wrócimy do tego jesienią, kiedy Inneco będzie... Inneco cały czas wykonuje prace porządkowe, ale wtedy będzie robiło to z większą intensywnością po to, żeby się tutaj przygotować do sezonu zimowego, żeby wejść z czystymi jezdniami, żeby śnieg nam nie przysypał innych odpadów.
5: Rozumiem. Przez ten czas, jak tutaj właśnie straż pomagała, to jakby na czym polegało wasze zadanie?
8: No w sytuacjach, kiedy kierowcy nie stosowali się do znaków, które zgodnie z organizacją ruchu były oznaczone, którymi były oznaczone jezdnie, no to wtedy podejmowaliśmy interwencje, staraliśmy się dotrzeć do właścicieli, bądź no, w skrajnych przypadkach trzeba było dokonać odholowania takich pojazdów.
5: Dużo tego było? Odholowań?
8: Znaczy tych odholowań nie było aż tak dużo, około 20 kilku, znacznie mniej niż w latach poprzednich, no, ale niestety czasami się zdarzają. No tu też trzeba mieć świadomość, że to są jednak czasowe organizacje ruchu. No i tak powinniśmy mieć jednak wzmożoną uwagę, bo często jeździmy na pamięć, wydaje nam się, że żadne nowe znaki się nie będą pojawiały, no ale tak się może zdarzyć. Co prawda Inneco robi to z wyprzedzeniem tygodniowym, no ale zdarzają się przypadki, kiedy osoby tego, jak twierdziły, nie zauważyły.
5: No tak, różnie bywa, patrzymy gdzie indziej, nie przed siebie albo do góry, no różnie bywa, no ale przez to są konsekwencje, prawda, no bo to, no, to trzeba to auto przestawić.
8: Życie społeczno-gospodarcze jakoś musi funkcjonować, jak czytamy, słuchamy, rozmawiamy z ludźmi, ludźmi, to porządek dla nich jest rzeczą ważną, istotną dla mieszkańców Gorzowa. No, dlatego w tym zakresie trzeba by było wykazać jakąś konsekwencję, aby doprowadzić do uprzątnięcia tych jezdni i dróg.
3: To teraz, jak już jesteśmy przy tych drogach, panie komendancie, to tradycyjnie kolejny temat nam się, że tak powiem, narzuca. No parkowanie. Jak to w tym roku, czy przez ostatnie miesiące kierowcy sobie radzili, byli w porządku, stosowali się do znaków, nie stawali na kopertach, nie zajmowali krawężników.
8: Chyba nie ma takiego miejsca, gdzie takiego miasta w ogóle w Polsce, gdzie przepisy z zakresu dotyczące zatrzymania i postoju, prawidłowości tego zatrzymania i postoju są w 100% przestrzegane i takim jest Gorzów. Natomiast jeśli chodzi o samo centrum, wydaje mi się w Gorzowie, że tych wykroczeń jest troszkę mniej. No ale też trzeba powiedzieć, że te swoje siły dzielimy w ten sposób, żeby jednak centrum było pod w miarę stałą, doraźną naszą kontrolą. Tutaj bez względu na to, czy nie jesteśmy aż taką wielką strażą, bo w sumie jest 14 strażników pracuje w terenie, niedługo będzie 16, więc w miarę tych możliwości staramy się, aby to centrum w każdym zakresie, nie tylko parkowania, było dopilnowane, no bo jest to przestrzeń po pierwsze wyremontowana, po drugie założenie było takie, żeby ona służyła do celów też rekreacyjnych, też spacerowych, też do tego, aby można było się tam swobodnie poruszać rowerami i na pewno nielegalne, nieprawidłowe parkowanie utrudnia w tych czynnościach.
3: Gdzieś jakieś szczególne przypadki, szczególne miejsca, powiedzmy trochę o tym, żeby właśnie słuchaczom uzmysłowić, gdzie w Gorzowie, jak źle parkują.
8: Wie pani, trudno mi się odnosić do konkretnych miejsc, bo jakbyśmy wyjechali tutaj od pani i przejechali to miasto, to chodniki, znaki ograniczające zakaz postoju, zakaz zatrzymywania się, strefy zamieszkania, w których można parkować tylko w miejscach wyznaczonych, czy też trawniki znajdują się wszędzie. No tak jak powiedziałem, najbardziej, zamiast wskazywać konkretne miejsce ulicami, odniosę się do najbardziej drastycznych miejsc, w których kierowcy muszą być pewni, że pojazdy są odkolorowane. A są odkolorowane ze względu, nie dlatego, że tak się nam chce, tylko że oprócz tego, że naruszają przepisy ruchu drogowego, to zachowania wpływają na również bezpieczeństwo użytkowników dróg. I mówiąc o tych miejscach, po pierwsze mam na myśli rejon skrzyżowań, po drugie rejon przejść dla pieszych, po trzecie zastawione chodniki w taki sposób, które już powodują uniemożliwienie przejścia, utrudnienie przejścia i zmuszają pieszych, bądź nie tylko piesi się poruszają, ale czasami osoby na wózkach, czasami o kulach, zmuszanie do wyjścia na jezdnię. Miejsca dla inwalidów, jeżeli parkują osoby nie posiadające odpowiedniej karty. Tutaj w tych sytuacjach postępujemy konsekwentnie, od lat zresztą, gdyż powiedzmy z jakiegoś wykroczenia porządkowego skutkiem jest takie, że coś się może nie podobać, może trochę utrudniać. Natomiast tam, gdzie w grę dochodzi czynnik zagrożenia bezpieczeństwa, to czasami wolę wysłuchać gorzkich słów, że komuś coś się nie spodobała, zdecydowana interwencja, niż czytać nagłówki o jakichś wypadkach na dzieci na przejściach dla pieszych, tylko dlatego, że ktoś czasami przez pomyłkę, czy przez czasami przez lekkomyślność tam zaparkował. I zamiast tych ulic to prosiłbym kierujących, aby w żadnym wypadku jednak nie parkowali w tych miejscach, których wyznaczyłem, bo to są takie miejsca istotne. Mówiłem tu o bezpieczeństwie, oczywiście miejsca dla inwalidów, to jakby niekoniecznie wiąże się z bezpieczeństwem, natomiast są to miejsca dedykowane osobom, który w jakiś sposób już los doświadczył i odpowiednie organy uznały, że należy im się pewien przywilej. Jak ktoś nie posiada tej karty, to nie powinien tych miejsc im zajmować.
3: Dokładnie, czyli rozumiem, że tak, blisko skrzyżowań kierowcy parkują, czy właśnie w okolicach przejść, a nawet na przejściach, bo kiedyś mi się zdarzyło też widzieć i nie rozumiem, jak można tak zaparkować.
8: No to jest taka, mi się wydaje, że zupełna lekkomyślność. Ja kiedyś czytałem, około 3-4% populacji posiada takie zaburzenia, zwane socjopatią, zaburzenia osobowości. Ono charakteryzuje się tym takim jednym z cech tego zaburzenia jest to, że te osoby w sposób lekkomyślny odnoszą się do norm, które są ustanowione i po prostu uważają, że nie muszą ich przestrzegać. Nasze subiektywne odczucie w tym przypadku nie ma znaczenia. Dopóki normy są ustanowione, to będą egzekwowane.
3: I tak trzeba. To ja zapytam jeszcze o ten nasz tutaj pobliski bulwar, bo też czasem widzę właśnie strażnicy, czy podjeżdżają samochody, które tutaj parkują, a też jest właśnie zakaz.
8: No parkują, nie chodzi tylko o parkowanie, bo mimo, że pewnie w naszej świadomości utkwiła informacja, że na bulwarze można spożywać alkohol, to jednak można to w określonych warunkach i w określonym czasie. Tutaj Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego faktycznie uchwaliła uchwałę dopuszczającą spożywanie alkoholu na bulwarach naszych. Natomiast po pierwsze, może to się odbywać tylko w godzinach między 19 a 4. Po drugie, rano, między 19 wieczorem a 4 rano. Po drugie, dotyczy alkoholu do 8%. I po trzecie, wyłączone są z tej zgody na spożywanie alkoholu miejsca rekreacji przeznaczone do zabaw dzieci. Dlatego tutaj strażnicy, w szczególności w tych godzinach, kiedy ten zakaz dalej obowiązuje, sprawdzają, kontrolują te bulwary, no bo w tym czasie też w największym stopniu z tego bulwaru korzystują rodziny z dziećmi, kiedy on ma taki charakter typowo rekreacyjny. No i po to te przepisy tak zostały skonstruowane, żeby w tym czasie nie mieszać tego tutaj spożywania alkoholu z rekreacją, z której często również korzystają najmłodsze dzieci.
3: Rozumiem. I też rozumiem też, że przy okazji właśnie jak są zaparkowane tak samochody, a nie inaczej.
8: Tak, to no tutaj przy Państwa się dziwię, na Nadbrzeżnej 17 tutaj no też często ten bulwar próbuje się go wykorzystać jako miejsce do parkowania, mimo że w dni powszednie, w godzinach dopołudniowych, kilkadziesiąt metrów dalej są wolne miejsca do parkowania, bo tutaj jeśli chodzi o ulicę Nadbrzeżną i strefę płatnego parkowania, to te miejsca generalnie można spokojnie znaleźć, dlatego tutaj zachęcamy do korzystania z tych miejsc, które są przeznaczone do parkowania, nie parkowania bezpośrednio na bulwarze, bo to jest miejsce rekreacyjne.
3: Dokładnie, a inaczej no to cóż, trzeba się liczyć z odchorowaniem, tak jest, i ubędzie w portfelu co nieco, może nawet takie niemałe co nieco. To jeszcze jak drogowo, panie komendancie, to bym zapytała no o te wraki, czy jeszcze ciągle one zalegają, jeszcze ciągle są z tym problemy, jest mniej tego.
8: To znaczy mi się wydaje, że to jest taki proces, który nie można mówić, że on ma jakąś krzywą sinusoidalną. To jest proces ciągły.
3: Konstans.
8: Proces ciągły, który będzie się odbywał w mieście, w którym jest zarejestrowanych 120 tysięcy pojazdów. Zawsze będzie tak, że część tych właścicieli po prostu je porzuca, zapomina o nich, czasami gdzieś wyjeżdża, czasami kupuje stare pojazdy. W kiepskim stanie technicznym po zepsuciu okazuje się, że ich naprawa jest na tyle droga, że nie chcą tego robić, im się to nie opłaca. Natomiast no, to nie powód, żeby te samochody zalegały. W zeszłym roku podjęliśmy około 160 takich interwencji dotyczących wraków. W 87 przypadkach pojazdy były odholowane. W tym roku też już 30 wraków zostały z terenów Gorzowa odholowanych. No to jakby no już nie traktujemy tego jako wydarzenie nadzwyczajne, tylko normalną pracę. Weryfikujemy te informacje, które docierają do nas od mieszkańców Gorzowa, czasami od zarządców terenów. No natomiast też chciałbym się zwrócić do tych właścicieli starszych samochodów, że no żeby jednak zainteresowali się z nimi, bo często też oprócz tego, że one pozostają w miejscach publicznych w stanie wskazującym na nieużywanie, no to też bywają przypadki, kiedy właściciele samochodów swoim zachowaniem uniemożliwiają nam dotarcie do nich, co często mogłoby zapobiec odholowaniu pojazdów. Tu przepisy jasno wskazują ustawie o ewidencji ludności, że my ciągle mamy obowiązek meldunkowy. Mimo, że nie ma przepisów karnych, to ten obowiązek meldunkowy ciągle istnieje. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakazuje właścicielom pojazdów w ciągu 30 dni od zmiany danych, które są zawarte w dowodzie rejestracyjnym, a jest tam adres zamieszkania, aby taki fakt zgłosić do właściwego Wydziału Komunikacji. No i często tak bywa, że właściciele pojazdów tych obowiązków nie wykonują, a strażnicy wykonują czynności, mając dostęp do baz danych, sprawdzają tylko te adresy, które widnieją w ewidencjach. No jeżeli nie uda się ustalić adresów zamieszkania tych pojazdów, no to już pozostaje tylko odholowanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że przepisy kodeksu drogowego nie nakazują takiego obowiązku poszukiwania pojazdu przed odholowaniem, jednak no jeżeli w szczególności sytuacja jest taka z pogranicza, bo to przepisy dotyczące odholowania mówią o tym, że można odholować samochód bez tablic rejestracyjnych bądź wskazujący na stan nieużywania. Ten stan nieużywania też można różnie interpretować, kiedy powiedzmy, że to są takie wstępne etapy. Następne etapy takiego nieużywania wskazuje jego stan, no to próbujemy dotrzeć do właścicieli, no ale czasami niestety zdarza się, ze względu na niewykonanie obowiązków przez tych właścicieli tego nie możemy, no jesteśmy zmuszeni samochód odholować.
3: No stan i przy nieużywania, tak wejdę, bo kojarzy mi się, gdzieś widziałam właśnie takie już zarośnięte, już te koła przez te rośliny.
8: No to są zupełnie oczywiste sytuacje, natomiast kodeks drogowy odnosi się do samochodów. To rośliny mogą być takim czynnikiem pomocniczym, my musimy ocenić stan pojazdu. No i jeśli chodzi o to zapominanie, no to też musimy pamiętać o obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Fakt nieużywania pojazdu, jeżeli samochód nie jest wyrejestrowany w Wydziale Komunikacji, powoduje, że my, mimo że go nie używamy, mamy cały czas obowiązek jego ubezpieczenia. Brak takiego ubezpieczenia przez 14 dni powoduje wydanie decyzji o karze administracyjnej przez fundusz gwarancyjny w kwocie 9600 zł dla pojazdu samochodowego, czyli pieniądze są
3: ogromne.
8: Bardzo duże. Powiedziałem o tej kwocie, ona już jest wymierzana w momencie, kiedy pojazd nie jest ubezpieczony przez 14 dni. Do 14 dni proporcjonalnie te kwoty są mniejsze, ale już od pierwszego dnia są naliczane. Tam najmniejsza kwota chyba za jeden dzień też będzie około 1400 zł. Także przypominam również o tym obowiązku, ale też czasami spotykamy się z sytuacjami, kiedy samochód przez kilka lat faktycznie nie jest używany, wygląda jak wrak i jest ubezpieczany. No, to jest zachowanie trochę takie, nazwę je, nielogiczne, bo no, ubezpieczenie kosztuje ileś tam pieniędzy. Rokowania co do samochodu naprawdę wyglądają, że on nigdy nie będzie jeździł. I troszeczkę to jest takie, po pierwsze, wyrzucanie własnych pieniędzy w błoto, takie metaforycznie można powiedzieć. No a z drugiej strony jednak samochód, który nie jest użytkowany i stan jego wskazuje i zachowanie właściciela, który nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do jego naprawy, że nie będzie użytkowany, to zajmuje przestrzeń, zajmuje miejsce do parkowania, które mogły być wykorzystane przez pojazdy normalnie, regularnie używane.
3: No z logiką ludzką jakby ogólnie nie da się wygrać, bo ona właśnie jest różna u różnych osób, no ale właśnie są tego skutki, duże kwoty, więc to też powinno dać do myślenia i najlepiej właśnie, moim zdaniem, najlepiej jest w ogóle zamykać wszystkie sprawy, bo te właśnie takie, tak, nie zapłacę, nie opłacę, nie przekażę, nie poinformuję o zmianie danych.
8: To wcale nie znaczy, że w przyszłości nie będą powodowały żadnych skutków, a często powodują. No ładnie pani to ujęła, warto w sytuacjach, kiedy ten pojazd już nie zamierzamy użytkować, ważne co z nim zrobić, żeby coś z nim zrobić, bo zamiast później wydawać własne pieniądze, to w przypadku oddania do stacji demontażu jeszcze tam można kilkaset złotych z takiego samochodu odzyskać i mieć czystą kartotekę i spokój, że nikt nie będzie przesyłał jakichś wezwań czy pukał do drzwi.
3: Dokładnie, jak wiemy, spokój to najcenniejsza rzecz w życiu.
8: Bardzo ważna. Myślę, że po zdrowiu jedna z najważniejszych.
3: Dokładnie. Panie komendancie, to teraz chciałabym zapytać o czystość, porządek, ale w sumie najpierw bym zaczęła od tego, że wiadomo, no za chwilę ruszą te wszystkie plenerowe imprezy, wydarzenia, no i mamy też zmiany, bo wartownia wraca nam na wał okrężny. Co pan o tym myśli? Dobry pomysł, bo jak wiemy, kiedyś rozmawialiśmy i Błonia, i tutaj ostatnio właśnie Bulwar Zachodni.
8: Mi się wydaje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest dobre rozwiązanie. No ja wiem, że mieszkańcy kilku kamienic, które są w pobliżu, być może będą odczuwali skutki jakiegoś hałasu, jeżeli będzie nadmiarowy, nie wiem, czy będzie. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacja imprez młodzieżowych w centrum, ale jednak troszeczkę jakby oddalone od takiej ściśle zurbanizowanego centrum jest dobrym rozwiązaniem. No ja myślę tak, że część osób będzie wyrażała niezadowolenie z funkcjonowania wartowni, ale jak przypominam sobie ostatni rok, to petycje do miasta, aby tą imprezę przenieść gdzieś albo na poligon, albo w ogóle z niej zrezygnować, podpisało kilkanaście osób. Natomiast też na chyba w którymś z portali internetowych pojawiła się petycja, żeby ta impreza się w dalszym ciągu odbywała, była podpisana przez kilka tysięcy osób.
5: Dokładnie.
8: Oczywiście należy szanować wrażliwość tych osób, które odczuwają jakiś dysonans, no ale demokracja polega na tym, że no, nie da się wszystkim dogodzić, a rozwiązania powinny służyć jak największej ilości osób i no, chyba to jest dobre rozwiązanie. I co jest ważne, może my starsi, mniej lub bardziej starsi, nie dostrzegamy tego, ale na wartowni jest muzyka skierowana głównie do młodych. Trzeba powiedzieć, że nie każdego stać na wyjazdy, na koncerty, na bilety, a tutaj poza częścią konsumpcyjną, jeśli chodzi o podaż oferty artystycznej, to ona jest darmowa, jest ciekawa. Nie dotyczy tylko koncertów, to nie są tylko dyskoteki, to są też stand-upy, czyli różnego rodzaju wydarzenia. I na pewno to należy pozytywnie ocenić. No, lepiej, żeby te imprezy odbywały się w sposób zorganizowany, gdzie jest ochrona, która nie dopuści do jakichś nadzwyczajnych wydarzeń w zakresie imprezy, niż wszyscy mieliby gdzieś organizować się pod naszymi oknami we własnym zakresie. Dla mnie to nie ulega wątpliwości, przy całym szacunku i wrażliwości dla tych osób, które mogą jakiś dysonans z tego tytułu odczuwać.
5: No, ja tylko dodam, że każda lokalizacja wzbudzała gdzieś właśnie wśród okolicznych mieszkańców jakieś problemy, ale tak sobie chciałam jeszcze zapytać, że właśnie ochrona miasteczka tego naszego właśnie muzycznego Wartowni jest, ale strażnicy też właśnie gdzieś tam w okolicach, że tak powiem, krążą i też czuwają.
8: Jeśli chodzi o imprezy masowe, głównie zajmuje się tym policja, natomiast my niezmiennie, bo Wartownia to nie jest jedyne wydarzenie.
5: Jedyne, ale właśnie od tego zaczęłam, bo zaraz przyjdziemy dalej.
8: Które odbywa się na terenie Gorzowa. Mamy również Dobry Wieczór Gorzów.
5: Scena przy katedrze.
8: Mamy spotkania teatralne. Pikniki chopinowskie generalnie powodują mniejsze emocje. Są przeznaczone dla koneserów muzyki poważnej i tych miejsc zagrożenia jest dużo.
5: Ale latem właśnie gdzieś te patrole...
8: Jeśli chodzi o strażników, koncentrujemy się głównie na centrum miasta i na Śródmieściu. Na swoje siły musimy tak zlokować. Po pierwsze, to centrum zawsze będzie ważne, nawet gdyby się tam nie odbywały imprezy, ale po drugie, faktycznie się odbywają. Praktycznie od piątku do niedzieli, czy od soboty do niedzieli będzie Dobry Wieczór Gorzów i tutaj w tym zakresie jesteśmy na tych imprezach w centrum po to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania negatywnych zjawisk, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że czasami dochodzi do wykroczeń, będzie wychodziło w sytuacjach, kiedy w imprezach uczestniczy kilkaset osób, kiedy do centrum przechodzą też inne osoby, niekoniecznie zainteresowane braniem udziału w wydarzeniach artystycznych czy obserwowaniem tych wydarzeń, ale my będziemy to systematycznie patrolować i starać się niwelować negatywne skutki, które polegają na spożywaniu alkoholu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, śmieceniu, to jak najbardziej będziemy robić.
5: Rozumiem. To teraz jeszcze jedna nam lokalizacja została, całkiem nowa pomysł prezydenta. Park Górczyński, w którym się odbędą urodziny Gorzowa. Czy tam właśnie, że tak powiem, będzie rzut strażników też w te okolice?
8: Oczywiście na pewno tutaj akcje policyjne będzie przeprowadziła Komenda Miejska Policji, ale te strażnicy tutaj w tym zakresie będą. Jest to impreza bardzo duża, także będziemy tutaj wspomagać, współuczestniczyć z policjantami w zabezpieczeniu porządku w czasie tej imprezy. Nie ulega wątpliwości. Sama lokalizacja chyba wydaje mi się dosyć fajna. Jest to największe gorzowskie osiedle. No i trzeba powiedzieć, daje to taką możliwość dosyć elastycznego korzystania przez mieszkańców osiedli z oferty, która się pojawi w czasie Dni Gorzowa. Można powiedzieć, że te koncerty trwają przez kilka godzin. Nie wszystkie muszą nas interesować, ale tutaj z punktu widzenia tej bliskości jest to wygodne, żeby pójść na to, co chcemy, kiedy chcemy wrócić do domu, chwilę odpocząć i można wrócić na imprezę. Ja wiem, że są obawy związane z hałasem, no ale to byśmy już popadli w taką całkowitą skrajność, gdybyśmy nie chcieli tych koncertów organizować. One, te koncerty kończą się o godzinie 12, czyli wcale nie tak późno, bo często chyba myślę, że większość z nas weekendy spędza w taki sposób, że idzie później spać, także nie spodziewam się, żeby to były aż takie wielkie reperkusje dla mieszkańców osiedla Głuczyn, a jest to dla nich okazja skorzystania z oferty Dni Gorzowa na wyciągnięcie ręki, nawet nie trzeba będzie wsiadać do tramwaju.
3: No i jest korzystna. Z centrum, czy właśnie z innych osiedli będą zjeżdżać właśnie do parku.
8: I tak by musieli dojechać do centrum
3: Górczyńskiego, ale tak zastanowiłam się, bo Park Górczyński jest bardzo fajny, tylko ja tak sobie pomyślałam, że czy tam na przykład właśnie, jak będą takie gwiazdy jak Roxy Węgiel, Skolim, Markowska i jeszcze wielu innych, czy faktycznie to się pomieści, bo tam mamy też infrastrukturę, tam jest, są te punkty gastronomiczne, siłownia, chyba jak dobrze pamiętam, taka na świeżym powietrzu. No, jest też sporo terenu, ale tak sobie myślę, czy to wszystko się...
8: Zapewniam panią, że Park Górczyński jest 10 razy dłuższy niż Stary Rynek, a w przypadku organizacji Dni Gorzowa na Starym Rynku też się wszyscy uczestnicy pomieścili. Uczestnictwo ma różny charakter. Nie wszyscy skaczą po scenie, niektórzy gdzieś tam przy kiełbasce siedzą sobie przy stoliku, niektórzy siedzą na ławce w bocznej uliczce. To są imprezy plenerowe, one mają inny charakter, to nie jest teatr, to nie jest filharmonia, gdzie pewna kindersztuba obowiązuje. I park jest na pewno na tyle duży, że pomieści wszystkich uczestników. Jak się pojawią pewne jakieś minimalne negatywne skutki, to one zostaną szybko usunięte. Tym bardziej, że to miejsce, gdzie będzie odbywały się głównie koncerty, w przyszłości będzie placem budowy, gdzie ma być budowany park wodny dla dzieci. Także
3: więcej,
8: zdecydowanie widzę więcej korzyści z tego tytułu niż strat.
3: Aha, okej. Okay. No miejmy nadzieję. Nowa lokalizacja też, że tak powiem, pierwszy raz, więc zobaczymy, jak faktycznie się sprawdzi.
8: No i jeszcze wróćmy, bo my tak sobie rozmawiamy o wątku artystycznym, ale pod kątem bezpieczeństwa, porządku, zdecydowanie łatwiej służbom zapewnić takie bezpieczeństwo, porządek w przestrzeni otwartej niż wtedy, kiedy impreza jest organizowana w przestrzeni silnie zurbanizowanej budynkami, gdyż no, jeżeli ktoś ma jakieś niestety zamiary łamania prawa, to ma duże, większe możliwości ukrycia się, że tak powiem. Także z punktu widzenia porządku i bezpieczeństwa też na przestrzeni otwartej łatwiej jest zabezpieczać takie imprezy.
3: To się bardzo cieszymy. Myślę, że słuchacze czy właśnie uczestnicy imprez będą zadowoleni, że strażnicy też będą czuwać, policjanci oczywiście przy okazji takich wydarzeń. To troszkę zmieniamy temat, choć trochę jest on powiązany. Śmiecenie, śmieci, czy to nadal jest problem? Są dzikie wysypiska, macie takie zgłoszenia, problemy, fotopułapki działają?
8: Są, oczywiście, że śmieci w dalszym ciągu są, ale mam wrażenie, że jest jednak mimo wszystko mniej. Te efekty, że tak powiem, przymusowego ośmietnikowania nas, oczywiście metaforycznie mówię, kilka lat temu została wprowadzona zmiana ustawowa, kiedy zmieniliśmy stan polegający na tym, że we własnym zakresie sobie podpisywaliśmy umowę z firmą, która stawiała nam pojemniki. No i to było trudne do sprawdzenia. W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminach ten stan się zmienił na taki, że stało się to obowiązkiem gminy. No i jednak no, wiele osób, czy chce, czy nie chce, ma możliwość i korzysta z tych pojemników na odpady. Kwestie pozostają, część osób, które zalegają z płatnościami, ale to zawsze w każdych sytuacjach podatkowych czy parapodatkowych są służby przeznaczone do tego, aby windykować te należności. Ta zmiana była dobra. Owszem, można dywagować o sposobach rozliczenia, szukanie najlepszych rozwiązań, natomiast takie pozostawienie dowolności, kiedy po prostu część osób nie podpisywało umowy i robiło z tymi śmieciami co chce, a jednak teraz te pojemniki ma, co spowodowało poprawę sytuacji, natomiast zawsze znajdą się osoby, które gdzieś tam przy sprzątaniu nie chcą im się wywieźć do PSZOK-ów, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I tutaj no, co najmniej kilkanaście takich jakichś wysypisk w roku strażnicy znajdują i są wyciągane konsekwencje prawne. No tutaj, bo to jest jakby oczywiste, to wbrew pozorom muszę powiedzieć, że sama przestrzeń Gorzowskich Muraw wcale nie jest narażona na wysypisko śmieci. Tam miasto wprowadziło rozwiązania, które początkowo mogłyby się wydawać, że jednak nie przyniosą takiego skutku, jednak wprowadzenie szlabanów wjazdowych spowodowało, że te śmieci nie pojawiają się tam w ilościach masowych, bo nawet jeżeli ktoś ma te złe intencje, to po prostu poszuka sobie innego miejsca. Natomiast te osoby, które tam przebywają w celach rekreacyjnych, spacerują, no ważne, żeby też tych odpadów nie wyrzucać, bo to się wiąże, takich drobnych nawet odpadów, bo to się wiąże z koniecznością posprzątania. No muszę powiedzieć, napomknęła Panią o fotopułapkach na terenie Gorzowskich Murach.
2: Fox FM Gorzów na sygnale.

0: promocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Dziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
2: Autopromocja.

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: Czy będzie nocna zmiana? No właśnie będzie, bo minęła północ. Tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc? Niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie dzisiaj wolne, to mam nadzieję, że jest wszystko git i jesteście gotowi na kolejne nasze spotkanie, w którym będzie naprawdę bardzo cudownie. Joker i Bajerantka to na początek. Pojawi się też Dawid Podsiadło, To co masz ty. Będzie też morze, nad morze też pojedziemy. Mam nadzieję, że u was jest wszystko git. 609 86 9869. Dajcie znać, a ja się z wami witam. Marcinek, dzień dobry.

0: No i jak tam załogo, mija wam ten piękny poniedziałkowy, wczesny poranek. Mam nadzieję, że mija dobrze, chociaż poniedziałki no to różnie bywa. No mi ten poniedziałek bywa tak dosyć, można powiedzieć, boleśnie, bo tak jak wam mówiłem tydzień temu, przez cały weekend z wujkiem, tatkiem wspólnie malowałem barierkę i dzisiaj po prostu czuję się nie do końca dobrze, bo nie dość, że jestem zmęczony fizycznie, to jestem jeszcze cały zjarany od słońca. Naprawdę no, nie zabezpieczyłem się, Marcinek nie pomyślał i przez cały weekend 8 godzin na początku szlifowaliśmy tą barierkę, usuwaliśmy tam mech, bo to wszystko było porośnięte. Następnego dnia było gruntowanie, a trzeciego dnia było malowanie, aż w końcu patrzę na swoje ręce i są naprawdę tak czerwone, że bracie, chyba teraz muszę jakiegoś pantenolu użyć i ogarnąć temat bardzo szybko. Mam nadzieję, że to minie i nie będzie żadnego przypału, ale jeszcze widzę, że na nodze mam farbę niedomytą, więc chyba jakiś rozpuszczalnik albo jakimś innym sposobem jakoś to wyczyszczę i nie będzie żadnej lipy. A u was jak tam minął ten weekend? Jak tam mija ta noc? 609-86-9869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. Jak malowaliście, to się też tym pochwalcie. Jak słońce was dotknęło, no to też. No bo było myśleć wcześniej, no. I już ja się domyślam, co mogła czuć karkówka, którą ostatnio zostawiłem na grillu. No bo ona się spaliła, a ja się spaliłem tak samo jak ona, albo nawet bardziej.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: No ale Marcinek, no bez czapki malowałeś, no. No muszę się przyznać, że tak. Mam nadzieję, że w przyszłości wyciągnę z tego lekcję i SPF będzie na skórę nałożony, a barierka będzie idealna. Chociaż teraz patrzę na nią i no w takim stanie jest dosyć ładny, więc warto było się przemęczyć, no bo już jest temat ogarnięty i o to właśnie chodzi, żeby ogarniać tematy i żeby do przodu biec. A u was jak tam mija ta noc? Dajcie znać. 609-86-9869. Czas na zmiany. Teraz gramy.

To kasa w Vox FM, a kasiaste przyrodnicze pytanie zadał nam Mati. Marcinku, ja w sobotę kosiłem trawę. Rano wstałem w niedzielę i byłem cały pogryziony przez komary. Teraz pracy ciągle się drapie. Czy może wiesz, jak sobie ulżyć? No wiesz co, ja proponuję, jest taki magiczny środek, mianowicie pół litra. Pół litra środka, który pomoże goić się ranom. Jaki to środek, nie wiem. Jeżeli macie jakiś pomysł, dajcie znać. 609-869-869. Jak uratować Matiego przed komarami? Dajcie też znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę sprawdzamy listę obecności. Mati, ciebie wpisuje, już jesteś. A z tymi komarami jakoś sobie poradzimy i komara nie złapiemy. Margaret, Cool Me Down to przed nami, czyli coś, co pozwala nam komara zwalczyć.

0: Zabadak to utwór, który chyba nie pozbawi nas moralności?
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609 2x8 6 9. A ja potem robię verification, education i sprawdzam, gdzie jesteście i co robicie. A tak tej nocy tak się składa, jest z nami Robert z Rotterdamu, który pozdrawia wszystkich. Dzięki Robert, że jesteś. Jest też Dawid, jest Roger z Lublina. Hej Marcinek, ja nigdzie nie pojechałem na ten weekend, chociaż tak było ciepło. Pozdro dla wszystkich i dla mojego kota Diego. No spokojnie, Roger, lato dopiero się zaczyna, jeszcze gdzieś tam pojedziesz. Ważne, że z kotkiem posiedziałeś, że twój kot jest szczęśliwy, ty jesteś też szczęśliwy i o to w tym wszystkim chodzi, żeby taką pozytywną energią się karmić. Jest też Mati od Komara. Spokojnie, Mati, nie bój się, ten komar cię więcej już nie ukąsi. Trawę na działce ogarnąłeś? Ogarnąłeś. Kosiarka działała? Działała. Komar ukąsił, ale już więcej nie ukąsi. Nie bój się, zaraz jakieś znajdziemy dla siebie porady, tak żeby więcej nie było przypału. Obecna jest też Monika. Dzięki Monika, że jesteś w nocnej zmianie razem z nami. Jest też Maciek Ochroniarz. W końcu nocna zmiana. Witaj Marcinek i wszyscy słuchacze. Ostatnio miałem próbę włamania i złapałem gagatka o 4 nad ranem. Także spokojnej nocy dla wszystkich służb mundurowych i osób będących w pracy. No to ja ci powiem, Maciek, że jesteś kozak gość. No o 4 rano czuwałeś, nie zasnąłeś, patrzyłeś na ten monitoring i złapałeś go tak, nie kradnij. I bardzo dobrze, o to w tym chodzi. Jesteś, bracie, mistrzem i jesteś mocniejszy niż niejedna gerda.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: I oczywiście z Kobelek. No bo Skobelek jest mocny, jak go tam dobrze zastrugasz, ale ja wiem, że Maciek to jest mocniejszy gość. Fajnie, że jesteście razem z nami, fajnie, że jesteście w nocnej zmianie, czyli programie, który tworzymy wszyscy razem. Oczywiście w każdej chwili możecie się jeszcze zameldować, 609-869-869. Muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich. Zabiorcie stąd, to już teraz przed nami.

Szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece, szelece, klapkach, najkap, szelece

Słońce gorąca, nie gram w tysiąca, tylko wydaję. Hiszpania, Bali, Włochy, Hawaje, zwiedzam se kraje, bawię się życiem. Mam o czym wam opowiadać na płycie. Sami widzicie, jest niezły młyn, słońce wyszło, więc lecimy z tym, o.

Selece w klapkach, a tu mnie jakiś, a? Chyba komar ugryzł. A propos komarów, odezwał się Mati. Na komary jak już ukąsi, to rzeczywiście pół litra jest najlepsze. Ale zanim ukąsi, to najlepszą ochroną jest atak. Komary bzykają, my bzykajmy przed komarami. No, ciekawe stwierdzenie, Mati, nie wiem skąd to wziąłeś. A pół litra środka do dezynfekcji na pewno się przyda. Także uważajmy, dzięki Mati, że poradziłeś mi, Matiemu i całej załodze. Chrońmy się przed komarami, tak szybko umierają.

Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato, a ja bardzo lubię Wojtka i Paulinę, którzy teraz wracają z Hiszpanii. Bezpiecznej drogi dla was, kochani. Fajnie, że jesteście w tym wszystkim razem. Jest też Patryk, który pozdrawia ze Szwecji. Patryk, ty to jesteś naprawdę bardzo fajny gość, bo w sumie dzięki tobie muzyka w rytmie hitów wybrzmiewa po drugiej stronie morza. I coś czuję, że ryby są z tego powodu też szczęśliwe. Jeszcze pytanie jakie? Po drugiej stronie mostu też jesteśmy. Landberry to już teraz gramy.

0: Ech, życie, a w życiu to jak w pogodzie. Bywa różnie. A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy nigdzie nie powinno padać, z wyjątkiem Rzeszowa. Temperaturowo witamy lato, bo 15 stopni zobaczymy w centrum i na południu, a najzimniej będzie na północnym wschodzie, bo 8-9 stopni zanotują termometry w Suwałkach i w Białymstoku. W dalszej części dnia słonecznie w całej Polsce, powyżej 20 stopni w centrum i na zachodzie, czyli co, no, farba na pewno wyschnie? I nie będę musiał jeszcze raz tym wałkiem tam malować.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Chociaż kto wie, jak jakieś zacieki będą, to może być z tym różnie. A tak się składa, że w tej godzinie nasza zabawa też będzie dotyczyć malowania, więc się przekonamy, kto nas ukłamie w temacie pędzla, wałka, białej farby i pytanie, czy się ona wyleje? No i kto ją wyleje? Możliwości są trzy. Albo będzie to Marcin, albo będzie to Marcinek, albo będzie to Miros. Bądźcie z nami koniecznie. Nagrody od Vox FM będą dla was czekać. Czy farbowaty? To się przekonamy. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM. Ten wasz świat. To na początek.

Play, który pięknie namalował nam godzinę pierwszą 10, ale pośród tych pędzli, pośród tych wałków i tej folii jest jakiś kłamca. Pytanie, kto nim będzie? Czy będzie nim Marcinek? Czy będzie nim może Picasso Miros? Albo może jednak Marcin? No zaraz się przekonamy. Na pewno nie będzie to nikt obcy.

0: zabrakło nam gwiazd. Powiedz mi tylko, gdzie wracać mam.
1: Oskar, lepiej wróć tam, gdzie nikt nie kłamie.
2: Kto tu kłamie?
1: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się na budowę, gdzie prace malarskie wykonuje Marcinek, Marcin oraz Miros. Zobaczymy, który z tych panów dobrze zakryje nierówności i przy okazji nie będzie kłamał. A więc, czy jest to Marcin?
3: Żeby nowa farba dobrze trzymała się podłoża, poprzednią trzeba dokładnie zeszlifować.
1: A może jednak to Marcinek kłamie? Aby po wykonanym malowaniu pędzel jeszcze trochę nam posłużył, najlepiej porządnie go wyszorować. A może ten pseudo Picasso Miros kłamie?
4: Ja bym chciał powiedzieć tak, że wszystkie płoty, altany czy balustrady najlepiej jest malować w pełnym słońcu, kiedy żar leje się z nieba. Dzięki temu farba szybciej wyschnie, a my będziemy wreszcie po robocie.
2: Kto tu kłamie?
5: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
1: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję co? No wiadomo, tak zwanego kagańca i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto będzie chciał nas oszukać w temacie malowania. Czy jest to Marcinek? Czy jest to Marcin? A może jest to Picasso Miros? Halo, halo, kto jest z nami? Odbieramy pierwszy telefon.
6: Siemanko, Michał z tej strony.
1: Siemanko, Michał, co robisz? Gdzie jesteś, bracie? Malujesz coś, czy nie malujesz?
6: Ostatnio malowałem.
1: Tak? No to się znasz na temacie, widać. No a gdzie jesteś?
6: Mam jeszcze raz.
1: Gdzie jesteś teraz, w tym momencie?
6: W aucie.
1: A, czyli sobie jedziesz gdzieś tam i tam nie ma żadnych prac malarskich, ale wcześniej robotę robiłeś.
6: Nie.
1: Dobra. Michał, powiedz mi, kto tej nocy jest malarskim oszustem?
6: Wydaje mi się, że wszystkie odpowiedzi były poprawne.
1: No, niestety nie, ale niech ci będzie. Poczekaj, sprawdzę jeszcze dokładnie. Ale no nie maluje się w pełnym słońcu. No, Miros tutaj oszukał. Ale spokojnie, Michał, mam dla ciebie malarskie nagrody pocieszenia, które lądują właśnie do ciebie, więc mam nadzieję, że się z tego powodu cieszysz.
6: Bardzo.
1: No i bardzo dobrze, fajnie, że jesteś z nami. Fajnie, że pomalowałeś, co miałeś pomalować i że do celu jedziesz. A ja z tego miejsca pozdrawiam wszystkich, którzy się na robocie znają i tak jak Michał, pomalowali pięknie swój cały świat.
2: To jest nocna zmiana.
5: To jest nocna zmiana z Vox FM.
2: Z Vox FM.
1: Bo jakby było trzeba, to ja wiem, że Michał furę też by pomalował.

0: To Kama Sutra, teraz i wciąż.
1: To Kama Sutra! Widzisz? Michał przyznał mi rację, a to ty się nie znasz na malowaniu. Co z tego, że w pełnym słońcu? Dobrze było, dobrze zrobiłem robotę.
0: Ta, te zacieki to co?
1: Co za czeki, no? Jeden, może dwa, może cała ściana.
0: No właśnie, panie Mirosie, no i co z tym malowaniem będzie? Trzeba wszystko poprawić, ale tak już jest z Picasso Mirosem. Nasza zabawa wraca już za tydzień, bądźcie z nami koniecznie, bo nagrody, takie letnie, będą na was czekać.

Red Queen, mówisz, że mnie kochasz, a wy za co kochacie swoje mamy? No właśnie, odpowiedź brzmi za wszystko. No, a tak się składa, że w Vox FM już niedługo wystartuje nasza akcja Świętuj Dzień Mamy razem z Vox FM. Wystarczy wejść na specjalną stronę i napisać, dlaczego to twoja mama zasługuje na wypoczynek i relaks. Vox FM. I wtedy dla niej macie szansę wygrać 2000 zł na pobyt w takim fajnym hotelu, w którym mama odpocznie, pomarzy sobie trochę i spędzi czas tak jak chce. voxfm.pl, tam wbijamy, tam piszemy i być może nagroda trafi właśnie do twojej mamy. Daj szansę, napisz, kto wie.

Ale to pięknie poleciało załogo. 52 minuty po godzinie pierwszej. Już tą godzinę mamy na zegarze i udało się naprawdę dużo zrobić. Między innymi Gerwazy zaczął kręcić pauzę. Serwaty dojechał do końca. Mściwo i chroni budynek niczym Gerda, a Augustyn w magazynie całą paletę sam przerzucił. No to jest silny chłopak. Niczym Ekstazy. To też jest silny gość, którego kiedyś mylono z ochroniarzem zespołu. A pan to jest ochroniarzem? Nie, ja śpiewam, naprawdę? No tak, no Ekstazy chciałem być przed nami, a już za chwilę kilka prostych prawd. Gramy.

To piękna piosenka z albumu Magnes, Reniusi z kilka prostych prawd w Vox FM. A prawda jest taka, że dochodzi nam godzina druga, więc ja wam bardzo dziękuję załogo za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, to jest taki moment, kiedy jesteśmy razem i się nawzajem wspieramy. Dzięki, że wy mnie też wspieracie. Bo to jest między nami taki czysty, fajny układ. Był z wami Marcinek, trzymajcie się, cześć!